0: To o zdrowiu dzisiaj rozmawiamy w Radiu Ucie o tej porze. Naszym pierwszym gościem jest profesor doktor habilitowany Adam Antczak, pulmonolog, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Czy możemy powiedzieć, że właśnie zaczynamy sezon wirusowy? Jest chyba w tym trochę prawdy, ponieważ zmiany pogody, niedostosowane do warunków pogodowych stroje, skąd my to znamy, prawda? Większy kontakt z osobami, od których możemy się zarazić, to jest właśnie ten czas. To jak to właściwie jest z tym sezonem na wirusy?
1: Sezon wirusowy rzeczywiście zawsze trwa, po pierwsze, czyli możemy zakazić się wirusami różnymi przez cały rok i rzeczywiście nawet w środku lata my mamy przyjęcia pacjentów z często ciężkimi zakażeniami układu oddechowego, które rozwijają ciężkie zapalenia płuc i tak dalej, więc sezon to właściwie zawsze trwa, no ale oczywiście jak to z każdym sezonem bywa, są okresy, kiedy tych zakażeń jest znacznie więcej. No i teraz przychodzi jesień, wrzesień to jest początek takich pierwszych przeziębień, bo to już waha się temperatura, już jest zimniej, łatwo się przechłodzić. No i w związku z tym mamy więcej takich zwykłych przeziębień. Co mam na myśli, mówiąc zwykłe przeziębienie? Mianowicie zwykłe przeziębienie to jest infekcja najczęściej rinowirusowa, czyli taki wirus, który w większości wypadków wywołuje ten sakramentalny siedmiodniowy katar. Jesteśmy lekko przeziębieni, leje nam się z nosa, ale nie jesteśmy ciężko chorzy, co niestety sprawia, że jesteśmy dalej aktywni. Dzieci chodzą do szkoły, młodzież chodzi do szkoły, chodzimy do pracy i roznosimy te wirusy. To jest jedno. Ale oczywiście rinowirusy to są wirusy, które generalnie nie są dla człowieka szczególnie zdrowego niebezpieczne. Więc one mogą wywoływać zaostrzenia chorób przewlekłych, takich jak astma czy POHP. I tutaj już problem jest zupełnie inny, bo takie zaostrzenia mogą być bardzo niebezpieczne. Zarówno dla zdrowia takiego pacjenta, jak i życia. Także to zależy. Tak jak to prawnicy lubią mówić, że zależy i tutaj też zależy od kontekstu.
0: Pilnujemy się każdego słowa tak naprawdę, ale rzeczywiście tutaj pan profesor bardzo słusznie zauważył, że właściwie ten sezon na wirusy mamy przez cały rok, chociaż rzeczywiście jest też taki moment, kiedy mamy bardzo duże zmiany w pogodzie. Wtedy mamy liczne przeziębienia. Jesteśmy też bardziej podatni na to, żeby złapać, jak to się potocznie mówi, takiego wirusa. Sezon grypowy, kiedy tak mniej więcej może się rozpocząć?
1: Generalnie człowieka atakuje około 200 różnych wirusów. Oddechowych tylko nie mówię w ogóle wirusów, bo jest ich znacznie więcej. Ale trzy główne wirusy, trzy wielkie wirusy, to jest COVID-19, to jest wirus grypy i wirus RSV, wirus syncytialny. I te trzy wirusy, one dominują często w okresie wzmożonych zakażeń. Mają swoje fale, no, o falach mówimy w przypadku COVID-19. Zwykle COVID-19 objawia się w dwóch falach, takiej jesiennej i zimowej. I COVID-19 to jest koniec października, początek listopada. Notabene już w tej chwili na półkuli północnej w Ameryce notuje się dosyć dynamiczny wzrost zakażeń na COVID-19. To zwykle wyprzedza to, co się dzieje w Europie. Więc no, COVID nie spakował się, proszę Państwa. Pandemia minęła i staramy się jej nie pamiętać, ale wirus jest z nami i on jest ciągle niebezpieczny i ciągle nam zagraża. To jest jedna rzecz. Na przełomie roku wyraźnie rośnie liczba zakażeń wirusem RSV. To jest taki wirus, który siedzi okrakiem na roku. Tak, siedzi gdzieś tam, szczyt jest właśnie w okolicach Nowego Roku. No i grypa, która była, jest i będzie z nami. I grypa występuje cały rok w rzeczywistości, ale wyraźny sezon to jest gdzieś połowa września do połowy kwietnia z ewidentnym wzrostem zachorowań w styczniu, lutym i marcu. I wtedy możemy się spodziewać bardzo dużej liczby zachorowań i także ciężkich stanów hospitalizacji. No dość powiedzieć, że w sezonie 25-26, czyli tym, który minął, to mieliśmy co najmniej 2 do 3 milionów przypadków. Powiemy to na podstawie sprzedaży leków przeciwwirusowych. Nie podawano leków przeciwwirusowych przeciw grypie, jeśli nie było rozpoznania, czyli nie było testu wykonanego. Czyli mamy 2 do 3 milionów przypadków grypy. Mieliśmy kilkanaście tysięcy hospitalizacji i to, co jest istotne, ponad 1000 oficjalnych zgonów z powodu grypy. Także grypa to jest bardzo poważny zawodnik, ale chcę podkreślić, RSV, którego to wirusa znamy mniej, bo nie testowaliśmy go do pandemii. W tej chwili są testy, łatwo to sprawdzić, są szczepionki, więc jesteśmy bardziej świadomi jego obecności w środowisku. No wirus RSV też jest niebezpieczny. Pamiętajmy, te trzy wielkie wirusy, COVID, RSV i grypa to są wirusy, które są dla człowieka potencjalnie bardzo niebezpieczne, ale nie dlatego, że wywołują ciężkie choroby, bo oczywiście część z nich wywołuje bardzo ciężkie choroby i można zginąć, ale one przede wszystkim dają różnego rodzaju powikłania. I tutaj wchodzimy w profilaktykę, czyli szczepienia, bo szczepienia wcale nie służą temu, żebyśmy nie zachorowali. To jest pewna, nazwijmy to młodzieżowym językiem dzisiejszym, ściema, że szczepienia nas całkowicie chronią. One nas nie chronią całkowicie, ale one nas chronią całkowicie przed poważnym przebiegiem i powikłaniami.
0: W przypadku właśnie pandemii związanej z COVID-em, tutaj jeżeli chodzi o szczepienia, to widać było właśnie, że te szczepienia jakby nie powodowały, że my unikniemy tej choroby, ale nie będzie tych najważniejszych powikłań. I tutaj wracamy do tematu szczepień. Kiedy warto się zaszczepić i kto w pierwszej kolejności tak naprawdę powinien to zrobić, ponieważ wiemy, że mamy określone grupy ryzyka.
1: Zacznijmy od tych grup ryzyka. Grupy ryzyka to są po pierwsze dzieci do 5 roku życia, bo te łapią wszystko, bo po prostu nie mają rozwiniętego układu odpornościowego. Osoby, które są plus 50, podkreślam, to nie żadne 60, 65, tylko plus 50. I oczywiście im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy podatni na zakażenia i ciężki przebieg, dlatego że nasz układ immunologiczny się starzeje tak jak nasza skóra, jak nasze włosy, jak wszystko, tak? Więc krótko mówiąc, im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej narażeni na ciężki przebieg i powikłania i wreszcie śmierć. Dość powiedzieć, że ten 1000 osób, która umarła z powodu grypy, to byli głównie ludzie starsi jednak. I trzecia wielka grupa ryzyka to są współchorobowości. Czyli jeżeli chorujemy na różnego rodzaju choroby przewlekłe i zacznę tutaj od matki wszystkich chorób, czyli otyłości. Jeżeli jesteśmy otyli, to mamy większe szanse zachorować i być w niebezpieczeństwie. A następstwa cukrzyca, nadciśnienie. W przypadku COVID-19 nadciśnienie występuje jako czynnik ryzyka. Przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma skrzelowa, choroby śródmiąższowe, wreszcie niewydolność serca. To są wszystko takie choroby, które mogą nas dodatkowo osłabić i sprawić, że zakażenie będzie znacznie cięższe, przebieg czasami wręcz piorunujący i bardzo niebezpieczny dla naszego życia. I teraz te osoby się powinny szczepić. W rzeczywistości mogą się szczepić wszyscy. I teraz kiedy to robić? COVID-19 i szczepienie przeciw grypie to są szczepienia, które są sezonowe. Czyli od około połowy września dostępne są szczepionki na COVID-19 i szczepienie przeciw grypie już jest dostępne. Natomiast warto trochę poczekać, dlatego że jak wcześniej powiedziałem, szczyt zachorowań przypada w określonym czasie. Na przykład w przypadku grypy styczeń, luty, marzec. Więc warto to szczepienie zrobić nieco później, w październiku, listopadzie, grudniu. Nigdy nie jest za późno. Jeśli są szczepionki w aptece, te sezonowe są od września do kwietnia, to można się zaszczepić w każdej chwili. W przypadku RSV szczepienie jest niesezonowe, tylko w ogóle należy je wykonać. Czyli na przykład teraz można spokojnie sobie zrobić szczepienie RSV. Podkreślę, to dla osób plus 65, tylko na podstawie PESEL-u jest szczepionką, która jest stuprocentowo refundowana, czyli za darmo. Notabene rząd majstruje w tej chwili przy liście refundacyjnej S i być może będzie chciał oszczędzać na szczepionkach. Bardziej bym powiedział, intelektualnie karkołomnego pomysłu to nie ma, dlatego że szczepienia to jest profilaktyka, to jest inwestycja. Tak? Pamiętajmy, każda złotówka włożona w szczepienia przynosi 6 zł oszczędności. Więc zdejmowanie czegokolwiek, jakieś takie pomysły, żeby na tym oszczędzać, no to jest, wiecie państwo, to jest chwytanie za piłę spalinową i cięcie z zapałem gałęzi, na której się siedzi. No to po prostu nie chcę być wulgarny, więc nie będę nazywał tego jakoś bardziej dosadnie, ale trzeba naprawdę sprawności umysłowej, żeby coś takiego wymyśleć. Medycyna to jest część życia ludzkiego i gospodarki, gdzie bardzo łatwo popsuć coś i bardzo trudno coś odtworzyć. Tak? I teraz, jeżeli mamy jakiś program, gdzie państwo angażuje się w rozwój, na przykład szczepień, i nagle zmienia kurs, prawda, to jest po prostu głupota urzędnicza, która widzi tylko cyferki. No trzeba trochę pomyślunku i wrażliwości społecznej. To kieruje pod adresem Ministerstwa Finansów. No więc to trzeba pamiętać, że pewna ciągłość i stabilność procesów jest bardzo ważna. Jeżeli ta stabilność zostaje podważona, to podważone jest znowu zaufanie do państwa i zaufanie na przykład do czegoś takiego jak szczepienia. To jest fatalne, jeśli byśmy takie pomysły chcieli wdrażać. Fatalne. Przestrzegam przed tym.
0: Panie profesorze, jaki jest czas, jeżeli chodzi o to szczepienie? Ponieważ wiemy, że są takie osoby, które szczepią się na ostatnią chwilę, w momencie, kiedy słyszą, że jest taka fala zachorowań. Ile ewentualnie mamy czasu od szczepienia do tego, żeby to szczepienie było skuteczne?
1: Szczepienie przeciw grypie i większość szczepień rozwija maksymalnie swoje działanie gdzieś około miesiąc po szczepieniu. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy szczyt zachorowań w styczniu, to taki dzwonek, taki już alarmowy, to jest grudzień, ale podkreślam, zawsze można się zaszczepić, jeśli jesteś zdrowy. To nigdy nie jest za późno. Tak? Natomiast sensownie jest zrobić to w listopadzie, grudniu, bo wtedy będziemy najsilniejsi, wtedy, kiedy będzie najwięcej wirusów.
0: Sezon dopiero się zaczyna. Ja pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego.
1: Ja Państwu też życzę dużo zdrowia, ale jeśli chcecie być zdrowsi, to sięgajcie po tak łatwe narzędzie, jakim jest szczepienie. Pamiętajmy, szczepienia przeciw grypie, przeciw RSV, przeciw COVID-19, one są, w cudzysłowie, za darmo. Można wejść do apteki, zaszczepić się, nic prostszego. Więc sięgajmy po to narzędzie, jeśli ono jest, bo jest łatwe do wykonania.
0: I proszę tego posłuchać. Profesor doktor habilitowany Adam Antczak, pulmonolog, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, był dzisiaj naszym gościem. Tyle o wirusach, przeziębieniach. Za chwilę wrócimy do tematów związanych ze zdrowiem w Radiu Łódź.

Ja mam dzisiaj ze sobą pewną wyprawę. Odwiedziła mi tutaj, tak mniej oficjalnie powiem, Madurowicza, czyli miejsce dobrze znane mieszkańcom Łodzi i regionu. Takie miejsca tworzą pracownicy, którzy dbają o zdrowie pacjentów. Na dodatek pracownicy na medal. Takie osoby dzisiaj poznamy. Będzie jeszcze jeden tajemniczy bohater, Staś, ale o tym nieco później. Za chwilę zajrzymy do Szkoły Rodzenia.

0: A w programie Dbaj o zdrowie w Radiu Łódź dzisiaj odwiedzimy miejsce ważne dla przyszłych mam, miejsce bardzo ważne dla nowonarodzonych dzieci. Razem z nami Katarzyna Giedroyć, rzecznik prasowy Ośrodka Szpitalnego imienia Madurowicza, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala imienia Pirogowa. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: My znajdujemy się w bardzo konkretnej sali wykładowej. Tutaj odbywają się bardzo konkretne zajęcia, ale o tym powiemy za chwilę. Dzisiaj odwiedziny w Szpitalu Madurowicza, bo tak się potocznie mówi. Jakie miejsca odwiedzimy?
1: Jest to Szkoła Rodzenia. Szkoła Rodzenia właśnie w Ośrodku Szpitalnym imienia Madurowicza, który podlega Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi imienia Pirogowa w Łodzi. Jest to miejsce, w którym panie tutaj mają możliwość zasięgnięcia informacji. Zresztą nie tylko panie, ale również ze swoimi partnerami. No ale nie tylko, bo to jest też miejsce, gdzie nabierają takiej swojej pewności co do przyszłej roli, tej roli, którą już niedługo będą pełnić.
0: To po pierwsze, ale przed nami jeszcze wizyta w jednym miejscu.
1: Przed nami również wizyta na oddziale położniczym, gdzie jakby to, co się pozna w Szkole Rodzenia, jest kontynuowane. Jeszcze tutaj chciałam dodać, że nasza Szkoła Rodzenia ma bardzo długą tradycję, ponieważ prawie 70 lat temu, tak, bo za rok będziemy tę rocznicę obchodzić, narodziła się ta idea w głowie profesora Włodzimierza Fijałkowskiego i ta szkoła, którą on wtedy założył, ta idea została właśnie przeniesiona do naszego Ośrodka imienia Madurowicza, wtedy Szpitala imienia Madurowicza i my ją tutaj kultywujemy, a jest to idea mówiąca o tym, że rodzicielstwo jest podwójne, czyli nie tylko mama, ale mama i partner i o tym, że o dziecko trzeba zadbać nie dopiero jak się urodzi, ale tak naprawdę to dziecko jest już przed porodem.
0: I to są bardzo ważne informacje. Ja jeszcze chciałabym wspomnieć o jednej sprawie, ponieważ wiem, że Szkoła Rodzenia jest taka możliwość, żeby zapoznać się z ofertą Szkoły Rodzenia właśnie w takich miejscach niekoniecznie związanych z samym szpitalem.
1: Zgadza się. Zapraszamy 5 i 6 września, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę na Dni Pabianic. Tam będziemy mieli swoje stoisko jako Szpital Pirogowa, jako Ośrodek Szpitalny imienia Madurowicza. Tam będziemy pokazywać i prezentować naszą Szkołę Rodzenia. Tam będzie nasza położna, która jest koordynatorką Szkoły Rodzenia, Dorota Michalak, która zaraz tutaj również będzie się wypowiadać, ale ja specjalnie o niej wspominam, bo jest to położna na medal. Ona się na pewno nie pochwali sama tym, a przecież jest to nominacja nadawana przez pacjentki, co oznacza, że jest to naprawdę osoba bardzo empatyczna, osoba, którą te panie, które tutaj przychodzą razem ze swoimi partnerami, otaczają wielką sympatią.
0: Pięknie dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie i rzeczywiście kieruję swoje kroki w stronę pani Doroty Michalak, położnej i koordynatorki Szkoły Rodzenia. Pani Doroto, witam bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie również.
0: Mogę się przyznać do jednej rzeczy?
2: Jak najbardziej.
0: Muszę powiedzieć o tym, zresztą już o tym wspominałam, że chodząc tutaj do tej sali wykładowej, powiedziałam tak, pamiętam dokładnie to miejsce, pamiętam Szkołę Rodzenia w Madurowiczu, ponieważ ja również wiele, wiele lat temu, policzyłyśmy dokładnie, że chyba 18, właśnie odwiedziłam to miejsce po to, żeby dowiedzieć się, jak przygotować się właśnie do porodu. Pierwsza podstawowa rzecz, na którą zwróciłam uwagę, niesamowita lalka, która tutaj się znajduje i która rzeczywiście przypomina nowonarodzone dziecko, dosłownie.
2: Tak, oczywiście. No myślę, że 18 lat to troszeczkę też już się zmieniło i myślę, że lalki w Szkole Rodzenia też były inne.
0: Inaczej wyglądały.
2: Inaczej wyglądały. Takich lalek posiadamy też jeszcze więcej tutaj na stanie w Szkole Rodzenia, żeby nie tylko jedna pacjentka się edukowała z partnerem, tylko jeszcze więcej par. I bardzo mi jest miło, że pani redaktor tutaj 18 lat temu, myślę, że była to wtedy inna prowadząca, pani Krystyna Kubacka, świętej pamięci, która to ona tak naprawdę, i trzeba o tym wspomnieć, kontynuowała tradycję pana profesora Fijałkowskiego i miałam tą ogromną przyjemność, tą Szkołę Rodzenia, jak gdyby przejąć z jej rąk. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dalej kontynuować tą historię i zawsze, jak się wypowiadam, mam gdzieś możliwość zabrania głosu, to zawsze będę mówiła i będę się chwaliła, że pracuję w pierwszej w Polsce Szkoła Rodzenia imieniem profesora Fijałkowskiego.
0: My o tej historii już dzisiaj opowiadaliśmy. Warto to podkreślić, ale warto też wspomnieć o tym, jak bardzo podejście do pacjentów, do przyszłych mam w Szkole Rodzenia się zmienia, właśnie z uwagi na to, że tak naprawdę z roku na rok coraz więcej dowiadujemy się na temat tego, jak przygotować się do porodu.
2: Oczywiście oprócz szkoły rodzenia również w naszym kraju w ogóle jest świetna edukacja okołoporodowa. Jest to edukacja prowadzona przez położne w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Wiedza pacjentek jest też naprawdę ogromna i tak naprawdę praca tutaj w szkole rodzenia też wymaga naszej ciągłej pracy, dokształcania się, ponieważ pytań od pacjentek jest bardzo dużo i jak gdyby, no dlatego nie pracuję tutaj sama, tylko z moimi wspaniałymi koleżankami, czy z sali porodowej, czy z oddziału położniczego, które również w ten świat taki nie tylko porodu, ale również połogów wprowadzają ze mną pacjentki, ale myślę, że tutaj właśnie dużo wymaga takiej pracy psychologicznej i ta rola tutaj położnej, która prowadzi te zajęcia, to głównie takie przytulenie tej pacjentki, zwrócenie uwagi na to, żeby jak najmniej się lękała, stresowała. Jesteśmy tutaj po to, nie tylko w szkole rodzenia, ale jak gdyby tą teorię tutaj, którą przekazujemy, czy uczymy oddychania, czy parcia i różnych innych ciekawych rzeczy, chcemy, żeby było później wdrożone po porodzie i żeby nie były to traumy poporodowe, tylko wspaniałe wspomnienia z naszego szpitala.
0: Gdybyśmy miały tak cofnąć się, bo ja sobie przypominam 18-17 lat temu, co takiego zmieniło się w podejściu do tego porodu i w ogóle do tych spotkań w szkole rodzenia?
2: Myślę, że no, aktywność fizyczna też, to jest więcej zwracamy uwagę, żeby ten poród był aktywny, zwiększenie takiej aktywności fizycznej, jakichś ćwiczeń ogólnokształcujących, ogólnorozwojowych i zwracamy też ogromną uwagę właśnie na tą psychikę, czyli ta strona taka psychologiczna i zwracanie uwagi, to co powiedziałam wcześniej, żeby to był poród bez lęku, o czym już dawno temu mówił profesor Fijałkowski i żeby było jak najwięcej wspaniałych takich przeżyć po porodzie.
0: Ile osób bierze udział w takim kursie, prawda? Bo to jest taki właściwie kurs przygotowawczy.
2: Tak, jest to taki kurs przygotowawczy, jest to około 6 spotkań, przychodzą kobiety od 30 tygodnia ciąży, bierze udział około 10 par, zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu, można się zapisać, to co powiedziała wcześniej moja koleżanka, mamy również tutaj, pokażemy nasze działania i przedstawimy na wspaniałych dniach otwartych w Fabianicach, też można się z nami spotkać, jak również umówić się telefonicznie do szkoły rodzenia. Dla każdego na pewno znajdzie się tutaj miejsce. Jest to około 6 spotkań, które trwają około 2 godzin.
0: W jakim czasie najlepiej, jeżeli chodzi o ten okres ciąży, zgłosić się do Was?
2: Zapisać należy się około 26 tygodnia, a przychodzimy po 30 tygodniu, 30, 31, żeby zmieścić się spokojnie do zakończenia ciąży tutaj ze wszystkimi spotkaniami, czyli około 6 spotkań.
0: My już wspominałyśmy dzisiaj o tym, że ta wiedza na temat przygotowania do porodu jest naprawdę bardzo duża u wielu osób aktualnie. Mamy dostęp do wielu informacji. Jak rozumiem, to jest tak, że przyszłe mamy, które tutaj właśnie przychodzą do szkoły rodzenia, no są już chyba dobrze wyedukowane. Czy są jeszcze takie pytania, takie niejasności, na które wy akurat zwracacie uwagę, tak żeby podpowiedzieć?
2: W dobie, proszę Państwa, internetu zawsze dużo będzie niejasności i wydaje nam się, że posiadają te pacjentki rzeczywiście dużo wiedzy. Jest to wiedza, które zdobywają gdzieś na różnych forach internetowych, na grupach, częstują się właśnie tym stresem, tym lękiem i nie zawsze jest to odpowiednia wiedza, prawidłowa wiedza, co powoduje jeszcze większy stres u tej pacjentki, więc myślę, że osoby, które tutaj pracują, to są osoby, które są wspaniałymi nie tylko teoretykami, ale praktykami i mogą tutaj podzielić się tą wiedzą nie tylko teoretyczną, ale praktyczną.
0: Tutaj też bardzo jasno podkreślają Państwo, że ta obecność przyszłych rodziców jest bardzo ważna. Mama, ale również tata.
2: Oczywiście to dwurodzicielstwo i to, co będę zawsze mówiła głośno o tym, to właśnie też profesor Fijałkowski już wtedy, tyle lat temu mówił o tym, że nie jest tylko macierzyństwo, tylko jest dwurodzicielstwo, bo przy poczęciu malucha uczestniczyła mama i uczestniczył tata, ale również w dalszym życiu też powinni uczestniczyć rodzice. Także i tutaj przychodzą razem na zajęcia. Myślę, że w 98% te pary razem później znajdują się na sali porodowej i po uzyskanej tutaj wiedzy od nas naprawdę sobie świetnie radzą i na sali porodowej, i na oddziale położniczym, także nie są im pewne takie sytuacje jak gdyby obce.
0: Tutaj jest oczywiście bardzo dużo tematów, z którymi można się zapoznać podczas takiego kursu, ale myślę, że osoby, które już mają za sobą takie doświadczenie jak poród, jeszcze poród naturalny tak zwany, wiedzą o tym, jak bardzo ważne jest nauczenie się prawidłowego oddychania podczas porodu. I wiem, że nie wszyscy potrafią prawidłowo oddychać. To jest ważne, żeby po prostu zyskać taką umiejętność właśnie w tym miejscu?
2: Wydawałoby nam się, drodzy Państwo, że jest XXI wiek i to jak gdyby podstawowa rzecz, której powinniśmy uczyć na zajęciach w szkole rodzenia. Teraz też mamy wspaniałe działanie urofizjoterapeutów, którzy pomagają położnym w edukowaniu też pacjentek, czyli zwracanie w ogóle uwagi na ten prawidłowy oddech, który jest potrzebny nie tylko może na sali porodowej, ale wtedy, kiedy zaczynają się skurcze przepowiadające, kiedy zaczynają się regularne skurcze, mówiące o tym, żeby ten poród się rozpoczął. I to jest bardzo istotne, ponieważ wpływamy na komfort dziecka i komfort mamy, czyli poprzez takie prawidłowe oddychanie dotleniamy malucha, bo chcemy, żeby on się urodził zdrowy, piękny, z dużą punktacją w skali Apgar, ale również poprzez taki prawidłowy oddech rozładowujemy napięcie podczas skurczu, które występuje u mamy. Czyli idziemy znowu w tym kierunku, im więcej wiem, lepiej oddycham, tym nie rodzę w stresie, nie rodzę w bólu i zawsze ta świadomość jest inna.
0: I to jest bardzo ważne. To jeszcze tylko przedstawię Stasia. Staś to jedna z lalek, które pomagają przyszłym rodzicom nauczyć się podstaw opieki nad noworodkiem. Ma swoje imię oczywiście i to nie jest imię przypadkowe, ale to już tajemnica Szkoły Rodzenia, Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, a na ten oddział zajrzymy

0: Wracamy do rozmowy o przyszłych rodzicach, o zdrowiu ich pociech. Oddział szpitalny imienia Madurowicza, za nami wizyta w szkole rodzenia. Teraz miejsce, które tworzy całość opieki, bo tak to jest wszystko tam właśnie zaplanowane. Oddział neonatologii intensywnej terapii noworodka, pani Agnieszka Adamczyk, fizjoterapeutka neonatologiczna. I tutaj podstawowe pytanie związane z fizjoterapią. Jak zadbać o swoją pociechę od pierwszych dni? Jak ta pielęgnacja powinna wyglądać i kiedy powinna się zacząć?
1: Tak naprawdę nasza przygoda zaczyna się tutaj już w szkole rodzenia, bo rodzice nabierają tych pierwszych doświadczeń właśnie tutaj. Bardzo często przychodzą też rodzice, którzy już są naszymi pacjentami, dzielić się doświadczeniami i bardzo często też przychodzą z dziećmi, więc czasami już w szkole rodzenia mamy tę przyjemność pokazać rodzicom i zademonstrować na prawdziwym dziecku, jak ta pielęgnacja wygląda. I tutaj jest ta pierwsza część, natomiast cała reszta dzieje się już na oddziale, gdzie rodzic otrzymuje taki podstawowy instruktaż, ale przede wszystkim uczy się komunikować z tym młodym człowiekiem.
0: To jest bardzo delikatny młody człowiek. Myślę, że w wielu osobach, które zostają rodzicami, zawsze jest taka obawa, jak dotknąć to maleństwo, jak właśnie postępować z tym maleństwem. I jeżeli chodzi o takie główne wskazówki, które są przekazywane.
1: Ja jestem bardzo daleka od uczenia konkretnych ruchów czy schematów. Chodzi o to, żeby rodzic nauczył się myślenia, żeby nauczył się obserwować swojego maluszka i tak naprawdę reagować adekwatnie do tego, co widzi. Przede wszystkim rodzic, jak dostaje tego dzidziusia w ręce, to nie patrzy na niego jak na takiego małego człowieka, tylko patrzy na bardzo, bardzo kruchą istotę. Wtedy pojawia się ten lęk i te wszystkie doświadczenia i nauki, które chcemy przekazać i w szkole rodzenia, ale też podczas instruktażu, mają na celu zdjąć ten lęk z ich rąk, dać im pewność, która się pojawia z każdym kolejnym chwytem i my to widzimy na bieżąco, kiedy dzieciuś się nawija na rękę i jest to coś niesamowitego, a rodzic nabiera tej pewności. I tak naprawdę chcemy, żeby opuścili rodzice szpital z jedną taką informacją, z tym, żeby mieli pewność, że dadzą sobie radę.
0: I żeby też wiedzieli, na jakie ewentualnie rzeczy nieprawidłowości jeszcze zwracać uwagę, ponieważ to jest tak, że w momencie, kiedy rodzi się taki młody człowiek, rodzic też powinien zachowywać pewną czujność.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj mamy możliwość takiego przeglądu zerowego, czyli noworodki, które przychodzą na świat w ośrodku szpitalnym imienia Madurowicza, mają tę możliwość, że są oceniane przez fizjoterapeutę i wtedy zakładam, że każde dziecko jest doskonałe. Natomiast są sytuacje, zwłaszcza z dziećmi, które urodzą się troszeczkę wcześniej, z niższą masą urodzeniową, bądź powiedzmy z położenia miednicowego, które wymagają baczniejszej obserwacji. Wtedy, jeżeli rzeczywiście widzimy jakieś sygnały, które wydają się niepokojące, rodzic dostaje tę informację od samego początku i to jest tak naprawdę wspaniała profilaktyka.
0: Profilaktyka, odpowiednie ćwiczenia, ponieważ wiemy o tym, że z takim maluszkiem już tak naprawdę rodzic może pewne ruchy wykonywać. Można tutaj ćwiczyć tak, żeby po prostu ten rozwój był zdecydowanie prawidłowy. To wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy młodą mamę, mamy młodego tatę. Wspominałyśmy już dzisiaj o tym, że ten dotyk jest niezwykle istotny, jeżeli chodzi o takie wyjątkowe relacje między dzieckiem a między rodzicami. Proces adaptacji też jest niezwykle ważny.
1: Tak, to jest rzecz kluczowa. Tak naprawdę cały okres noworodkowy jest okresem adaptacyjnym. I maluszek, który zmienia środowisko, uczy się funkcjonować w zupełnie innej przestrzeni. Uczy się dotyku mamy, uczy się dotyku taty. Tak naprawdę uczymy się nawzajem siebie i rodzice przez ten kontakt z dzieckiem, który my naszą nauką i pomocą chcemy im ułatwić, nabiera pewności, ale też uczy się sposobu komunikacji. I tutaj się wydaje, że taki mały człowiek może jest mało interaktywny, natomiast jest to nieprawda. Noworodki są fantastycznie współpracującymi dziećmi i każdy rodzic, który podczas instruktażu bierze tego maluszka na ręce, na początku pojawia się taki lęk, niepewność. W momencie, kiedy wyczuwa, że między nimi dzieje się taki proces integracyjny i dzidziuś nawija się na rączkę. Oczywiście rodzic wykonuje ten sugerowany, powiedzmy, chwyt, bo są pewne zasady, których oczywiście przestrzegamy i nimi się kierujemy, bo to ułatwia kontakt. Natomiast na każde dziecko patrzy rodzic indywidualnie, patrzy po swojemu i maluszek nawija nam się na rękę i jest to nieprawdopodobne uczucie. Fantastycznie się na to patrzy z naszej perspektywy i tak naprawdę ten proces autoregulacji polega właśnie na tym, żeby dziecku pomóc przejść z jednego środowiska do drugiego, ale też żeby rodzice zaadaptowali się do zupełnie nowej sytuacji, bo jest to proces, który dotyczy i dziecka, ale tak samo rodziców, bo pojawia się rodzina taka już pełna.
0: I każda rodzina to inna historia.
1: Oczywiście, że tak. I tak samo każde dziecko potrzebuje zupełnie innej pielęgnacji. Jedno będzie malutkie, drugie będzie dużo większym dzieckiem, więc i te chwyty, i te sposoby podnoszenia będą zupełnie indywidualne. I dlatego właśnie my staramy się nie uczyć schematów, nie uczyć się postępować tak jak na filmach w dostępnych mediach społecznościowych, które zresztą przedstawiają bardzo często dzieci już dużo starsze i ciężko tą wiedzę realnie odnieść do noworodka. Dlatego właśnie jest takie ważne, żeby rodzice nauczyli się myśleć, weryfikować i wierzyć w siebie, ale też wspierać się nawzajem i razem przejść przez ten okres adaptacji dziecka.
0: To jest takie przyzwyczajanie się do siebie nawzajem, prawda?
1: Tak, oczywiście i nauka siebie nawzajem.
0: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, odwiedziliśmy ośrodek szpitalny imienia Madurowicza Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala imienia Pirogowa. Jeszcze wrócę na chwilę do rzeczniczki szpitala, pani Katarzyny Giedrycz, żeby przypomnieć o tym, kiedy poza tymi murami szpitalnymi można się jeszcze z wami spotkać.
2: Czyli zapraszamy 5 i 6 września na Dni Pabianic. Tam będziemy mieli stoisko, na którym będziemy prezentować naszą szkołę rodzenia. No i nie tylko, bo będziemy również prezentować nasz wojewódzki specjalistyczny szpital imienia Pirogowa w Łodzi i wszystko, czym dysponujemy. Także drodzy słuchacze, zapraszamy bardzo serdecznie. Ja jeszcze chciałam tylko tutaj podkreślić, że zapraszamy wszystkie panie i razem z partnerami do naszej szkoły rodzenia, gdzie mamy wielu specjalistów, z których pomocy i informacji, które wam przekazują, możecie skorzystać. A jeżeli chodzi o naszą fizjoterapeutkę neonatologiczną, to chciałam tutaj podkreślić, że to jest pewna perełka, bo to nie jest coś, czym dysponuje każdy szpital. Nawet powiedziałabym, że niewiele szpitali ma w swoim personelu zatrudnioną właśnie taką osobę. Także serdecznie zapraszamy. U nas naprawdę rodzi się bardzo przyjemnie. Mamy piękne 4 sale porodowe, oddział położniczy również piękny, wyremontowany. No i przede wszystkim, co najważniejsze, bardzo empatyczną i przyjazną kadrę.
0: Niesamowite spotkania, do których można dodać po prostu na zdrowie. Radio Łódź tak w ogóle też wybiera się na Dni Pabianic, także w niedzielę będzie można się z nami spotkać. Liczymy na Państwa obecność w naszym studiu plenerowym. Monika Borysow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem pod koniec tygodnia o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami publicysta, laureat Medalu Wolności Słowa Leszek Jarzdzewski z Fundacji Liberté. Servus, czołem, gratulacje.
2: To brzmi dumnie, dziękuję bardzo, dzień dobry.
1: Ten Medal Wolności Słowa bardziej cieszy, czy wywiera na tobie presję, bo czujesz, że to jest określona odpowiedzialność? Bo piszesz, mówisz w tym kraju, w którym to nie wiąże się z zagrożeniem, w przeciwieństwie do chociażby za naszą wschodnią granicą.
2: Myślę, że taka odpowiedzialność za wolność słowa jest i ona była i jak się ją oderwie od tej wolności słowa, to ta wolność przestaje mieć znaczenie. To jest taka wolność pisania w kiblu, graffiti i to, co widzimy jako ściek wylewający się często na jakimś X-ie. Natomiast w momencie, w którym tę odpowiedzialność ponosisz, nie mówię o pójściu do więzienia, ale że potrafisz pójść, wyjść, powiedzieć tak, ja za tym stoję i mam jeszcze jakieś argumenty, no to wtedy możemy mówić o prawdziwej wolności słowa i prawdziwej debacie. Tak, jestem za taką całkowitą, ale jednocześnie racjonalną wolnością słowa.
1: Ty, skoro już jesteśmy przy wolności słowa, czy podtrzymujesz, że Maciej Berek do Trybunału Konstytucyjnego to początek procesu ewakuacji aktualnej władzy i cios w jej programowe ambicje? Tak pisałeś jeszcze kilka tygodni temu w Interii. Przypomnijmy, Maciej Berek to doktor nauk prawnych, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, odpowiedzialny za koordynację współpracy między tymi resortami, przygotowywanie procesu legislacyjnego. Niedawno złożył tekę. Teraz, dzisiaj, konkretnie w piątek, ma się odbyć w Sejmie głosowanie nad tym, czy Berek zostanie sędzią w Trybunale Konstytucyjnym, czy nie. To jest rzeczywiście kapitulacja ideowa?
2: To znaczy, tutaj tak, Maciej Berek, szczerze mówiąc, jak mówiłem o ewakuacji, to nawet nie jest pewne, że on się załapie na ten statek ewakuacyjny, ponieważ no, to głosowanie myślę, że będzie na włosku. Słyszymy od kilkorga z nami posłów, że nie zagłosują za jego kandydaturą. I zobaczymy, jak bardzo Tusk będzie w stanie wymusić na swoich koalicjantach, że ten Berek faktycznie do Trybunału trafi, a jeszcze po drodze jest zaprzysiężenie przez prezydenta Nawrockiego. Ja myślę, że Nawrocki może nie znaleźć czasu w najbliższym roku, żeby Berka zaprzysiąc. To jest taki przypadek bardzo dobrego, sprawnego ministra, urzędnika, który stał się politykiem, znaczy, bo stał się pewnie najbliższym takim wykonawcą, takim dyrektorem u Donalda Tuska i w związku z tym absolutnie nie nadaje się do bycia niezależnym sędzią, no bo musiałby też osądzać choćby własne akty prawne, które przez ostatnie 3 lata składał w rządzie i w Sejmie.
1: Także... To z czego ten ruch wynika? Co towarzyszyło premierowi, decydując się właśnie na taką szarżę?
2: Myślę, że Tusk zrozumiał, że bardzo duża część jego elektoratu jest wściekła. Jest wściekła, dlatego że ta koalicja bardzo dużo obiecała. No i jak wiemy od jednego z posłów, co szkodzi obiecać, obiecała, jakby nie licząc się z tym, że może przegrać wybory prezydenckie i nie mieć całości władzy w Polsce. No i to oznacza, że Trybunał, który miał być naprawiony w przeciągu kilku miesięcy, do dzisiaj nie funkcjonuje. Rząd nie drukuje nawet tych, powiedziałbym, legalnych wyroków Trybunału, to znaczy, w których nie ma żadnych dublerów, sędziów dublerów. Teraz jest okazja, żeby wyczyścić ten Trybunał, bo ostatni dubler kończy kadencję. No i... Chociaż oczywiście mamy kilku sędziów, którzy nie zostali zaprzysiężeni w sposób prawidłowy i nie objęli swoich obowiązków. I myślę, że Tusk stwierdził, dobra, to jest ostatnia prosta, musimy pokazać, że Trybunał działa, on teraz podejmuje wyroki i może przy okazji naprawimy całą resztę. No i stąd ten pomysł, żeby dać tam gościa, który będzie to wszystko kontrolował. Tylko to jest tak naprawdę powiedzenie, pisowcy źli, platformersi dobrzy. To znaczy, nie ma tutaj już żadnej różnicy pomiędzy jedną a drugą partią.
1: No premier oczywiście powiedział sam, że trzeba zrobić wszystko, żeby nasi sędziowie znaleźli się w składach orzekających w Trybunale Konstytucyjnym.
2: On powiedział to, co jest prawdą. To znaczy, że tak naprawdę jedna i druga partia patrzy na to jako na kolejne narzędzie sprawowania władzy, a nie jako niezależny od władzy wykonawczej organ, który jest najważniejszym organem, który może ocenić zgodność ustaw z konstytucją. I to jest moim zdaniem nawet nie tyle porażka, znaczy przejęcie Trybunału w taki sposób będzie tak naprawdę klęską, ponieważ głównym atutem Tuska i Platformy w czasach opozycyjnych było powiedzenie sobie, my jesteśmy inni, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy moralną odnową. A sprowadza się tak naprawdę do tego samego. Oni stracą ostatni argument, moim zdaniem, który którego mogliby używać w kampanii przeciwko PiS w 2027 roku.
1: A czy ciosem w te programowe ambicje Koalicji Obywatelskiej jest też reprezentowanie Przemysława Krala, podejrzanego w aferze Zonda Krypto, przez posła Koalicji Obywatelskiej? Czynnego adwokata było nie było, ale jednak posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Przypomnijmy, Przemysław Kral to jest szef Zonda Krypto, największej w Polsce giełdy kryptowalut, która od kilku miesięcy nie działa. Klienci nie mogą wypłacić z niej swoich środków. Łącznie poszkodowanych ma być około 1000 osób. Wcześniej mówiło się o kilkudziesięciu tysiącach, co najmniej 350 milionów złotych szkód.
2: No, w tej sprawie jeszcze dużo trupów, wcale nie metaforycznych, wypadnie z szaf. Szczególnie polskiej prawicy, ale po prostu myślę, że tutaj jeszcze bardzo dużo się dowiemy. I ja muszę powiedzieć tak, że fakt, że my akceptujemy, że jest człowiek, który w sferze publicznej występuje zależnie od tego, jak mu jest wygodnie, czy jako adwokat, czy jako polityk, jest po prostu skandaliczne. To znaczy, w tym momencie w zasadzie można mieć pewność, oczywiście trzeba bardzo ostrożnie ważyć słowa, bo nie chcemy się spotykać w sądzie z panem Giertychem, szkoda czasu, ale w tym wypadku w zasadzie mamy pewność, że chodzi o to, żeby człowiek, który prawdopodobnie, mówimy o panu Kralu, jest przestępcą, był tak naprawdę, i który jest póki co chyba głównym oskarżonym w tej sprawie, chociaż no, mamy też oskarżonych tych, którzy mogli potencjalnie stać za zabójstwem poprzedniego
1: Sylwestra Suszka.
2: Tak, twórcy tej giełdy. Natomiast w tym wypadku to w zasadzie nie ma wątpliwości, że chodzi o to, żeby pan Giertych wydobył z Krala jakieś oskarżenia wobec polskiej prawicy, w zamian za ochronę, którą może dać mu polskie państwo. No a Giertych nie jest po prostu zwykłym adwokatem. Jest bardzo istotnym elementem tego obozu władzy. Tak? No, on tak naprawdę zarządza tą grupą Silni Razem. Ma ogromne wpływy. Tak? Był osobistym adwokatem Donalda Tuska.
1: To Anna Maria Żukowska napisała, że Roman Giertych, tutaj cytuję, jest przeciętnym adwokatem, ale nadrabia to głośnym PR-em i plecami politycznymi. Tutaj się podpisujesz pod tymi słowami.
2: Mam poczucie, że są ludzie, którzy sobie wykroili dzięki swojej unikalnej pozycji na styku różnych źródeł władzy takie poczucie, że oni mogą wszystko. Drugą taką osobą dla mnie jest Krzysztof Stanowski. Znaczy facet, który z jednej strony potrafi tutaj być przyjacielem Karola Nawrockiego, czasem gra niezależnego dziennikarza, jak atakuje Platformę, a czasem potrafi dla beki wystartować w wyborach. I on z tych różnych źródeł styków, oczywiście jest też biznes i sport, i on czerpie z tego profity. Tak? Tu wchodzi z kamerą, a tutaj krytykuje, wie co robić. I Giertych, będąc mecenasem, tu zarabia pieniądze, tutaj używa swoich wpływów politycznych, a tutaj po prostu ma dostęp do akt, których zwykły polityk czy zwykły dziennikarz nigdy by nie miał. I dzięki temu sobie zabezpiecza pozycję, stając się osobą nie do ruszenia. Moim zdaniem jest to osoba kompromitująca dla władzy, która chce walczyć o Polskę europejską i wprowadzać jakiekolwiek standardy. To jest mroczna postać i moim zdaniem Giertych, czego się dotknie, trochę jak taki antykról Midas zamienia. No, sobie państwo to powiedzą, w co zamienia.
1: A czy w dobie już chyba nawet nie baniek informacyjnych, tylko raczej takich informacyjnych pancernych kopuł, te informacje chociażby, które publikuje Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, czy one mają szansę dotrzeć do odbiorców telewizji, która dość aktywnie wspierała Zondę Krypto, także w materiałach, które były publikowane jako te informacyjne, bardzo dużo czerpała z tej współpracy, czy jednak do odbiorców tejże stacji mają już szansę dzisiaj dotrzeć tylko te informacje już starannie przetworzone, wyczyszczone i wypielęgnowane w taki sposób, aby wyszło na nasze, a nie na ich?
2: No to jest pytanie trochę do naszych słuchaczy. Rączka w górę, proszę państwa, kto ogląda TV Republikę. Jeśli ktoś ogląda, no to wtedy załapuje się na to twoje pytanie, tak? Czy jesteśmy w stanie przez te bańki się przebić? No tam oczywiście jest syndrom oblężonej twierdzy i ja wcale nie wykluczam, że ktoś tam pójdzie siedzieć w tej sprawie. Także w mediach, co będzie oczywiście problematyczne, tak? Kiedy władza wsadza dziennikarzy, no ale w tym wypadku będzie za co, podejrzewam. Natomiast tak, podobno ta afera zatacza ma jakieś nieprawdopodobne zasięgi w internecie. To zrozumiałe, no bo chodzi o kryptowaluty, to jest to, co gdzieś tam się kręci w sieci. Ale z drugiej strony jest pytanie, czy polskiej prawicy nie udało się przedstawić tego jako problemu obu stron, A z kolei moim zdaniem obecność Giertycha, Żurka i Tuska jako głównych oskarżających w tej aferze, no nie pomaga jej docierać do osób, które nie są uprzedzone do obecnie rządzących.
1: Tegoroczne Igrzyska Wolności odbędą się już za niecałe dwa miesiące pod hasłem Tech for Humanity. W 13 edycji tego wydarzenia udział weźmie m.in. pisarz, publicysta Salman Rushdie, to tegoroczny headliner. Jeszcze czekamy na ogłoszenie jakichś głośnych nazwisk.
2: Oczywiście, cały czas będą jakieś głośne nazwiska. Im bliżej igrzysk, tym więcej, bo więcej osób będzie chciało przyjechać. Tak, no rozmawiamy w tym roku o tym, jak technologia może i powinna służyć ludzkości, a nie ludzkość technologii. Łódź staje się taką stolicą debaty w Polsce na takim największym festiwalu idei, bo tu chodzi o ideę, a nie tylko wykręcanie zasięgów i biznesy. No i cieszę się, że będziemy mieli taką okazję, żeby gościć wybitnego pisarza. Także medal wolności, który będzie wręczany jeszcze, teraz nie będziemy może mówić komu. No dużo, dużo się będzie działo w Łodzi i to jest taka radość, że łodzianie mają taką możliwość, żeby dotrzeć WC1 do tych najciekawszych, myślę, postaci współczesnej debaty.
1: A jak w przyszłym roku mogą wyglądać Igrzyska Wolności? Ta 14. edycja, patrząc na to, że zazwyczaj Igrzyska odbywają się pod koniec października, to też ten miesiąc, w którym prawdopodobnie za rok spotkamy się przy urnach wyborczych, wybierając przedstawicieli do parlamentu, posłów i senatorów. Średnia sondażowa tutaj na razie jest bezlitosna. Wszystko wskazuje na to, że obecnie rządząca koalicja się pożegna z władzą, a przynajmniej nie będzie miała większości.
2: Tak, no zobaczymy, czy wśród tej części polityków będzie stypa, czy jednak jakaś nadzieja. To, co na pewno się wydarzy, to to, że Igrzyska będą wyjątkowo na początku października, to już możemy Państwu powiedzieć. No, nie chcemy po prostu znaleźć się w weekend wyborczy na Igrzyskach, bo to mogłoby bardzo negatywnie wpłynąć na wolność słowa w ramach tej dyskusji.
1: A jeżeli już jesteśmy przy wolności słowa, przy igrzyskach, to rzeczywiście w ostatnich latach, jeżeli pojawiali się jacyś przedstawiciele tej, powiedzmy, prawej strony, to najczęściej byli to przedstawiciele do niedawna Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj już Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, który ma się przerodzić też za no mniej więcej za miesiąc, także w partię przed 15 października ma się to dokonać. Gdybyś miał zaprognozować, Mateusz Morawiecki ma szansę tutaj wyszarpnąć swój kawałek tego tortu po prawej stronie, czy niekoniecznie minie kilka miesięcy i ta burza przycichnie?
2: Cóż, no Morawiecki na pewno ma szansę załapać się na Igrzyska Wolności, bo już go z PiSu nie wyrzucą, a były takie groźby wobec jednego z jego polityków.
1: Wobec Waldemara Budy z Łodzi.
2: Dokładnie tak. Wykręcił super wyniki w internecie dzięki tej obecności, także gratulujemy panie europośle. Natomiast co do Morawieckiego, ja przyznam, że nie jestem jakimś wielkim optymistą co do jego notowań, bo mam poczucie, że tej partii jest się ciężko odróżnić od partii macierzystej i ja nie wiem, jak duży jest elektorat, który kocha Morawieckiego, a nie lubi PiSu. Ale nie mogę wykluczyć, że trochę tak jak Hołownia, szczególnie w wyborach prezydenckich, zgarnął część wyborców niezadowolonych prawicowców, tak tutaj Morawiecki dzięki swojej unikalnej umiejętności ustania każdej sytuacji dotrwa jakoś do tych wyborów. Natomiast ja tam nie widzę jakiejś ogromnej energii ani jakiegoś takiego pomysłu, który miałby go szczególnie wyróżnić. Także boję się, że Morawiecki będzie w tych wyborach walczył z progiem wyborczym.
1: Publicysta, laureat Medalu Wolności Słowa Leszek Jażdżewski z Fundacji Liberté. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dobrego weekendu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Rosyjskie służby coraz śmielej poczynają sobie na europejskiej ziemi. Za naszą zachodnią granicą do próby ataku dronem doszło na lotnisku w Lipsku, które obsługuje samoloty z pomocą dla Ukrainy. W tym tygodniu w Niemczech atakowane były także elementy infrastruktury energetycznej. W Polsce z kolei doszło do podpalenia fabryki produkującej drony w Skarżysko-Kamiennej. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński stwierdził, że wszystko wskazuje na akt sabotażu. Podobnych ataków jest coraz więcej i są one coraz groźniejsze. Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówi o nowej eskalacji wojny hybrydowej na terenie wspólnoty i zapowiada ostrzejszą odpowiedź wobec Rosji. Działają także Amerykanie. Ostatnio Moskwę odwiedził szef CIA John Ratcliffe, który według jednej z teorii miał ostrzegać Kreml przed dalszym podbijaniem stawki. Mówi prawnik, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Łódzkiego dr Mateusz Piątkowski.
2: Tu trzeba powiedzieć, że faktycznie, jeżeli wspominamy poprzednie wizyty szefów Centralnej Agencji Wywiadowczej, to poprzedni szef Burns był w Moskwie tuż przed inwazją, to znaczy w grudniu 2021 roku i uważa się, że wtedy pojechał po raz pierwszy z takim ostrzeżeniem ze strony administracji Bidena, która przyjęła sobie taką taktykę odstraszanie przez informowanie, że my wiemy, że planujecie inwazję na Ukrainę i jakby dzielimy się swoimi spostrzeżeniami w tej mierze, będzie to miało swoje konsekwencje. Była też druga wizyta, to znaczy nie w Moskwie, ale to spotkanie też było dość interesujące, ponieważ były rozmowy w Stambule już w 2022 roku, gdzie Burns ostrzegł Rosję, SWR, wywiad rosyjski, przed użyciem taktycznej broni jądrowej, bo były takie jakby również pogłoski.
1: I to już było po rozpoczęciu tej wojny pełnoskalowej.
2: To już było po rozpoczęciu tej wojny. Czyli ten jakby mechanizm pokazuje, że jeżeli szef CIA spotyka się z szefem rosyjskiego wywiadu SWR, to nie jest to zwykła wizyta techniczna czy też kurtuazyjna. Najprawdopodobniej chodziło o przekazanie jakiegoś komunikatu. I oczywiście masę spekulacji, jakiego typu mógł być to być komunikat. Wersja pierwsza, ostrzeżenie przed próbą sprawdzenia artykułu 5 NATO, gdzie faktycznie to by korespondowało z tym pewnym takim szumem informacyjnym, jaki się pojawił na początku wakacji, że wywiady państw członkowskich NATO zmieniły perspektywę potencjalnego rosyjskiego zagrożenia. To znaczy do tej pory przyjmowano, że dopóki trwa wojna na Ukrainie, Rosja nie jest w stanie wygenerować jakiejkolwiek sił na jakąś akcję względem państw
1: sojuszniczych. Bo jest skupiona na sytuacji na Ukrainie.
2: Bo jest całkowicie skupiona, natomiast w tym momencie ta analiza się nie zmieniła, natomiast oczywiście pojawia się pytanie, czy chodzi o akt dużego sabotażu, akt ataku cybernetycznego, rozległego ataku rakietowego, bo zwróćmy uwagę, że te, możemy powiedzieć, takie trzy fazy są. Pierwsza faza, której właściwie cały czas jesteśmy, mały sabotaż, przekraczanie granicy powietrznej, żeśmy się do tego już tak przyzwyczaili, że nawet o tym już nie reportujemy, a przecież lotnictwo rumuńskie niemal zawsze ma pełne ręce roboty w momencie, w którym jest atak na Odessę, przekraczanie granic państw bałtyckich, przekraczanie granic Finlandii. To się dzieje w tym momencie. Oczywiście mała sabotaż, dywersja, ta sytuacja w Lipsku także, która tu się ujawniła. Sytuacja druga to są bardziej rozległe akty, czyli duży sabotaż, ewentualnie rozległy atak dronowo-rakietowy, czy też jakieś niewielka wtargnięcie terytorialne.
1: Natomiast mówi się też o ataku pod fałszywą flagą, czyli oczywiście to byłby dron, rakieta ukraińska, tak? Teoretycznie.
2: Czyli tego typu operacje. Trzeci, czyli ten najbardziej taki niepokojący scenariusz, czyli pełnoskalowa inwazja, no na dzień dzisiejszy jakby wywiady państw bałtyckich, prezydent Finlandii ostatnio powiedział, że no my nie jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć nic więcej, że naszym zdaniem wydaje się, że na dzień dzisiejszy jest to perspektywa odległa, ale też trzeba pamiętać o tym, Rosjanie posiadają zdolności do szybkiego przerzucania wojsk. Może się okazać, że nagle w ramach być może mobilizacji, są pogłoski o tym, że będzie kolejna runda mobilizacji. Nie wiadomo, na przykład 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich zjawi się w Pskowie, a Psków jest taką bazą wypadową potencjalną do operacji na państwa bałtyckie. No i co wtedy? Natomiast na dzień dzisiejszy takich informacji nie ma. Więc możemy spekulować, że być może chodziło o to, żeby rosyjskim służbom Władimirowi Putinowi powiedzieć, że my wiemy, jak przebiega wasza wojna na Ukrainie, że brakuje wam takich spektakularnych sukcesów, wynikających również częściowo z tego, że wyłączono Starlink, stronie rosyjskiej, bo teraz tylko te Starlinki, które są zaaprobowane przez ukraińskie Ministerstwo Obrony, działają na terytorium Ukrainy i uważa się, że to oślepiło Rosjan. Dwa, udana dość kampania dronowo-rakietowa ukraińska wymierzona w przemysł naftowy i trzy, sama ukraińska technologia dronowa, która kompensuje te braki w sile żywej. Wszystko powoduje, że ta operacja przebiega gorzej, ale no, pamiętajmy o tym, że Rosjanie też no tutaj obydwie strony właściwie posiadają tą zdolność do adaptacji i teraz widzimy rozległe ataki dronowo-rakietowe, pociski balistyczne wykorzystujące fakt, że nie ma pocisków Patriot, nowe systemy uzbrojenia, na przykład nowa wersja Gerana, która teraz będzie wchodziła prawdopodobnie na tą kampanię jesienną, turboodrzutowa, czy też taki nowy pocisk Banderol, który jest taką również tanią wersją rakiety manewrującej. To wszystko prawdopodobnie powoduje, że no, ten konflikt cały czas nierozstrzygnięty. Z jednej strony Federacja Rosyjska nie rezygnuje ze swoich celów. Ostrzeżenie, żeby nie robić czegoś takiego, aby nie rozwijać tej jakby oferty, czyli zwrócenie uwagi na to, jest taka zasada w praksologii międzynarodowej, że jeżeli negocjujesz, staraj się negocjować jak najwięcej punktów. Czyli w umyśle być może Władimira Putina ewentualne wciągnięcie konkretne pewnych państw członkowskich NATO stawiałoby dobrze, jeżeli chcecie mieć, stawiałoby sojusz w takiej sytuacji. Jeżeli chcecie mieć spokój, to wywierajcie nacisk na Ukrainie. Podobnie oferta wobec Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chcecie mieć tutaj ułożone stosunki z Iranem, również pamiętajcie tutaj, jaka będzie cena w tym zakresie. Więc wydaje mi się, że Burns mógł powiedzieć że Rosjanom, że my wiemy, w jaką grę grać.
1: No pytanie też, na ile silne karty mają Stany Zjednoczone, bo wspomniał pan o tej wizycie szefa CIA w czasach administracji prezydenta Joe Bidena, Williama Burnsa. To był listopad, grudzień 2021 roku i wtedy, jak teraz się mówi, Burns został na Kremlu po prostu wyśmiany. No pytanie, jak teraz to, co Radcliffe miał do przekazania rosyjskim decydentom, z jakim odzewem to się spotka?
2: Tak, bo Radcliffe też miał, według sugestii zachodniej prasy amerykańskiej, przekazać również to, że zdaniem Amerykanów Władimir Putin nie ma właściwego obrazu tego, co się dzieje na Ukrainie. Więc w pewnym sensie no, skłonił, poprosił swojego kolegę, żeby zaczął go reportować o tym rzetelnie. To bym powiedział, że trochę może być zaskakujące, bo to trochę tak jak szukać możliwości wyzdrowienia w miejscu, w którym wybuchła zaraza w tym zakresie. I też musimy sobie powiedzieć, że wydaje się, że no, dwie rzeczy są. Oczywiście to, że wywiad rosyjski mógł wprowadzić Putina w błąd, wydaje mi się, że w 2022 roku wprowadził go w błąd, no bo przewidywania były, że dojdzie do szybkiego zajęcia Kijowa, pięciodniowej kampanii i prawdopodobnie był to efekt właśnie danych wywiadowczych. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że po prostu optyka Kremla jest dużo bardziej zimnokrwista niż nam się wydaje. Kreml doskonale zdaje sobie sprawę, z jakich strat ponosi, natomiast po prostu jest to cena, którą Rosja cały czas jest w stanie zapłacić. Więc czy to jest jakaś tego tędy droga? Trudno powiedzieć. Wiemy też, że Radcliffe prawdopodobnie również prosił Putina o to, aby restartować rozmowy pokojowe. Nawet zaproponował jakiś szczyt trójstronny, amerykańsko-ukraińsko-rosyjski. Wiemy o tym, że prezydent Zełenski taką inicjatywę jak najbardziej dopuszcza, ale nie dopuszczał jej do tej pory Władimir Putin.
1: No właśnie, to jeszcze o tej inicjatywie ukraińskiego prezydenta powiemy, ale może jeszcze odnieśmy się do ostatnich słów szefa polskiego rządu. Donald Tusk mówił, że istnieją sygnały wskazujące na to, że Rosja przygotowuje się do eskalacji napięcia. Najbliższe 7-8 miesięcy może być krytyczne dla bezpieczeństwa Polski, Ukrainy i całego regionu. No i tak jak wspominaliśmy, także ze środowisk wywiadowczych płyną głosy, że być może Rosja będzie starała się wykorzystać ukraińskie drony i atakować tymi dronami cele w którymś z państw NATO w ramach akcji pod fałszywą flagą. Jak pan patrzy na te słowa Donalda Tuska? Już nie pierwsze, bo jakiś czas temu mieliśmy wywiad w Financial Times, gdzie premier Polski mówił, że wybuch wojny na wschodniej flance NATO jest kwestią miesięcy, a nie lat.
2: No oczywiście takie słowa trzeba na pewno brać pod rozwagę. To znaczy, tak jak mówię, niekoniecznie to zagrożenie musi być tym zagrożeniem pełnoskalową inwazją, bo jednak przypuszczam, że będziemy o tym wiedzieć. Tak jak wiedzieliśmy dość dobrze, ja to też miałem, pamiętam, bardzo dokładnie obserwowałem te miesiące, listopad, grudzień, styczeń 21-22, kiedy jednak było widać, że ta inwazja jest szykowana. O tyle wydaje mi się, że tu może chodzić o działania, które mogą być przeprowadzone właściwie od zaraz, czyli tak jak mówię, akty dużego sabotażu, uderzenia na infrastrukturę, ataki już nie omyłkowe, to znaczy nie takie, które można tłumaczyć jakimiś pretekstami, tylko po prostu rozmyślne ataki dronowo-rakietowe, czy też niewielkie działania, jakichś grup sabotażowych, wojskowych, sił specjalnych, niewielkie wtargnięcie na terytorium Litwy, Łotwy, Estonii na przykład w tym zakresie. Czyli mówimy tutaj o tych działaniach, które no faktycznie będą sprawiały pytanie, czy jesteśmy już w stanie konfliktu zbrojnego i czy w związku z tym uruchamiają się sojusznicze gwarancje wynikające z artykułu 5. Ja myślę, że tutaj faktycznie no taka jest obawa w zakresie tego, czy będzie przeprowadzona kolejna runda mobilizacji Federacji Rosyjskiej. Wyciekła ostatnia analiza jednego z rosyjskich banków, która uważa, że na dzień dzisiejszy Rosjanie uważają, że nie potrzebują. Mniej więcej strona rosyjska i ukraińska określa swoje miesięczne potrzeby na około 30 tysięcy żołnierzy. Taka jest potrzeba mobilizacyjna i jakby Rosjanie takie możliwości mają. Natomiast faktycznie pojawia się obawa, czy jeżeli dojdzie do jakiejś kolejnej rundy mobilizacji, na przykład powołania pod broń około 500 000 żołnierzy, no to uważa się, że nie wszyscy z tych żołnierzy trafią na front ukraiński, lecz część może być zagospodarowania do stworzenia zupełnie nowych formacji właśnie, które mogłyby, mówię tutaj na przykład o Pskowie, zjawić się w jakimś tam określonym czasie, na przykład 100-tysięczna formacja.
3: No i podnieść stawkę ryzyka.
2: I podnieść wtedy stawkę ryzyka i wtedy faktycznie zaczynamy już mówić o zupełnie innych okolicznościach, więc kolejną informacją, która również niepokoi, no jest sytuacja związana z rakietami Patriot, które się kompletnie wyczerpały, to znaczy zapotrzebowanie na świecie na te rakiety jest tak ogromne, że no nie ma możliwości uzupełnienia ich przez wszystkich poddostawców, już nawet nie mówię o samych Stanach Zjednoczonych czy państwach Bliskiego Wschodu, ale mówię również o państwach europejskich i to widzimy też w kontekście Ukrainy. Ukraina ma niezwykle niską skuteczność przechwytywania rakiet balistycznych. Rosjanie w tym momencie to wykorzystują. Jak widzimy, no co noc dochodzi do wręcz spektakularnych, tak jak niedaleko w okolicach Buczy doszło do wybuchu magazynu amunicji. Zresztą tam pojawiły się również pewne kwestie związane z tym, że nie powinien być on umieszczony tak blisko.
3: Tak jest. Też ludzie okoliczni w ogóle nie wiedzieli, że taki magazyn się znajduje, więc to też jest tak, że no taki skandal polityczny na Ukrainie.
2: Tak, natomiast to po prostu w tym zakresie jest to pięta achillesowa obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, która dobrze sobie radzi z innymi zagrożeniami, natomiast faktycznie jeśli chodzi o zagrożenie balistyczne jest problematyczna. Więc tak jak widzimy, wojna bez przerwy adaptuje obydwie strony. Wydaje mi się, że przechodzimy już z takiej wojny czysto dronowej. Chyba już wchodzimy w etap dronów sterowanych sztuczną inteligencją. To jest też ogromne zagrożenie prawne. Ostatnio była pierwsza informacja, że już takie drony potrafią identyfikować i po prostu atakować cele osobowe.
3: A w świetle... I to te drony podejmują decyzję o zabiciu kogoś. Jest, do tej pory to jednak te decyzje podejmował człowiek.
2: Jednak
3: i to jest ta różnica.
2: Człowiek. I to jest ta fundamentalna różnica. Ja tylko powiem słuchaczom, że od 2014 roku na forum konwencji o ograniczeniu pewnych broni konwencjonalnych toczy się długotrwała, już ponad dekadę, dyskusja na temat przyjęcia traktatu, który by zakazywał bądź ograniczał właśnie użycie zabójczej autonomii, tak zwane zabójcze systemy zabójczych robotów, Little Autonomous Weapon System, systemy, które w ramach wykrywania, identyfikacji i właśnie decyzji o zabiciu nie posługują się już decyzją ludzkiego operatora, lecz wykonuje to sztuczna inteligencja na podstawie sensoru. To budzi duże wątpliwości prawne, natomiast my widzimy, że to prawdopodobnie, no, nie da się ukryć, sztuczna inteligencja jest wszędzie i też jest wykorzystywana wojskowo, natomiast no, może być wykorzystywana w sposób, który budzi ogromne kontrowersje pod kątem humanitarnym.
3: No mówi pan o tym, jak ta wojna się zmienia, no to też po stronie ukraińskiej pojawiają się głosy, że niebawem Ukraińcy, to jest kwestia tygodni, może miesięcy, także będą posiadali swoją broń balistyczną, swoje rakiety balistyczne, którymi będą atakowali Rosję.
2: Oczywiście, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jeśli chodzi o te technologie, to strona ukraińska także posiada ogromne zdolności adaptowania i nie mam wątpliwości, że no, teraz będzie pewien problem związany z nowymi rosyjskimi systemami, natomiast za jakiś czas strona ukraińska znajdzie na to remedium. Znajdzie także remedium na rakiety balistyczne, no i też jest liderem, jeśli chodzi o właśnie wykorzystanie pewnego rodzaju systemów. Też wiemy o tym, że planowano wiosną 26 roku atak właśnie dronami autonomicznymi, czy też wyposażonymi w autonomiczność. Oczywiście to jest dość ważne rozróżnienie, ale upraszczając, na węzeł lotnisk w Moskwie. Prezydent Żeleński powiedział nie, zwłaszcza z uwagi na zagadnienie prawa humanitarnego. Powiedział, obawiałem się, że mogą być trafione również cywilne statki powietrzne. A no to byłoby coś bardzo niedobrego. Natomiast my widzimy, w jaki sposób to się zaczyna rozwijać, że faktycznie dla Ukrainy technologia dronowa i sztucznej inteligencji to jest ogromna szansa na rozwiązanie problemu mobilizacji, który jest bardzo poważnym problemem też społecznym i politycznym na Ukrainie.
3: I wizerunkowym.
2: I także oczywiście wizerunkowym. I to jest coś, co moim zdaniem no, wyrównało szanse w tym konflikcie. Natomiast no, Rosjanie też starają się jakby reagować odpowiednio i my widzimy, jak to w tym momencie wygląda. Teraz ta kampania, na przykład kampania logistyczna, czyli atakowanie takich jakby odpowiedników Wildberries, czyli tych centrów logistycznych następujące po jednej i drugiej stronie. Ta wojna ekonomiczna, która się toczy obok tej wojny, ona też ma no, pewien cel z tym związany. Natomiast no, na dzień dzisiejszy nadal wydaje się, że Federacja Rosyjska wciąż uważa, że może osiągnąć te cele na tej drodze.
1: Mówił prawnik, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Mateusz Piątkowski. Marcin Pośpiech, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Jest szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Na pierwsze dziś wiadomości Radia Łódź zaprasza Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany w prawie łowieckim coraz bliżej. Myśliwi obawiają się nowych ograniczeń. 65 tysięcy kasków rowerowych trafi do szkół. Mają poprawić bezpieczeństwo dzieci. Temperatura maksymalna dzisiaj do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, ale okresami dość silny. Groźna pogoda w Łódzkiem, ponad 100 interwencji strażaków. Wczorajszy wiatr i ulewne deszcze przysporzyły pracy łódzkim strażakom. Do teraz odnotowali oni 117 interwencji w całym województwie. Głównie były to połamane gałęzie, ale w Łodzi i Kutnie wiatr uszkodził dachy dwóch budynków mieszkalnych. A więcej o pogodzie w regionie powiemy tuż po wiadomościach Radia Łódź. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Poparło go 226 posłów, a 184 było przeciw. O szczegółach mówi Jolanta Turkowska.
3: Wątpliwości co do wprowadzenia do Trybunału byłego członka rządu zgłaszały m.in. Stowarzyszenia Prawnicze i Konstytucjonaliści. Jednak szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec zapewnia, że Maciej Berek to fachowiec, nie polityk.
4: Maciej Berek nigdy nie był partyjnym politykiem. On był owszem członkiem rządu, ale w przeszłości Trybunału Konstytucyjnego byli sędziowie Trybunału, którzy wybierali byli z rządu, byli ministrami, trafiali do Trybunału i cieszyli się ogromnym autorytetem.
3: Wybór Macieja Berka krytykuje Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk zarzuca rządzącym upolitycznienie Trybunału.
5: Był nazywany przez samego Donalda Tuska jego prawą ręką, a Donald Tusk przecież deklarował, że nie będzie polityków wybierał do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Maciej Berek został wybrany na miejsce Justyna Piskorskiego, którego kadencja kończy się 18 września. Aby zacząć orzekać, powinien złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Maciej Berek pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Kotowskiego. Przypomnijmy, Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. Z tego powodu sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm 13 marca tego roku nie mogą orzekać. Myśliwi pod większą kontrolą. Ponad 200 tysięcy osób poparło projekt zmian w prawie łowieckim, a mowa m.in. o zakazie polowań komercyjnych oraz odpowiedzialności karnej za polowanie po pijanemu. Największe obawy myśliwych budzi jednak propozycja zakazu polowań w promieniu 700 metrów od zabudowań. Jak zauważa w rozmowie z Radiem Łódź Przemysław Kobacki z Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi, nikt nie bierze pod uwagę, że zwierzęta mogą niszczyć uprawy rolników.
6: Wracając do tej odległości 700 metrów od zabudowań, w niektórych miejscach Polski ponad 90% terenów wyłączymy z gospodarki łowieckiej.
7: To jest bardzo ciekawe, że myśliwi pomijają jeden bardzo ważny element. Tak, na sztywno ustawiamy to 700 metrów od budynków użyteczności publicznej, czyli przedszkola, szkoły. W każdym innym przypadku, jeżeli to jest teren prywatny, to właściciel tego terenu decyduje, czy to będzie 700, 500 czy 150 metrów.
2: Dodaje przewodnicząca partii Zieloni i pełnomocniczka Komitetu Zmian w Ustawie Magdalena Gałkiewicz. Obecnie Kancelaria Sejmu weryfikuje złożone podpisy.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Kaski rowerowe w drodze do szkół. Łącznie do placówek trafi 65 tysięcy sztuk. To element ogólnopolskiego programu.

0: programu Ministerstwa Infrastruktury, przypomniał w Białymstoku poseł Krzysztof Truskolaski, od lat zaangażowany w różne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa dzieci.
1: Każdy, kto w 2026 roku zdał egzamin na kartę rowerową i jest uczniem szkoły podstawowej, dostanie taki kask ze wszystkimi atestami. Cieszę się, że tutaj Ministerstwo Infrastruktury stawia na bezpieczeństwo, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku dba o to, aby uczniowie byli bezpieczni.
2: Dyrektorzy już usłyszeli też o tym, że te kaski trafią do szkół, a później do uczniów.
3: Podlaski kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
2: Niech młodzież dojeżdża bezpiecznie do szkół, bo bardzo często zdarza się tak, że czy rowery, czy właśnie hulajnogi służą temu, żeby przyjechać do szkoły i z tej szkoły wrócić.
0: Obowiązkowo kaski muszą nosić dzieci i młodzież do 16 roku życia. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7. Zapraszam.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Dziś w województwie łódzkim pogoda będzie dość zmienna. W wielu miejscach pojawi się sporo chmur, możliwe są też przelotne opady deszczu, a dodatkowo miejscami będzie wiecznie. Temperatura maksymalnie w regionie wyniesie przeważnie do 20 stopni Celsjusza, tyle będzie w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim i Kutnie oraz w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie i Zduńskiej Woli. Nieco cieplej może być w Radomsku, tam termometry mogą wskazać nawet 22 stopnie. Z kolei w niedzielę czeka nas ochłodzenie z temperaturami od 17 do 19 stopni i możliwymi opadami, ale za to kolejne dni nadchodzącego tygodnia będą coraz cieplejsze.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Patrycja Wojsznis za konsoletą, Paweł Kwiatkowski przed mikrofonem w takim składzie. Budzimy dziś Państwa i zapraszamy na najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Od samego rana będziemy przesyłać sporo pozytywnej energii za sprawą dobrej muzyki, ale jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę jeszcze trochę poleniuchować, nie ma problemu, w końcu jest sobota, a my słyszymy się do godziny 10:00.

Na zegarach już prawie 10 minut po godzinie 6. Dziś sobota, 5 września. Imieniny obchodzą Dorota, Wawrzyniec, Justyna, Teodor, Rozwita, Urban, Wiktoryna i Wiktoryn. Przesyłamy najlepsze życzenia od całej ekipy Radia Łódź. Zerkam także do kalendarza świąt nietypowych. Okazuje się, że dziś mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, a także Światowy Dzień Brody. Zatem pozdrawiamy wszystkich brodaczy i w telegraficznym skrócie, co w dzisiejszym programie. Nie zabraknie rozmów w ramach naszego poranka dla aktywnych. Będzie też sporo zapowiedzi imprez i wydarzeń, nie tylko sportowych, które w ten weekend będą odbywać się na terenie naszego województwa, ale też sprawdzimy, jak powoli przyroda szykuje się na nadchodzącą jesień, bo nie ma co ukrywać, powoli drzewa już mają złotawo-żółte liście i widać, że ta jesień już za pasem, a jak przypomnę, że słyszymy się dzisiaj do godziny 10.

don't look. A my zaglądamy teraz na nasz portal radio-łódź.pl. Tam między innymi o tym, że napęd TBM ruszył ze Szczecina, ma 39 metrów długości, a jego ładunek waży 169 ton. W nocy z 3 na 4 września ze stoczni w Szczecinie wyruszył transport głównego napędu tarczy TBM, która będzie wykorzystywana przy budowie tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. Przed nim około 3 nocy podróże z drogami zachodniej i centralnej Polski. To jeden z najcięższych i najbardziej wymagających logistycznie elementów maszyny TBM. Zestaw transportowy porusza się drogami publicznymi, a ze względu na swoje gabaryty i masę, przejazd jest planowany wyłącznie w godzinach nocnych. Na naszym portalu radio.pl można zobaczyć, jak ta maszyna wygląda, jak wygląda ten napęd. Gorąco zachęcam, bo tam również wiele innych ciekawych wiadomości z Łodzi i regionu.

Takimi dźwiękami budzimy Państwa w sobotni poranek. Tymczasem miłośnicy biegania mogą już szykować formę na jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń w Bełchatowie. Ruszyły zapisy do 29. edycji biegu ulicznego Bełchatowska 15. Bieg odbędzie się 22 listopada. Podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy będą

atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co oznacza, że uzyskanie na niej wyniki mogą być oficjalnie uznawane. To także dobra okazja dla zawodników, którzy chcą powalczyć o nowe rekordy życiowe. W tym roku organizatorzy wprowadzają ważną zmianę dotyczącą kolejności startów. Jako pierwsi pobiegną uczestnicy biegu towarzyszącego na 5 km. Ci wystartują o godzinie 11.30. Pół godziny później, punktualnie w południe, na trasę ruszą zawodnicy biegu głównego na dystansie 15 km. Co ważne, zwiększony został również limit uczestników. W tegorocznej, czyli 29. edycji bełchatowskiej piętnastki może wziąć udział nawet 900 biegaczy. Zapisy prowadzone są wyłącznie przez internet za pośrednictwem platformy DataSport. Warto więc nie zwlekać z decyzją, bo bełchatowski bieg od lat przyciąga zawodników nie tylko z miasta, ale również z innych części regionu, a także kraju. Szczegółowe informacje dotyczące trasy, jak i samych zawodów będą publikowane bliżej terminu tego imprezy, ale już na przykład warto teraz śledzić chociażby media społecznościowe Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, bo tam sporo informacji na temat tegorocznej edycji bełchatowskiej.

0: najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Sobotni poranek z Radiem Łódź, 6:30 na zegarach. A gdybyśmy tak właśnie w ten sobotni poranek wybrali się na grzyby, co państwo na to?
2: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
3: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
4: Jest sucho w lesie, ale wysyp pierwszy to jest super.
1: Miłośnicy grzybobrania ruszyli już na pierwsze większe zbiory i przyznają, że jak na początek sezonu powodów do narzekań nie ma. Wraz z naszym reporterem sprawdzimy, jak ten początek sezonu wygląda i czy rzeczywiście w lasach województwa łódzkiego pojawia się coraz więcej grzybów. Szczegóły jeszcze w tej godzinie, a ja jak zawsze zachęcam do słuchania.

Kilka minut temu wspominałem Państwu o tym, że zapowiada się wielkie bieganie w Bełchatowie. To za sprawą 29. edycji bełchatowskiej piętnastki. Przed momentem sprawdziłem, ile osób już zapisało się do biegu. Te zapisy wystartowały wczoraj, 4 września. I okazuje się, że z chęć startu w tych zawodach zgłosiło już 75 osób. A przypomnę, że organizatorzy zwiększyli limit uczestników. I w tym roku w zawodach wystartować może nawet 900 biegaczy i biegaczek nie tylko z regionu, ale i całego kraju.

0: Solidna porcja gitarowego grania o poranku, Born to be Wild. A my teraz zgodnie z zapowiedzią wybierzemy się do lasu, bo okazuje się, że po ostatnich opadach deszczu i chłodniejszych nocach w wielu regionach ściółka jest idealnie wilgotna, a to wywołało wyczekiwany wysyp grzybów. Grzybiarze donoszą o pełnych koszykach podgrzybków, chociaż, jak przyznają, sporo z nich jest robaczywych. A z grzybiarzami w sieradzkich lasach rozmawiał nasz reporter Adam Łużyński.
1: Widzę, że u pan jest pełny kosz.
2: Wczoraj było dużo więcej grzybów, dzisiaj mniej, no ale miły spacer nie zaszkodził.
3: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
4: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
1: Rozmawiamy z panem Sebastianem Piskorskim, mykologiem z Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku coraz więcej osób wybiera się na grzyby, to już chyba ta pora. Jak to jest z tymi grzybami? Jedni mówią, że jest mnóstwo grzybów, inni mówią, że jest ich mało. Od czego to zależy?
5: Ja myślę, że przede wszystkim od tego, że grzybiarze się nie chcą chwalić swoimi zbiorami, bo faktycznie jeżeli chodzi o sezon, to on się już rozpoczął, on już trwa mniej więcej około tygodnia, półtora, no bo faktycznie mamy ciepłą temperaturę, ciepłą pogodę, mamy dużo deszczy, tak naprawdę co drugi dzień, nawet jeżeli są to przelotne opady, to mamy opady deszczu, w związku z tym grzyby faktycznie w tej chwili wypuszczają dość dużo owocników i możemy się w lesie natknąć na bardzo różne już gatunki grzybów jadalnych.
1: Czyli to wszystko zależy od deszczu ogólnie?
5: Dokładnie, od pogody, to znaczy od deszczu i temperatury. Grzyby najbardziej owocnikują wtedy, kiedy mamy faktycznie wilgotną pogodę, jednocześnie jest ciepło, albo jest wzrost temperatury, nawet powiedziałbym po deszczach, czyli bardzo często, kiedy jest deszcz i ta temperatura w ciągu dnia rośnie, wtedy grzyby dość masowo owocnikują.
1: Jak pani ocenia grzyby w tym roku w porównaniu z zeszłym? Więcej, mniej?
4: Mniej jak na tą chwilę i strasznie dużo jest też robaczewych niestety.
1: Zajrzyjmy do koszyka u pani, on jest pełny.
2: Same podgrzybki. Jeden prawdziwy się znalazł.
1: Jak poznać, że taki grzyb ma w sobie robaki? Jak to sprawdzić?
2: To trzeba uciąć, jak się odetnie trzon, korzonek, no to widać już wtedy. Takie dziurki w ogonku są dziurki, tu nic nie ma. A tak to są takie dziureczki.
1: I jakie grzyby możemy spotkać w tym roku w lasach? Bo też rozmawiałem z grzybiarzami. Jedni mówią, że nie ma prawdziwków, inni mówią, że są prawdziwki, inni mówią, że są podgrzybki, inni mówią, że ich nie ma.
5: No na pewno, jeżeli chodzi o ten sezon, to zarówno już spotkamy borowiki, jak i spotkamy podgrzybki. I to różne gatunki borowików i różne gatunki podgrzybków. Maślaki również, a i nawet koźlarze. Także w zasadzie cały wachlarz tych grzybów jadalnych, które ludzie chętnie zbierają, możemy już spotkać w lesie. Czy da się to zbadać? Oczywiście to wszystko wynika od tego, jakie są warunki w danym miejscu. Każdy grzybiarz doskonale wie, ma tak zwane swoje miejsca, gdzie tam faktycznie są grzyby, no bo same deszcze i ciepła temperatura nie wystarczą. To czasami muszą być takie bardzo mikroklimatyczne warunki w określonym miejscu w lesie, gdzie faktycznie ta wilgotność się utrzymuje i tam chętnie grzyby wypuszczają owocniki.
6: No teraz to się tak prawdziwych trafi, ale robaczywy, dużo jest robaczywy.
2: Jest sucho w lesie, ale no wysyp pierwszy to jest super.
3: Trzeba chodzić, tak? Są miejsca, gdzie dużo jest tych grzybów. No wiadomo, jak to w lesie.
0: A osoby, które nie są pewne zebranych grzybów, mogą za darmo zasięgnąć pomocy grzyboznawców Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Łodzi. Jak na razie w Łódzkiem nie było zgłoszeń o zatruciu grzybami. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie do końca sezonu. Relację przygotował nasz reporter Adam Łużyński. Ja także zachęcam, aby zajrzeć na portal radio.łódź.pl, bo tam można zobaczyć m.in. zdjęcia tych okazów zebranych właśnie w sieradzkich lasach.

Madonna i Beautiful Stranger na dobry początek sobotniego poranka z Radiem Łódź. Jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji, chociażby mailowo pod adresem studio@radioloc.pl. Śmiało można wysyłać do nas wiadomości, a jak ktoś ma ochotę, może wysłać nam także głosówkę za pomocą naszej strony internetowej, czy na przykład aplikacji Radia Łódź, do której oczywiście ściągnięcia i zainstalowania na swoich smartfonach zachęcamy. A my od samego rana podkręcamy głośność, łapiemy trochę dobrej energii i oczywiście sprawdzamy, co przyniesie ten dzień, ale robimy to bez większego pośpiechu, bo w końcu mamy sobotę, początek weekendu, więc zanim zaczną Państwo sprawdzać maile, wiadomości, listę rzeczy do zrobienia, to warto jeszcze chwilę odpocząć, dobra piosenka, spojrzeć przez okno i myślę, że będziemy wspólnie rozkręcać ten sobotni poranek.

0: w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Jest siódma. Czas na wiadomości Radia Łódź, które przedstawi Małgorzata Błażewicz.
4: Deszcz i silny wiatr także dziś. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Kierowcy muszą uważać w centrum Kutna. Zamknięte są ważne ulice. Najpierw Moskwa, później Kijów. Amerykańscy negocjatorzy ruszają na rozmowy. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Wczoraj ulewy i silny wiatr w Łódzkiem, a dziś będzie pochmurno i wietrznie. Mogą pojawić się burze, zwłaszcza na północy kraju, informuje synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
5: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Występować będą przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, głównie w północnej połowie kraju. Suma opadów może się zamknąć do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Nadal będzie silnie wiało, z porywami wiatru do 75 km na godzinę. Jedynie nad morzem porywy będą silniejsze, tam do 85 km na godzinę. Temperatura wyniesie od 16 do 18 stopni Celsjusza na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich do 23 stopni na południowym wschodzie.
4: A noc z soboty na niedzielę deszczowa. Jutro natomiast wiatr będzie stopniowo słabł. Utrudnienia w centrum Kutna to z powodu 52. Święta Róży, które odbywa się już w ten weekend. Zamknięte są m.in. ulice Królewska i Witosa, Plac Piłsudskiego, Plac Wolności i część Zamenhofa. Ograniczenia potrwają aż do 10 września. Z ruchu wyłączone są fragmenty Narutowicza, Kościuszki i Wyszyńskiego, mówi Kamil Klimaszewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta Kutna.
6: Kutnianie są przygotowani na tego typu utrudnienia. To są utrudnienia, które pojawiają się co roku, natomiast będzie również nowa organizacja ruchu na ulicy Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Sowińskiego do skrzyżowania z ulicą Barlickiego.
4: Ulica Kilińskiego jest jednokierunkowa z wjazdem od Sienkiewicza i wyjazdem w Rondo Solidarności. Podobnie będzie na Olimpijskiej. 52. Święto Róży połączy wystawy róż, muzykę i wydarzenia plenerowe. Łódzkie szkoły z trudem dopinają plany lekcji. Z powodu braków kadrowych dyrektorzy placówek muszą łatać dziury nad godzinami oraz ściąganiem z emerytur dawnych pracowników. Problem narasta z każdym kolejnym rokiem. W jednej ze szkół niemal wszyscy nauczyciele pracują na półtora etatu. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są niskie zarobki, które nie przyciągają do zawodu młodych ludzi, mówi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej.
7: 20-letnia osoba, która udziela korepetycji, zarabia więcej niż nauczyciel z kilkunastoletnim doświadczeniem, więc wielu nauczycieli ucieka do szkół prywatnych, wielu nauczycieli zakłada własne biznesy udzielając korepetycji, w szczególności z przedmiotów ścisłych, bo to jest najbardziej opłacalny kierunek.
8: Te braki są coraz większe i to rzeczywiście są przedmioty takie jak matematyka, język polski, czy też przedmioty zawodowe, bo tutaj też są duże braki.
4: Według najnowszego międzynarodowego badania TALIS średnia wieku nauczyciela w Polsce wynosi już blisko 50 lat. Z kolei młodzi pedagodzy stanowią margines. Zaledwie co 25 nauczyciel w kraju nie ukończył jeszcze 30 roku życia.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Najpierw Moskwa, później Kijów. Steve Witkoff i Jared Kushner, negocjatorzy Donalda Trumpa, udali się na rozmowy dotyczące zakończenia wojny. Będzie to ich pierwsza wizyta w Ukrainie w czasie drugiej kadencji amerykańskiego prezydenta. A więcej wie Jan Pachlowski.
9: W sobotę rozmowy odbędą się w Moskwie, a w niedzielę w Kijowie. Obaj są świetnymi negocjatorami. Znakomicie wykonują swoją pracę. Wierzę, że jadą w dobrym czasie, aby wynegocjować coś korzystnego. Może są na to szanse. Mówił podczas spotkania w gabinecie owalnym z dziennikarzami Donald Trump. Podejmowane przez administrację Białego Domu próby doprowadzenia do zakończenia wojny na Ukrainie w dużej mierze zakończyły się fiaskiem, a w ostatnich miesiącach negocjacje utknęły w martwym punkcie. Większość przedstawicieli zachodnich służb wywiadowczych wątpi, by prezydent Rosji Władimir Putin był zainteresowany krótkoterminowym porozumieniem. Z kolei ukraiński wywiad uważa, że w najbliższym czasie są raczej skłonni do eskalacji działań wojennych niż do ich wygaszania.

0: pisze agencja Reuters. Steve Witkoff, pełniący funkcję głównego negocjatora Stanów Zjednoczonych w kwestii wojny na Ukrainie, wielokrotnie podróżował do Moskwy, lecz jak dotąd nie odwiedził Ukrainy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: A co w pogodzie? Sobotni poranek pochmurny i dość wieczny. W Łodzi obecnie na termometrach 16 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 20. Podobnie będzie w Pabianicach, Zgierzu, Kutnie, Piotrkowie, Bełchatowie i Sieradzu, choć najcieplej może być dzisiaj w Radomsku, bo tam termometry mogą wskazać nawet do 22 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne, miejscami pojawią się przelotne opady. Po południu trzeba uważać na burze, w Łódzkiem obowiązują żółte ostrzeżenie. Podczas burz wiatr może osiągać nawet około 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest także grad. W niedzielę chłodniej, około 18 stopni, ale za to od poniedziałku temperatura powinna rosnąć.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Patrycja Wojsznic program realizuje przed mikrofonem Paweł Kwiatkowski. W takim składzie polecamy się do towarzystwa i do słuchania i oczywiście gramy dalej.

Już 9 minut po godzinie 7, najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Jak zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji, na przykład mailowo studio@radioloc.pl i odwiedzam właśnie naszą radiową skrzynkę. Jak zawsze możemy liczyć na wiadomości od słuchaczy, od Państwa i jak zawsze na posterunku nasz wierny słuchacz, pan Emil, który życzy spokojnej pracy dla całej obsady Radia Łódź. My również, panie Emilu, serdecznie pozdrawiamy, życzymy dobrego weekendu. Także zachęcam do kontaktu, przypominam adres studio@radioloc.pl, ale można także wysyłać nam głosówki za pomocą naszej strony internetowej bądź aplikacji Radio Łódź na smartfony. Gorąco zachęcamy do pobierania i do korzystania, bo tam także nie tylko można posłuchać Radia Łódź wszędzie, gdzie tylko mamy na to ochotę, ale także sprawdzić najnowsze i najświeższe wiadomości z całego województwa łódzkiego i nie tylko.

0: Merys Polski i Marysia Kowalska to już za nami. A co przed nami? Chociażby bardzo dobra informacja o tym, że podziemna katedra na Stokach znów otworzy się dla zwiedzających. Jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Łodzi ponownie będzie można zobaczyć od środka. Podziemna katedra na Stokach zostanie udostępniona zwiedzającym od 5 do 30 października, a w tym czasie obiekt ma odwiedzić ponad 6 tysięcy osób. Zabytkowe zbiorniki znów otworzą się dla mieszkańców i turystów. Sprzedaż biletów ma ruszyć wkrótce i tak jak wspominałem, zwiedzanie będzie możliwe niemal przez cały październik, a zapisać będzie się można za pośrednictwem aplikacji Łódź.pl czy też aplikacji Karty Łodzianina. Osoby, które posiadają aktywny status mieszkańca w tych aplikacjach, mogą liczyć na 15% zniżkę. Obiekt przez cały czas, i to jest bardzo ważne, pozostaje częścią czynnej infrastruktury wodociągowej. Podziemna katedra może pomieścić około 60 milionów litrów wody. W środku przez cały rok utrzymuje się tam temperatura około 10 stopni Celsjusza, dlatego organizatorzy zalecają ciepłe ubranie i buty z antypoślizgową podeszwą, a samo zwiedzanie ma trwać maksymalnie 60 minut. Warto o tym wszystkim pamiętać, jeżeli w październiku zamierzają Państwo odwiedzić i zobaczyć podziemną katedrę na Stokach.
1: Radio Łódź.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykundy poprzeczka.
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
9: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
10: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
11: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
12: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
1: Zapraszam. Agata Gwizdała. Autopromocja. Reklama.
13: Chyba zacznę inwestować w złoto.
14: Dlaczego akurat w złoto?
13: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
14: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
13: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
15: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
16: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
17: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Galapado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Robucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
1: Po reklamie.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
18: A na zegarach już 7:30. Jak zawsze sobotni poranek staramy się jak najbardziej rozkręcać za sprawą dobrej muzyki. I teraz pomoże nam w tym Wiktor Waligura.

My teraz przenosimy się do Kutna, bo to miasto znów jest kwiatową stolicą Polski. To za sprawą 52. Święta Róży. To największe w kraju wydarzenie poświęcone różom. W programie są m.in. ogólnopolska wystawa róż Sekrety Symetrii, warsztaty florystyczne i artystyczne, atrakcje dla dzieci, targi różane, a także kiermasz ogrodniczy. W sobotę, właśnie dziś, o godzinie 11 ulicami Kutna przejdzie także kolorowa parada kwiatowa. Warto pamiętać, że osoby, które wybierają się na to wydarzenie, mogą skorzystać ze specjalnej oferty Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wystarczy kupić bilet do Kutna, by tego samego dnia wrócić pociągiem ŁKA bez dodatkowych opłat. Podczas kontroli trzeba okazać bilet wykorzystany w drodze na Święto Róży. A my oczywiście gramy dalej.

0: Jeszcze 15 minut i będzie godzina 8. A Piotrków Trybunalski ma sportowca, o którym robi się coraz głośniej także poza Polską. Bartosz Sokalski to urodzony w 2008 roku pływak związany z klubem sportowym BART oraz SSN Start Łódź. Dziś należy do czołówki zawodników z zespołem Downa. O jego startach i sukcesach regularnie mówimy na antenie Radia Łódź i jest do tego kolejna okazja, bo Bartosz leci na europejski meeting olimpiad specjalnych w pływaniu. Już 10 września wylatuje na Maltę, aby reprezentować Polskę jako członek reprezentacji Polski. Przed Bartoszem teraz wyjątkowy czas, spotkanie z najlepszymi zawodnikami z całej Europy, nowe doświadczenia, oczywiście sportowe emocje i możliwość reprezentowania naszego kraju na międzynarodowej arenie. A ja miałem okazję z Bartoszem i jego tatą porozmawiać. Dlaczego akurat wybór padł na pływanie?
1: Wybrałem tak, że moja pasja to jest, że dobrze się przygotowuję, trenuję bardzo mocno, no dlatego jestem za to mistrzem świata, to będzie sport. To będzie okej. Okay.
0: Jeśli chodzi o twoje sukcesy, o tym sobie jeszcze porozmawiamy, bo o nich rozpisują się media, tak? Regularnie informujemy o twoich startach na różnych zawodach, ale generalnie to wszystko się bierze z ciężkiej pracy i treningu. Jak zazwyczaj wygląda taki twój dzień treningowy?
1: Trenuję też w Łodzi u Zbigniewa Murasa. Pytkowie to z tatą, trenuję nad techniką, no jeszcze z mamą. Na tym razem się przygotowuję mocno.
0: Ile zazwyczaj trwa taki trening? Pewnie przed zawodami trochę więcej czasu wtedy poświęcasz na to.
1: Tak, to prawda. Zmysłem na to, że rzekę trenuję bardzo mocno, to że rzekę pływam 4 km w Łodzi, czy tam więcej, no u swojego trenera, no to wtedy mówię, że jestem mocno przygotowane na te zawody.
0: No właśnie, to także wielkie wyzwanie dla rodziców, aby te treningi wszystkie mogły być możliwe, bo mówimy tutaj zarówno o treningach na miejscu w Piotrkowie, jak i oczywiście w Łodzi pod okiem pana Zbigniewa.
2: Tak jest, rzeczywiście 4 razy w tygodniu Bartosz, no, przy pomocy naszej, uczestniczy w treningach w starcie w Łodzi. Tu go trenuje pan Zbigniew Muras, to znany trener, który doskonale przygotowuje go do każdych zawodów, nie tylko tych, których odbywają się w Polsce, ale także za granicą, bo tych zagranicznych jest coraz więcej. Wiadomo, czym próg podnieśliśmy, czy też Bartek podniósł swój próg, czasy zaczął zmniejszać, to okazuje się, że tak jak kiedyś udział w Mistrzostwach Europy było już dużym wydarzeniem, bardzo dużym, tak teraz dosięgają go zawody światowe. W tym roku 3 takie imprezy międzynarodowe. We wrześniu Bartek został zakwalifikowany do kadry Narodowej Olimpiad Specjalnych i tutaj jedzie na Wyspę Maltę. No i tak jak to było w tamtym roku, końcówka października, listopada, Mistrzostwa Świata w Portugalii i mamy nadzieję wspólnie, że już w Bydgoszczy zagrają hymn, nie mówiąc już o Portugalii. Takie jest marzenie teraz Bartka.
0: A wiadomo, że marzenia są po to, żeby je spełniać. Bartku, chciałbym zapytać, jakie znaczenie ma dla ciebie fakt, że występujesz na zawodach międzynarodowych i reprezentujesz barwy narodowe, występujesz w kadrze Polski. Jakie to ma dla ciebie znaczenie?
1: No, dla mnie znaczenie to, że jak ja jestem w kadrze narodowej, to ucieszyłem się bardzo. W Warszawie, że jak mi tam wylosowali na te igrzyskie olimpiady specjalnych, bo z tego się ucieszyłem, a z tego, że jak ja lecę na te takie mistrzostwa świata do Portugalii na walczę, żeby zrobić jeszcze złoty medal, no ale za to ciężka praca. No i też mogę powiedzieć, że ja mam na piersi, czyli na klasce mam oszełka, taką białą na czerwonym tle, no ale bardzo lubię, że że mogę reprezentować cały kraj.
0: Jeśli chodzi o takie kwestie związane ze startami na dużych imprezach, wiadomo, że wiąże się to też z dużymi kosztami, ale też przekłada się na to, że na przykład państwo tak naprawdę występujecie w wielu rolach naraz, tak? Rola trenera, opiekuna, czasami masażysty, to wszystko tak naprawdę jest w waszych rękach.
2: No tak, wydatek na żeby uczestniczyć w imprezach międzynarodowych jest bardzo duży. Finansowania prawie, można powiedzieć, dofinansowania nie ma. I tutaj rzeczywiście rodzic jest i trenerem, i fizjoterapeutą, i psychologiem społecznym, i opiekunem. Także niektórzy, tak jak mówią, że fajnie, że byliście tu czy tu, prawda? Że mogliście wystartować, tak, rzeczywiście fajnie. Natomiast odpoczynku tam żadnego nie ma. To jest ciężka praca. Tak naprawdę od rana do wieczora jesteśmy na basenie, bo do południa najczęściej są eliminacje, po południu finały. Wracamy wieczorem, jemy kolację, kładziemy się spać, czekamy na kolejny dzień, kiedy też te starty są już, no, przygotowujemy się do kolejnych startów.
0: Ja tylko dodam, że Bartek ustanowił rekord świata na 50 metrów stylem klasycznym w kategorii 17-24 lata, uzyskując 39 sekund i 72 setne. Ja zapraszam po godzinie 8 na drugą część tej rozmowy. Zdradzę już teraz, że będzie także, oprócz sportowych emocji, również wzruszająco.

0: Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
2: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interboot Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
3: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
4: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
5: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
4: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
5: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiew.

0: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z Twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
1: Podsadzisz mnie?
0: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
1: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 8:00. Czas na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
4: Niebezpieczna jazda na Okrzei w Łodzi. Mieszkańcy czekają na progi zwalniające. Łódzkie szkoły mają problem z nauczycielami. Braki uzupełniają emeryci i nadgodziny. Święto Róży w Kutnie. W programie wystawy, parada i zlot zabytkowych aut. Dzisiaj sporo chmur w Łódzkiem, ale pojawi się też słońce. Na termometrach maksymalnie 20 stopni. Niebezpieczna jazda na jednej z ulic w Łodzi. Mieszkańcy chcą progów zwalniających, ale jak mówią, projekt utknął. Chodzi o ulicę Okrzei, która po remoncie zachęca kierowców do szybkiej jazdy. W ubiegłorocznym budżecie obywatelskim wygrał nawet projekt budowy na ulicy progów zwalniających. Te nadal nie stanęły, a z prośbą o interwencję zgłosił się do Radia Łódź mieszkaniec ulicy pan Paweł.
5: To jest naprawdę nadmierna prędkość tych kierowców. Tu chodzi głównie właśnie o dzieci czy o zwierzęta, ale ja też jak przechodzę do pergoli nawet wrzucić śmieci, to po prostu się wychylam i naprawdę ostrożnie to robię, bo naprawdę może być nieciekawie.
6: Jest to problem. Młodzież jest różna. Nieraz jest trochę za szybko.
7: Tutaj rzeczywiście jeżdżą dosyć szybko, tu przechodzą dzieci, starsze osoby, no jednak to jest takie osiedle boczne, więc ludzie sobie też upraszczają.
4: Jak dodają mieszkańcy, na ulicy Okrzei doszło w ostatnim czasie do dwóch kolizji. Według zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego na ulicy Okrzei powstać miały dwa progi zwalniające. Szkoły w Łodzi łatają dziury w planach lekcji nauczycielami emerytami i nadgodzinami, a problem dotyczy placówek podstawowych i ponadpodstawowych. W całym kraju jest około 20 tysięcy wakatów, a w Łódzkiem liczba ta wynosi w okolicach 1000. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
8: Dwie szkoły w Łodzi zaczęły rok szkolny bez polonisty. W innej placówce każdy nauczyciel pracuje na 1,5 etatu, mówią mi dyrektorzy i dodają, że problem narasta z roku na rok, bo brakuje młodych ludzi chcących pracować przy tablicy. Dziś miejska i kuratoryjna baza ogłoszeń o pracę w szkołach jest pusta, a to dlatego, że szkoły poradziły sobie dając Belfrom nadgodziny lub prosząc nauczycieli emerytów o powrót do pracy. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: Według badania Talis 2024 średnia wieku nauczycieli w Polsce wynosi około 50 lat.
9: Więcej na radiołódź.pl.
4: Radosław Sikorski zarzuca Karolowi Nawrockiemu arbitralne blokowanie nominacji ambasadorskich. Według szefa MSZ na biurku prezydenta leży 46 prawidłowo przygotowanych wniosków, w większości dotyczących zawodowych dyplomatów. Minister odrzucił też sugestię, że wypracowano z pałacem porozumienie, które miało zostać zablokowane przez premiera Donalda Tuska. Jak przekonuje, przepisy nie wymagają żadnych dodatkowych uzgodnień, a o szczegółach mówi Jan Oleński.
10: Radosław Sikorski przyznaje, że prezydent może zakwestionować pojedynczą kandydaturę, gdy pojawią się nieznane wcześniej informacje. Jednak skala wstrzymanych nominacji budzi jego sprzeciw.
11: Czy naprawdę żaden z 46 przedstawionych kandydatów nie spełnia warunków bycia polskim ambasadorem? To są w zdecydowanej większości zawodowi dyplomaci, którzy byli już ambasadorami z powołania Andrzeja Dudy na przykład.
10: Według ministra część zastrzeżeń ma charakter osobisty, jako przykład podał Ryszarda Sznepfa.
11: Ambasador Sznepf jest wielokrotnym ambasadorem pod różnymi rządami. Jest byłym wiceministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. I jakie są dwa zastrzeżenia do ambasadora Sznepfa? Niewłaściwy ojciec i niewłaściwa żona.
10: Karol Nawrocki sprzeciwia się także nominacji Bogdana Klicha w Waszyngtonie. Do czasu zakończenia sporu częścią polskich placówek kierują dyplomaci w randze charge d'affaires. Jan Oleński, Polskie Radio.
4: I na koniec Kutno stało się stolicą kwiatów, to z okazji 52. Święta Róży. Głównym punktem jest ogólnopolska wystawa tych kwiatów, a w sobotę ulicami miasta przejdzie parada kwiatowa. Przez cały weekend na odwiedzających czeka mnóstwo plenerowych atrakcji, mówi koordynatorka Biura Święta Róży Wioletta Maciejewska.
12: Ogólnopolska wystawa róż i wystawa profesjonalnego konkursu różanego, spotkania, porady ogrodnicze, chrzest róży nowej odmiany Polskiego Towarzystwa Różanego, piękne aranżacje florystyczne przygotowane przez ponad 60 mistrzów i mistrzynie florystyki z całej Polski.
4: Dodatkową atrakcją będzie zlot ponad 200 klasycznych samochodów, które również będzie można podziwiać dzisiaj, a Święto Róży w Kutnie potrwa do jutra. Następne wiadomości Radia Łódź o 9:00. Zapraszam.
3: A teraz czas na sport. Piotr Andrzejczak, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Piłkarze Widzewa Łódź zmierzą się dzisiaj przed własną publicznością z Radomiakiem w spotkaniu

0: 7 kolejki Ekstraklasy. Podopieczni Aleksandra Vukovića jeszcze w tym sezonie u siebie nie wygrali i trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do przełamania tej złej pasy niż mecz z drużyną, która na wyjeździe nie punktowała i w dwóch meczach ostatnich straciła aż 8 bramek. Serbski szkoleniowiec Widzewa podkreśla jednak, że o punkty na pewno nie będzie łatwo.
1: Trudny rywal, wymagający tak jak każdy w Ekstraklasie, mający też handicap nad nami, że grał dzień wcześniej Puchar Polski. Trzeba włożyć z naszej strony mnóstwo siły i determinacji, żeby ten mecz był taki, jak chcemy.
0: A początek spotkania Widzewa z Radomiakiem o 14.45. Relacja tekstowa na naszej stronie radiołódź.pl. A na stadion będziemy oczywiście także zaglądać w naszych serwisach informacyjnych od godziny 15.00. A w jedynym wczoraj zagranym meczu w Ekstraklasie Piast Gliwice pokonał GKS Katowice 3-0. Liderem rozgrywek jest Lech Poznań. Mateusz Kołodziejski triumfował w skoku z wyż podczas finałowego mitingu Diamentowej Ligi w Brukseli. Polak jako jedyny w pierwszej próbie zaliczył 2 m 28 cm. Mateusz Kołodziejski jest drugim reprezentantem Polski, który wygrał finałowe zawody Diamentowej Ligi. Wcześniej trzykrotnie triumfował jedynie dyskobol Piotr Małachowski. A dzisiaj wystartują na 400 metrów Natalia Bukowiecka, Klaudia Kazimierska pobiegnie na 1500 metrów, a Piast Krzyszowska wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki, a Dawid Wegner będzie startował w rzucie oszczepem. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open pokonała Kamilę Rakimową z Uzbekistanu 6-3, 6-4, ale Białorusinka w pierwszym secie zwróciła uwagę prowadzącej to spotkanie sędzi, że przeszkadza jej silny zapach marihuany. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Sobotni poranek sporo przejaśnień, ale w ciągu dnia pogoda będzie bardziej zmienna. Temperatura maksymalnie w regionie wyniesie do 22 stopni. Najcieplej dziś będzie w Radomsku. W Łodzi będzie około 20 stopni. Podobnie w Pabianicach, Zgierzu, Kutnie, Piotrkowie, Bełchatowie, Skierniewicach i Sieradzu. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Możliwe są także burze. Trzeba uważać przede wszystkim na silniejszy wiatr, bo w porywach może osiągać około 60 km na godzinę. A na północy województwa nawet 80. Po południu i wieczorem lokalnie podczas burzy możliwy intensywny deszcz, a nawet grad. W niedzielę zrobi się chłodniej, natomiast początek przyszłego tygodnia powinien przynieść ponowny wzrost temperatury.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Patrycja Wojsznis i Paweł Kwiatkowski, niezmiennie jesteśmy na posterunku, a słyszymy się dzisiaj do godziny 10. Kolejną godzinę rozpocznie nam Sting.

Dzisiaj w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się piknik obronny organizowany w związku z 87. rocznicą obrony szosy piotrkowskiej. Wydarzenie potrwa od 10 do 15 na terenie przy ulicy Niemena za parkiem linowym przy Beldzackiej. Na uczestników czekają prezentacje sprzętu wojskowego, pojazdów i dronów i wyposażenia saperskiego. Będą także pokazy pierwszej pomocy, ratownictwa chemicznego, medycyny pola walki oraz prezentacja psa poszukiwawczo-ratowniczego. Na miejscu będzie można spotkać żołnierzy, policjantów, strażaków i ratowników. Nie zabraknie również grup rekonstrukcyjnych czy atrakcji dla młodzieży, a organizatorzy zapraszają całe rodziny.

0: A my wracamy teraz do wywiadu z pływakiem z Piotrkowa Trybunalskiego Bartoszem Sokalskim. Będzie można także usłyszeć jego tatę Tomasza i mamę Marzenę. Szczegóły już teraz.
1: Jak to się okazało, że tutaj po prostu nie ma mowy o zwykłym pływaniu, tylko mamy do czynienia z prawdziwą torpedą podwodną?
2: Bardzo często zaczyna się to tak i tak samo to było u Bartosza. Zaczęło się od rehabilitacji w wodzie. Bartosz był rehabilitowany na Piotrkowskim basenie przez panią Anię Materę, tak naprawdę jego pierwsza trenerka. Zaczęło się od rehabilitacji. Pamiętam, kiedy ta roczna rehabilitacja się kończyła, pani Ania wtedy nas spytała, czy może Bartka zacząć uczyć pływać. No oczywiście nie mieliśmy nic przeciwko temu. Zaczęła uczyć go pływać, załapał, że tak powiem, i za chwilę odbyły się pierwsze jakieś wojewódzka impreza pod tytułem Olimpiady Specjalne w Wieluniu. Tam już były pierwsze medale. No i tak coraz bardziej. No teraz jest to, co jest.
1: No i warto wspomnieć o tym ostatnim sukcesie z Wrocławia. Rekord świata oficjalnie już został przyjęty. Bartku, co czułeś, gdy okazało się, że rzeczywiście to już jest przypieczętowane i to jest ten twój prawdziwy sukces, ten rekord świata?
3: No ja po prostu byłem zaskoczony, że jak ja założyłem tą tablicę, że zrobiłem ten rekord świata, ale po prostu już wszedni, po prostu płakałem bardzo tak z radości, ale po prostu ja o tym nie wierzyłem, no i się udało.
1: Tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. To, że jedyny piotrkowianin, wiadomo, ale też jedyny Polak na tej liście, jeśli mówimy cały czas o rekordzie świata.
2: Jedyny Polak i pierwszy Polak, tak? W ogóle Bartosz jest pierwszym Polakiem, który zdobył medal na Mistrzostwach Świata i to nieskromnie powiem złoty. Złoty medal, a więc Bartosz jest mistrzem świata juniorów z tamtego roku. Jest pierwszym Polakiem, który pojawił się na liście rekordzistów świata. Pierwszym i na razie jedynym, tak? Mówimy o pływakach. Jest jeszcze doskonała pływaczka w Polsce, która też jest rekordzistką. Natomiast wśród mężczyzn, wśród seniorów, bo Bartosz już występuje jako senior w wieku od 17 do 24 lat, jest pierwszym Polakiem rekordzistą.
1: Bartku, okazuje się, że nie tylko pływanie, ale też i karate wśród twoich sportowych pasji. Powiedz mi, jak udaje się pogodzić jedno z drugim, bo jak wiemy, doba nie jest z gumy, a czasu musi nas wszystko wystarczyć.
3: Tak, to prawda. No karate to dobrze się spełniam, no już chodzę 7 lat. Pozdrawiam mojego trenera Rafała Michalaka.
1: Również pozdrawiamy. A jeśli chodzi o te twoje ostatnie sukcesy związane z karate, czym tutaj możesz się pochwalić?
3: Wczoraj miałem ten egzamin, a trener Michalak mówi tak do mnie: Bartek, jesteś już mocno przygotowany na ten egzamin. No i zdałem na czwartek niebieski pas, drugi dan.
1: Mama, rozumiem, dumna z sukcesów syna?
4: Oczywiście, bardzo. Nie spodziewaliśmy się takiego rozwoju akcji i nikt się nie spodziewał właściwie, ale cała rodzina się cieszy jego sukcesem. Bartek jest taką radością. Zawsze dzwoni do wszystkich cioć, wujków, dzieli się swoimi sukcesami.
1: Co by nie mówić, tych sukcesów jest naprawdę dużo, a co chwilę mówimy o jakimś nowym, więc to jest chyba najbardziej pozytywne w tym wszystkim.
4: No właśnie, Bartosz z każdych niemalże zawodów przywozi nową swoją życiówkę tak zwaną. Są te rekordy, czyli co 2 tygodnie, co miesiąc. No jest powód do świętowania, do radości kolejnej.
1: Jeszcze tak zapytam, Bartku, co daje ci tak osobiście, prywatnie sport, aktywność fizyczna? Radość, co ci to daje?
3: Radość to dla mnie to jest najważniejsze, że jak ja pamiętam, że jak moja babcia jeszcze żyła, to że jak by się dowiedziała, to by mocno, to by mnie wycałowała.
0: A ja przypomnę, że już 10 września Bartosz wylatuje na Maltę, aby reprezentować Polskę jako członek reprezentacji narodowej. Będziemy oczywiście trzymać kciuki i życzymy kolejnych sukcesów.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
0: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia, gdzie i jak się badać, gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
6: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
8: Co?
7: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
8: Mhm.
7: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
8: Dziewczyno.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
11: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
10: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
11: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
12: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Po reklamie.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: I już wiadomo, jakiej audycji i jakiej rozgłośni Państwo słuchają. Na zegarach już 8.30, a jeśli chodzi o nasze muzyczne plany, to na radiowej playliście w gotowości Metro i nic nie płonie.

0: Mówiliśmy już dzisiaj o tym, że w lasach województwa łódzkiego sporo grzybów. Początek sezonu grzybowego mamy już za sobą. Tymczasem wybierzemy się teraz do Koła pod Piotrkowem Trybunalskim. Okazuje się, że w tamtejszym leśnym ośrodku rehabilitacji zwierząt na ten moment odnotowano więcej dzikich pacjentów niż przez cały ubiegły rok. Jak się okazuje, przyczyniła się do tego między innymi pogoda, czyli sucha i wysoka wysoka temperatura. A o szczegółach rozmawiałem z Pawłem Kowalskim z Nadleśnictwa Piotrków.
1: W tym roku mamy wzrost pacjentów. Ten rok wydawał się, styczeń szczególnie, wydawał się taki normalny, ponieważ w styczniu zawsze dopiero pacjenci się rozkręcają, można powiedzieć, i mamy maksymalnie 40-50 przyjęć. To jest tak z roku na rok. Tak później już luty, marzec, kwiecień, maj rozpoczęła się, można powiedzieć, troszeczkę taka inwazja pacjentów, ale tu głównie były to zwierzęta potrącone przez pojazdy, prawda, lub ranne ugryzienie kota, psa, więc takie zwierzęta zaczęły do nas trafiać. Natomiast prawdziwy najazd zwierząt przeżyliśmy w czerwcu, bo przyjęliśmy blisko 400 zwierząt, 395 zwierząt i tutaj zaczęły się już właśnie ta pierwsza fala upałów, która przyszła nad Polskę, spowodowała, że bardzo dużo trafiło do nas jeżyków, młodych jeżyków, ślepych jeszcze, które wyskakiwały zarówno z budek, tych, które były umiejscowione na blokach mieszkalnych, na osiedlach, ale również ze szczelin i ludzie dosłownie zbierali te ptaki w kartony bądź w skrzynki takie i przywozili do nas. Była dosłownie kolejka i w sumie przyjęliśmy blisko 400 w sezonie tych ptaków. Także to było naprawdę niesamowite, bo przyjmowaliśmy nawet 30 kilka ptaków dziennie. Także taka była to ilość. I wtedy też szybkość karmienia, ponieważ ten pierwszy, jak już był nakarmiony, kończyliśmy karmić, to ostatni, jak dostał, to pierwszy otwierał dziób. O, tak to wyglądało. I dwie osoby tak naprawdę w ośrodku musiały zajmować się jeżykami i tylko je karmić. One rosły dosyć szybko, tak więc też szybko się ich pozbywaliśmy, bo jeżyk, jak już przestaje pobierać pokarm, ma lotki dłuższe od ogona, to wystarczy go po prostu unieść albo posadzić na jakimś wyższym miejscu, żeby on zeskoczył, bo on z ziemi się nie podrywa i już sobie leci. Tak już całe życie, tak praktycznie, oprócz okresu lęgowego, to jeżyk jest w powietrzu. No więc te jeżyki zaczęły odlatywać. No ale właśnie temperatury miały wpływ na to, że bardzo dużo jeży, małych jeży, zające, podobnie z sarnami nie było tak źle, więc tych saren dużo do nas nie trafiło, bo około 12 młodych żeśmy mieli do wykarmienia, to więc nie była to jakaś wielka ilość, ale bardzo dużo też było sów, srok, gawronów, tak więc tych zwierząt, tych ptaków było dużo. No tutaj właśnie głównym powodem była temperatura. Ptaki się przegrzewały, one wyskakiwały z gniazd, opuszczały te gniazda, żeby się schować w cień. Nie zawsze na tym drzewie ten cień był, albo po prostu całe drzewo było mocno nagrzane wbrew pozorom. Drzewa nie osłaniały ich wystarczająco. Też u gawronów te gniazda są otwarte. Tak więc tutaj mieliśmy pole do popisu i na koniec sierpnia wszystkich zwierząt było 1400 kilka, bo tak szacunkowo i tam z kart wynikało, że jest ich tyle. W zeszłym roku było 1250 w całym roku ze zwierzętami, które żeśmy ratowali. Też które zimowały z 2024 na 2025. Teraz liczyliśmy tylko zwierzęta, które trafiły w 2026. Nie sprawdzaliśmy jeszcze tych, nie doliczaliśmy tych, które zimowały, były wypuszczone w kwietniu, maju. No więc taka liczba zwierząt do nas trafiła. Co będzie dalej, bo jeszcze nie koniec roku, tego nie wiemy. Niemniej jednak ośrodek też się rozwija. Mamy coraz nowocześniejszy sprzęt, bo też go zakupujemy. Ośrodek finansowany jest z pieniędzy Lasów Państwowych, także tutaj właścicielem ośrodka są Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Piotrków, które go finansuje, ale tu jakby na lekarstwa, na pożywienie pieniędzy nam nie brakuje, jedynie doposażamy w sprzęt tutaj, no jeśli chodzi o bytowanie, czyli woliery, prawda, zagrody, kojce i to chcemy też właśnie doposażyć w przyszłym roku, bo no myślimy, że przyszły rok może być równie bogaty, jeśli chodzi o ośrodek. Po prostu będzie dużo pacjentów, a tak naprawdę pacjenci praktycznie z całego województwa łódzkiego do nas przyjeżdżają i tutaj udzielamy im pomocy. Przypomnę, że pomoc jest taka dla zwierząt dzikich bezpłatna. Mhm. Także to jest wszystko finansowane przez Lasy Państwowe i nie pobieramy od osób żadnych pieniędzy.
0: A opowiadał Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. My oczywiście po godzinie 9 wrócimy do tej rozmowy, druga część wywiadu. Nie zabraknie anegdot o zwierzętach, ale o tym także, co robić, gdy na przykład napotkamy dzikie zwierzę. Okazuje się, że nie zawsze musimy interweniować, ale szczegóły po godzinie 9 zdradzi nam je oczywiście Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. A teraz Natalia Grosiak.

Coraz bliżej do godziny 9:00, najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Po 9:00 na naszej antenie audycja 7 dni w Łodzi i regionie, na którą zapraszam oczywiście w imieniu Michała Dąbrowskiego, a w audycji o uruchomieniu słupków wjazdowych na Piotrkowskiej w Łodzi, zakończonych i wciąż trwających wakacyjnych remontach oraz o antysemickich treściach w centrum stolicy regionu. Porozmawiamy o tym z dziennikarzem Pawłem Rutkiewiczem z redakcji Forbes.pl. Zaczynamy kwadrans po 9:00, a wcześniej, bo o pełnej godzinie, wiadomości Radia Łódź, na które również serdecznie zapraszam i oczywiście zawsze jesteśmy do dyspozycji pod adresem studio@radioloc.pl. Zachęcamy do mailowania, ale także do przesyłania głosówek, czy poprzez naszą aplikację, czy stronę internetową.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
5: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
8: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
9: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
8: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe, targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
9: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
10: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
11: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze.

0: Dziś wyjątkowe spotkania z opiekunami i edukatorami. Temperatura maksymalna w Łodzi i regionie do 20 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówił w TVP Info rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
1: W większości działania straży pożarnej polegały na usuwaniu wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również zabezpieczaniu uszkodzonych konstrukcji dachów wskutek czy też samego silnego wiatru, bądź też przewróconych drzew, które powodowały uszkodzenia.
0: W Łódzkiem interwencji było ponad 100. Jak informuje straż pożarna, mimo kilku poważnie wyglądających zdarzeń nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Dziś burze mogą wystąpić także w Łódzkiem, a więcej o pogodzie powiemy po wiadomościach. Niebezpiecznie na łódzkich Kozinach. Mieszkańcy ulicy Okrzei mają dość piratów drogowych. Miały pomóc progi zwalniające, ale obietnice urzędników utknęły w martwym punkcie. O szczegółach tej sprawy nasz reporter Seweryn Potentas.
2: Problem z szybką i niebezpieczną jazdą pojawił się po remoncie, stąd pomysł montażu progów zwalniających. Projekt wygrał w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim, ale progi jeszcze się nie pojawiły, mówi mieszkaniec ulicy pan Paweł.
3: Z biegiem miesięcy nic się nie działo, a sytuacja jest taka, że to jest naprawdę nadmierna prędkość tych kierowców.
2: Jak tłumaczy miasto, aby wprowadzić zmianę, należy spełnić szereg procedur.
4: Ta organizacja ruchu musi być skonsultowana z policją i z odpowiednimi innymi jednostkami w ramach procedury, którą musimy przejść.
2: Mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski. Jak poinformowało nas miasto, montaż progów na ulicy Okrzej został już zlecony i pojawią się tam w najbliższym czasie. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Jak podkreślają mieszkańcy, progi na Okrzej są potrzebne, ponieważ ulicą często przechodzą dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej. Zduńska Wola likwiduje kolejne kopciuchy. Jeszcze w tym sezonie grzewczym starych pieców węglowych pozbędą się mieszkańcy osiedla Karsznice. Miejskie sieci cieplne doprowadzą ciepło do blisko 400 mieszkań, a więcej o zduńskowolskiej inwestycji mówi reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
5: To długo wyczekiwana inwestycja przez zamieszkujących osiedle Karsznice. Do tej pory mieszkańcy bloków, żeby się ogrzać, musieli wnosić ze sobą węgiel, a potem znosić popiół. Oprócz tego okolica od lat borykała się ze smogiem, mówi prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.
6: Powietrze w Karsznicach było najgorsze w całym mieście. Mamy tam dwa czujniki mierzące zapylenie i one bardzo często zimą paliły się na czerwono.
5: Od 2019 roku miasto korzysta z dofinansowania na wymianę kopciuchów, dzięki czemu mieszkańcy ponoszą tylko niewielką część kosztów. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: A ciepło systemowe ma dotrzeć do mieszkańców Karsznic do 1 października.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Dziś w łódzkim orientarium rządzą sępy. Odwiedzający będą mogli z bliska przyjrzeć się tym dużym ptakom i dowiedzieć się więcej o ich życiu, zwyczajach oraz roli, jaką pełnią w przyrodzie. Przygotowano także spotkania z opiekunami i edukatorami. To okazja, by lepiej poznać te niezwykłe ptaki i świętować ich dzień. W łódzkim zoo można zobaczyć 6 dorosłych sępów, 3 samice i 3 samce. Jednak największą atrakcją jest młody sęp płowy. To pierwszy od kilkudziesięciu lat przedstawiciel tego gatunku, który przyszedł na świat w tutejszym ogrodzie, mówi Piotr Tomasik z działu edukacji łódzkiego orientarium.
8: Po wielu latach mieszkania sępów u nas w zoo, wreszcie w tym roku, dokładnie w maju, wykluł się pierwszy młody sęp. On już opuścił gniazdo, razem z resztą kolonii właśnie penetruje wybieg.
0: A Dzień Sępa trwa od 10 do 18 i atrakcje dostępne są w ramach biletu wstępu do zoo. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam za godzinę o 10.
7: W Radiu Łódź czas na sport, Piotr Andrzejczak.
9: Polskie siatkarki w sobotę będą mogły zapewnić sobie pierwszy po 17 latach medal Mistrzostw Europy. W półfinale w Stambule zmierzą się z Włoszkami, jedną z najbardziej utytułowanych drużyn, z którą ostatni raz wygrały ponad 2 lata temu. W 2009 roku w Łodzi reprezentacja polskich siatkarek prowadzona przez Jerzego Matlaka, którego w czasie turnieju zastąpił Piotr Makowski, zajęła trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy i to był ostatni medal wywalczony przez nasze siatkarki. A Włoszki doskonale zna selekcjoner biało-czerwonych Stefano Lavarini, który przez wiele lat prowadził włoskie kluby. Mecz Polska-Włochy rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 18:00. A meczem z Argentyną reprezentacja Polski kobiet rozpocznie Mistrzostwa Świata do lat 20 w piłce nożnej. W grupie A są jeszcze Meksyk i Benin. To trudne przeciwniczki dla biało-czerwonych, które są gospodyniami turnieju, uważa trenerka SMS-u Łódź U18 Violetta.

0: Tam Jaziu.
1: Na pewno jest wymagająca i to też trzeba powiedzieć sobie wprost. Chyba na papierze najtrudniejszym rywalem będzie Argentyna. Meksyk jest bardzo dobrze zorganizowanym zespołem. Benin, no nie wiadomo.
2: Dobrze jest zagrać właśnie pierwszy mecz z Argentyną, bo wiadomo na co Argentynę stać i wtedy zobaczyć sobie pozostałe te dwóch przeciwników i jak one się prezentują i co prezentują. Wtedy jest jakiś materiał szkoleniowy.
0: Dodaje były trener piłkarek SMS-u Marek Chojnacki. Chojnacki, mecz Polska-Argentyna rozpoczyna się dzisiaj o 15 w Katowicach. Mistrzostwa odbędą się poza tym w Bielsku Białej, Sosnowcu i Łodzi, gdzie odbędzie się najwięcej spotkań, w tym mecze o trzecie miejsce i wielki finał. Turniej zakończy się 27 września. Piłkarze Warty Sieradz wygrali u siebie z Olimpią Elbląg 4-1 w meczu siódmej kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Po dwa gole dla Sieradzan zdobyli Tomasz Sedrowski i Bartłomiej Kręcichwost. Trener Marek Przybył przyznał, że spokojną grą skomplikował nieco gol kontaktowy rywali tuż przed przerwą.
3: W pierwszej połowie, gdzie wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą, przepiękna bramka drużyny Zedlonga i tak naprawdę wiadomo, że drużyna, która zdobywa bramkę przed przerwą, dostaje takiego wiatru w żagle i spodziewaliśmy się tego, że druga połowa będzie ciężka, ale czerwona kartka też na pewno podcięła im skrzydła, a druga sprawa taka, że my też dobrze weszliśmy tą drugą połowę.
0: A dla Warty to była pierwsza domowa wygrana w tym sezonie. Efektownie i też 4-1 wygrał wczoraj Pelikan Łowicz. Beniaminek przed własną publicznością pokonał Świdnowy Dwór Mazowiecki. A dzisiaj Lechia Tomaszów. Mazowiecki podejmować będzie KSC Katroszyn. Na jutro swoje spotkania rozegrają rezerwy Widzewa i Łódzkiego Klubu Sportowego. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Dziś, zdaniem synoptyków, pogoda dość zmienna. Temperatura maksymalna w regionie wyniesie od 19 do 23 stopni Celsjusza. W Łodzi będzie to około 20 stopni, podobnie w Pabianicach, Zgierzu, Piotrkowie, Bełchatowie, Tomaszowie i Sieradzu. A najcieplej ma być diś w Radomsku, bo tam nawet do 22-23 stopni Celsjusza. Przydadzą się dzisiaj parasole i kurtki przeciwdeszczowe z kapturami, bo miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Możliwe są także burze. Trzeba uważać przede wszystkim na silniejszy wiatr, bo w porywach może osiągać do 60 km na godzinę, a na północy województwa nawet do 80. Po południu i wieczorem lokalnie podczas burz możliwy będzie intensywniejszy deszcz, a także grad. W niedzielę nieco chłodniej, ale za to kolejne dni przyszłego tygodnia powinny być znacznie cieplejsze.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: A my zaczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Patrycja Wojsznis program realizuje. Przed mikrofonem melduje się Paweł Kwiatkowski i zapraszamy do godziny 10:00.

Już za kilka minut zapraszamy na audycję 7 dni w Łodzi i regionie, którą poprowadzi Michał Dąbrowski. A dziś porozmawiamy z dziennikarzem Pawłem Rutkiewiczem z redakcji Forbes.pl, a wśród tematów m.in. uruchomienie słupków wjazdowych na Piotrkowskiej w Łodzi, czy zakończone i wciąż trwające wakacyjne remonty.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na dziennikarskie podsumowanie tygodnia na antenie Radia Łódź. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami Paweł Rutkiewicz, Forbes.pl. Serwus.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Bardzo czekaliśmy miło. Niemal rok i oto niebiosa się otworzyły. Dokonało się. Za tydzień słupki wjazdowe na Piotrkowskiej w Łodzi będą już w pełni działać, przynajmniej w weekendy. O tej inwestycji było głośno w całej Polsce z rozmaitych powodów. Najpierw z powodu samochodów wyrywających słupki, później z powodu słupków zatrzymujących te samochody. Ostatnio ze sprawą posłanki Agnieszki Wojciechowskiej, fan Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości. Myślisz, że to już jest koniec? To ostatni raz, kiedy rozmawiamy o barierach wjazdowych na ulicy Piotrkowskiej.
2: Chciałem właśnie powiedzieć, że to jest moment, w którym pewna posłanka musi być przerażona po prostu, że te słupki będą zamknięte.
1: Dlaczego?
2: Na wjeździe do jej biura poselskiego, tak?
1: No, ale bliżej Roosevelta ma te słupki znacznie bliżej niż chociażby przy Zamenhofa.
2: Wiadomo, przecież to był jeden wielki cyrk, to co ona zrobiła. Szkoda się nad tym pochylać. Znaczy, to jest...
1: No, było, nie było. Mówimy o posłance na Sejm RP, jednej z 460 osób, które mieszkańcy wybrali.
2: No ale no nie muszę uważać, że każdym swoim wystąpieniem publicznym trzyma powagę.
1: Ono się poniosło,
2: tak?
1: Bardzo szeroko. Zrobiło się złośliwi, mówią, że pani poseł postanowiła uratować wizerunek słupków na Piotrkowskiej,
2: widziałem wśród sympatyków prawicy takie komentarze, że to jest taka pani, która chyba chce po prostu ośmieszyć prawicę w oczach opinii publicznej. No jakby, nie wiem, zostawmy to.
1: To dotknijmy tego, co jest przyziemne. Słupki właśnie przy ziemi, to jest ostatni raz, kiedy o nich rozmawiamy, czy jeden z wielu pierwszych, ostatnich razów?
2: Które się stały bardzo memiczne i bardzo emblematyczne. Ja mam nadzieję, że jednak ostatni raz, że znajdziemy sobie jakąś inną ofiarę w mieście, której się będziemy czepiać przez najbliższy rok. Nie, no żartuję oczywiście.
1: Bo idea jest taka, żeby z Piotrkowskiej zrobić deptak z prawdziwego zdarzenia.
2: Tak,
1: znikną taksówki z Piotrkowskiej, będą mogły się zatrzymywać na specjalnie wyznaczonych miejscach, w poprzecznych ulicach. Ruch samochodowy będzie zdecydowanie ograniczony, będzie można wjechać na wjazdówkę, będzie trzeba się zgłosić do systemu, czytniki będą sczytywały numery tablic, słupki będą się opuszczały. Mhm. Tak przynajmniej to wygląda w założeniach.
2: To jest idea słuszna i szczerze mówiąc, jak przeczytałem już ponad rok temu, tak, że będą te słupki na Piotrkowskiej, rozpoczyna się faza testów, to w życiu bym nie pomyślał, że to się zrobi taki serial, który będzie tyle trwać. No po prostu tak powinno być. No mamy jedną reprezentacyjną ulicę w mieście, nie mamy tak naprawdę rynku, chyba że rynek manufaktury, no ale on nie pełni takiej historycznie takiej funkcji dla miasta, przecież z wiadomych względów. Zresztą, o ile pamiętam, to jeden z byłych rzeczników Urzędu Miasta nawet rozsyłał sprostowania, że Piotrkowska nie jest deptakiem, żeby tylko nie pisać, tak?
1: Mówiono wtedy, że Piotrkowska jest drogą wewnętrzną o ograniczonym ruchu kołowym. Pamiętam dokładnie to sformułowanie, bo to jest rzeczywiście niespotykane.
2: Właśnie, więc dajmy już spokój z tym cyrkiem. Niech to będzie miejsce dla pieszych, dla rowerzystów i dla samochodów w sytuacji, gdy to są naprawdę pojazdy, które muszą tam wjechać. A nie dla każdego, kto po prostu uzna, że a nie zauważy go strażnik miejski.
1: Ale
2: i sobie
1: to też
2: skręci,
1: nie
2: tak?
1: Jest tak, że te słupki same się stały memem. Inwestycja ruszyła w październiku 2025 roku. My rozmawiamy w pierwszej połowie września 2026 roku. Inwestycja miała się zakończyć z końcem 2025 roku. Tak się już nie stało. Jak wiemy, ja pamiętam przedstawicieli miasta, którzy po ubiegłorocznej edycji Łódź Summer Festival pytani o słupki wjazdowe na Piotrkowską mówili, że to nie jest żadne rocket science.
2: Tak, a okazało się, że jednak w łódzkich realiach jest. Ja pamiętam, jak parę tygodni temu jeszcze się obśmiewałem w mediach społecznościowych to, że na tych słupkach ciągle była folia, tak jakby były dopiero wypakowane z pudełek w cudzysłowie, bo nie wiem szczerze mówiąc, czy takie słupki były w pudełkach, ale no po paru miesiącach nawet nikt nie pomyślał, żeby z nich folię ściągnąć, dopiero przed tymi koncertami wielkimi, Łódź Summer Festival i tak dalej, na szczęście ktoś to w końcu zrobił, więc nie było aż takiego wstydu, ale no to pokazuje w jaki sposób, nie wiem, może to jest w ogóle przykład szerszego podejścia do inwestycji w przestrzeni publicznej, że to, co powinno się załatwiać łatwo, szybko, u nas się przeciąga. Dawno temu się mówiło w Łodzi, że jak coś jest na tym czasem, to zostanie na zawsze. Mieliśmy niekończący się remont Placu Wolności, mieliśmy tak naprawdę w niekończącym się remoncie od lat Aleje Rydza Śmigłego i tudzież Kopcińskiego, tak, no wiadomo, przecież jedna aleja, która zmienia nazwę, tak, jeden ciąg. Więc no niestety to jest taka łódzka przypadłość. No, te słupki, jako że one się wydają czymś tak prostym, czymś tak nieskomplikowanym, żadnym rocket science, a spowodowały tyle problemów, one stały się tutaj pewnego rodzaju wisienką na torcie. No.
1: Wiceprezydent Piotrowski był w czwartek gościem Radia Łódź i powiedział z przekąsem oczywiście, że to jest jego ulubiona inwestycja. Moja też, mi serce zapłacze, jak ona się w końcu skończy.
2: Ja słuchałem tej rozmowy i było takie sformułowanie wiceprezydenta Piotrowskiego, które mnie rozczuliło a propos tego, jak wjechał ten bodajże, co to było, Ford Transit jakiś, coś tam.
1: Jakiś samochód dostawczy.
2: Samochód dostawczy, który tam cofał 5 km na godzinę i potrącił jeden z tych słupków, tam psując kostkę i go chyba wyginając. Pan prezydent powiedział coś takiego, że to nie jest tak, że ten słupek się źle zachowywał, tylko to kierowca się źle zachowywał.
1: Że tutaj trzeba odpowiedzieć jak prawnik, tak.
2: No oczywiście, no wiadomo, no to nie jest tak, że słupek sprowokował tego kierowcę i obrażał jego matkę do wjechania w niego prosto, tak? Ale no nie o tym jest rozmowa. To jest taka próba sprowadzania na boczne tory czegoś, co powinno być po prostu konkretne. No,
1: ale też rzeczywiście znowu pytanie, czy za każdym razem, kiedy jakiś kierowca zahaczy ten słupek, to będą musiały być przeprowadzane te wszystkie prace brukarskie, bo ta kostka wstaje,
2: tak,
1: przynajmniej
2: kostka
1: przy tych
2: wstaje.
1: Słupkach
2: to znaczy,
1: stałych,
2: wiesz, dla mnie nawet
1: wydaje.
2: Ważniejsze jest inne pytanie. Nawet nie tyle, czy za każdym razem będzie trzeba wykonywać, znowu poprawiać kostkę w sytuacji, gdy ktoś w ten słupek wjedzie i dostanie mandat, no bo nie wolno wjeżdżać w słupki.
1: Tylko jak długo jeszcze kierowcy będą się uczyć, żeby
2: nie,
1: w te słupki
2: nie
1: wjeżdżać?
2: Nie, nawet nie o to chodzi. Tam wiceprezydent powiedział coś takiego, że te słupki, które będą zamykane, że one nie będą się tak zachowywać, tak? To znaczy, że one będą wytrzymalsze, jak rozumiem.
1: Te stałe.
2: Tylko, że tak, te stałe, te, które się tam mają chować i tam wysuwać. No, tylko że ja się zastanawiam, no to są słupki antyterrorystyczne i czy w sytuacji, gdyby faktycznie ten słupek był potrzebny, bo ktoś na przykład jakiś wariat chciałby zrobić w mieście coś złego, to czy ten słupek, który się wygiął przy cofającym w cudzysłowie Fordzie Transicie z zabójczą prędkością 5 czy 15 na godzinę, czy on powstrzymałby faktycznie to auto, które mogłoby jechać szybciej? Bo jeżeli tak, to niech się on wygina. Jakby to naprawdę jest drugorzędna sprawa, tak? Podstawową sprawą powinno być to, czy one są w stanie spełniać swoją funkcję deklarowaną przez władze miasta, przez wykonawcę.
1: Tak? Jeżeli już jesteśmy przy kończeniu różnych rzeczy i różnych terminów, to czuć w Łodzi, że skończyły się wakacje, przynajmniej na drogach. Czy to jeżeli chodzi o zwiększony ruch, to zakładam, że na pewno, ale jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby remontów?
2: Trudne pytanie. Zważywszy, że jeden podstawowy, niekończący się remont w centrum miasta się nie skończy do 30 roku, tak? To znaczy chodzi mi o budowę
1: tunelu średnicowego. Ale jest plus, bo ten 31 już się wydaje realny. Ale jeżeli chodzi o te remonty miejskie, te mniejsze, no około 40 ulic udało się skończyć, ale są też takie, które wciąż zostają.
2: Jeśli chodzi o poruszanie się po mieście, no to... Ja mam wrażenie, że jednak jest trudniej niż w wakacje, no ale to zawsze tak jest. To po prostu więcej pojazdów, ludzie wrócili z wakacji, dzieciaki do szkoły. No jest to zrozumiałe, że ten ruch też jest większy na ulicach.
1: Dzieciaki do szkoły na nowych zasadach od nowego roku szkolnego, bo od 1 września uczniowie podstawówek i dzieci w przedszkolach nie mogą korzystać ze smartfonów podczas przerw i podczas zajęć. Szkoły ponadpodstawowe same muszą uregulować te kwestie ograniczeń korzystania z tych urządzeń. To jest ruch uspokajający rodziców i nauczycieli w głowach, czy być może coś realnie zmieniające działanie?
2: Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest dobry kierunek. To znaczy pytanie, na ile...
1: Egzekwowalne.
2: Znaczy, na ile egzekwowalne, to jest jedno, tak? Myślę, że to będzie kwestia dobra szkoła, zła szkoła. No, w lepszych szkołach pewnie nauczyciele będą lepiej, bardziej zwracać uwagę. Może też uczniowie będą bardziej skłonni do tego, do przestrzegania tego, jeżeli ich się przekona, że to jest istotne, ważne i w ogóle, tak?
1: Natomiast... Ale to trzeba wtedy uczniom zapewnić inne zajęcie, bardziej angażujące.
2: No, na przykład lekcja, tak.
1: Chociażby.
2: Chociażby. No.
1: A jeżeli popatrzymy na średnią wieku nauczycieli, których absolutnie szanuję za to, że wciąż są przy tej tablicy, że czasami wracają z emerytury, żeby ratować ten plan lekcji, to też jestem gotów sobie wyobrazić scenariusz, w którym nie każdy z tych nauczycieli w średnim wieku 48+, bo duże wybrzuszenie na tej piramidzie wiekowej nauczycieli jest właśnie tak przy 50, 60 i ono rośnie coraz bardziej z roku na rok. pytanie, czy każdy nauczyciel wie, jak dzisiaj rozmawiać z tą współczesną młodzieżą, tą karmioną trendami, algorytmami, czy jest w stanie przyciągnąć ich uwagę.
2: Czy ma też tyle motywacji, no bo to jest jednak frustrująca praca ze względów na, wiadomo, na powody Ameryki tu nie odkryjemy, no z jednej strony zarobki może urosły, ale nie w sposób satysfakcjonujący. Z drugiej strony odpowiedzialność, z trzeciej strony jeszcze ci rodzice, którzy pewnie tam też nie ułatwiają pracy wielu nauczycielom, no bo są jednak różni rodzice. I teraz jeszcze ten nauczyciel ma robić za osobę, która będzie tłumaczyć, dlaczego dekoncentracja jest niewłaściwa, dlaczego dezinformacja w internecie jest zła. Jakby ja powiedziałem o tej dezinformacji, dlatego że no, dla mnie to jest podstawowy problem, bo jakby dla mnie nie jest problemem największym to, że tam dzieciaki sobie pograją w gierkę na komórce, tylko to, że co one tam oglądają w tych mediach społecznościowych, tak? Dlatego na początku powiedziałem, że no nie rozwiąże to całości problemu. Dla mnie właściwym rozwiązaniem problemu byłby jednak ten zakaz mediów społecznościowych dla dzieciaków poniżej 16 roku życia, tak? Który przepadł. No ale cóż, no niestety...
1: Bo też wiemy na przykładzie Australii chociażby, która taki zakaz wprowadziła, że rodzice i tak w domach zakładają konta dzieciom.
2: Oczywiście, że zakładają.
1: I czasami dają ten telefon do ręki po to, żeby mieć święty spokój.
2: To było tak, jak kiedy my byliśmy młodsi, leciały filmy tam tylko od 18 roku życia, no to czasem też rodzic pozwalał oglądać, no jakby... Już nie mówiąc o tym, jak się potem samemu bez pytania oglądało, tak? Ale no, takie sytuacje zawsze się zdarzają, ale chodzi mi o to, że jednak pewnego rodzaju masa... Chodzi mi o masę tej dezinformacji, która się wtłacza z mediów społecznościowych w głowy młodych ludzi, którzy prędzej czy później pójdą głosować w wyborach. Ona jakoś może zostać ograniczona przynajmniej w ten sposób. Natomiast u nas fajnie, no przyglądajmy się Australii, przyglądajmy się bodajże Czechy też to przyjęły, tak? Francja była najbliżej
1: tym.
2: Chyba, tak.
1: Ale oni tam mają dużo zawirowań.
2: Znaczy oni w ogóle, oni też bezkompromisowo podchodzą do walki z big techami, tam można karę nałożyć wielomilionową i świat się nie zawala i stosunki ze Stanami Zjednoczonymi też się jakoś od tego nie zawalają, tak? Natomiast u nas, no fajnie,
1: przyglądajmy się mieć broń atomową.
2: Przyglądajmy się temu, co gdzieś tam nie wychodzi, zastanawiajmy się dlaczego, ale róbmy też coś. A u nas, mam wrażenie, ciągle mamy tylko jakieś połowiczne działania, tak? No tak, kropka.
1: To skoro już jesteśmy przy różnego rodzaju treściach, byłeś ostatnio w Śródmieściu Łodzi, przy miejscu, które może się nazywa Klubem Książki Patriotycznej?
2: Tak, bardzo ciekawa witrynka.
1: Bo ma się temu miejscu też przyjrzeć prokuratura w ten czy inny sposób, bo znajdziemy tam między innymi antysemickie treści. W centrum Łodzi, właśnie w księgarni nazywającej się Klubem Książki Patriotycznej, można znaleźć takie tytuły, jak tutaj będę cytował, Garbate nosy, kulisy judaizacji, Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyną Europy oraz Protokoły mędrców Syjonu. Ta ostatnia pozycja jest wyjątkowo ciekawa, bo ona już wielokrotnie przez historyków została potwierdzona jako falsyfikat, wyprodukowany zresztą na zlecenie rosyjskich służb, nie tych współczesnych, na zlecenie carskiej ochrany.
2: To nie zmienia faktu,
1: że jak widać do dzisiaj to, mówiąc kolokwialnie, żre.
2: No przecież inspirował się nią Hitler, pisząc Mein Kampf. No jakby no to jest znana historia. Tylko tu właśnie podstawowy problem. O ile kojarzę, to jest... Prokuratura się tym zajmie, ale...
1: To znaczy nie wiadomo, czy będzie wszczęte śledztwo,
2: tak,
1: na razie sprawa trafiła
2: ze względu na zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, tak? Przez osobę prywatną, krótko mówiąc. I tutaj jakby mamy kwintesencję tego absurdu. Gdyby ta osoba prywatna, przechodząc koło tej witryny, nie stwierdziła, że coś musi zadziałać, żadnego dochodzenia, czy tam inaczej, to nie jest jeszcze dochodzenie, żadnej analizy ze strony śledczych, czy należy wszcząć dochodzenie, czy nie, w ogóle by nie było. I tutaj dochodzimy znowu do fundamentalnego pytania o postawę państwa polskiego wobec dezinformacji. Bo tu w ogóle nawet nie chodzi o tę księgarenkę. Wprawdzie no, te treści są tam, jakie są karygodne. Tam też zwróciłem uwagę na książkę autorstwa jednego z polityków pewnej partii, która niespodziewanie może być nawet czwartą siłą w Sejmie. A przecież...
1: Tam są nawet kubeczki z podpisem.
2: Tak. I to jest w ogóle absurdalne, bo przecież w Konstytucji jest artykuł, który mówi, że nie mogą funkcjonować stowarzyszenia, które odwołują się, czy partie polityczne, które odwołują się do jakiejś nienawiści rasowej, etnicznej i tak dalej. Jakoś nikt, żadne polskie instytucje po ten argument nie sięgają, po artykuł Konstytucji. Tutaj nie chodzi o tę jedną księgarenkę, bo jakby to jest jakieś tam mało rzucające się w oczy miejsce, którego większość ludzi nie zauważy. Ci, którzy zauważą, w większości machną ręką, ale chodzi o to, że to jest pewnego... To, co naprawdę jest niebezpieczne, to się nie rozprzestrzenia w tych małych księgarenkach, do których może chodzą jacyś, nie wiem, zagubieni staruszkowie, tylko po prostu znowu dzieje się w internecie, znowu dzieje się w mediach społecznościowych.
1: To profesor Ryszard Machnikowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Łódzkiego, ostatnio też na antenie Radia Łódź mówił, że wprost Polska przegrywa wojnę
2: informacyjną. Polska przegrywa, zdecydowanie. Ja ostatnio czytałem taką książkę, którą napisał były ambasador Niemiec, między innymi w Warszawie, ale też w Moskwie i w Czechach, Anfreitag von Loringhoven. Ona się nazywa Wojna Putina przeciw Niemcom. Tam analizuje bardzo różne przypadki działań dezinformacyjnych i tak dalej. I on tam stwierdza taką rzecz, że dwa kraje w Europie są tylko, w których walka z rosyjską dezinformacją jest usystematyzowana, prowadzona w sposób instytucjonalny, z odpowiednimi uprawnieniami i budżetem. To jest Francja i Szwecja. Gdzie są odpowiednie agencje do tego dedykowane. Mamy przykłady tych dwóch krajów, które są przecież krajami sojuszniczymi. Czemu się nie przyglądać, jak oni to robią? Czemu nie naśladować tego? Czemu nie próbować jakby też tworzyć instytucji odpowiednich do zwalczania właśnie tej dezinformacji w internecie? Ja, proszę państwa, jakiś czas temu przeglądając Twittera natrafiłem na fragment spotkania wyborczego tej partii, o której już wspomnieliśmy, nie wskazując jej nazwy, tak? I tam człowiek z publiczności, zupełnie, jak patrzysz, no zupełnie normalny facet, tak? No ładnie ubrany, tam marynarka i tak dalej. I on mówi takie słowa, że z doniesień różnych mediów na YouTubie wynika, że susza panująca w Polsce może być efektem stacjonowania tutaj wojsk amerykańskich i umowy Unii z Mercosur. No to słyszysz coś takiego i ja się zastanawiam, jak rozmawiać z takim człowiekiem w oparciu o argumenty. Ja kiedy jeszcze pracowałem w Gazecie Wyborczej, zdarzało mi się rozmawiać z takimi ludźmi na różnych tam protestach dziwnych, tam antyszczepionkowców, czy przy okazji różnych ekscesów, kiedy po prostu no, z dziennikarskiego obowiązku trzeba było jakby pytać, dlaczego oni działają tak, jak działają. Tak? No jakby rozmowa na argumenty w ogóle nie ma żadnego sensu w sytuacji, gdy każdy racjonalny argument poparty jakąś merytoryką jest kwitowany tym, że to jest fałszywa wiedza, tak? Nie wiadomo dlaczego, bardziej wiarygodna jest ta z YouTube'a. Natomiast teraz ja mam wrażenie, że jakby takich ludzi jest więcej. Na pewno takich kont jest więcej, bo nie każde takie konto to jest człowiek, raczej myślę, że mniejszość to są ludzie, ale jednak na końcu tego łańcucha też są ludzie, którzy te potrawy w cudzysłowie łykają, tak? I oni potem idą głosować w wyborach.
1: Paweł Rutkiewicz, Forbes.pl, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Dobrego weekendu, dnia, do usłyszenia.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź, na zegarach już 9:40, a my wracamy do rozmowy z Pawłem Kowalskim z Nadleśnictwa Piotrków. Rozmawiamy o tym, że na ten moment do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole trafiło więcej pacjentów, dzikich pacjentów, niż przez cały ubiegły rok. Wracamy do rozmowy. Mówiliśmy przede wszystkim o temperaturze, ale podejrzewam, że też sporą część odnotowanych zdarzeń i pacjentów, którzy trafiali do ośrodka, to wypadki komunikacyjne. Jeśli chodzi o pewnie te kategorie, to tutaj też tego było dużo.
1: Dużo było, bo były młode jeże, gdzie matka próbowała przeprowadzić te jeżyki. Matka ginęła pod kołami i wtedy osoby widzące taką sytuację po prostu zabierały te maluchy i przywoziły. Podobnie było z kaczkami. Też mieliśmy sporo kaczek, które straciły matki. Matka była pogryziona przez psa albo zagryziona, prawda, bo broniła tych maluchów, bądź też była właśnie przejechana przez samochód, no bo kaczki czasami tak mają, że do wody przeprowadzają to swoje potomstwo i nie zawsze samica jest widoczna. Ona jest szara, nie jest barwna. No, ale te młode w tej chwili pływają po naszym stawie, już podfruwują. Także tutaj jak najbardziej udało nam się je wszystkie po prostu szczęśliwie doprowadzić do tego, że są samodzielne. Bardzo dużo też saren trafiało, ale to w większości były to sarny też dorosłe, więc te sarny również udało nam się po prostu zwrócić naturze. Młode już powoli też przygotowujemy do wypuszczenia. No bociany podobnie. Mieliśmy też bociany potrącone przez samochody i było ich około 55. Także nie jest to tak tragicznie. Jeśli chodzi o lata poprzednie, było ich sporo więcej. Natomiast te bociany, które były wyrzucone, tak zwane wyrzutki, gdzie rodzice ich wyrzucili z gniazda, te bociany pozostały u nas. Jest ich około 10. One nie odleciały. Pozostałe bociany odleciały już na zimowisko do Afryki. Natomiast te, które trafiły przywiezione przez ludzi, bo mama wyrzuciła, czy ojciec ich z gniazda. No jak widać, rodzice wiedzieli, co robią i one nie zabrały się, w ogóle nie próbowały, chociaż doskonale latają, nie próbowały wybrać się, może w tym roku nie, a w przyszłym będzie lepiej. Mamy też dwa bociany czarne, jeden przywieziony przez leśników z Nadleśnictwa Bełchatów. To jest bocian, który został znaleziony, ma problem, to są młode bociany, tegoroczne, ma uszkodzone ścięgna w jednej nodze, no już tam nasi lekarze go opatrzyli. Drugi bocian przywieziony przez Ochotniczą Straż Pożarną z Wąwału. No więc tutaj bocian w Tomaszowie uderzył prawdopodobnie w budynek, bo został znaleziony w mieście. Ma złamaną kość ramienną i jest w tej chwili przeprowadzone takie usztywnienie z drutem w środku i taki stelaż zbudowany boczny, który utrzymuje tę kość. W środek wprowadzono taki pręt i miejmy nadzieję, że za kilka dni będziemy robić prześwietlenie, jak to się wszystko ładnie zrasta. Jeżeli będzie ok, co prawda nie odlecą, już troszkę późno jest i zostawimy je do rehabilitacji i zimowania w ośrodku, ale miejmy nadzieję, że właśnie te bociany w przyszłym roku trafią do natury.
0: No właśnie, trzymajmy kciuki za pacjentów Leśnego Ośrodka w Kole. Miejmy nadzieję, że szybki powrót do zdrowia będzie możliwy, ale z drugiej strony jestem o to spokojny, bo wiem, że są w dobrych rękach. I na koniec standardowo, jeden apel. Wiadomo, że przyroda zawsze radzi sobie sama najlepiej. Nie zawsze warto ingerować i na siłę ratować. Wiem, że to może brzmi smutno, ale taka jest natura.
1: Pamiętajmy właśnie, w naturze przeżywają najsilniejsi. Pamiętajmy, że rodzice poszczególnych gatunków zwierząt mają dużo potomstwa, bo też jest duża śmiertelność. Właśnie one padają ofiarą też wielu drapieżników, ale i też padlinożercy czekają na to, że któreś ze zwierząt zakończy swoje życie, a w ten sposób one będą mogły zanieść na przykład tę padlinę dla swoich młodych, no bo one też, młode lisy, czekają. Mama co nam przyniesiesz? Mama, nic, bo został gołąbek zabrany, prawda, który wyleciał. No tak jest. My nie jesteśmy w stanie rozpoznać, w jakiej kondycji jest dane zwierzę. Natura robi to doskonale.
0: A opowiadał Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Mówiliśmy o Leśnej Osadzie Edukacyjnej, ale także Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole, które robi sporo dobrej roboty, jeśli chodzi o ratowanie dzikich zwierząt. Także również zachęcam, aby kiedyś odwiedzić to miejsce, bo naprawdę warto.

Daria Zawiałów i Kundelbury na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Łódź o pełnej godzinie, czyli o 10:00 najnowsze wiadomości, a od 10:00 będzie z Państwem Anna Groblińska. Patrycja Wojsznis kontynuuje swój dyżur za konsoletą, a za wspólnie spędzony czas dziękuję Paweł Kwiatkowski.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak,
3: zapraszamy.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: W pierwszej godzinie moim gościem będzie dziennikarz Radio Łódź Michał Dąbrowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15:00 Aga Burcen i Paweł Radziszewski są razem w życiu, tworzeniu własnych piosenek i produkowaniu muzyki dla innych. A że zespół Plastik, bo o nich mowa, swój pierwszy wywiad udzielił 20 lat temu Piotrowi Bielawskiemu, opowiedzą o sobie, muzyce i tym, co się zmienia.
7: Zaczęłam myśleć o tym, żeby to było trochę może bardziej do tańca, żeby to było też dla innych, nie tylko dla mnie, żeby to było lżej strawne.
8: Pamiętam, że jak przyjechałem w 99 roku do Warszawy, do pracy, żeby coś zmienić w swoim życiu, to zacząłem słuchać muzyki, która wtedy, jestem z Zamościa pochodzę, i jakoś do mnie nie docierała cała brytyjska scena klubowa wtedy, nie wiem dlaczego. I w momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy, to jakoś do mnie jakimś cudem dotarła.
5: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
10: Co?
9: Podobno jest nowy system w Azji.
10: Aha.
9: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
10: Mordo.
9: Co?
10: To jest fake.
11: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejeseprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejeseprzyplacuwolności.pl.
13: Chyba zacznę inwestować w złoto.
14: Dlaczego akurat w złoto?
13: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
14: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
13: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
15: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
16: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
17: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
18: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
17: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
18: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
1: Po reklamie.
19: Minęła 10:00.
0: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest sobota, 5 września. Małgorzata Błażewicz, zapraszam na wiadomości. Duże zmiany na łódzkiej Retkini. Powstanie nowe rondo i ścieżki rowerowe. Kamizelki nożoodporne dla ratowników medycznych mają zwiększyć ich bezpieczeństwo. Narodowe czytanie w łódzkim areszcie.

0: drugiej połowie września.
1: Inwestycja na Rytkińskiej obejmie także wymianę nawierzchni na istniejącej ścieżce rowerowej. Dodatkowo rowerzyści zyskają też trasę po drugiej stronie ulicy, mówi Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji.
2: Będą prowadzone prace przy stworzeniu ciągu pieszo-rowerowego po stronie ogródków działkowych.
1: Prace na Rytkińskiej mają zakończyć się przed przyszłoroczną edycją Łódź Summer Festival. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
3: Jak podkreślają władze, budowę ronda konsultowano podczas ubiegłorocznych rozmów z mieszkańcami. W trakcie prac ulica Rytkińska na odcinku od Alei Wyszyńskiego będzie przejezdna tylko w kierunku ulicy Krzemienieckiej. Dodatkowo w miejscu przyszłego ronda zablokowany będzie także wlot w ulicę Kusocińskiego. To reakcja na coraz częstsze przypadki przemocy słownej i fizycznej. Każdy radomski ratownik medyczny dostał kamizelkę nożoodporną, a wcześniej wszyscy poznali podstawowe zasady samoobrony. Zagrożenie stało się nieodłącznym elementem naszej pracy, przyznaje ratownik medyczny Paweł Stefaniuk.
4: Sytuacje niebezpieczne to można powiedzieć, że co dyżur się zdarzają, bo jeździmy w różne miejsca do ludzi w różnych stanach pod wpływem alkoholu, pod wpływem różnych substancji psychoaktywnych, więc można powiedzieć, że co dyżur zdarzają się takie sytuacje. Na każdego członka zespołu przypada jedna kamizelka, każdy z nas może się w nią ubrać i wtedy będzie zawsze bezpieczniej.
3: Za kamizelki zapłaciło Ministerstwo Zdrowia. Chwasty zamiast płyt chodnikowych. Mieszkańcy osiedla Bałuty Doły w Łodzi skarżą się na zarastające chodniki. W niektórych miejscach problem zauważalny jest już od miesięcy. Roślinność zabiera nawet kilkadziesiąt centymetrów chodnika, co utrudnia przejście. Rada osiedla i jej mieszkańcy domagają się uporządkowania chwastów. Jak jednak podkreśla przedstawiciel rady Adrian Zieleniewicz, potrzeba stałej kontroli, a nie jednorazowego przycięcia.
5: Jeśli chodzi o życie pieszych w Łodzi, no to nie należy ono do najłatwiejszych. Te problemy powtarzają się w całym mieście. To nie może polegać na jednorazowej interwencji, to wymaga ciągłego monitoringu, ciągłego dbania o to.
3: Przedstawiciele Rady Osiedla zebrali listę zarośniętych miejsc, na której znalazło się 14 ulic. W tej sprawie zwróciliśmy się do Zarządu Zieleni Miejskiej i czekamy na odpowiedź.
6: Więcej na radiołódź.pl.
3: Dziady w wykonaniu Radia Łódź i Teatru Jaracza wybrzmią dziś w łódzkim areszcie śledczym. O godzinie 12 osadzeni za pośrednictwem radiowęzła usłyszą fragmenty z trzeciej części dramatu Adama Mickiewicza. To nietypowa odsłona tegorocznego Narodowego Czytania. Miejsce wydarzenia nie jest przypadkowe. Aktorzy Łódzkiego Teatru Jaracza zaprezentują scenę z celi Konrada. Wczoraj do późnego wieczora trwała próba przed dzisiejszym czytaniem. W rolę bohaterów dziadów wcielą się aktorzy Teatru Jaracza, a narratorką będzie Monika Czerska, dyrektorka programowa Radia Łódź.
7: Powiem szczerze, że wyzwanie niezwykłe. Na początku byłam tak zestresowana, że ledwo wydobyłam głos z siebie, ale z drugiej strony jest to świetna przygoda uczestniczyć tak od środka i przyglądać się pracy aktorów.
8: Narodowe czytanie odbywa się co roku i co roku jest wybierany jakiś tekst, który służy przypomnieniu. Postanowiliśmy opowiedzieć, wybrać jedną, głównie jedną ze scen, scenę w celi, u Konrada w celi i opowiedzieć ją w celi, w więzieniu.
3: Dodaje reżyser tej wersji dziadów, dyrektor Teatru Jaracza Paweł Łysak. Całość zostanie zarejestrowana w areszcie śledczym, a jutro o godzinie 16 będzie można jej posłuchać na antenie Radia Łódź. Narodowe czytanie zainaugurowano w 2012 roku lekturą pana Tadeusza. W kolejnych latach czytano dzieła m.in. Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza i Jana Kochanowskiego. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11 zapraszam.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: I co my tutaj mamy w pogodzie? Za oknem radiowym trochę słońca, ale będą jeszcze chmury. Możliwe, że będzie padał deszcz. No i mamy ostrzeżenie niestety przed burzami. Ostrzeżenie pierwszego stopnia w województwie łódzkim, powiaty brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, między innymi pawianicki, poddębicki, rawski i sieracki. Teraz na termometrach spoglądam 16 stopni, maksymalnie w ciągu dnia do 20. Czy będzie dobry biometr? Czy będziemy się czuli dobrze? To jest najważniejsze pytanie. Nie najgorsze. Gorzej, chociaż pod wieczór ciśnienie zacznie trochę spadać.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Kierunek lato.
10: Anna Grublińska, dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem będzie łódzka fotografka i podróżniczka Agnieszka Cytacka. Odwiedziła już ponad 50 krajów, ale dzisiaj skupimy się na jednym szczególnym dla Agnieszki kraju, na Egipcie.

0: Przypomnę, że Agnieszka Cytacka jest dzisiaj bohaterką naszej audycji. Agnieszka opisuje się różnie. Dzień dobry. Portrecistka ludzi i zdarzeń, nomadyczna dusza, podróżująca fotografka, czuła obserwatorka, dokumentalistka piękna. To wszystko można odnaleźć w twoich pracach, które po części wynikają właśnie z podróży. Ale to w którymś momencie życia pojawiła się taka decyzja, żeby podróżować, żeby fotografować, żeby ta fotografia też się stała twoim zawodem.
1: Tak, zaczęłam od słów, od filologii polskiej, od czytania książek i właściwie całą młodość spędziłam w książkach, w literaturze.
0: Przepraszam cię bardzo, ale dalej jesteś młoda, więc powiedzmy wczesną młodość.
1: Okej, wczesną młodość, wtedy kiedy się studiuje, kiedy doświadcza się życia, jest się takim zachłannym. I w pewnym momencie zaczęłam podróżować, znaczy chyba zawsze podróżowałam, tylko że brałam aparaty, najpierw takie, jakie miałam po prostu pod ręką. I coraz częściej z opisywania tych podróży słowami przeradzało się to w opisywanie obrazami. Z czasem coraz lepsze aparaty, obiektywy i to zaczęło się po prostu rodzić wielką opowieść fotograficzną, dużo bardziej niż słowami, chociaż cały czas uważam, że słowa determinują naszą rzeczywistość, kształtują, tworzymy słowami nasz świat.
0: I dlatego twoje projekty to są często obrazy i towarzyszące im słowa i dopełniają się właśnie te dwie opowieści, a dzisiaj skupimy się na podróżach, bo ciebie można też spotkać bardzo często podczas wydarzeń kulturalnych, kiedy dokumentujesz przebieg właśnie tego, co dzieje się na scenie czy na estradzie, ale dzisiaj podróżujemy razem z Agnieszką Cytacką i bardzo często podczas tych podróży spotykasz ludzi, którzy cię inspirują. Bywa, że takie spotkanie owocuje całą sesją fotograficzną.
1: Tak się zdarza. Właściwie jak zaczęłam fotografować podczas podróży, czekałam na te momenty, kiedy ktoś mi wyjdzie z kadru. Patrzyłam piękny krajobraz, o piękna katedra. Okej, żeby nikogo tam nie było. Z czasem zauważyłam, że jak ktoś mi wszedł w kadr, robił to zdjęcie, tworzył, dawał mi po prostu swoją jakość na tym zdjęciu. I z czasem po prostu zaczęłam coraz bardziej przyglądać się tym ludziom, którzy wchodzą, kształtują właśnie dane ujęcie, aż do takiego momentu, że podchodziłam coraz bliżej. Czasami widziałam kogoś na ulicy siedzącego, robiącego coś i tak mówiłam, o Boże, zrobiłabym mu zdjęcie. Wygląda wspaniale. Ale to jest też wielki strach. Jak podejść do kogoś na ulicy, zaczepić i zapytać, czy ja mogę zrobić ci zdjęcie, bo wyglądasz tak pięknie. I czasem tak było. A czasami te podróże po prostu, ci ludzie spotykani w podróży pojawiali się tak po prostu. I wielokrotnie zastanawiałam, jak to jest możliwe, że wśród tysięcy ludzi, których mijam na swojej drodze w tylu miejscach na świecie, akurat ta jedna osoba przykuła moją uwagę.
0: A to bywa tak, że na przykład ta osoba jest przewodnikiem twoim podczas podróży. I tak było w przypadku pustyni Synaju.
1: Tak, czuję, że ci ludzie, których spotykam, mają jakiś związek z moim doświadczeniem, jeżeli ktoś w to wierzy, moim doświadczeniem duszy. I już parę lat temu znalazłam taki cytat z Junga, który mówił, że wszyscy ludzie, których danych nam było spotkać na naszej drodze, a którzy nas zafascynowali, są odszczepionymi fragmentami nas samych, których odnajdujemy teraz. Więc traktuję trochę te spotkania z tymi ludźmi jako właśnie takie zebranie trochę siebie, swoich cząstek, które gdzieś tam się rozeszły po świecie. I tak sobie czasem myślę, ile tych cząstek tam jest. Ale wracam już do twojego pytania o tych przewodników, bo wracamy teraz do Egiptu. I rzeczywiście moja podróż była całkiem niedawno, bo to był przełom kwietnia i maja tego roku. Owocowała w mnóstwo takich spotkań. I czasami to byli przewodnicy, tak ich nazywam, też, no bo przewodnicy po danym miejscu, którzy się pojawiają, ale też przewodnicy po prostu po moim życiu w jakiś sposób.
0: I wybierzmy się teraz do tego Egiptu i wybierzmy się na pustynię. Co ci przyszło do głowy, żeby tam właśnie pojechać?
1: Kocham pustynię. Właściwie odkąd byłam pierwszy raz w Maroku na Saharze, doświadczyłam absolutnej magii. Księżyc w pełni, w perygeum, czyli tak najbliżej ziemi. Wcześniej nie zwracałam na to uwagi, ale jak zobaczyłam tę potęgę, bezkres piasku, przestrzeni, brak horyzontu właściwie, czy ten horyzont taki rozmywający się wśród wydm i to oświetlające wielkie koło na niebie. Coś dotknęło to naprawdę wewnątrz mnie i od tego momentu zaczęłam sobie patrzeć, kiedy wybieram się w podróże i prawie zawsze jest pełnia w tych podróżach. I wtedy, kiedy teraz byłam na pustyni ponownie, tylko już innej, bo to jest pustynia synajska, czyli na półwyspie Synaj w Egipcie, ma zupełnie inny charakter niż takie wydmy, które znamy gdzieś tam z opowieści. Jest bardziej skalista, to nie są takie usypane wydmy, tylko raczej formaliny skalne i jaskinie. bezkres przepiękny i po prostu byłam na Synaju i zobaczyłam na Instagramie, mi wyskoczyło jakieś zdjęcie takiego człowieka. Okazało się, że on jest znajomy moich znajomych, których tam byłam. Więc napisałam do niego i mówię, czy kiedy robimy kolejną wyprawę. Okazało się, że następnego dnia, więc jakby tak się to wydarzało szybko.
0: Josif jest tak fotogeniczny, że trudno było bowiem ci opuścić tę sesję właśnie. Niebywały. Zupełnie jakby to była taka artystyczna dusza, bo on i wygląda, i rusza się. Co prawda fotografia jest statyczna, ale tam widać ruch jego.
1: Tak, on cały czas się ruszał. To jest, jestem też w takiej praktyce movementowej, więc może te od wielu lat te szlaki mnie prowadzą poprzez ludzi, którzy w swoim życiu po prostu cały czas się ruszają. Ruch jest życiem. Wszystko zmieniamy pod wpływem ruchu. Jeżeli przestajemy się ruszać, przestajemy żyć. Taka jest zasada życia. Więc ten ruch, i chcę powiedzieć, że to, co wydarzyło się, zapraszam do obejrzenia tej sesji, bo to jest jedna z moich ulubionych. Rzeczywiście Josef jest bardzo fotogeniczny, ale on organizuje takie wyprawy na pustynię, do jaskini, gdzie organizuje w ciągu jednego wieczoru cały dom. Zbiera cały samochód, wszystkich rzeczy, żeby tam nam stworzyć na jedną noc dom.
0: Jest brama, salon, sypialnia, kuchnia z paleniskiem, z dywanami, materacami, żeliwnymi garnkami, baniakami wody i wszystkimi przyprawami świata.
1: Tak, wyobraź sobie taką sytuację. Trochę te zdjęcia mogą wprowadzić nas w ten klimat, ale siedzimy sobie w jaskini, nie ma dookoła nic, pustka, piasku, skał, księżyc w pełni i obiad gotowany na żeliwnych naczyniach przywiezionych ze sobą, bo oczywiście żadnego plastiku, wszystko takie ekonaturalne, więc też to wszystko waży, to wszystko trzeba było wnieść na własnych barkach, rękach do tej jaskini, czy te wielkie baniaki z wodą, czy te właśnie żeliwne naczynia, wszystkie dywany, poduszki i tak dalej, ale unoszą się wszystkie przyprawy świata, gotowany jest posiłek i my siedzimy, ja naprawdę mam poczucie, że no, rzadko który hotel może oferować takie doświadczenie. Naprawdę to jest absolutnie wyjątkowe.
0: To jest pierwsza część spotkania z Agnieszką Cytacką, a za chwilę trochę powiemy o tej sesji naprawdę magicznej, na której Josif i siedzi, i porusza się, i tańczy, i wszystko tam można znaleźć.

0: To jeszcze raz wybierzemy się na Półwysep Synaj, gdzie Agnieszka Cytacka, nasz dzisiejszy gość, zrobiła fantastyczną sesję z przewodnikiem swoim, czyli z Josifem, który, nie wiem, czy on ma doświadczenie w pozowaniu, jak to było, Agnieszko, że on tak świetnie wypadł tam?
1: No właśnie, i to jest absolutnie coś niebywałego, ponieważ Josif tak ma doświadczenie filmowe, ale podczas tej sesji pokazaliśmy coś więcej, bo to nie była sesja pozowana. Po prostu wyszliśmy sobie na spacer, ja w swoją stronę, on w swoją stronę. W pewnym momencie gdzieś tam te nasze drogi się skrzyżowały i ja tak patrzę na niego z tymi dwoma psami, z białym wilkiem i czarną panterą, gdzie zaczyna tańczyć. Jest ubrany w te stroje takie, które zakłada zawsze, jak idzie na pustynię. Ma swoją laskę, wygląda trochę jak Mojżesz przeprowadzający przez morze.
0: Jakieś też ma takie malunki na
1: to,
0: twarzy.
1: Tak,
0: czarne.
1: A to są, to robiliśmy taką, to taki rytuał trochę ochronny, ale ma dwa znaczenia. Oczywiście symboliczny, duchowy, ochronny przed duchami, ale też ochronny przed słońcem. No i po prostu, kiedy on sobie zaczął iść, tańczyć z tymi psami, z tą laską, stwierdziłam, że no nie mogę, po prostu muszę zrobić zdjęcia i wyszła taka sesja, zupełnie naturalna. I to doświadczenie jego przed kamerą zupełnie inne, ponieważ spotkaliśmy się później, zaczęliśmy o tym rozmawiać. I powiedział, że on się tam po prostu czuje. Ja to też poczułam, że on w tym miejscu, w tej pustyni, czuje się po prostu jak w swoim żywiole. To jest ten żywioł. A kiedy spotkałam go później w innej przestrzeni, w mieście, w kawiarni, wydał mi się bardzo podobny do mnie, czy do innych ludzi. I poczułam, jak ważne jest to, żeby znaleźć własne miejsce w życiu, gdzie możemy naprawdę błyszczeć, czuć się sobą, być w swojej mocy. I tego życzę właściwie wszystkim, żebyśmy mieli takie miejsce.
0: Powiedziałaś mi, że Egipt to taki dla ciebie najważniejszy kierunek, że tam na pewno będziesz jeszcze wracać. A dlaczego?
1: To jest mój 51. kraj, który odwiedziłam. I właściwie nie pojawiłby się na mojej liście krajów, które chciałabym odwiedzić. Byłam wcześniej w krajach arabskich, czy na Bliskim Wschodzie, w Jordanii, w Jerozolimie, w Izraelu, w Palestynie, więc w Maroku, więc troszeczkę znałam ten klimat, ale jakoś Egipt nigdy mnie nie pociągał. Nie wiem, być może miało to taki charakter z ogólnym pojęciem na temat Egiptu, to nasze wyobrażenie, które mamy z katalogów, że idziemy na all inclusive, siedzimy w hotelu, jemy do upadłego i pijemy drinki, właściwie nic więcej z tego nie wynika. Ale jakoś tak siłą zdarzeń przeróżnych zbiegów okoliczności okazało się, że wylądowałam w tym Egipcie i właściwie od samego momentu, odkąd wysiadam z samolotu, zaczęły pojawiać się magiczne okoliczności. Naprawdę, zostałam zaopiekowana pod każdym względem, jeśli chodzi o ludzi, o miejsca. Jakby tak miałam takie poczucie, że mnie po prostu coś prowadzi, jestem tylko przekazywana z rąk do rąk, żeby doświadczać wspaniałych rzeczy.
0: To co, to jeszcze w Egipcie pozostaniemy może i kolejna część rozmowy też z Egiptem może być związana, tak?
1: Tak, tym bardziej, że wracam jeszcze teraz w połowie listopada znowu na Synaj.
2: Słuchasz Radio.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krekund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
12: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
13: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
12: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
14: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
15: Od stycznia, tak co miesiąc, siedem podwyżek mieliśmy.
16: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
17: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
18: O, jest za mało policji.
19: No, no, porządku, czystości i spokoju.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
20: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
21: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
22: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
23: Polska Grupa Zbrojeniowa najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
24: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
25: 3,17,41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11.
28: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: Kierunek lato.
4: Agnieszka Cydacka wciąż z nami. Już za chwilę kolejna część rozmowy będzie o Egipcie, ale też będzie o pewnej książce, która zmieniła trochę Agnieszki spojrzenie na podróże.

0: Commando, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry. Pozostańmy jeszcze przy Egipcie.
1: Pierwszy raz wyjątkowo miałam taki lęk w sobie przed otwarciem drzwi i wyruszeniem w podróż. I chciałam nawet o tym napisać i cały czas o tym mówiłam i zapomniałam, więc może to jest teraz dobry moment. Mam takie wielkie doświadczenie po tej egipskiej podróży, że im bardziej zamykamy się w domu i tworzymy sobie własną przestrzeń bez wychodzenia fizycznie, bez wychodzenia naszego za drzwi na drugą stronę, tworzymy sobie wyobrażenia, które absolutnie nie są prawdziwe. To znaczy dochodzą do nas jakieś myśli innych ludzi, doświadczenia, jesteśmy otoczeni newsami z wiadomości, pewnymi naleciałościami, które nie są nasze. I to powoduje strach. Ja też miałam takie wyobrażenie o Egipcie, o tym, że jadę sama do kraju arabskiego, nie wiem, co tam się wydarzy, że wszyscy chcą mnie naciągnąć, wykorzystać w jakiś sposób, więc miałam w sobie te obawy. A tylko w momencie, kiedy postanowiłam, że jednak lecę, otworzyłam drzwi swojego mieszkania, zrobiłam pierwszy krok i od razu stanęłam w innej energii. To znaczy takiej, że ja chcę doświadczyć tej rzeczywistości, chcę poznać piękno tego świata, tego kraju, tych ludzi. I nagle w ogóle stałam się, moje myśli zaczęły inaczej funkcjonować.
2: To bardzo pasuje do myśli, którą cytujesz na swojej stronie, do myśli Rumiego, perskiego mistyka. Kiedy zaczynasz iść drogą, droga się ukazuje.
1: Dokładnie. Tak właśnie uwielbiam, było. Uwielbiam to zdanie i towarzyszy mi też od dawna. Dokładnie. Jak nie wiemy, co jest za rogiem, dopóki nie zajrzymy, nie zrobimy tego kroku jednego dalej.
2: No i jak to było właśnie, że tak się wszystko dobrze złożyło w tym Egipcie?
1: Wydaje mi się, że po prostu miałam tam być. Też wiążę tę moją podróż z moim tatą, który zmarł prawie 4 lata temu. Jego wielką pasją był Egipt. Kiedy miał czas i oglądał telewizję, to oglądał wszystkie programy o starożytnym Egipcie. Jak powstawały piramidy, jak to w ogóle funkcjonował ten świat i też o kosmosie. Więc sobie tak kiedyś wyobraziłam, że jeżeli jest reinkarnacja i byliśmy kiedyś w innych wcieleniach, to mój tata tam na pewno był i był może nadwornym astronomem. Więc tak sobie to wyobrażałam. Kiedy pojechałam do Egiptu, czułam, że on, to jest też jego podróż. Że jesteśmy razem i podróżujemy po tych miejscach, doświadczamy tego niezwykłego kraju. Dlaczego niezwykłego? Ponieważ nie wiem, jak właściwie odpowiedzieć w tych kilku słowach tego, co doświadczyłam. Bo oczywiście ta podróż zaczęła mi się na Synaju. I potem miałam takie pytanie, co dalej? Mam tam 2 tygodnie maksymalnie miałam. Zazwyczaj kupuję bilet w jedną stronę, i tak to robię w podróżach. Nie wiem, nie rezerwuję żadnych noclegów, niczego. Po prostu oddaję się temu, co mnie spotka. Wiem tylko na przykład, że muszę wrócić tego i tego, maksymalnie tego i tego dnia, bo zaczynam jakieś zlecenie, pracę, muszę jakoś zarobić na te podróże. I kiedy wykończyłam tę podróż synajską, mówię, okej, poleciałabym jeszcze gdzieś, może Aleksandria, bo skoro tutaj te książki, Biblioteka Aleksandryjska, ważne miejsce, tak sobie myślę, ale z kim nie rozmawiałam, wszyscy mówią, nie, Aleksandria, jedź to, leć to, Asuan. Leć do Asuan. I wszyscy po kolei Asuan. Więc nie za bardzo wiedziałam, nie lubię też szukać informacji za bardzo o danych miejscach, lubię tam po prostu być i doświadczać na własnej skórze. Więc wzięłam te samoloty, znaczy loty wykupiłam i poleciałam do Asuan. Jest to miejsce daleko na południu, w krainie Nubii. Nubia leży na granicy Egiptu i Sudanu. Jest to jedno z najbardziej suchych miejsc na Ziemi, które zamieszkuje człowiek. I tam jest kolejna opowieść o fantastycznym człowieku, którego spotkałam na wyspie File. I wyobraźcie sobie, nie wiem, czy jestem w stanie to w ogóle opowiedzieć słowami. Wylądowałam w Asuan na lotnisku, wzięłam taksówkę, dopłynęłam do brzegu Nilu, gdzie miała na mnie czekać mała łódka. I po Nilu przepłynąć na drugą stronę, gdzie czekał na mnie właśnie Anuri, czyli kolejny bohater mojej opowieści. Przywitał mnie, był piękny zachód słońca, czyli to słońce, które jest takie już niziutko, odbija się w wodzie, podbija w ogóle całe piękno miejsca, pokazuje swoimi kształtami, odbiciami, blaskami. Przypłynęłam ten Nil, on odebrał mnie i oprowadził po swoim ogrodzie. Wszystko dookoła jest suche, to znaczy wzdłuż Nilu oczywiście są uprawy, ale to jest tylko metr, dwa, trzy,
2: taki pasek.
1: Czasami pięć, po prostu tam, gdzie sięga woda, a zaraz za moment po prostu pustka i ziemia, i sucha ziemia. I zaprowadził mnie od razu do swojego ogrodu, niewielkiego, ale jakby tak kilka sadzawek, ileś tam drzew, wszystko ładnie poukładane. Oprowadził mnie. W jednej z sadzawek rósł lotos, zerwał ten lotos, dał mi go, popatrzył w oczy i powiedział: welcome back. Welcome back.
2: Mhm, tak jakbyś powróciła.
1: Powróciła do tego miejsca. I teraz oni wierzą, że ktoś, kto pojedzie do Aswan na wyspę File, to jest, gdzie była świątynia Izydy, był tam kiedyś i powrócił w kolejnych wcieleniach, po prostu wrócił do domu. I kiedy on tak patrzył mi w oczy i mówił to, czułam, że jestem naprawdę aż wzruszenie, łzy, że jestem w miejscu, które już znam.
2: Jemu nie powinna się powieść ta inicjatywa. Nie powinien odnieść sukcesu ogrodowego, a on tam po prostu wodą z Nilu ten ogród cały czas podlewa. Tak. I jeszcze chyba dom zbudował.
1: Tak, dwa razy dziennie bierze i podlewa tą wodą z Nilu swój ogród. Ma przeróżne drzewa, merengę, właśnie lotosy. To są wszystkie rośliny, które no, też uznaje się za rośliny magiczne w tamtej części świata. Ale jest to marzenie. Jakby jest to piękna opowieść o marzeniu, które gdzieś pojawia się w nas i chcemy to robić za wszelką cenę. Nieważne, co mówi wioska. Wioska mówi: o, szaleniec, jak można na tym pustkowiu zbudować ogród? Rodzice mówią: tak, tak, buduj sobie ogród. A on od 20 lat sadzi ziarenka. Ja też jedno na koniec posadziłam, wyjeżdżając. Ale to jest opowieść o tym, jak marzenie przeradza się, ale dzięki pracy. To nie jest tak, że możemy sobie tylko coś wymarzyć. Musimy te marzenia realizować. Musimy codziennie brać wodę, przenosić i podlewać te wszystkie rośliny, żeby ogród żył.
2: To jest puenta trzeciej części naszego spotkania. Będzie jeszcze czwarta.

0: Agnieszka Cytacka dzisiaj jest z nami, przypomnę, fotografka, podróżniczka. Dzisiaj przyszłaś z książką.
1: Przyszłam z bardzo ważną książką, która kiedyś, jeszcze za czasów mojej pracy, no nie wiem jak ją nazwać, takie teatralno-literackie. Prowadziłam kiedyś mnóstwo spotkań literackich z różnymi pisarzami.
0: Tak, wtedy miałyśmy okazję też i na takie tematy rozmawiać właśnie w
1: Dokładnie, Radiu Łódź. Ale pamiętam, że już wtedy zapraszałam głównie podróżników i ludzi, którzy jeździli po świecie, później pisali książki, więc gdzieś to jest ze mną od dawna. A mam książkę ze sobą Konstantinosa Kavafisa, Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż. Kavafis był poetą greckim z przełomu XIX i XX wieku i jak tutaj widzę, w 2011 roku została wydana ta książka i to są wiersze w przekładzie Antoniego Libery i pamiętam, że trafiłam na to spotkanie, które prowadził Piotr Grobliński w Teatrze Powszechnym.
0: Z Antonim Liberą właśnie.
1: Z Antonim Liberą, tak. I trafiłam na to spotkanie i opowieść o jednym z najważniejszych wierszy, jaki mi towarzyszy i w ogóle zmienił moje podejście, znaczy nie zmienił to podejście, tylko uświadomił mi, dlaczego w tych podróżach jestem taka bezpieczna. Itaka. Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa, pełna przygód i nauk. Lestrygonów, cyklopów, gniewnego Posejdona nie musisz się obawiać. Jeżeli będziesz myślą szybował wysoko, a umysł twój i ciało będą ciągle zdolne do wzruszeń nieprzeciętnych. Nikt z nich ci nie zagrozi. Jeśli nie masz ich w sobie i sam ich nie wskrzesisz, lestrygonów, cyklopów, gniewnego Posejdona, nie spotkasz na swej drodze. Niech będzie to podróż długa, obyś o letnim brzasku, urzeczony, szczęśliwy, wiele razy zawijał do nieznanych portów i bywał u Fenicjan w ich handlowych stacjach. I kupował tam od nich drogocenne rzeczy. Perły, koral i bursztyn i drewno z Hebanu. I wszelkiego rodzaju pachnące olejki, podniecające pachnidła, ile tylko zechcesz. I odwiedził niejedno z wielu miast egipskich. I uczył się tam od tych, co posiedli wiedzą. Bylebyś nie zapomniał nigdy o Itace, o twoim przeznaczeniu. Masz do nich dopłynąć, lecz nie śpiesz się w podróży. Niech trwa długo latami. Lepiej byś był już stary, gdy dotrzesz do wyspy i na tyle zasobny w dobra tego świata, by już nie oczekiwać od Itaki bogactw. Itaka dała ci upajającą podróż, nie wyruszyłbyś w drogę, gdyby jej nie było. Cóż więcej miałaby dać? I gdyby była biedna, nie oszukała cię. Zdobyłeś przez nią mądrość i ogrom doświadczeń, a wraz z nimi świadomość, co znaczy Itaka.
0: Od razu na myśl przychodzi pewnie części słuchaczy Odyseja. W tej chwili bardzo dyskutowany film.
1: Jeszcze nie widziałam, ale dobrze mi przypominasz, bo
0: bardzo
1: chyba czas się wybrać.
0: Dyskutowany, tak, tak. Rozmaite są na ten temat opinie. A dlaczego dla ciebie ten wiersz jest taki ważny?
1: Kiedy przeczytałam ten fragment o tym, że nie spotkam na swojej drodze lestrygonów, cyklopów i gniewnego Posejdona, dopóki sama ich
0: nie przywołasz,
1: ich nie przywołam i sama nie będę miała ich w sobie, to znaczy, że po prostu spotykam na drodze ludzi, którzy nigdy mnie nie skrzywdzą, jeżeli ja sama nie mam takich intencji. Albo nie wywołuję tego strachu przed innymi. I zazwyczaj mi się wydaje tak, że dopóki właśnie to jest tak jak z tym otwieraniem drzwi, jeżeli nie otworzymy w pełnym zaufaniu, że nie spotkamy tych cyklopów, to ich nie spotkamy. Po prostu spotkamy ludzi, którzy nam tę drogę pokażą jeszcze piękniejszą i nauczą. A jeszcze teraz jest ważny ten wiersz, bo wróciłam do niego właśnie po latach, po tej podróży egipskiej i druga część mnie bardziej przykuła. Nie o tym bezpieczeństwie, o cyklopach i tak dalej, tylko o tym, że musimy korzystać z życia w pełni, doświadczać, kupować te piękne rzeczy, kupować. Ja też zaczęłam kupować biżuterię sobie w różnych miejscach. To wszystko na sobie teraz jest z Indii. Tutaj też właśnie z tego, z tej świątyni,
0: w Asłanie. I bransolety.
1: Tak, to wszystko. Zbieram biżuterię, tak jak kiedyś nienawidziłam. Chodziłam, absolutnie byłam taka...
0: Bo po co, prawda?
1: Bo
0: to przeżycia się liczą.
1: Dokładnie. Mhm. W ogóle nie patrzyłam, jak jestem ubrana, a teraz doświadczam tego piękna, tych rzeczy, kupuję sobie różne olejki, uwielbiam te zapachy, kadzidła. I teraz, kiedy czytałam ten wiersz ponownie, właśnie jest o tym, żeby doświadczać tego życia w tej materialności, nie tylko w intelekcie, w doświadczeniu głowy, ale przede wszystkim ciała, bo po to jej mamy. Chodzić na masaże, robić, dawać sobie przyjemność, czerpać z życia, żeby później mieć poczucia, że się jest wróciło po prostu. I ten wiersz jest całkowicie o tym.
0: No tak, i twoja opowieść o Egipcie też jest i o tym. O Egipcie, który oczywiście można odwiedzać o różnych porach roku, nie tylko latem. Ty lecisz w listopadzie, tak?
1: Tak, ale to jest ciekawe, bo zaskoczyła mnie temperatura, to, że tam było bardzo gorąco, a jednocześnie przy tych 30 kilku, 40 stopniach czułam się bardzo komfortowa. I to jest zaskakujące, bo z kolei półtora roku temu byłam przez miesiąc w Indonezji, Malezji, na Bali, Borneo i tam nie mogłam wytrzymać. Po prostu moje ciało cały czas było w duszności, cały czas się pociłam, wszystko było mokre i ta wilgotność przy tej temperaturze nawet niższej po prostu dawała takie poczucie dyskomfortu dla mnie. I tak mówiłam sobie też, Boże, jak ja wytrzymałam w tych 40 stopniach w Egipcie? I okazało się,
0: A
1: tam jest sucho, że to suche powietrze powoduje, że to ciało, przynajmniej moje, się tak nie napulchnia, nie jest takie właśnie cały czas, że się nie poci. I jest naprawdę, dla mnie przynajmniej było bardzo komfortowo.
0: Agnieszka Cytacka, fotografka i podróżniczka, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję ci bardzo, to była wielka przyjemność.

0: Reklama. Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia, gdzie i jak się badać, gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
1: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
3: Co?
2: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
3: Mhm.
2: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
3: Dziewczyno.
2: Co?
3: To jest fake.
4: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
6: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
5: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
6: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
7: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
8: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
15: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Tu Radio Łódź, jest 11. Posłuchamy wiadomości przygotowanych przez Remigiusza Fladrowskiego.
17: Dzień dobry. Strażacy w Łódzkiem mieli pełne ręce roboty po nocnych wichurach. W Beleniu pod Sieradzem będzie kolejna rekonstrukcja bitwy nad Wartą z początków II wojny światowej. We Francji są kary za masową produkcję nietrwałej odzieży sprzedawanej po bardzo niskich cenach. W regionie na przemian przejaśnienia, przelotny deszcz, a nawet burze. Temperatura maksymalna dziś to 20 stopni. Tej nocy strażacy w regionie łódzkim mieli pełne ręce roboty. Z powodów wichur interweniowali około 120 razy. O tym, czego dotyczyły interwencje i gdzie było ich najwięcej, opowiada nasz reporter Adam Łużyński.
18: Ta noc dla strażaków w regionie łódzkim była niespokojna. Wzywano ich głównie do usuwania skutków wichur. W znacznej większości były to połamane i powalone drzewa. Najwięcej z nich było skupionych w centralnej części województwa, czyli w Łodzi, w powiecie bełchatowskim i w okolicach Koluszek. W każdym z tych miast i powiatów strażacy przyjęli

0: protestów również po stronie ludności cywilnej. Będzie oczywiście pirotechnika, sprzęt wojskowy z epoki.
1: Wszystkich serdecznie zapraszam.
2: Wydarzenie zaplanowano w pobliżu bunkrów. Rozpocznie od 14:00 wystawa sprzętu wojskowego. Inscenizacja wystartuje o 17:00. Po jej zakończeniu grupy rekonstrukcyjne przedefilują przed publicznością. Bezpłatne badania w manufakturze w Łodzi. Rusza przystanek zdrowia. To okazja, żeby dowiedzieć się, jak lepiej zadbać o siebie. Przy stoiskach łódzkich placówek medycznych można skorzystać z prostych badań i porozmawiać ze specjalistami, mówi rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder.
3: Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z endokrynologiem, urologiem, kardiologiem, na badanie zębów w dentobusie, na mamografię w mamobusie. Będzie także można skorzystać z badania znamion skórnych w kierunku czerniaka. Będzie można skonsultować się z psychologiem i porad fizjoterapeuty.
2: Na to wydarzenie można bezpłatnie dojechać specjalnym tramwajem NFZ, który kursuje z przystanku Piotrkowska Centrum. Francja zaostrza walkę ze zjawiskiem ultra fast fashion, czyli masową produkcją nietrwałej odzieży sprzedawanej po bardzo niskich cenach. Tamtejszy rząd wprowadził system dodatkowych opłat dla firm wprowadzających na francuski rynek tego typu produkty. Ma on ograniczyć negatywne skutki tego modelu oraz chronić tradycyjnych producentów odzieży.
4: Nowy system wszedł w życie na początku września. Wysokość opłaty zależy m.in. od liczby produktów oferowanych przez daną markę oraz od możliwości ich naprawy. Przykładowo za bieliznę kara finansowa wynosi około 50 centów, a za kurtkę lub płaszcz może sięgać nawet 12 euro. Stawki mają rosnąć do 2030 roku, a zebrane środki będą wspierać funkcjonowanie systemu zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu odzieży. Nowe przepisy wymierzone są przede wszystkim w chińskie platformy, takie jak Shein, Temu i AliExpress, które każdego roku wprowadzają na francuski rynek miliony bardzo tanich produktów. Stanowi to coraz większe wyzwanie dla tradycyjnych marek odzieżowych i sprzedawców działających we Francji. W ostatnich miesiącach wiele takich firm ogłosiło upadłość. Paryż chce również ograniczyć negatywny wpływ ultra fast fashion na środowisko. Chodzi przede wszystkim o ogromne ilości tanich ubrań, które po krótkim czasie trafiają na śmietniki. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam w południe.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Dzisiaj pogoda w kratkę, a to większe przejaśnienia, a to zachmurzenie duże. Pamiętajmy też o parasolach, bo przelotnie może popadać. Mogą miejscami pojawić się również burze, nawet mamy ostrzeżenie przed burzami, ale spokojnie, przed umiarkowanymi. Maksymalna temperatura 19-20 stopni w naszym województwie, cieplej w Wieluniu 22 stopnie. Dzisiaj nawet mogą być. W nocy także może przelotnie popadać. Minimalna temperatura nocna 12 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Patrycja Wojsznis, Anna Groblińska, dzień dobry. Mówimy tym, którzy niedawno do nas dołączyli, a dzisiaj dużo o narodowym czytaniu, nie tylko w wiadomościach kulturalnych. Już niedługo koleżanki Małgorzaty Błażewicz, ale i będziemy opowiadać o próbach do bardzo szczególnego narodowego czytania w Łodzi, w areszcie śledczym przy ulicy Smutnej, aktorzy Teatru imienia Jaracza będą czytać, ale i przypomnimy o innych czytaniach publicznych, między innymi o tym, że Krakowski Salon Poezji również w Łodzi się odbywa. Rozmaitości w naszym programie. Oczywiście pamiętamy, jak to w sobotę, także o wątkach ekologicznych i inne również przed nami.

0: Czas na kulturę.
1: Jest sobota, 5 września, Małgorzata Błażewicz, zapraszam, to jest Czas na kulturę i zaczynamy od razu od łódzkiego orientarium, bo dzisiaj, proszę Państwa, rządzą tam sępy. Odwiedzający mogą z bliska przyjrzeć się tym dużym ptakom, a także dowiedzieć się więcej o ich życiu, zwyczajach, a także roli, jaką pełnią w przyrodzie. Przygotowano także spotkania z opiekunami, a także edukatorami. To jest fantastyczna okazja, żeby poznać te niezwykłe ptaki, no i przede wszystkim świętować ich dzień. A w łódzkim zoo można zobaczyć aż 6 dorosłych sępów, 3 samice i 3 samce, no ale największą atrakcją jest młody sęp płowy. To pierwszy od kilkudziesięciu lat przedstawiciel tego gatunku, który przyszedł na świat w tutejszym ogrodzie, mówi Piotr Tomasik z działu edukacji łódzkiego orientarium.
2: Po wielu latach mieszkania sępów u nas w zoo, wreszcie w tym roku, dokładnie w maju, wykluł się pierwszy młody sęp. On już opuścił gniazdo, razem z resztą kolonii właśnie penetruje wybieg.
1: Wszystkie wydarzenia z okazji Dnia Sępa w łódzkim orientarium potrwają do godziny 18 i są dostępne w ramach biletu wstępu do zoo. Dziady w wykonaniu Radia Łódź i Teatru Jaracza wybrzmią dziś w łódzkim areszcie śledczym. O godzinie 12 osadzeni za pośrednictwem radiowęzła usłyszą fragmenty trzeciej części dramatu Adama Mickiewicza. To jest nietypowa odsłona tegorocznego narodowego czytania i miejsce wydarzenia nie jest przypadkowe. Aktorzy łódzkiego Teatru Jaracza zaprezentują scenę z celi Konrada. Do późnego wieczora, wczoraj trwała próba przed dzisiejszym czytaniem. W rolę bohaterów dziadów wcielą się aktorzy Teatru Jaracza, a narratorką będzie Monika Czerska, czyli dyrektorka programowa Radia Łódź.
3: Powiem szczerze, że wyzwanie niezwykłe. Na początku byłam tak zestresowana, że ledwo wydobyłam głos z siebie, ale z drugiej strony jest to świetna przygoda uczestniczyć tak od środka i przyglądać się pracy aktorów.
4: Narodowe czytanie odbywa się co roku i co roku jest wybierany jakiś tekst, który służy przypomnieniu. Postanowiliśmy opowiedzieć, wybrać jedną ze scen, scenę w celi, u Konrada w celi i opowiedzieć ją w celi, w więzieniu.
1: Dodaje reżyser tej wersji dziadów, dyrektor Teatru Jaracza Paweł Łysak. Ale mówię to Państwu nie dlatego, żeby po prostu powiedzieć, ale całość zostanie zarejestrowana w areszcie śledczym, a jutro o godzinie 16 będzie można jej posłuchać na antenie Radia Łódź. Narodowe czytanie zainaugurowano w 2012 roku lekturą Pana Tadeusza, a w kolejnych latach czytano dzieła m.in. Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza i Jana Kochanowskiego. I na koniec jeszcze informacja, co prawda na przyszłość, ale nie tak bardzo odległą. Otóż na pewno kojarzą Państwo podziemną katedrę na łódzkich stokach. Ona była otwierana tylko przy wyjątkowych okazjach. Bilety rozchodziły się zawsze jak świeże bułeczki. Mnóstwo osób chciało zobaczyć tę katedrę od środka, jak ona wygląda. No i teraz będzie otwarta dla zwiedzających. Unikatowy zbiornik wodny w Łodzi. Będzie można oglądać przez cały październik, a sprzedaż biletów rusza niebawem, zapowiada prezydent Łodzi Adam Pustelnik.
5: Będzie można się zapisać za pośrednictwem aplikacji Łódź.pl czy też aplikacji Karty Łodzianina. Ludzie posiadający aktywny status mieszkańca w tych aplikacjach będą mogli liczyć na 15% zniżkę. Na każdym to robi wrażenie i zwala z nóg, więc gorąco do tego zachęcam.
6: My mamy w tym momencie dwie podziemne katedry, to są dwa zbiorniki wodne, które są identyczne i będziemy po prostu co roku na przemian otwierali jeden do ogólnego zwiedzania. Należy pamiętać, że to są cały czas czynne zbiorniki, one cały czas zasilają mieszkańców wodę.
1: Dodaje prezes Łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz. Podziemna katedra na stokach to zbiorniki wodociągowe wybudowane w latach 1934-37. Cały kompleks może pomieścić, uwaga, 60 milionów litrów wody. Ja byłam w tej podziemnej katedrze i z całego serca polecam Państwu, jeżeli będzie otwarta przez cały październik, to na pewno Państwo zdążycie ją zwiedzić. Jest to niezapomniane przeżycie, ale od razu powiem, warto nieco cieplej się ubrać, jak się będą Państwo tam wybierać, bo jest tam dość chłodno, tam chyba około 10 stopni, może nawet trochę mniej. Podziemna katedra na łódzkich stokach będzie otwarta dla zwiedzających, szczegóły oczywiście w internecie. A kolejne spotkanie z informacjami kulturalnymi, z zaproszeniami na różne wydarzenia już jutro o 11:00.

To Piotr Odoszewski, a wracając jeszcze do czytania głośnego, publicznego, ono także, podobnie jak i prywatne, ciche czytanie, bardzo jest dobre dla nas, dla ludzi, dla dorosłych i dla dzieci. Badania Uniwersytetu Yale pokazują, że osoby czytające książki żyją dłużej, średnio aż o 23 miesiące. Proszę wziąć to pod uwagę. A poza tym oczywiście czytanie stymuluje obwody nerwowe, poprawia zdolności poznawcze, regularna lektura wzmacnia pamięć, redukuje poziom stresu. I uwaga, bo to nie wszyscy biorą pod uwagę. Otóż śledzenie losu bohaterów literackich rozwija wrażliwość i inteligencję emocjonalną. Wzmacnia empatię. Potrafimy współodczuwać z bohaterami literackimi, co przekłada się oczywiście na życie. Dobrze, że naukowcy potwierdzają to, co wszyscy przeczuwamy.

0: Pani Aniu, a czy konkurs ze zgadywankami będzie dzisiaj? Pyta nasza słuchaczka. Tak, będzie dzisiaj taki konkurs, może i dwa. Skoro dzisiaj dużo o czytaniu, to nagrodami będą książki. Jeszcze w tej godzinie konkurs nam się zdarzy, a nagroda to taki niespieszny kryminał Kamili Cudnik. Wybacz. Autorka była gościem naszej książkomanii całkiem niedawno, a to będzie propozycja dla tych, którzy lubią przyglądać się takim żmudnym, różnym policyjnym dochodzeniom. Bardzo ciekawa lektura.
1: Słuchasz Radio Łódź.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
5: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
6: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
7: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
8: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
10: Co?
9: Podobno jest nowy system w Azji.
10: Aha.
9: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
10: Mordo.
9: Co?
10: To jest fake.
11: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
13: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
15: Najdłuższa fala relaksu.
16: A relaksować się można spacerując, drzemiąc, szydełkując, słuchając Radia Łódź albo czytając. Ciekawa książka już niedługo do zdobycia.

Przypominam, że dziś bardzo ciekawe wydarzenia związane z Narodowym Czytaniem Dziadów w Parku Rejtana, 18:00 spacer, potem o 19:00 kolejne wydarzenia bardzo nastrojowe i inscenizacja i przemarsz z pochodniami, ale będą czytane także dzisiaj dziady przez aktorów Teatru imienia Jaracza i przez Radio Łódź w osobie Moniki Czerskiej w areszcie przy ulicy Smutnej. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, a ja teraz urządzam zgadywankę dotyczącą miejsca tajemniczego, gdzie także się czyta. Chociaż w tym miejscu się także śpiewa i się także mówi, to miejsce to jeden z łódzkich teatrów. I tam właśnie realizowana jest nasza łódzka odsłona krakowskiego salonu poezji, czyli cyklu czytania wymyślonego przez Annę Dymną dawno, dawno temu. Rozprzestrzenił się ten cykl na całą Polskę. Zresztą pani Anna także odezwie się na tę okoliczność w naszym programie. A ja pytam, co to za teatr? Który to z łódzkich teatrów włącza się w cykl krakowski Salon Poezji? Nagroda, jak mówiłam wcześniej, to kryminał autorstwa Kamili Cudnik, Wybacz. No i przyda nam się adres studio@radiołódź.pl.

Big Love, tak jest tytuł tego utworu Fleetwood Mac, a wielką miłość do poezji propaguje Anna Dymna swoim cyklem Krakowski Salon Poezji. No i proszę, są odpowiedzi, bardzo się cieszymy, pozdrawiamy uczestników konkursu. Pani, tak, wszystkie prawidłowe, pani Bożenna jest laureatką, a rzeczywiście chodzi o teatr muzyczny, tam łódzka odsłona tego cyklu pani Anny się odbywa i do pani Bożenny trafia lektura bardzo ciekawa, choć jak mówiłam, to jest taki kryminał, wybacz, Kamili Cudnik, w którym akcja wcale nie toczy się wartko, ale takie kryminały także przecież lubimy.

0: Z Anną Dymną spotkałam się tak nie za bardzo dawno to było, w 2024 roku. Zresztą po raz kolejny wtedy przyjechała na łódzkie wydanie krakowskiego Salonu Poezji, bowiem matka założycielka całego cyklu, długo już realizowanego, ponad 20 lat, bo wystartował w 2002 roku w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. Otóż po raz kolejny przyjechała właśnie do Łodzi, by publicznie czytać poezję. Przypomnijmy, że gospodarzem tego łódzkiego salonu jest Bronisław Maj. Kolejna znakomita postać. No i to jest fragment naszego spotkania. Posłuchajmy, co Anna Dymna mówi o salonie, o poezji, o głośnym czytaniu polskiej literatury.
1: Prawdę mówiąc, my wszyscy gdzieś tam tęsknimy za poezją, która znika troszeczkę z naszego życia. Dlatego zresztą ten salon poezji otworzyłam tyle lat temu, kiedy zaczęła znikać. I okazuje się, że ona jest wszystkim potrzebna, bo u nas salon jest wypełniony zawsze. Mamy stałych bywalców, którzy sobie już nie wyobrażają życia. Traktują to trochę jak mszę w niedzielę. Poza tym to jest u nas co tydzień cyklicznie, więc to jest bardzo dużo roboty dla organizatorów, czyli dla mnie. Ale mam fantastycznych gospodarzy salonu, między innymi Bronisława Maja. I też mamy w tej chwili Wojtka Bonowicza. Jest Krzysztof Orzechowski i Jacek Romanowski. No, zbieram ich, żeby mi coś pomagali, bo to się tak nie da. I też otworzyłam ponad 50 takich salonów w Polsce i nie tylko w Polsce, bo jeszcze działają też za granicą. Niektóre, oczywiście ja nie umiem powiedzieć o tym, jak one działają, bo nie sprawdzam wszystkich, bo to się nie da. Ale jak mnie zapraszają czasem, no to przyjeżdżam do różnych miast. I w Szczecinie cały czas działa, w Oświęcimiu cały czas działa i w różnych miastach, w Bielsku Białej, w Łodzi. Niektóre padają, potem są reaktywowane. Jednak poezja jest nam potrzebna, szczególnie w tych czasach, kiedy tak człowiek już nie ma czasu na czytanie wierszy i nie patrzy się sobie w oczy. To jest takie miejsce, że można się na chwilę zatrzymać, uspokoić i posłuchać pięknych polskich słów, bo to jest jednak taka oaza polskości i pięknych słów polskich. Ja jestem szczęśliwa. Czasem sobie rano w niedzielę myślę, Boże, znowu nie pojadę na rowerku, na spacer, tylko do salonu maluj rzęsy. Ale jak już tam jestem, to jestem szczęśliwa, bo to jest taki uniwersytet dla mnie, który trwa już tyle lat. Piękny.
0: Mam dobrą wiadomość dla miłośników głośnego czytania literatury. Nie tylko dzisiaj, no oczywiście dla nich wielki upominek w postaci czytania Narodowego Dziadów, ale i cykl Krakowski Salon Poezji w Łodzi będzie w tym sezonie realizowany. Mam zapewnienie od Teatru Muzycznego. Trwają jeszcze ustalenia co do konkretnych dat, ale na pewno możemy liczyć na poezję przy ulicy Północnej.

Niezapomniany Andrzej Zaucha, teraz Harry Styles, a potem zaraz wiadomości Radia Łódź, w nich między innymi o tym, że kilka kolejnych osiedli mieszkaniowych w Łodzi zyska dostęp do kanalizacji, a także kolejny wątek, czujność pracowników banku uchroniła 77-latkę przed sporymi kłopotami.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
5: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
6: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
7: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
6: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
7: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie
10: jest południe.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Przed nami kolejne wydanie wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
12: Kilka kolejnych osiedli mieszkaniowych w Łodzi zyska dostęp do kanalizacji. Czujność pracowników banku uchroniła 77-latkę przed sporymi kłopotami. Polskie siatkarki odliczają już godziny do rozpoczęcia półfinałowego meczu Mistrzostw Europy z Włoszkami. W regionie na przemian przejaśnienia, przelotny deszcz, a nawet burze. Temperatura maksymalna 20 stopni. Kolejni mieszkańcy Łodzi będą mieć dostęp do kanalizacji. Roboty prowadzone są na kilku osiedlach w mieście, a łącznie mają powstać 4 km nowej sieci. Gdzie trwają prace, sprawdzał to nasz reporter Sebastian Dziuda.
13: Do miejskiej sieci podłączone zostaną domy przy niektórych ulicach w Dolinie Łódki i na Rokiciu. Prace trwają również w rejonie rzeki Olechówki, parku na Młynku, a także w Andrzejowie.
14: Do każdej posesji położonej wzdłuż budowanych kanałów wykonywane jest odgałęzienie umożliwiające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
13: Mówi Miłosz Wika z Zarządu Wodociągów i Kanalizacji. Podkreśla, że te inwestycje mają istotne znaczenie dla ochrony środowiska.
14: Im mniej bowiem będzie szamb funkcjonować na terenie Łodzi, tym mniejsze będzie ryzyko zanieczyszczania gleby, wód gruntowych.
13: Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Pabianka, a inwestycja

0: Rozmówca namawiał ją do zaciągnięcia kredytu i przekazania mu pieniędzy. Policjanci uświadomili seniorce, że może być ofiarą oszustwa i przekonali ją, żeby nie wykonywała poleceń rozmówcy. Dzięki szybkiej reakcji pracowników banku i policjantów kobieta nie straciła pieniędzy i nie zaciągnęła kredytu, którego miesięczna rata wynosiłaby blisko 4000 zł.
1: Policja wyjaśnia sprawę i przypomina, żeby zachować ostrożność w takich sytuacjach. Piknik dla czworonogów i ich miłośników. W planach są m.in. chipowanie i pokaz pierwszej pomocy. To pierwsza edycja akcji Łódź Podaj Łapę, która właśnie zaczyna się w ogrodach Gejera. Chodzi też o promocję bezpiecznych adopcji i wsparcie łódzkiego schroniska. Potrzebne są m.in. karma, smycze i legowiska, które można przynosić na piknik. Na miejscu nie zabraknie specjalistów, którzy odpowiedzą na wiele pytań, podkreśla organizatorka Aleksandra Buczkowska.
2: Będą to spotkania z behawiorystą. Tam pani opowie o kilku nurtujących tematach, zarówno lęku separacyjnym, tak naprawdę o tematach, które dotyczą każdego psiarza, ale też będziemy mówić o świadomej adopcji. Będzie też chipowanie.
3: A na pewno nasi kucharze zadbają o jakieś dodatkowe atrakcje dla piesków.
1: Dodaje współorganizator pikniku Aleksander Ziemniewicz. Piknik Łódź Podaj Łapę potrwa do godziny 16 w ogrodach Gejera przy Piotrkowskiej 293. Wstęp jest bezpłatny, a na wydarzenie można przyjść ze swoim psem. Polskie siatkarki odliczają już godziny do rozpoczęcia półfinałowego meczu z Włoszkami. Stawką spotkania w Stambule jest finał Mistrzostw Europy. Reprezentacja Italii to aktualny mistrz świata i mistrz olimpijski. Libero polskiej drużyny Justyna Łysiak oczekuje od całego zespołu koncentracji od początku do końca.
4: Musimy być z taką pełną pewnością siebie. Myślę, że my w tym meczu nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej. Przestoje się zdarzają, po prostu trzeba pilnować, żeby te przestoje były no tak krótkie, jak to tylko możliwe.
1: Początek meczu Polska-Włochy o 18:00, wcześniej o 15:00 w półfinale Serbia zagra z Turcją. Więcej informacji na radio.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: A dzisiaj pogoda raczej z tych niezdecydowanych, bo mamy na zmianę większe przejaśnienia, duże zachmurzenie. Miejscami już w regionie przelotne opady deszczu. Mogą zdarzyć się burze, ale ostrzeżenie to jest ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli przed umiarkowanymi burzami, głównie wieczorem. Choć nie tylko. W czasie burz oczywiście mocniej powieje. Maksymalna temperatura dla województwa to 19-20 stopni, choć i w Wieluniu może być trochę cieplej, bo 22-21 w Uniejowie, w Radomsku również. W nocy także może przelotnie popadać, a temperatura minimalna to 12 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Weekend z Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Nasza słuchaczka pani Bożena czyta, cieszy się z książki, a czytać ją będzie. Sądzę, że dziś, kiedy dużo mówimy o narodowym czytaniu, jeszcze jeden konkurs dla czytaczy sobie urządzimy ze zgadywaniem miejsca. Patrycja Wojsznis, Anna Groblińska. Dzień dobry. Mówimy tym, którzy niedawno włączyli Radio Łódź. Będziemy w tym składzie jeszcze z państwem do godziny 14:00.

To Peter Gabriel. Muszę przyznać, że uwielbiam twórczość tego brytyjskiego dżentelmena. A w Radiu Łódź już za chwilkę opowiemy o wydarzeniu, które właśnie rozpoczyna się w areszcie przy ulicy Smutnej w Łodzi. Cóż też może dziać się w areszcie o tej porze? Otóż może dziać się narodowe czytanie. A my wczoraj byliśmy na próbie, więc wszystko wiemy.

0: To Husky, a wczoraj, jak mówiłam, Radio Łódź w osobie Joanny Karp wybrało się na próbę przed dzisiejszym narodowym czytaniem do Teatru imienia Jaracza, ponieważ właśnie teraz w wykonaniu aktorów tej sceny fragmenty Dziadów brzmią w Areszcie Śledczym przy ulicy Smutnej w Łodzi. Państwo będą mogli posłuchać zapisu tego zdarzenia, przynajmniej obszernych fragmentów tego zdarzenia jutro po godzinie 16. Ale my teraz usłyszymy, co Joanna zanotowała mikrofonem wczoraj na próbie. Jeszcze dodajmy, bo w którymś momencie i Monika Czerska w tej relacji się odezwie, czyli nasza dyrektorka programowa, bo Monika też bierze udział w tym narodowym czytaniu.
1: Złap go mocno, że
2: mocno. Czego trzeba?
1: Nie za głośno, no.
2: Czego trzeba?
1: Żeby to nie było wszystko na zewnątrz, tylko żeby to było gdzieś też z bólu.
3: Tak! Zemsta! Zemsta! Zemsta na wroga! Z Bogiem i choćby mimo Boga! Z Bogiem i choćby mimo Boga!
4: Nazywam się Paweł Łysak, jestem dyrektorem Teatru Jaracza oraz reżyserem Narodowego Czytania Dziadów w tym teatrze. Narodowe czytanie odbywa się co roku i co roku jest wybierany jakiś tekst, który służy przypomnieniu. Idea jest bardzo szczytna, bardzo fajna. Tą ideę wymyślił prezydent Komorowski i od początku w tych czytaniach narodowych jest to już lat co najmniej 15, 16, nie wiem, które to jest.
5: 2012.
4: I co roku coś na to czytanie przygotowujemy.
5: A czy reżyser jest zadowolony z tego wyboru?
4: Znaczy, narodowe czytanie, jakby jeśli chodzi o reżysera, to jest takie i fajne, i niefajne. Z jednej strony super, że się te teksty przybliża, że różne osoby czytają, często czytają to politycy, często czytają to jakieś gwiazdy, jakieś osoby na rynku i tak dalej, więc jakby jest taki rodzaj promocji tego tekstu. No, a z drugiej strony reżyser zawsze by się chciał tak zagłębić, wejść w tekst, coś opowiedzieć. Natomiast tutaj jest to raczej tak, nie, takie muśnięcie tego, takie po prostu dotknięcie tylko i tak naprawdę można jakiś kawałek tego tekstu przeczytać, nad nim pomyśleć, ale żeby rzeczywiście reżyser tak rozwinął swoje skrzydła, rozpędził się i coś naprawdę pokazał, to tej przestrzeni dużej nie ma. Ale też z tego powodu, jakby mając już to doświadczenie, postanowiliśmy opowiedzieć, wybrać jedną, głównie jedną ze scen, scenę w celi, u Konrada w celi i opowiedzieć ją w celi, w więzieniu.
5: Ale wiemy, że to nie jest pierwsza inicjatywa teatru, dlatego, że była już wystawiona kartoteka.
4: Tak, to był bardzo, bardzo udany projekt i bardzo cieszył się tam no, takim ogromnym powodzeniem, ogromną radością więźniów. Pokazywaliśmy 4 razy dla 4 grup osadzonych. Te grupy nie mogły być zbyt duże, więc to było wielkie przeżycie, że przyszliśmy do nich, że pokazywaliśmy to u nich, że oni to mogli zobaczyć, że przyszli aktorzy, że przyszły aktorki. I w momencie, kiedy zaczęliśmy myśleć o narodowym czytaniu, kiedy tutaj Urząd Marszałkowski powiedział, czy teatr coś zrobi, czy macie jakiś pomysł, od razu mi przyszło do głowy ten pomysł, żeby pokazać tą celę właśnie w celi. No trochę sytuacja jest inna. To jest jakaś grupa bohaterów narodowych, którzy są w tej celi. Więźniowie w areszcie w zasadzie bohaterami narodowymi nie są, ale warunki są podobne i też myślenie o tym, jak się w celi żyje, co można zrobić wychodząc z celi, jak odcierpieć swoje winy, jest jakąś myślą, która może zostać tam zasiana.
6: Cześć, nazywam się Łukasz Stawowczyk i w naszym narodowym czytaniu będę miał przyjemność być Konradem.
5: To w takim razie Konradzie, a raczej Łukaszu, jak gra się na scenie właściwie tylko głosem?
6: Dla mnie to jest takie doświadczenie dosyć nowe. Na pewno nowe, jeżeli chodzi o takie stworzenie teatru muzycznego, teatru radiowego na żywo. Nigdy nie miałem wcześniej tego typu doświadczeń. Na pewno jest to pewnego rodzaju specyfika zawodu aktora, bo wszystkie emocje i wszystkie tematy, które chcemy przeprowadzić, muszą być zawarte tylko i wyłącznie w naszym głosie. Nie możemy sobie pomóc ciałem, nie możemy sobie pomóc mimiką, nie możemy sobie pomóc oczami, więc cały nasz warsztat skupiamy tylko i wyłącznie w głosie tak, żeby jak najbardziej rozbudzić wyobraźnię słuchających.
5: Chyba też miejsce, w którym będziecie, jest dosyć nietypowe.
6: Była taka inicjatywa. Jakiś czas temu nasz teatr był w tym samym więzieniu na ulicy Smutnej z kartoteką Różewicza, też w reżyserii naszego pana dyrektora, pana Łysaka. Bardzo dobrze zostało to przyjęte, zostało to zagrane tam 4 razy. Więźniowie, z tego co słyszałem, byli bardzo wdzięczni za taką wizytę. Odbiło się to bardzo pozytywnym echem. No i pomyśleliśmy, że skoro tak dobrze tam poszło, no to dlaczego nie pojechać tam po raz kolejny?
7: Monika Czerska, Radio Łódź. Jestem w tym projekcie narratorką. Powiem szczerze, że wyzwanie niezwykłe. Na początku byłam tak zestresowana, że ledwo wydobyłam głos z siebie, ale z drugiej strony jest to świetna przygoda uczestniczyć tak od środka i przyglądać się pracy aktorów. Niektórzy wiedzą, że ja marzyłam o tym, żeby zostać aktorką, więc to trochę spełnienie marzeń.
0: No i pięknie, a jak poradziła sobie Monika, a także aktorzy Teatru Jaracza w Łodzi, będzie można się o tym przekonać, słuchając nas jutro po godzinie 16. Wtedy to zapis tego dzisiejszego wydarzenia z ulicy Smutnej przedstawimy słuchaczom.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: To Paolo Nutini, rodem ze Szkocji, ale o włoskich korzeniach. Wokalista i autor tekstów Natalia Grosiak natomiast teraz będzie nam towarzyszyć.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
2: Dziewczyno.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
4: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: Zaraz wracam.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
13: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
12: Tak wcześnie?
13: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
12: I co powiedzieli?
13: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
12: Bezcenne.
13: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
14: 9, 10, szukam.
15: Masz czas?
14: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
16: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
14: Może jest pod meblami?
16: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
14: Podsadzisz mnie?
16: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
14: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Nie może za bardzo relaksować się w tej chwili chyba nasz kolega Seweryn Potentas, obecny podczas czytania Dziadów dla osadzonych przy ulicy Smutnej, no bo rejestruje jakieś pewnie wypowiedzi. Radio Łódź nie tylko zapisuje to spotkanie, żeby jutro po 16 państwu przedstawić, nie tylko uczestniczy w nim, bo mówiliśmy wcześniej, że Monika Czerska także czyta z aktorami Teatru imienia Jaracza dzisiaj Dziady, ale Seweryn przygotowuje informacje do naszych serwisów. Także już dziś pewnie można dowiedzieć się będzie co nieco, jak też to czytanie poszło.

No i czas, aby kolejna książka dzisiaj powędrowała do naszych słuchaczy. Wybrałam książki polskich autorek, żeby tak nam pasowało trochę do narodowego czytania. Niewierni Ilony Gołębiewskiej, wydawnictwo Luna. To jest książka dla młodzieży i młodych dorosłych. Ona każdego dnia walczy ze swoimi demonami. Paraliżujący lęk przeszywa jej ciało i duszę, a po śmierci matki jest skazana na życie z ojcem alkoholikiem. On na pierwszy rzut oka odnosi same sukcesy. Jest gwiazdą koszykówki, ma pieniądze, pochodzi z dobrej rodziny, ale to tylko pozory. Co wyniknie z tego spotkania dwóch światów Leny i Aleksa? Przekonają się ci, którzy przeczytają książkę Niewierni. Trzeba skorzystać z adresu studiomałparadiołódź.pl, studiomałparadiołódź.pl i powiedzieć nam, co to za miejsce. To jest stałe hasło naszych sobotnich konkursów. Otóż to jest pewien park bardzo dzisiaj ważny w Łodzi, to tak podpowiadam, zlokalizowany jest na Nowym Rokiciu między ulicami Piękną, Tadeusza Rejtana, Sebastiana Felsztyńskiego, a alejami Politechniki. Znajduje się w miejscu dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego. Jeśli to komuś nic nie mówi, to proszę przypomnieć sobie, co to za dzień dzisiaj, co to ważnego się odbywa i gdzie w Łodzi, poza oczywiście naszym czytaniem przy ulicy Smutnej, co jeszcze na dziś w Łodzi przygotowano. Studio Małpa Radio Łódź.pl, co to za miejsce?

0: Oczekując na odpowiedź, urządźmy sobie teraz taką małą wędrówkę w czasie związaną z Narodowym Czytaniem, które w tym roku ma już 15. edycję. Wszystko rozpoczęło się w 2012 roku w Warszawie za sprawą prezydenta Bronisława Komorowskiego, a pierwszą księgę Pana Tadeusza, bo to była ta pierwsza lektura narodowego czytania, przedstawił nie kto inny jak Andrzej Seweryn.
1: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie.
2: Połowa tego to jest improwizacja. Ja się poruszałem po scenie. Ja mam pewną bazę, na której się opieram podczas prezentowania Pana Tadeusza, ale dużo też zależy od poddania się słowu poety.
1: Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych.
0: A w tym pierwszym narodowym czytaniu wziął udział także, między innymi oczywiście, bo tych aktorów, w ogóle osób publicznych zaangażowanych jest bardzo wielu w różnych miastach Polski. Otóż między innymi wziął udział także Zbigniew Zamachowski. Mówiąc o projekcie, aktor podkreślał, że bardzo cieszy go publiczne czytanie dzieł, które stanowią fundament polskiego dziedzictwa literackiego.
3: Bardzo rzeczowo trzeba do tego podejść. Czytanie lektur, w tym filarów naszej literatury, jest naszym obowiązkiem. Oczywiście w dobie komputerów to jest coraz trudniejsze, ale tym bardziej pewnie trzeba tę ideę propagować. Ten elementarz lektur, do którego nie bez wątpienia należy Pan Tadeusz Mickiewicza, trzeba znać. To jest jakiś rodzaj elementarza. Także tylko mogę przyklasnąć i cieszyć się, że sama głowa państwa tym się interesuje i nakłania nas.
0: A podczas kolejnych edycji czytano bardzo wiele już dzieł, bo i Fredrejt, trylogię Sienkiewicza, i Lalkę Prusa, i Quo Vadis, i Przedwiośnie, między innymi. Były także polskie nowele i trzeba tutaj zaznaczyć, że takie słuchanie tego publicznego czytania ma swoich fanów i fanki.
4: Ja już jestem od samego rana, od samego początku, zamierzam być do końca. Słucha się naprawdę fantastycznie, też pogoda dopisuje, więc naprawdę można tutaj siedzieć i się przysłuchiwać wspaniałym interpretacjom aktorskim.
5: Bardzo się podoba. Pierwszy raz jesteśmy.
6: Bo zaraz ma być Anna Dumna. No właśnie.
5: Tak czekamy.
6: Czekamy.
7: Wspierał swymi szyderczymi półsłowami i podniecał jak chłostą. Teraz, gdy już wszystko runęło na łeb, w bezdenną jamę trwogi, on się, jak to mówią, zawziął.
0: No i proszę, Anna Dymna dziś w naszym programie nie tylko jako organizatorka Krakowskiego Salonu Poezji w wielu miastach, ale także jako interpretatorka biorąca udział w jednym z wydań Narodowego Czytania.

Rację ma nasz słuchacz, pan Jacek. Park Rejtana to jest odpowiedź na konkursowe pytanie i tam właśnie dzisiaj w scenerii dawnego cmentarza i na parkowych alejkach po zmroku blask pochodni, śpiew chóru, fragmenty dziadów. To ma być całe widowisko, nie tylko czytanie dzieła Adama Mickiewicza. Miejsce, aby urządzić takie widowisko nieprzypadkowe, bo to historyczne miejsce. Ślady cmentarza zresztą widać do dzisiaj. Gdyby ktoś wcześniej chciał wybrać się na spacer z przewodnikiem Krzysztofem Olkuszem, to oznajmiam, że o godzinie 18 zbiórka przy pomniku Władysława Reymonta na placu Reymonta. A o godzinie 19 już zbiórka uczestników całego wydarzenia przy starej bramie cmentarnej. Wejście od ulicy Felsztyńskiego.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, viny. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: W pierwszej godzinie moim gościem będzie dziennikarz Radio Łódź Michał Dąbrowski i Jakub Wielgus. Zapraszam. A po godzinie 15:00 Aga Burcan i Paweł Radziszewski są razem w życiu, tworzeniu własnych piosenek i produkowaniu muzyki dla innych. A że zespół Plastik, bo o nich mowa, swój pierwszy wywiad udzielił 20 lat temu Piotrowi Bielawskiemu, opowiedzą o sobie, muzyce i tym, co się zmienia.
7: Zaczęłam myśleć o tym, żeby to było trochę może bardziej do tańca, żeby to było też dla innych, nie tylko dla mnie, żeby to było lżej strawne.
8: Pamiętam, że jak przyjechałem w 99 roku do Warszawy, do pracy, żeby coś zmienić w swoim życiu, to zacząłem słuchać muzyki, która wtedy, jestem z Zamościa pochodzę, i jakoś do mnie nie docierała cała brytyjska scena klubowa wtedy, nie wiem dlaczego. I w momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy, to jakoś do mnie jakimś cudem dotarła.
5: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
10: Co?
9: Podobno jest nowy system w Azji.
10: Aha.
9: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
10: Mordo.
9: Co?
10: To jest fake.
11: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
13: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
12: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
13: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
14: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
15: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
19: Tu Radio Łódź, jest 13:00. Posłuchamy wiadomości przygotowanych przez Remigiusza Fladrowskiego.
20: Niebezpieczne drzewa przy szkolnym boisku w Łodzi. Rodzice chcą ich usunięcia. Amunicję i granat po dziadku znalazła 19-latka w garażu. Wszystko zaniosła na policję. Łódzka palmiarnia obchodzi 70. urodziny, a jej władze przygotowały szereg atrakcji. W regionie na przemian przejaśnienia, przelotny deszcz, a później nawet burze. Temperatura maksymalna do 20 stopni. pół boiska zamknięte. Ojciec ucznia interweniuje. Duża gałąź spadła na boisko, a kilka miesięcy później jego połowa nadal jest wyłączona z użytkowania. Chodzi o obiekt szkoły podstawowej nr 79 przy Pomorskiej w Łodzi. Według ojca jednego z uczniów drzewa mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci. Miasto informuje, że wystąpiło o zgodę na usunięcie niebezpiecznych drzew, ale postępowanie trwa, wyjaśnia Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
0: Po uzyskaniu decyzji administracyjnej niezwłocznie wykonane zostaną niezbędne prace. Do tego czasu część boiska pozostanie wyłączona z użytkowania ze względów bezpieczeństwa.
20: Nie wiadomo jeszcze, kiedy całe boisko zostanie udostępnione dzieciom.
1: Więcej na radiołódź.pl.
20: Zgierzanie z niepełnosprawnościami chcą konsultacji społecznych w sprawie miejskich inwestycji. W Zgierzu mają zniknąć kolejne bariery dla osób z niepełnosprawnością. Miasto chce przebudować główne wejście do urzędu przy placu Jana Pawła II. Mieszkańcy, a w szczególności osoby niepełnosprawne, uważają jednak, że to nieporozumienie, a pieniądze można wydać inaczej. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
10: Zgierzanie nie są przekonani do tego pomysłu i widzą inne potrzeby.
21: A czego tu brakuje, niech mi pan powie? Można na co innego wydać te środki?
22: Wydaje mi się, że jeszcze jest trochę do zrobienia. Z wózkami, no to mają ludzie problemy. Jest lepiej niż było kilka lat temu. Myślę, że jeszcze jest sporo do zrobienia.
10: Najważniejsza w tej kwestii jest komunikacja i potrzebne są konsultacje z osobami niepełnosprawnymi, podkreśla pan Juliusz, zgierzanin, który od ponad 20 lat porusza się na wózku.
23: Najlepiej to by było zrobić konsultacje z kilkoma osobami niepełnosprawnymi. Myślę, że jakby było zaproszenie, to nie jedna osoba by przyjechała porozmawiać, co by było

0: garażu po swoim zmarłym dziadku. W związku z pozyskaną informacją na miejsce skierowano policjanta przeszkolonego w zakresie rozpoznawania i zabezpieczania tego typu przedmiotów. Po dokonaniu rozpoznania ustalono, że granat nie posiada zapalnika, zatem nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji. Następnie saperzy zabezpieczyli i zabrali znalezisko w celu jego bezpiecznej neutralizacji.
1: Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia nie wybuchów, amunicji czy innych przedmiotów zbrojnych pochodzących z okresów wojennych nie należy ich dotykać ani samodzielnie przenosić. Łódzka palmiarnia obchodzi 70. urodziny. To okazja m.in. do warsztatów, podczas których przypomniano o fabrykanckim rodowodzie tego miejsca. Zaplanowano też koncert i oprowadzanie z przewodnikiem.
2: Wybuch I wojny światowej spowodował, że dzisiaj mamy palmiarnię.
3: To, co dzieje się teraz dzisiaj, jest bardzo duża różnica po prostu. Tak jak mówię, są nowe rośliny pewnie, które też rosną razem z nami.
2: To bardzo wielu fabrykantów uciekali z miasta. Człowiek, kiedy ucieka w popłochu z domu, to nie zabiera ze sobą doniczek.
4: Dużo rzeczy tu się pozmieniało.
3: Jak mamy po prostu wolną chwilkę, to zawsze odwiedzamy z chęcią.
1: Podczas 70. urodzin palmiarni odsłonięto także jubileuszową instalację wykonaną z drewna i kwiatów, a wydarzenie potrwa dziś do godziny 18. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 14.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: A dzisiaj mamy do czynienia, można rzec, z kaprysami pogodowymi, bo raz słońce nam świeci, raz mamy duże zachmurzenie, dziś również przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie w województwie pada właśnie w tej chwili. Mogą zdarzyć się również burze i podczas burz wiatr porywisty. W nocy również dzisiaj może padać przelotnie. W nocy temperatura minimalna to 12 stopni, a w dzień dzisiaj do 20, choć muszę powiedzieć, że troszkę cieplej, na przykład w Uniejowie 21 i w Radomsku także 21 stopni może być.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Mam nadzieję, że pomagamy ładnie dzisiaj Państwu się relaksować, choć i czasem parę rzeczy do zastanowienia podrzucamy. Sporo było o narodowym czytaniu, będzie jeszcze o ekologicznych sprawach. Dzisiaj czarna pszczoła w roli głównej w audycji Moniki Borysow-Dudowicz, ale wcześniej, tak dla odprężenia, chcemy powiedzieć o innej Nagrodzie Nobla. Niektórzy mówią, że to jest antynobel, ale nie do końca tak to wygląda. A między innymi polscy naukowcy taką ciekawą nagrodę zdobyli. Patrycja Wojsznis, Anna Groblińska. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszamy do spędzenia soboty z Radiem Łódź.

To Krzysztof Zalewski, który bywa, że odwiedza Radio Łódź i o tym zawsze z przyjemnością słuchaczy informujemy. Teraz Shakespeare's Sister, a już niedługo opowiemy o tym, że Ig Nobel trafił do naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego. Cóż to takiego ten Ig Nobel? Bardzo ciekawa nagroda, a nie jest powszechnie znana.

0: My w dużej mierze dzisiaj żyjemy narodowym czytaniem, ale żeby Państwo nie powiedzieli, w Radiu Łódź ciągle tylko o tym, to teraz zupełnie inny przekaz. Uwaga! Niemowlę pachnie rodzicom przyjemniej niż nastolatek. Właśnie za takie badanie zespół kierowany przez profesor Agnieszkę Sorokowską z Uniwersytetu Wrocławskiego dostał Ig Nobla. To jest niekonwencjonalna, humorystyczna nagroda dla naukowców za prace, które najpierw śmieszą, ale potem skłaniają do myślenia. Laureatka tłumaczy, że za zabawnym punktem wyjścia kryją się konkretne informacje o naszych relacjach.
1: Nasze badania w takim dużym skrócie pokazują, że ludzkie zapachy przekazują istotne informacje społeczne i biologiczne, pomagają budować więzi rodzinne, wpływają na atrakcyjność interpersonalną. Co ważne, te nagrodzone badanie stało się punktem wyjścia do serii kolejnych eksperymentów i projektów dotyczących więzi rodzinnych. Tak więc prace nagrodzone Ig Noblem mają najpierw rozbawić ludzi, a potem skłonić do refleksji, inspirować dalsze badania.
0: A Ig Noble rozdano w tym roku po raz 36. To jest nagroda przyznawana przez czasopismo Annals of Improbable Research, czyli można tak w wolnym tłumaczeniu to przełożyć roczniki badań niewiarygodnych. To jest pismo kierowane przez Marka Abrahamsa z Cambridge w Massachusetts. No i w tym roku po raz pierwszy uroczystość odbyła się poza Stanami Zjednoczonymi, w Zurychu, uroczystość wręczenia tych nagród. A profesor Sorokowska podkreśla też, że niekonwencjonalny temat nie oznacza niepoważnej nauki.
1: Ja w nauce uwielbiam wolność i radość eksperymentowania i myślę, że Ig Nobel stanowi takie uhonorowanie tej bardziej niekonwencjonalnej strony naszej pracy i naprawdę bardzo cieszy mnie ta nagroda. Nauka nie zawsze musi być na wskroś poważna, nawet jeśli w badaniach podchodzimy do bardzo poważnych problemów. Można je rozwiązywać przecież w niekonwencjonalny albo czasem nawet właśnie zabawny sposób.
0: Warto jeszcze dodać, że wśród innych nagrodzonych w tym roku badań były prace o mleku karaluchów, o pisuarze ograniczającym rozpryski i o trąbkach komarów użytych do druku 3D. A nawet jedne z badań dotyczyły 1000 par majtek zakopanych w ziemi.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

A to fantastyczny zespół, współgłosy Marcela Balińskiego i uczestników warsztatów terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi Frajda. To formacja bardzo już dobrze znana słuchaczom Radia Łódź, a to także zespół nagrodzony Fryderykiem za płytę zarejestrowaną w studiu imienia Henryka Debicha. Bardzo lubimy współgłosy prezentować także jako element muzycznej oprawy programów Radia Łódź. Ten utwór zatytułowany był Lolo.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund poprzeczka.
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
12: Co?
11: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
12: Dziewczyno.
11: Co?
12: To jest fake.
13: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: A relaksując się, dzisiaj warto także posłuchać o czarnej pszczole. Inna jej nazwa? Zadrzechnia. Coraz częściej można ją spotkać w Polsce. Jeszcze niedawno uznawana była za gatunek nieobecny w naszym kraju. A powód jej powrotu to zmiany klimatu. Jak wygląda czarna pszczoła? Jaki tryb życia prowadzi? Gdzie można ją spotkać? O tym już niedługo znany słuchaczom Radia Łódź entomolog dr Radomir Jaskuła będzie opowiadać w naszej audycji z cyklu Ekologia bez ogródek. Polecamy to już za kilka chwil.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie i mam pewną zagadkę dla Państwa. Czy wszyscy wiedzą, jaką rolę w przyrodzie pełni zadrzechnia? Ja pozwolę sobie przedstawić naszego dzisiejszego gościa, dobrze Państwu znanego, dr Radomir Jaskuła. Razem z nami z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki. Witam bardzo serdecznie.
2: Witam Moniko, witam Państwa.
1: To takie pytanie właściwie chciałabym do niego powrócić. Jaką rolę w przyrodzie pełni czarna pszczoła? Mała niespodzianka.
2: No tak, zadrzechnia, czyli czarna pszczoła. Dokładnie rzecz biorąc, mamy dwa takie gatunki w Polsce. To jest zadrzechnia fioletowa i zadrzechnia czarnoroga. To są dwa gatunki, które jak większość pszczół w naszym kraju pełnią bardzo ważną funkcję, mianowicie są owadami zapylającymi. W związku z powyższym ich rola w przyrodzie jest właściwie bezcenna, tak? No bo jako owady zapylające po prostu przyczyniają się do tego, że wiele gatunków roślin jest w stanie wydać owoce, a w konsekwencji też nasiona, czyli krótko mówiąc rozmnożyć się.
1: Ja tutaj muszę wyjaśnić, dlaczego właściwie ja chciałam dzisiaj zająć się tym tematem, ponieważ to są jeszcze sprawy związane z wakacjami. Wakacje to jest taki czas, kiedy podróżujemy, kiedy cieszymy się tą przyrodą. Przynajmniej ja tak mam. Ciebie również o to podejrzewam.
2: Oczywiście, że tak.
1: Coś w tym jest, to prawda. I miałam okazję na Dolnym Śląsku spotkać czarną pszczołę. Było to dla mnie ogromne przeżycie, ponieważ miałam gdzieś tam z tyłu głowy taką informację, że to nie jest dość częsty widok. To prawda?
2: To prawda, aczkolwiek szczęśliwie w ostatnich latach, tak mniej więcej 20 lat to trwa ten taki eksodus, te gatunki zwiększają swój zasięg. Zadrzechnia fioletowa, czyli prawdopodobnie ten gatunek, który na Dolnym Śląsku miałaś okazję oglądać, jak i zadrzechnia czarnoroga, która raczej jakby kolonizuje Polskę w tej chwili od tej strony bardziej wschodniej. Natomiast absolutnie masz rację, to są gatunki rzadko ciągle jeszcze spotykane. Ostatnio może coraz częściej na skutek ocieplania klimatu, ale wystarczy tylko wspomnieć, że jeden z tych gatunków był wykazywany w Polsce do lat 30. ubiegłego wieku, a potem przez blisko 80 lat nikt go nie notował. To był efekt zaniku siedlisk, ale także trochę zmian takich, które właśnie pojawiały się na skutek działalności człowieka. Z jednej strony brakowało martwego drewna, bo to są gatunki, które jak może mało kto wie, ale te pszczoły rozwijają się w martwym, suchym drewnie, czyli najczęściej to są jakieś pnie drzew. Mogą to być jakieś stare drewniane szopy albo jakieś składziki drewna, jeżeli nie ruszamy ich przez kilka lat. Natomiast są to duże pszczoły, tak? To są pszczoły, które...
1: Od razu ją widać, potwierdzam.
2: Tak, zdecydowanie. Po pierwsze jest czarna, więc to wygląda jak naprawdę jakiś taki, właściwie nawet metalicznie czarna, więc taki klejnot latający. Mają powyżej 20 mm, czyli taka pszczoła powyżej 2 cm, czasem nawet pod 3 podchodzące. To jest naprawdę duży zwierzak. No i w związku z tym, kiedy lata taki czarny, błyszczący owad, to po prostu nie ma szansy.
1: Jeszcze ten dźwięk, prawda?
2: Dokładnie.
1: Bo tutaj muszę potwierdzić, że ja tak naprawdę najpierw tę pszczołę usłyszałam, a dopiero potem zorientowałam się, że dzieje się coś bardzo ciekawego i wtedy ją zobaczyłam i ten widok był niesamowity, ponieważ muszę opowiedzieć o tym. Bardzo duża w porównaniu z innymi owadami, które pojawiły się w tym miejscu, wyróżniała się zdecydowanie i wyglądała jak taka przepiękna błyskotka właśnie z uwagi na to, jak te skrzydła wyglądają, jakie one mają niesamowity kolor. Czyli ja widziałam fioletową.
2: Tak, wydaje mi się, że tak, bo Dolny Śląsk to jest takie miejsce, gdzie w tej chwili najwięcej rekordów tego gatunku obserwujemy. Ten drugi, czyli zadrzechnia czarnorożna, jest częstsza, powiedzmy tam gdzieś w okolicach Bieszczadów, jakichś Rzeszów, Przemyśl tamtych. No ale ogólnie rzecz biorąc, oba gatunki powoli idą w kierunku centrum, a jeden z nich prawdopodobnie to była zadrzechnia fioletowa, która jest częstsza w naszym kraju. No już właściwie pojedyncze osobniki nawet pod Gdańskiem były widywane, więc to tylko pokazuje, jak szybko ociepla się nam klimat.
1: I mamy jakieś wiadomości z województwa łódzkiego?
2: Owszem, jak najbardziej. Są takie rekordy. Regularnie ten gatunek był widywany chociażby pod Łowiczem, ale tak naprawdę to jest kwestia tego, że pewnie on jest spotykany w całym obszarze naszego województwa. Wiadomo, że częściej będzie tam, gdzie jest trochę starych lasów, takich z martwym, suchym drewnem, tak więc takie miejsca bardziej dzikie mogą być dla niego szczególnie atrakcyjne.
1: Bardzo tajemnicza jest ta nasza bohaterka, ponieważ obaliliśmy pewien mit. To nie jest tak, że nie można spotkać czarnej pszczoły w Polsce. Tutaj ja już potwierdzam, można, szanowni Państwo, i to coraz częściej się zdarza, jak się okazuje. Ta nasza bohaterka ma również swoje tajemnice. Ona jest samotnicą.
2: Tak, jest samotnicą. Zresztą oba gatunki zadrzechni są samotnicą, a tak naprawdę na świecie jest ich ponad 400. Ale żeby tylko podkreślić tutaj Państwu, jak wiele gatunków pszczół w naszym kraju jest pszczołami samotnymi, to można powiedzieć, że właściwie zdecydowana większość, czyli około 500 gatunków, prawie 95-97% to są gatunki, które żyją samotnie. Tym te największe, czyli właśnie zadrzechni. zdechnie. Tak więc zdecydowanie tak.
1: Jeżeli chodzi o to, w jakim okresie można ją spotkać?
2: Dorosłe osobniki spotykamy mniej więcej od maja. Właściwie do końca wakacji. No powiedzmy jeszcze teraz we wrześniu można je spotykać. Zależy tak naprawdę dużo od tego, jak będzie wysoka temperatura. No póki co mamy te temperatury bardzo przyjazne dla ciepłolubnych owadów, więc przypuszczalnie w najbliższych latach ten okres pojawu i obserwacji może się wydłużać. Mogą się zacząć pojawiać wcześniej, a kończyć swoją aktywność później. Tak jak to się zresztą dzieje na południu Europy, kiedy są bardzo częste.
1: Kiedy widzimy takiego dużego owada, czasami zapala się taka lampka w naszych głowach, że lepiej zachować ostrożność, ale zadrzechnie nie są raczej agresywne.
2: No, większość owadów u nas nie jest agresywnych. Nawet i te osławione szerszenie czy osy raczej nie atakują, jeżeli nie poczują się zagrożone. W przypadku zadrzechnie to jest taki owad ciężko latający, taki trochę powolny, trochę jakbyśmy dotrzmieli je porównanie pod względem temperamentu, o może tak. Zatem no, jeżeli nie złapiemy ich w dłonie, jeżeli nie będziemy im przeszkadzać, łapać ich tak de facto, to one się nie będą wtedy bronić. No i co za tym idzie, absolutnie są nieszkodliwe.
1: To ja tutaj też oczywiście ze swoich obserwacji mogę potwierdzić. Po pierwsze, taki ciężki sposób poruszania się z uwagi na to, że ta pszczoła jest jednak dużą pszczołą, to po pierwsze. I rzeczywiście nie było problemu z obserwacją, chociaż starałam się zachować pewną odległość. Miałeś okazję spotkać ze
2: drzewnie? W Polsce nie miałem takiego szczęścia jak ty, niestety, chociaż liczę na to, że to się może w przyszłym roku zmieni. W tym to pewnie już mi się
1: podam
2: nie uda.
1: Podam ci miejscówkę.
2: Super. No Dolny Śląsk jest tam dużo takich obserwacji, ale no trzeba być w odpowiednim czasie i miejscu, trzeba mieć trochę szczęścia. Natomiast tak, faktycznie zdarzało mi się te gatunki obserwować gdzieś na południu Europy. No u nas ciągle jeszcze są nie aż tak częste, jakbyśmy może sobie tego życzyli, ale powolutku ta liczebność się zwiększa.
1: Ale są właśnie w związku z tym zwiększeniem tej liczebności takie podpowiedzi, co zrobić, żeby tej zadrzechni było u nas więcej. Co zrobić?
2: No tak, no w zasadzie to najłatwiej chyba namówić nam na działkowców, czy osoby, które mają przydomowe ogrody.
1: Proszę słuchać uważnie.
2: Bo wystarczy, tak jak stawiamy różnego rodzaju hotele dla owadów, czy domki dla pszczół, tak, one często są zupełnie nieprzydatne, tak na marginesie. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zrobić coś na zasadzie takiej, że zostawiamy i czekamy, no to najlepiej wykorzystać do tego fragmenty martwego drewna, jakieś pieńki, jakieś powiedzmy klocki, które czasami rąbiemy potem siekierą do kominka. To jeżeli takich miejsc w jakimś takim ustronnym, nasłonecznionym miejscu zostawimy kilka takich drewnianych klocków, idealnie gdyby to było drewno liściaste, no to jest szansa, że w pewnym momencie jakieś pszczoły, może nie zawsze to będzie zadrzechnia, ale no nigdy nie wiadomo, natomiast jest szansa na zadrzechnię, ale jest też szansa na szereg innych gatunków samotnych pszczół, które takie środowisko, takie drewno wykorzystują do gniazdowania.
1: A widok jest niesamowity, także szanowni państwo, zdecydowanie zachęcamy. Wiemy, że zadrzechnia jest dużą pszczołą, samotnicą, w miarę spokojną, w momencie, kiedy nie podchodzimy zbyt blisko. Czym jeszcze się wyróżnia?
2: No, jest to gatunek, który, tak może ciekawostka, przynajmniej jeden z tych gatunków w Azji jest wykorzystywany głównie w Chinach i w Japonii, jest w celach medycznych, ponieważ wiele gatunków błąkówek ma różnego rodzaju jad, który jest wykorzystywany na przykład w apiterapii, tak jak w przypadku pszczoły miodnej. Tak więc i w tym wypadku no, jeden z tych gatunków jest powszechnie wykorzystywany właśnie w takich medycznych celach.
1: Ja opowiedziałam dzisiaj o swojej przygodzie przyrodniczej, tak zwanej letniej. Radku, czy udało ci się spotkać jakiegoś wyjątkowego owada? O takim spotkaniu, o którym marzyłeś, którego poszukiwałeś, można tak powiedzieć, podczas tegorocznych wakacji?
2: Tutaj w Polsce? No tutaj w Polsce w tym roku...
1: Wszystko już widziałem prawie.
2: Nie, tak to nie jest oczywiście. Natomiast no przy odrobinie szczęścia, szczególnie w takich dzikszych miejscach, jakichś takich starych lasach, albo na przykład w górach, zawsze można znaleźć coś ciekawego. No trzeba pamiętać, że w Polsce mamy ponad 35 tysięcy gatunków owadów. To jest olbrzymia liczba i nie ma entomologa w Polsce, ani na świecie, który te wszystkie owady widział. No chyba, żebyśmy je zgromadzili w jakimś muzeum, ale to też jest raczej trudne do zrobienia po prostu. Tak więc, no tak, no mamy w Polsce na przykład tutaj właśnie w województwie łódzkim w Załęczańskim Parku Krajobrazowym bardzo ciekawe gatunki owadów. To są jaskiniowe chrząszcze, które no są niewielkich rozmiarów, więc to nie jest spektakularny zwierzak tak jak zadrzechnia, bo mają raptem po 4-5 mm. No ale właśnie w województwie tutaj łódzkim naszym jest jedno ze współczesnych, właściwie chyba jedyne takie najbardziej współczesne stanowisko tego gatunku. On nazywa się Trechus austriacus. To jest taki mały biegacz, natomiast no szczęśliwie jest chroniony, bo ten gatunek występuje nie tylko w rezerwacie węży, ale również w jaskiniach, które tam są, do których wstęp jest możliwy tylko po uzyskaniu specjalnej zgody. Niestety, no ale dla chrząszcza pewnie akurat stety.
1: Szanowni państwo, to podpowiadamy, żeby rozglądać się za czarną pszczołą, za zadrzechnią, bo ta nazwa czarna pszczoła jest tak naprawdę nazwą potoczną, ale my chcielibyśmy jeszcze zaprosić na pewną entomologiczną sytuację, która już jutro w niedzielę.
2: Tak, no serdecznie zapraszam o 12 do parku nad Jasieniem na kolejne spotkanie w ramach spacerów z Zieloną Łodzią, gdzie będzie to spacer poświęcony obcym i inwazyjnym gatunkom owadów występujących w naszych łódzkich parkach. No to jest cykliczna impreza. Mam nadzieję, że niektórzy słuchacze Radia Łódź doskonale znają te spacery. No będziemy mogli się przyglądać temu wszystkiemu, co się właściwie w przyrodzie dzieje na skutek między innymi zmian klimatu, czyli będzie trochę o tych owadach, których nie chcielibyśmy widzieć tutaj w naszym kraju, no bo zostały zawleczone albo celowo sprowadzone, albo przypadkiem sprowadzone na przykład przy obsadzaniu parków. No i jaki z tym duży problem w tej chwili jest, także troszeczkę o tym będzie.
1: Zbiórka o godzinie 12.
2: Zbiórka o 12, tak. Zbiórka o 12, zapraszam.
1: Ja życzę tak przy okazji jak najszybszego spotkania z Zadrzechnią.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Pięknie dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był dzisiaj dr Radomir Jaskuła.

0: Bardzo ciekawa opowieść o czarnej pszczole połączona z zaproszeniem na wydarzenie, które sporo wiedzy może przynieść. Swoją wiedzę możemy dzięki niemu poszerzyć. A ja mam jeszcze taki wątek, właściwie można powiedzieć też trochę ekologiczno-przyrodniczy. Otóż nasz stały słuchacz, pan Krzysztof, dzwonił jeszcze podczas dzisiejszej rozmowy z cyklu Kierunek Lato i część wypowiedzi pana Krzysztofa zwróciła moją uwagę. Część taka właśnie czysto przyrodnicza. Posłuchajmy.
1: Zieleń, roślinność, ta, która jest w środkowej Europie i w północnej, szczególnie iglasta w północnej, to takiej nigdzie nie ma. No, dziękuję bardzo.
0: Prawda? Jak to jest z taką egzotyką? Co nasze, to nam się wydaje takie zwykłe. No może jeszcze Ameryka Północna, Kanada, może troszkę Azji i taką roślinność gdzieś znajdziemy, ale podobną, a nie taką samą. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. Natomiast liściaste drzewa przeważają w Parku Rejtana, gdzie dzisiaj narodowe czytanie w Łodzi wieczorem od 18 spacer, od 19 wydarzenia, widowisko, przemarsz z pochodniami. A o tym, że para prezydencka rozpoczęła finał tegorocznego narodowego czytania Dziadów Mickiewicza już niedługo w naszym serwisie informacyjnym i również będzie o tym, że dziady rozbrzmiewały w łódzkim areszcie przy ulicy Smutnej.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
6: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
7: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
8: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
9: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Fascynuje cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
10: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejeseprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejeseprzyplacuwolności.pl.
11: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
16: Zaraz wracam.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, jest 14. Przed nami najnowsze wydanie wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
18: Drogowe zapadnie na kierowców w Łodzi. To na razie pomysł zamiast progów, ale bardzo drogi. Na polach Belenia koło Zduńskiej Woli znów będzie słychać wystrzały i wybuchy. Szykuje się rekonstrukcja bitwy nad Wartą. Para prezydencka rozpoczęła finał tegorocznego Narodowego Czytania. Dziady Mickiewicza rozbrzmiewały również w łódzkim areszcie. W regionie na przemian przejaśnienia i przelotny deszcz. Temperatura do 20 stopni. Nowy sposób na spowalnianie kierowców w Łodzi. Mowa o zapadniach. Taki pomysł zaproponował przewodniczący Rady Osiedla Katedralna. Rozwiązanie stosowane jest w Skandynawii. Jeśli kierowca jedzie z nadmierną prędkością, system to wykrywa, a zapadnia lekko się obniża. Koła wpadają wtedy w uskok, podobnie jak w przypadku wjechania w dziurę. Gdy kierowca jedzie z dozwoloną prędkością, zapadnia pozostaje na swoim miejscu. Jak zauważa Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, takie zapadnie kosztują kilkakrotnie więcej niż klasyczny próg zwalniający.
19: musi być doprowadzone do niej zasilanie, więc jest to duży system. Rozwiązanie bardzo ciekawe, tylko niestety bardzo kosztowne, więc myślę, że realność wprowadzenia tego jest nikła w Polsce.
18: Koszt montażu takich zapadni na dwóch pasach ruchu to blisko 300 tysięcy złotych. Dla porównania montaż znanego nam progu zwalniającego wraz z oznakowaniem to niecałe 10 tysięcy złotych.
9: Więcej na radiołódź.pl.
18: Na polach Belenia koło Zduńskiej Woli znów będzie słychać wystrzały i wybuchy. O 17 rozpocznie się tam kolejna rekonstrukcja walk obronnych nad Wartą z początków kampanii wrześniowej 1939 roku. Poległo wtedy 270 polskich żołnierzy, a kilkuset zostało rannych. Rekonstrukcja tej jednej z największych bitew początków II wojny światowej organizuje Zduńsko-Wolskie Starostwo przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
20: Wtedy zamiast białych łabędzi widać było czarne samoloty i hugbomb.
21: Mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Agnieszka Ryś.
20: Ta inscenizacja będzie przypominała nam tamten okres. Będzie to żywa lekcja historii.
22: Musimy o tym wszystkim pamiętać.
21: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Maciej Sulga.
22: Po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby taka historia w Polsce po raz kolejny się powtórzyła.
23: Będzie przeszło 200 rekonstruktorów.
21: Mówi starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik.
23: Zarówno strona polska, jak i strona niemiecka do tego 200 rekonstruktorów, również po stronie ludności cywilnej będzie oczywiście pirotechnika, sprzęt wojskowy z epoki.
24: Wszystkich serdecznie zapraszam.
21: Wójt gminy Zapolice Witold Oleszczyk.
24: Oddajmy hołd tym, którzy zginęli, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć w niepodległym i suwerennym kraju.
18: Relacje przygotował Sławek Cybulski, a rekonstrukcja rozpocznie się o 17. Para prezydencka rozpoczęła finał tegorocznego Narodowego Czytania. W tym roku w wielu miejscach kraju i poza granicami czytania.

0: tematu Adama Mickiewicza. W meczu siódmej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Widzew Łódź podejmie Radom jaka Radom. Kibice Łodzian chcieliby zobaczyć pierwsze domowe zwycięstwo w tym sezonie, bo jak na razie widzewiacy rozczarowują. Więcej w relacji Roberta Zwolińskiego.
1: Miało być lepiej, ale na razie na pewno nie jest, jeśli chodzi o punkty. Widzew jak na razie w tym sezonie w 6 meczach zdobył tych punktów tylko 6. To w tym momencie daje 13 miejsce w tabeli. Niewiele lepiej jest Radomiak Radom, który ma 7 punktów i 12 miejsce w tabeli. Dzisiaj przed nami zatem pojedynek sąsiadów w ligowej tabeli i co ciekawe, obie drużyny w ostatnim czasie grały w Pucharze Polski z drużynami Korony Kielce. Widzewiacy przegrali z pierwszą 0-1, Radomianie wygrali z rezerwami 1-0. A jeśli chodzi o mecze Widzewa z Radomiakiem od 2020 roku, tylko raz padły w nich mniej niż 3 gole. Czy dzisiaj też będzie piłkarskie strzelanie przy Piłsudskiego? Przekonamy się późnym popołudniem.
0: Początek meczu o 14:45, relacja tekstowa na radio.pl, a meldunki ze stadionu w naszych kolejnych serwisach. Teraz to tyle, a kolejne wiadomości o 15:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Uwaga, uwaga, dzisiaj ze spaceru możemy wrócić po targani, bo wiatr naprawdę momentami silniej wieje, a w czasie ewentualnych burz to może być w ogóle porywisty. Też przelotnie pada w naszym regionie, a pogodę mamy zmienną, a to przejaśnienia większe, a to zachmurzenie duże. W tej chwili w Łodzi na termometrach mamy stopni 18, maksimum dla regionu to 20, 21 również w województwie łódzkim. Na przykład w Radomsku, Sieradzu czy Wieluniu. W nocy również może popadać. Minimalna temperatura to 12 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Co Piotrze, zostawić Ci coś do czytania? Może?
4: No ale oczywiście.
3: Tak, bardzo
4: oczywiście.
3: Proszę.
4: Ja się muszę przyznać, że ja czytam właśnie słuchając muzyki.
3: Bardzo, to jest dobre rozwiązanie i bardzo mi się podoba. A
4: trzeba
3: to
4: mieć swoistego rodzaju podzielność uwagi oczywiście, jeśli chce się słuchać też z uwagą, prawda?
3: To wyznanie poczynił Piotr Bielawski,
4: dzień dobry,
3: który właśnie rozpoczyna.
4: Więc ja mogę poczytać oczywiście, chociaż tu będzie jeszcze dodatkowa moja rola, że będę ze słuchaczami rozmawiał, prawda? Więc to nie wiem, czy aż tak bardzo. Ale książkę później mogę poczytać.
3: Dobra, może Kocha, lubi, szaleje, albo może Fraszki, Treny Kochanowskiego.
4: Nie, no Kocha, lubi, szaleje. Szaleje, tak?
3: Tak, szaleje.
4: A nie, to biorę.
3: Dobra, to jest w sam raz dla Piotra Bielawskiego książka. Ja nazywam się Anna Groblińska. Za konsoletą Patrycję Wojsznis zmienił Rafał Tyluś, który pozostaje teraz również z Państwem i będzie się dźwiękowo opiekował programem. Piotrze, udanego programu życzę.
4: Słuchaczom Radio Łódź. Bardzo się cieszę.
5: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

to powrót z gwiazd. Może ten fragmencik muzyczny ktoś pamięta. Z pierwszej płyty Martini Police. Wrócili z gwiazd, wzięli się do roboty. Jest nowe nagranie Martini Police.

Od nowych piosenek rozpoczynam. No to Martini Police, bo to łódzkie, bo to nasze. Jakby ktoś ich widział, coś o nich słyszał, to proszę uprzedzić, że będę dzwonił, że będę się umawiał. Grają na Great September, a to już za tydzień. O Great September, więc za tydzień będzie audycja i na pewno z wieloma postaciami chciałbym pogawędzić, choćby słów kilka wymienić, bo ciekawi są ci młodzi, którzy po raz kolejny przyjeżdżają na ten festiwal, prezentujące siebie. Ciekawe też postacie wracają na Great September. Tu nawet niektóre z nich zaczynały, tu rozpoczynała się ich kariera. No będzie o czym mówić i z kim rozmawiać, ale to, jak powiedziałem, zapowiedź audycji za tydzień. I będziemy dzisiaj też szukać w dalszym ciągu przeboju lata. No bo tak, to lato sobie trwa, wakacje tylko się skończyły i te przeboje lata, przeróżne piosenki i przypominają się również słuchaczom Radia Łódź. To warto jeszcze dorzucić co nieco z tej pamięci, a może i z nowości właśnie, bo może tu kryją się największe przeboje roku 2026. Summer of 2026, powiem w ten sposób. Nie spodziewałem się jednak, że wymieniając na przykład tytuły piosenek, które faktycznie kojarzy się z latem ciepłym, miłym, spokojnym, a nie mówiąc radosnym, padną też propozycje piosenek smutnych, piosenek, które tak naprawdę nie pasują w ogóle do takiego klimatu, piosenek, które zastanawiają, dają refleksję, piosenek, które wyciszają w zupełnie odmienny sposób. Nie mówię, że one nie są potrzebne, o to po prostu nie sądziłem, że i takie propozycje mogą się zdarzyć, ale bywają i takie chwile, i takie lata, w sensie pory roku oczywiście, i co zrobić. A później w pamięci taka melodia, taka piosenka pozostaje, przypominając, że to, co się wtedy wydarzyło, dało punkt zwrotny, dało początek, dało przemyślenie właśnie, żeby coś się zmienić w życiu, bo czas nieubłaganie biegnie. Tak, tu się zgodzę z taką myślą. No i jest na przykład Fury in the Slaughterhouse, a to piękna piosenka swoją drogą.

0: Mark Ronson to powinien pojawić się jeszcze w kilku utworach. A propos takiej letniej kolekcji. Tak, tak, o tym w dalszym ciągu mówię, ale tutaj Mark Ronson, Miley Cyrus i tu nawet rozumiem, że ta piosenka może być jakąś chwilą z wakacji, z wspomnień teraz wyjęta i pojawia się także na tej liście. Bo nie tylko piosenki z hasłem Summer, Lato pojawiają się w wymienianych przebojach różnych lat i tych pięknych letnich chwil. I bardzo się z tego powodu cieszę. p.bielawski@radiowłodź.pl i z tych piosenek, jak Państwo słyszą, korzystam. Chętnie z Państwa propozycji korzystam. Dziś też będzie ktoś nam śpiewał różne piosenki, może to się staną przeboje. Będzie śpiewał, bo będzie też zapowiadał, że jutro spotkamy się na dłużej i sobie porozmawiamy. A porozmawiamy sobie o bardzo ważnej moim zdaniem płycie, która pojawiła się 20 lat temu, a teraz jest w reedycji i to winylowej. Wszystko jeszcze dzisiaj w tej audycji wyjaśnię i wszystko zapowiem, co się zdarzy jutro po 15 z kolei.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
4: Co?
3: Podobno jest nowy system w Azji.
4: Aha.
3: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
4: Mordo.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
7: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
8: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
7: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
8: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
1: Po reklamie.
9: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Relaksujemy się oczywiście z przebojami, które wspominają różne momenty lata i to różnego lata z różnych lat.

Tak pomyślałem trochę siedzieć już. Jest kilka takich piosenek na schyłek lata, pasujących znakomicie. No niech będzie. Kolekcja tych wszystkich przebojów rośnie i odtwarzam Państwa propozycje także w audycjach w soboty między 14 a 16. Są przeboje lata, które kojarzymy, bo z naszego życia po prostu coś się działo, coś się wydarzyło tak ważnego, że natychmiast i ta melodia, czy piosenka, czy tekst tej piosenki w nas pozostał. Ale są też inne wydarzenia. Na przykład coś mogło mieć premierę w ogóle latem i tak było 20 lat temu. Plastik nagle się pojawił z pierwszą swoją płytą. To było szaleństwo. Piosenki, których nie było w Polsce, bo nie było w ogóle jeszcze na polskim rynku takiego stylu muzycznego i Plastik wyprzedził epokę wręcz, nagrywając swój debiutancki krążek. Wszyscy im mówią do dzisiaj, że zbyt wcześnie wystartowali, powinni jeszcze zaczekać. Jeszcze Polska nie była na to gotowa. Płyta jest kultową. Po 20 latach, patrząc na to, jak potoczyły się ich losy, trzeba rzeczowo, po męsku nawet, w pewien sposób sobie o tym wszystkim porozmawiać, co się wydarzyło wtedy, jak to się potoczyło przez 20 lat. To będzie słodko-gorzka rozmowa jutro po 15:00 o życiu, nie tylko o showbiznesie, tworzeniu i piosenkach. O życiu tak naprawdę, bo właśnie takie jest życie słodko-gorzkie. No i Aga Burcan i Paweł Radziszewski, czyli duet Plastik, będą nam o wszystkim opowiadać, a przy okazji przypomnę im i Państwu również wywiad, jaki mieliśmy okazję przeprowadzić 20 lat temu. To znaczy, to był ich pierwszy wywiad w ogóle. Mój nie, ale ich pierwszy wywiad w ogóle i miałem taką okazję, by ten pierwszy wywiad przeprowadzić. Więc wrócę do tamtego spotkania. Zobaczymy, jak się oni do tego wszystkiego odniosą. No, jakie to były piosenki, a takie to były piosenki. Yeah.

trochę pięknie się łączy. Postanowiłem pokazać, że Plastik różną muzykę tworzył, ale po wydaniu tej debiutanckiej płyty, o której będziemy jutro po 15 rozmawiać, nie spodziewałem się, że to będzie takie dzisiaj spotkanie z taką muzyką, z tak klimatyczną muzyką, do której wracam bardzo rzadko. No ale tak się zdarza, że czasami Państwo proponują jako przebój lata, że to właśnie taki temat Wangelisa chociażby, jak ten, który sobie teraz brzmi, filmowy zresztą. Przepiękny, to prawda. I fajnie, że takie propozycje też się pojawiają, ale to od razu zmienia oblicze audycji. Oj, dawno takiej audycji nie tworzyłem.

Skoro Oxygen to jest muzyka, która sączyła się pewnego lata i fajnie byłoby powrócić i takie mieć wspomnienia również w tej audycji, to bardzo proszę, ale od razu pomyślałem, a pamiątka z Chin, przecież to jest wakacyjna historia. To niech będzie ten Jean-Michel Jarre. No dawno takiej audycji nie tworzyłem i tak klimatycznie nie tworzyło się to wszystko. Ale pomyślałem, że skoro tak, to już wszystko złożę w jedną całość. Niech będzie taka część tej audycji. Niech zakończy się Banco da Gaia.

0: Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nohawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzin, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
2: Chyba zacznę inwestować w złoto.
3: Dlaczego akurat w złoto?
2: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
3: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
2: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
4: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
5: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
4: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
5: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
12: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
10: Ogłoszenie społeczne.
13: W Radiu Łódź już 15. Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Remigiusz Fladrowski.
14: Prawie 150 razy wyjeżdżali strażacy w Łódzkiem do usuwania skutków wichur. Niespokojnie może być jeszcze jutro. Będzie nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut, zapowiada łódzki europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Więźniowie z Łodzi słuchali Dziadów Mickiewicza w wykonaniu aktorów Teatru Jaracza. W regionie na przemian przejaśnienia i przelotny deszcz, temperatura do 20 stopni. Pracowita noc za strażakami w województwie łódzkim, ale nadal muszą uważać. Blisko 150 razy wyjeżdżali strażacy z Łódzkiego do usuwania skutków wieczornych i nocnych wichur. Najwięcej takich zdarzeń związanych z powalonymi drzewami było w Łodzi oraz powiatach bełchatowskim i łódzkim wschodnim. Silny wiatr uszkodził także dachy pod Sieradzem, Pabianicami i Kutnem. Nikt nie ucierpiał. Ale nadal trzeba zachować ostrożność, bo synoptycy zapowiadają silny wiatr na popołudnie oraz na całą niedzielę. Będzie nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut, zapowiada łódzki europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Sejm nie zdołał wczoraj odrzucić trzeciego weta prezydenta w tej sprawie. Joński mówi, że będzie złożony czwarty projekt ustawy.
15: Bo chodzi o ludzi, chodzi o ich oszczędności, ale też chodzi tutaj o to, no każdy widzi, że tu gangsterzy byli, tutaj była rosyjska mafia, tutaj byli ludzie, którzy wyłudzali wcześniej VAT i ta ustawa chodzi w podobnym kształcie w każdym kraju Unii Europejskiej, tylko jedynie prezydent Nawrocki próbuje to hamować i blokować.
14: Do odrzucenia kolejnego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach zabrakło podczas wczorajszego głosowania 25 głosów. Zamiast na deskach teatru, w zakładzie karnym w Łodzi, aktorzy Teatru Jaracza przy współpracy z Radiem Łódź przedstawili osadzonym fragment Dziadów Adama Mickiewicza. Dramat czytany jest dziś w całej Polsce z okazji Narodowego Czytania. W areszcie śledczym wystawiono fragment trzeciej części Dziadów opisujący pobyt Konrada w celi. Utożsamialiśmy się z bohaterami, mówi pan Grzegorz, jeden z osadzonych.
0: Cała oprawa pozwoliła przenieść się do tego opowiadania. Czasami możemy przeżyć to odosobnienie, samotność, o której opowiadali.
8: To jest takie bardzo specjalne miejsce. Tutaj pani wychowawczyni więźniów powiedziała o tym, że no to wydarzenie będzie głównym tematem rozmów, przynajmniej przez miesiąc. Więc to jest dla reżysera jakiś taki ogromny zaszczyt.
14: Dodaje dyrektor Teatru Jaracza i reżyser Paweł Łysak. Wśród publiczności Narodowego Czytania w Areszcie Śledczym w Łodzi było ponad 20 osadzonych. Fragmenty Dziadów słyszane były jednak przez wszystkich, ponad 600 więźniów, bo wydarzenie transmitowano za pomocą działającego w zakładzie karnym radiowęzła. Interpretacji sztuki będzie można wysłuchać także w Radiu Łódź. Retransmisja wydarzenia odbędzie się jutro o 16. Pozdrowie do łódzkiej manufaktury. Trwa tam piknik, podczas którego zwiedzający bezpłatnie mogą zrobić specjalistyczne badania. Na miejscu jest kilkadziesiąt stoisk, w których można skorzystać z pomocy specjalistów, diabetologów, kardiologów i endokrynologów. Zazwyczaj podczas oczekiwania na takie konsultacje wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy, zachęca Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
16: Dzisiaj tutaj wszyscy ci sami specjaliści, do których Państwo na co dzień muszą poczekać w kolejce, oni dzisiaj tutaj są bezpłatnie do Państwa dyspozycji. Można w dobrych warunkach skonsultować się, umówić się potem na spotkanie, na badanie.
14: A ten piknik prozdrowotny na rynku łódzkiej manufaktury potrwa jeszcze godzinę. I na koniec przenosimy się na stadion Widzewa Łódź, który to zespół podejmuje w meczu siódmej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Radomiaka Radom, a to spotkanie obserwuje Robert Zwoliński.
17: Jak na razie 18 minuta, cały czas 0-0 sytuacji.

0: Jeden z tych trzech muszkieterów trenera Wukowicza. 19 minuta, Wizew Łódź Radomiak 0-0.
1: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 16.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Mamy ostrzeżenie o burzach i to pierwszego stopnia, robi się poważnie. Proszę zwrócić na to uwagę, to burze z silnym wiatrem, nawet do 85 km na godzinę będzie wiało. 19 stopni w tej chwili, to mało. Może temperatura wzrosnąć do 23 w nocy. Przelotne opady deszczu, ale burze, zwłaszcza na północy naszego regionu, nadal mogą występować. W nocy do 14 stopni, wiatr silniejszy do 90 km na godzinę. No i też trzeba pamiętać, że jutro także powtórzy się troszeczkę ta pogoda, przelotne opady deszczu i burze, i temperatura jutro tylko do 13 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: I tak się będziemy relaksować jeszcze przez prawie godzinę. Piotr Bielawski, zapraszam. Aga z zespołu Plastik nam dzisiaj śpiewa.

To takie przeboje z pierwszej płyty Agi Burcan i Pawła Radziszewskiego, czyli duetu Plastik, a ta płyta wróciła w reedycji po 20 latach. No jest to ważny moment w historii muzyki. Coś się zadziało na polskiej scenie muzycznej, coś nowego powstało. To wrócimy do tej chwili i będziemy analizować w ogóle, jak ten show biznes się zmieniał, jak muzyka nam się zmienia. No i tak naprawdę, jak oni się zmienili. O życiu będziemy w tym momencie rozmawiać, nie tylko o samej pracy. Jutro po 15:00 zapraszam na bliskie spotkania z zespołem Plastik.

Miałem zagrać The Race, albo właśnie to nagranie, czyli Oh Yeah. Bardzo proszę, jeśli Yellow się przypomina i też ma związek z latem, wakacjami, bardzo proszę, pewnie, że tak. Choć wiem, że tutaj w tym przypadku to Yellow się przypomniało, szczególnie ze względu na nową piosenkę Yellow, Breakout. I fajnie, że i ta nowość się podoba.

Jest wakacje, szaleństwo jest latem, a szaleństwo przy różnej muzyce, ludzie się bawią. No i taki zestaw dzisiaj, w ogóle przyjęłam już sobie, uświadomiłem, że w ogóle cała audycja jest taka troszeczkę no wyjątkowa, bo bardzo rzadko korzystamy po prostu z tych wszystkich rzeczy. Bardzo wyjątkowo się to poukładało dzisiaj. No a to Mark Ronson, już wcześniej zapowiadałem, że jeszcze do niego wrócę, bo to jest kilka wcieleń Marka Ronsona z różnymi artystami, współprodukuje czy też współtworzy te utwory i jest tego trochę, jest tej muzyki trochę po prostu. W tym tygodniu wspominałem Amy Winehouse w płycie tygodnia, bo jest też reedycja z kolei płyty Amy Winehouse. Dużo tych reedycji ostatnio i dużo tych tematów, to prawda, ale to bardzo ciekawa sprawa z dodatkami, z koncertem z Amsterdamu, no i też z takim demo wcześniej nieużywanym, które to demo promuje właściwie wydawnictwo z Amy Winehouse. Przypominałem różne postaci, czy też cytowałem ich wypowiedzi na temat Amy Winehouse. A wśród tych, że jest także Mark Ronson, jak najbardziej odwołujący się do Amy Winehouse do tamtego czasu, mówiący, że jest zainspirowany tym, co się wtedy stało w muzyce Amy Winehouse, jest jej postacią jakby zainspirowany. Wiele rzeczy wynika w tym jego myśleniu o muzyce właśnie z tego. No i ten Mark Ronson rzeczywiście no tak produkuje te swoje przeróżne utwory, że można odszukać te elementy naprawdę bez względu z kim je produkuje i w czym to swoje tworzenie osadza. No a Mark Ronson z Amy Winehouse to Valerie i myślę, że warto dograć jakby do płyty tygodnia, bo to wielki przebój.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaska, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
12: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
13: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
12: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
14: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
15: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
16: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
17: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
18: O, jest za mało policji.
19: No, na porządku, czystości i spokoju.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
20: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
21: Co?
20: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
21: Mhm.
20: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
21: Dziewczyno.
20: Co?
21: To jest fake.
22: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
23: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
24: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie.
25: Najdłuższa fala relaksu.
26: A Aga z zespołu Plastik, kto nam dzisiaj śpiewa, może przebój tegorocznego lata wyśpiewa.
27: Szukam tu, szukam tam, to cały sens życia, w tym cały sens. Szukam tu, szukam tam, to cały sens życia, w tym cały sens.
26: No, mogę się zgodzić. To taka piosenka mało znana może. Taka zaginiona, ale odnalazła się. Ma sens? Jest w tym, co wyśpiewała Aga. O zespole Plastik będzie jutro po 15. Po 20 latach postanowili odkurzyć swoją pierwszą płytę, a to była ważna płyta. Zbyt wcześnie mówi się, że została wydana, bo wtedy jeszcze takiej muzyki nie było na polskim rynku i chyba nie było otwartości na takie granie, na muzykę elektroniczną, na takie rzeczy, a oni postanowili zaryzykować, zaryzykowali. Zrobili płytę, która była nominowana do Fryderyków, było dużo zamieszania wokół nich, później różnie ich losy się potoczyły i różną muzykę tworzyli pod wpływem przeróżnych zresztą inspiracji. No wszystkim jutro będziemy mówić o porażkach i zwycięstwach. To będzie półgorzko-słodka audycja. W takim razie półgorzko-słodki wywiad z zespołem Plastik. I odtworzę im ich pierwszy wywiad w ogóle, historyczny pierwszy wywiad, jakiego udzielili. Wtedy byliśmy na festiwalu w Opolu, byli promowani i byłem pierwszym dziennikarzem, który miał okazję z nimi rozmawiać. I odtworzę zapis tamtej rozmowy. To proszę jutro słuchać, między 15 a 16. Zobaczymy, jak się do tego odniosą, jak usłyszą, jak to było 20 lat temu, co mówili, jak mówili, bo odtworzę im po prostu podczas rozmowy z zaskoczenia. żeby musieli od razu zareagować. Jutro po 15:00 bliskie spotkania z zespołem Plastik.

Jak wtedy. To Lor i Błażej Król tutaj gościnnie. Nowa piosenka. Jak wtedy. Lor rozpoznawalny w swoim brzmieniu, we wszystkim, co robi, to prawda. I z ciekawymi ludźmi też współtworzy właśnie te piosenki. To jesienią Pola Błasiek z nową płytą. Jest na razie jedna piosenka Basia. To jesienią Igor Herburt, który produkuje Polę Błasiek także ze swoją nową płytą.

0: wierzysz.
1: W co mi się wierzy?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Radio Łódź zbliża.

0: Zakochał w tobie się.
1: Nie zapomniał. Wyśpiewał to nawet. Jak ci jest? Tak nazywa się ta piosenka. To Igor Herbut zapowiadający swoją nową płytę. Wcale nie przedługa ta historia, chociaż piosenka ponad 6 minut niby dzisiaj jest długą. Ale piękna historia, opowieść. Bez pośpiechu. W prostych słowach opowiadając o tym, co można czuć, odczuwać. Co można pielęgnować po sobie. Będzie jeszcze jedna piosenka Poli Błasik i później płyta. I Igora Herbuta, to nie wiem, czy jeszcze singiel będzie. Bo najpierw chyba, jeśli chodzi o całe płyty, to ukaże się Igor Herbut, a później Pola Błasik. W takiej kolejności Igor produkuje Polę Błasik, stąd też to złożenie w tej audycji. No i tyle. Nastrojowo będzie już do końca, bo jeszcze z wakacyjnych przebojów Krzysztof Kiliański z Kają, już wszyscy wiedzą, że to będzie Prócz Ciebie Nic, a później też taki utwór o przemijaniu, o czasie, o tym, że my tu, że po coś. Ale skoro takie chwile także się zdarzają, no to piękna piosenka. To niech Dan Fogelberg zakończy wszystko. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Słyszymy się jutro po 15:00. Zapraszam na spotkanie z Plastikiem, a w poniedziałek po 21:00 jazzowe spotkanie i będzie Muzozoik z Open Stage Eter Jazzu.

0: Autopromocja.
1: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: W pierwszej godzinie moim gościem będzie dziennikarz Radia Łódź Michał Dąbrowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15 Aga Burcen i Paweł Radziszewski są razem w życiu, tworzeniu własnych piosenek i produkowaniu muzyki dla innych. A że zespół Plastik, bo o nich mowa, swój pierwszy wywiad udzielił 20 lat temu Piotrowi Bielawskiemu, opowiedzą o sobie, muzyce i tym, co się zmienia.
4: Zaczęłam myśleć o tym, żeby to było trochę może bardziej do tańca, żeby to było też dla innych, nie tylko dla mnie, żeby to było lżej strawne.
5: Pamiętam, że jak przyjechałem w 99 roku do Warszawy, do pracy, żeby coś zmienić w swoim życiu, to zacząłem słuchać muzyki, która wtedy, jestem z Zamościa pochodzę, i jakoś do mnie nie docierała cała brytyjska scena klubowa wtedy, nie wiem dlaczego. I w momencie, kiedy przyjechałem do Warszawy, to jakoś do mnie jakimś cudem dotarła.
2: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
7: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
8: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12.

0: Sprawdź!
1: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chtulipan.pl.
2: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS. Dzień świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę, 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
3: Chyba zacznę inwestować w złoto.
4: Dlaczego akurat w złoto?
3: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
4: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
3: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 16. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 6 osób zostało lekko rannych. Jest alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rosjanie atakują Ukrainę. Zapadnie dla kierowców w Łodzi. To pomysł na poprawę bezpieczeństwa rodem ze Skandynawii. W nocy w regionie będzie przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 12 stopni. Sześć osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru turystycznego na zachodzie Węgier. Jeszcze dzisiaj wszystkie osoby wrócą do Polski.
7: Autobusem podróżowało 53 polskich pielgrzymów. Pojazd najpierw potrącił owcę znajdującą się na jezdni i musiał zatrzymać się na poboczu. Autokar miał włączone światła awaryjne, jednak kierowca jadącej za nim ciężarówki z przyczepą zbyt późno zauważył stojący pojazd i uderzył w jego tył. Lekko ranny został kierowca ciężarówki oraz 5 pasażerów autokaru. Uszkodzony autobus nie nadawał się do dalszej jazdy. Strażacy z Zolo Agersek i ochotnicy z Zolo Lwy zapewnili pasażerom schronienie w miejscowej hali sportowej. W oczekiwaniu na transport 2 polskich księży odprawiło dla pielgrzymów mszę. Po pasażerów z Polski wysłano autobus zastępczy. To już 2 w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 16 sierpnia w Mezőkeresztes też autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Zginęło 12 osób, a wiele zostało rannych. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ma to związek z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Sytuacja jest monitorowana, śledź komunikaty, zapewnia i apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert obowiązuje do odwołania. Nowy pomysł na poprawę bezpieczeństwa na łódzkich ulicach. Mowa o zapadniach. Takie rozwiązanie stosowane w Skandynawii zaproponował przewodniczący Rady Osiedla Katedralna. Jeśli kierowca jedzie za szybko, czujnik to wykrywa, zapadnia lekko się obniża, koła wpadają wtedy w uskok, podobnie jak w przypadku wjechania w dziurę. Więcej na ten temat powie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
9: Rozwiązanie to ma wpłynąć na poprawę płynności ruchu drogowego. Jeśli kierowca jedzie z dozwoloną prędkością, zapadnia pozostanie na swoim miejscu. W efekcie karani są jedynie kierowcy jadący zbyt szybko, a nie, jak w przypadku klasycznych progów zwalniających, również ci, którzy przestrzegają przepisów. Jak mówi przewodniczący Rady Osiedla Katedralna Tomasz Sójka, chociaż rozwiązanie to jest droższe od klasycznych metod, warto się nim zainteresować.
10: To nie jest rozwiązanie na każde miejsce. Pilotaż czegoś takiego mógłby być wprowadzony gdzieś w tych newralgicznych punktach, w ulicach jednokierunkowych, czy pod szkołami, gdzieś gdzie jest duży przepływ samochodów.
9: Koszt montażu takich zapadni na 2 pasach ruchu to niemal 300 tysięcy złotych.
6: Dla porównania montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem to niecałe 10 tysięcy złotych. Były premier Mateusz Morawiecki w Sieradzu o wsparciu samorządów. Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus spotkał się z mieszkańcami. Mówił o 500 zł rocznie na każdego mieszkańca gminy i co najmniej 5 milionach złotych dla mniejszych samorządów. Pieniądze miałyby być przeznaczane na lokalne inwestycje, a samorządy mogłyby je kumulować na większe przedsięwzięcia.
11: Nasz plan, Plan Rozwoju Plus, jest planem kompleksowym, a to Sieradz, Zduńska Wola potrzebują właśnie impulsu rozwojowego, żeby młody człowiek nie miał powodu, dla którego nie chciałby wrócić do Sieradza, wyjeżdżając wcześniej na studia.
6: A prezydent Sieradza Paweł Osiewała, który dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus, podkreśla, jak ważna to pomoc.
0: Nie, bez tego wsparcia rządowego nie uda nam się. Przypomnę również, że w 2022-2023 roku chociażby na osiedla Klonowe 1 i Klonowe 2 do Sieradza trafiło 23,5 miliona złotych wsparcia na remonty dróg. I to jest ta proporcja.
6: Mateuszowi Morawieckiemu podczas wizyty w Sieradzu towarzyszyli m.in. poseł Paweł Rychlik i europoseł Waldemar Buda. Po spotkaniu na rynku parlamentarzyści udali się także na sieradzki stadion. I na koniec przenosimy się na stadion Widzewa Łódź, który to zespół podejmuje w meczu 7. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Radomiaka Radom. To spotkanie obserwuje Robert Zwoliński.
5: I cały czas bez goli, minęła właśnie godzina gry, przed chwilą żółta kartka dla Przemysłu.

0: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: A w regionie łódzkim na przemian przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a nawet miejscami burze. Temperatura maksymalna 20 stopni, wiatr umiarkowany zachodni, w czasie burz porywisty. W nocy też może padać, a jutro nadal będzie nam towarzyszył silny wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Agata i film.
1: I stało się. To pierwsza nasza wspólna, wrześniowa już sobota. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się. No i pierwsza filmowa także sobota, bo to początek nowego i mam nadzieję bardzo ekscytującego sezonu filmowego. Wchodzimy w taki kluczowy moment, jeśli chodzi o premiery też polskich tytułów w polskich kinach. To wszystko związane jest ze zbliżającym się wielkimi krokami Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ten już pod koniec praktycznie września, od 21 września. No i to jest wysyp tych polskich nowych tytułów. Znamy już te tytuły, które powalczą w głównym konkursie, czyli w konkursie o Złote Lwy. Mamy tam też łódzkie akcenty. Wiemy już także, który film rozpocznie oficjalnie tegoroczny festiwal i o tym wszystkim Państwu będę mówiła, ale to jest też czas wspaniałych światowych festiwali z festiwalem w Wenecji, który już na dobre się rozpoczął, bo rozpoczął się w minioną środę i potrwa do 12 września. Co prawda w konkursie głównym w Wenecji znów, bo taka sytuacja powtarza się już kolejną edycję, zabrakło polskich tytułów, ale tych nie brakuje w tytułach, w sekcjach pobocznych, więc o tym także Państwu dziś opowiem. Powiemy również o bardzo ciekawym projekcie, który rozpoczyna się w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, który poniekąd związany jest także z początkiem roku szkolnego. To będzie projekt pod tytułem What the Fake? Nowoczesna, praktyczna edukacja medialna dla uczniów z całego kraju, którzy wchodząc po prostu do studia telewizyjnego, do studia dźwiękowego, studia animacji, będą uczyli się właśnie w praktyce, czym jest dezinformacja, czym są fake newsy, jak z nimi walczyć, jak się ustrzec, jak być po prostu czujnym na to, co dzieje się w przestrzeni medialnej, filmowej, także mediów społecznościowych. Będzie także informacja o powstającym dokumencie poświęconym historii, która parę lat temu wzbudzała ogromne emocje i wszyscy z przerażeniem śledziliśmy to, co działo się w styczniu 2018 roku na Nanga Parbat. Walkę Tomasza Mackiewicza, Elisabeth Revol. Powstaje dokument, który ma opowiedzieć o niezwykłej przyjaźni Tomka Mackiewicza i chłopaka, który razem z nim gdzieś wspólnie chciał realizować te marzenia o wielkich górach. Ale, co ciekawe, to jest film, który potrzebuje także wsparcia wszystkich tych, którzy mogą mieć jakiekolwiek materiały archiwalne związane z Tomaszem Mackiewiczem. Spotkamy się także z reżyserem tego projektu. Tutaj zawieszam głos, bo to oczywiście nie koniec atrakcji na dziś. Będzie też między innymi specjalne zaproszenie na specjalny jubileuszowy filmowy pokaz Radia Łódź. Na razie jeszcze nic nie zdradzam. Będą też zaproszenia do wygrania, więc proszę uważnie słuchać. Zaczynamy.

0: Jak koniec lata brzmi tak pięknie, tak wręcz tajemniczo, no to cóż, łatwiej się z tym końcem lata będzie pogodzić. To oczywiście orkiestra filmowa Rebel Baber, Łukasz Oskowski i muzyczne wspomnienie także chłopów w tych czterech pór roku. Jakoś tak zawsze we wrześniu wracam do tych dźwięków, są naprawdę niezwykle klimatyczne. Ale co roku we wrześniu powraca także Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. W tym roku już rozpoczęła się jego 83. edycja, która potrwa do 12 września. No i bezsprzecznie w tych dniach Wenecja, konkretnie wenecki Lido, będzie absolutną stolicą światowego kina. Festiwal otworzył najnowszy film Danego Boyla Inc., a podczas całego festiwalu zobaczymy w sumie blisko 90 nowych pełnometrażowych tytułów. W konkursie głównym 21 produkcji, to one powalczą o Złotego Lwa. Co prawda w tym konkursie zabrakło stricte polskiego filmu. Zabrakło i to już nie pierwszy raz w ostatnich sezonach. Jakoś nam tak z tą Wenecją nie idzie po drodze. Natomiast gdyby doszukiwać się tych właśnie polskich akcentów, no to warto, bo w tym samym konkursie Possible Love południowo-koreańskiego reżysera Lee Chang-donga. To jest film, którego producentem wykonawczym jest Maciej Musiał, który ostatnio trochę wziął się za produkcję filmową, a to jest też film inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. W programie sekcji towarzyszących także jeszcze można doszukać się już stricte polskich tytułów. Tutaj na przykład sekcja Horyzonty i film Cudze rzeczy Grzegorza Dębowskiego. To na chwilę jeszcze wróćmy do ceremonii otwarcia tegorocznego festiwalu w Wenecji. Głos zabrała m.in. przewodnicząca jury amerykańska aktorka Maggie Gyllenhaal, która też odniosła się do roli kina dziś w tym bardzo trudnym i skomplikowanym świecie.
1: Można zapytać, jak to możliwe, że rozmawiamy dzisiaj o filmach, skoro świat znajduje się w stanie zagrożenia? Dla mnie odpowiedź wiąże się z empatią.
0: Podczas gali otwarcia festiwalu był też szczególny moment, a mianowicie George Clooney odebrał Złote Lwy za całokształt twórczości, honorową nagrodę. Wyróżniono aktora, reżysera, producenta, zresztą on też podczas konferencji prasowej, która jeszcze poprzedziła oficjalne otwarcie, podkreślał, jak ważnym dla niego jest właśnie festiwal w Wenecji, który pozwala zobaczyć świat na co dzień nam niedostępny. Wspominał m.in. o tym, że przyjeżdżał i oglądał tutaj w Wenecji filmy chociażby z Iranu i poznawał kompletnie inny świat. Zresztą w tym roku ma też swój film właśnie na festiwalu, jest jego producentem wykonawczym, więc te wątki się tutaj na pewno także łączą. Posłuchajmy, co George Clooney mówił, odbierając tę honorową nagrodę.
1: Aktor, odbierając nagrodę, mówił o tym, że kino może przypominać ludziom, jak wiele ich łączy. Nikt nie śmieje się ani nie płacze w różnych językach. Rodzice martwią się w ten sam sposób, a wszyscy mamy podobne marzenia, powiedział Clooney. Filmy nie zatrzymują wojen, nie obniżają inflacji, nie naprawiają wyników wyborów, ale robią coś niezwykłego. Przypominają nam, że obcy człowiek nigdy nie jest tak naprawdę obcy i że może się okazać bohaterem czyjejś historii, że wciąż możemy usiąść razem w ciemności i przejąć się losem ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy. I być może dzięki temu wszystko będzie dobrze.
0: A wszystko na miejscu relacjonuje Aleksandra Nietopiel i do tych relacji na pewno będziemy wracać, szczególnie jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu głównego festiwalu w Wenecji. Wzbudzał już od jego ogłoszenia, od ogłoszenia selekcji tego konkursu sporo emocji, a to ze względu przede wszystkim na obecność w tym konkursie rosyjskiego tytułu. W ogóle wszystkie te filmy bardzo mocno odwołują się do tych niepokojów naszej codzienności, do wojen, do migracji, do napięć społecznych. Widać to w takich tytułach jak chociażby palestyński dokument, który porusza temat zabójstw cywilów w Strefie Gazy. Mamy także irański dramat o lekarzu aresztowanym w Teheranie. Kilka takich mocnych akcentów, kilka takich mocnych pozakonkursowych akcentów to są m.in. losy młodych, opowieść o losach młodych Rosjan uciekających przed wojną, czy też o dziennikarzu z Gazy. Jakie będą rozstrzygnięcia, to oczywiście będziemy to wszystko dla Państwa śledzić, a tymczasem jeszcze odwołując się do wyróżnienia dla George'a Clooneya, Notabene trzeba powiedzieć, dobrze nam w Łodzi przecież znanego, bo mam nadzieję, że Państwo pamiętają wizytę tego właśnie artysty na Igrzyskach Wolności. Byłam na tym spotkaniu i długo, długo jeszcze to spotkanie we mnie pozostało. To przypomnijmy sobie fragment ścieżki dźwiękowej, tak naprawdę jeden z takich standardów muzyki jazzowej, z filmu, który był także wyreżyserowany przez George'a Clooney'a, czyli Good Night and Good Luck, wielki jego sukces. Czarno-biała konwencja, historia dziennikarza, walki o wolność słowa, doceniona także, jeśli chodzi o te najważniejsze filmowe nagrody i przepełniona właśnie muzyką, która przenosi nas też w kompletnie inny świat. It's quarter to three.

0: Frank Sinatra w Radio Łódź, takiej znakomitej muzyki, takich standardów też nie brakuje. W audycji Agata i Film w programie nie brakuje także oczywiście niespodzianek dla Państwa w postaci zaproszeń do kina. W tym tygodniu mamy między innymi zaproszenia na absolutną nowość, bo od wczoraj w polskich kinach film 500 mil. Film o nastolatkach, którzy uciekają z domu, by dotrzeć do swojego dziadka. Czekają na Państwa zaproszenia. O tym filmie jeszcze kilka słów więcej na pewno w programie powiemy, ale już zachęcam do tego, by pisać na adres a.gwizdala@radiolódź.pl i dzielić się swoimi ulubionymi kreacjami aktorskimi George'a Clooney'a. Pozostajemy jeszcze w weneckim klimacie. a.gwizdala@radiolódź.pl. Te najbardziej inspirujące odpowiedzi będę właśnie z zaproszeniami do kina nagradzać, więc proszę się spieszyć i pisać. A już za chwilę w naszym programie będziemy mówić o nowym programie, bardzo ciekawym, ale też arcyważnym. Programie edukacyjnym What the Fake, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, a jest to ogólnopolski program edukacji medialnej, który skierowany jest do uczniów od czwartej klasy aż do końca liceum, czy w ogóle szkół ponadpodstawowych, i który ma ich uczulać na dezinformację, a tak naprawdę dać im narzędzia do tego, by walczyć także z dezinformacją, by być krytycznym wobec tego, co pojawia się w sieci, w mediach społecznościowych i w mediach. Ten program oficjalnie ogłoszono w siedzibie Ministerstwa Kultury. Posłuchajmy, co o nim mówiła ministra kultury Marta Cienkowska.
1: Szczególnie młodzi ludzie, którzy zupełnie inaczej korzystają z tych informacji, muszą zrozumieć, jak wygląda budowanie przekazu. Kto go stworzył, z jakiego źródła pochodzi, co zostało pokazane, co pokazano, czego nie pokazano, jak wygląda obraz, jak wygląda montaż, narracja, emocje, także jak na przykład kontekst mogą wpłynąć na znaczenie tego, jakie treści pokazywane są w internecie.
0: Program ma być przede wszystkim praktyczny, to znaczy ci uczniowie będą mogli zajrzeć do studia telewizyjnego, studia dźwiękowego, zobaczyć, na czym polega praca, jakimi elementami można wpływać na przekaz, jak może on się zmieniać. Co ważne, partnerem tego projektu jest także Stowarzyszenie Demagog. Małgorzata Kilian-Grzegorczyk też właśnie zwracała uwagę podczas konferencji prasowej na to, jak ważna jest ta praktyczna część projektu.
2: Uczniowie będą mieli okazję poznać naszych ekspertów, będą mogli poznać ich perspektywy, ich wiedzę na temat właśnie zagrożeń, na temat relacji, ale również tego, jak dezinformacja oddziałuje dzisiaj na nasze emocje.
0: A o szczegółach tego, jak to będzie wyglądać już na miejscu u nas w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, bo to nie tylko właśnie takie zajęcia praktyczne w studiach wszelkiego rodzaju, ale także specjalna ścieżka edukacyjna po wystawie Kino Polonia. O tym wszystkim już za chwilę opowie nasz gość z NCKF-u, a tymczasem o dobrych newsach zaśpiewa Matt Dusk.

0: Agata i film.
1: To, że nowy rok szkolny już się rozpoczął, to nie jestem w stanie w żaden sposób uniknąć tej informacji, drodzy Państwo. No, stał się faktem, ale słowo fakt będzie też bardzo istotne w rozmowie z naszym dzisiejszym gościem. Mateusz Kosman jest z nami.
2: Dzień
1: witam.
2: Dobry.
1: Kierownik projektu What the Fake. Projektu, który jest tak naprawdę wychodzi z Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi i który ma charakter ogólnopolski i w którym właśnie odróżnienie tego, co jest faktem, a co faktem nie jest, albo co próbuje udawać fakt, będzie istotą tego projektu nawiązującego też do rozpoczynającego się roku szkolnego, bo to jest projekt medialny, edukacji medialnej skierowany do dzieci i młodzieży od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż. Po to, żeby ich uczulać na te dezinformacje, to zaraz będziemy wszystko wyjaśniać, bo czasami ta edukacja medialna, fake news, deepfake, to wszystko brzmi dość tak, powiedziałabym, hermetycznie, ale zacznijmy od początku. Skąd w ogóle Narodowe Centrum Kultury Filmowej znalazło się w tym ogólnopolskim projekcie? Jak wiemy, współpracujecie w tym projekcie także z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Tak, zgadza się. Tak naprawdę zauważyliśmy to, że dezinformacja jest problemem współczesnych czasów. Wiele raportów mówi o tym, że 85% społeczeństwa uważa, że dezinformacja jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnych czasów. Narażeni są na to wszyscy, zarówno dorośli, seniorzy, jak i osoby młode. Więc staraliśmy się wyjść naprzeciw. A w związku z tym, że Narodowe Centrum Kultury Filmowej posiada fantastyczną infrastrukturę do prowadzenia zajęć z edukacji medialnej, z filmu, które do tej pory już od 3 lat realizujemy w naszych przestrzeniach, to zdecydowaliśmy się wykorzystać tą infrastrukturę oraz przede wszystkim wiedzę naszych pracowników, osób, edukatorów medialnych, edukatorów filmowych, operatorów, realizatorów dźwięku, plastyków, historyków sztuki.
1: Długa lista.
2: Tak, to jest bardzo długa lista, ale jest się czym chwalić, bo tak naprawdę jestem dumny z tego. Jako kierownik projektu, jako kierownik działu edukacji i upowszechniania w NCKF. Bardzo się z tego cieszę, że posiadamy naprawdę świetną bazę profesjonalistów i edukatorów filmowych medialnych, dzięki którym, mam nadzieję, ten program będzie zupełnie, całkowicie profesjonalny i spełni swoją rolę w dzisiejszych czasach.
1: No właśnie, bo kiedy mówimy edukacja medialna i kierujemy się z takim hasłem do uczniów, no to coś... Nie jestem przekonana, że od razu ich do takich zajęć zachęcimy, ale kiedy powiemy tym samym uczniom, że słuchajcie, zapraszamy was do studia filmowego, do studia dźwiękowego, będziecie mogli stworzyć sami pewną informację, będziecie ją mogli modyfikować, zobaczyć jak na przykład wycięcie jednej wypowiedzi może zmienić sens całości, jak można manipulować obrazem w studiu filmowym czy telewizyjnym za naszymi plecami, jak to wszystko może wpływać na odbiór, no to chyba brzmi już bardziej atrakcyjnie.
2: Staramy się stawiać na warsztaty praktyczne. To jest dla nas najistotniejsze. Posiadamy studio telewizyjne, w którym będziemy realizować program newsowy i pokażemy tam, jak to się robi, jak to wygląda zza kulis tak naprawdę, jak produkujemy taki program, ale będziemy tam rozbrajać dezinformację, pokazywać jej mechanizmy, czyli najpierw zarejestrujemy taki program newsowy, a potem pokażemy, jakie czynniki wpływają na to, że jesteśmy manipulowani. Dlaczego jesteśmy podatni, w jaki sposób się to dzieje. Od kwestii technicznych, czyli takich rzeczy jak odpowiednie kadrowanie, korekcja koloru, montaż tego obrazu, ale przede wszystkim emocje, bo emocje są jednym z głównych czynników rozprzestrzeniania się dezinformacji. Jesteśmy bardzo podatni na te wszystkie gorące nagłówki, gorące teksty.
1: Clickbaity,
2: tak, ale o tym też za chwilkę powiem. Natomiast co? Dalej mamy studio efektów specjalnych, nasze studio FX, w którym przygotowaliśmy świetną grę VR-ową. Założymy sobie tam gogle VR-owe. Wejdziemy do galerii wirtualnej, w której będziemy rozpoznawać obrazy, zdjęcia, filmy prawdziwe i rozróżniać je od tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, czyli to, z czym spotykamy się dzisiaj w social mediach, z tym, co jest takim gorącym tematem dzisiaj, rozwój współczesnych technologii, sztucznej inteligencji, inteligencji generatywnej produkcji obrazu i tam będziemy rozkładać na czynniki pierwsze to, jak te obrazy wyglądają, ale też będziemy zwracali uwagę na to, że ta technologia rozwija się tak szybko, że dzisiaj już naprawdę bardzo trudno jest rozpoznawać, rozróżniać, co jest prawdą, co jest fikcją. Dalej mamy studio dźwiękowe, gdzie będziemy pokazywać te klasyczne, techniczne możliwości manipulacji, czyli montaż dźwiękowy. Ja mam nadzieję, że w trakcie dzisiejszej audycji nie zostanę
1: dzisiaj
2: zmontowany, tak by pokazać
1: mnie
2: w złym świetle.
1: Nigdy jej nie ma w Radiu Łódź. Oddajemy głos naszym gościom absolutnie. Ale myślę, że takie rozróżnienie, co to znaczy montaż na przykład też takiego, takiej rozmowy, którą my teraz prowadzimy, który jest zgodny ze sztuką i który ma na celu przede wszystkim to, by ta rozmowa była jak najbardziej atrakcyjna dla odbiorcy, to należy go rozgraniczyć od tego montażu, który naprawdę jednym czy dwoma cięciami mogę zmanipulować to, co pan przed chwilą powiedział, czyli mogę odwrócić sens wypowiedzi, prawda?
2: Dokładnie tak.
1: Tym samym narzędziem.
2: Dokładnie tak, ale naszym zadaniem nie jest straszyć przed technologią, przed techniką współczesnego świata, tylko chcemy uwrażliwić młodych ludzi, dać im, zwiększyć ich umiejętność krytycznego myślenia i świadomego odbioru informacji, tak żeby nie byli podatni na wszystko, co widzą i wszystko, co słyszą w dzisiejszych mediach. Ale dalej, w tej formie warsztatowej w studio dźwiękowym przeprowadzimy podobne wywiady, jak pani prowadzi dzisiaj ze mną. Zmontujemy, pokażemy, jak łatwo jest zmanipulować właśnie w taki sposób klasyczny. Natomiast też odniesiemy się do sztucznej inteligencji. Pokażemy kwestie związane z klonowaniem głosu przez sztuczną inteligencję. Pokażemy, jak łatwo dzisiaj jest podebrać czyjś głos, czyjąś barwę głosu, stworzyć z niej taką formatkę głosową i tak naprawdę za pomocą tego głosu potem już generować wiadomości, informacje, które chcemy zmanipulować.
1: Tak? Myślę, że wielu z nas miało takie doświadczenia, szczególnie z tych osób, które użytkują szeroko rozumiane media społecznościowe. Na pewno natknęli się na tego typu reklamy, czy jakieś polecajki stworzone niby przez osobę znaną szerokiej publiczności, autorytety także, gdzie wykorzystuje się zarówno jej głos, jak i wizerunek. Praktycznie jeden do jednego. To też są bardzo często właśnie deepfake'i.
2: Zgadza się.
1: Które tak mają działać właśnie na zasadzie metody autorytetu. Jeżeli ten produkt poleca taka znana osoba, to znaczy no trzeba jej zaufać, a to się okazuje, że ta znana osoba wcale za tym nie stoi.
2: Tak, tak. Efekt autorytetu. Amerykańscy naukowcy mówią nam,
1: tak,
2: że...
1: Tak, to jest tak. Klasyka gatunku.
2: Lekarze mówią nam, że... Będziemy o tym mówić, będziemy o tym informować, ale przede wszystkim w sposób praktyczny będziemy pokazywać, jak to działa. Dzisiaj tak naprawdę wygenerowanie głosu, czyjegoś głosu lub czyjejś postaci i połączenie tego z synchronizacją ust, czyli tak zwanym lip-synkiem, to tak naprawdę minuty działania. Dzisiaj możemy w kilka minut przygotować taki materiał i w kilka minut go rozprzestrzenić w social mediach czy też w internecie. Ale też będziemy w studio dźwiękowym mówić o tym, jak muzyka wpływa na narrację do obrazu, czyli w jaki sposób podświadomie wpływa na odbieraną przez nas informację. Oczywiście te techniki są wykorzystywane również w produkcji filmu. Natomiast przy produkcji filmu idąc do kina, mamy świadomość tego, że jest to obraz wykreowany. Jest to wykreowana rzeczywistość, w której reżyser chce wpływać na nasze emocje, na nasze postrzeganie świata, ale my jesteśmy świadomi tego, że co oglądamy i czemu jesteśmy poddawani. Natomiast dzisiaj te techniki, te technologie w sposób szybki są wykorzystywane do generowania błędnych informacji, do wpływania na opinię publiczną. Tak?
1: To jest szczególnie ważne w takich momentach, oczywiście w codzienności też, ale w takich momentach krytycznych, z którymi niestety od kilku już dobrych lat mierzymy się, jeśli chodzi o oczywiście konflikt zbrojny, który jest za naszymi granicami, jeśli chodzi wcześniej o pandemię, także kwestie chociażby klęsk żywiołowych. To wszystko wpływa na to, że media społecznościowe wtedy po prostu buzują, to znaczy my zaczynamy udostępniać czasami kompletnie bezrefleksyjnie informacje, na które gdzieś tam natknęliśmy się. No i buduje się to poczucie i strachu, obaw i cały czas gdzieś się kumulują właśnie te często fake newsy, które służą tym, którzy się nimi posługują, prawda?
2: Dokładnie. Natomiast trzeba zaznaczyć to, że dezinformacja jest przekazywana z jednej strony w sposób świadomy, oraz sposób nieświadomy.
1: Wtedy,
2: tak?
1: Kiedy nie potrafimy jej rozpoznać.
2: Kiedy nie potrafimy jej rozpoznać, ale ulegamy emocjom, kiedy dostajemy informacje od naszych najbliższych, od członków rodziny, przyjaciół, wtedy chętniej poddajemy się i wierzymy w to, że jest ona prawdziwa. My te wszystkie trudne tematy będziemy starali się połączyć, dlatego że dezinformacja tak naprawdę rozprzestrzenia się w różnych zakresach, o których pani wspominała. Będziemy starali się zarówno dotknąć tematów związanych z konfliktem na Ukrainie, ale też z takimi kwestiami bardziej intymnymi, bo dzisiaj generatywna sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana do podbierania twarzy i wykorzystywania do produkcji filmów dla nieletnich. To są trudne tematy, ale młodzi ludzie dzisiaj się z nimi spotykają, więc chcemy, żeby mieli też pewną świadomość, że takie rzeczy się dzieją oraz tego, jak na to reagować, w jaki sposób sobie z tym radzić. Będziemy też mieli odpowiednie materiały, które będą kierunkowały młodych ludzi do tego, gdzie mogą się zgłosić i gdzie mogą tej pomocy szukać. Więc tak naprawdę będziemy chcieli mówić i o tych technikaliach związanych z propagowaniem dezinformacji, ale też o tematach, których bezpośrednio one dotyczą. Ale wracając do naszych studiów, chciałem powiedzieć, że jeszcze mamy przygotowane czwarte studio, czyli nasze studio animacji i charakteryzacji, w którym pokażemy, jak chociażby kwestia naszego ubioru wpływa na nasz wizerunek i odbiór.
1: Tego, co mówimy.
2: Tak, tego, co mówimy, dokładnie. Więc to jest też ważna kwestia. I w tej sali warsztatowej również będziemy pokazywali, jak wykorzystywana była karykatura w mediach i jaka jest różnica między rozśmieszaniem a ośmieszaniem kogoś, bo wydaje mi się to równie istotne.
1: Bardzo szeroki wachlarz tych informacji, które wy chcecie przekazać, czy też zakresu tematycznego, ale myślę, że to, co jest najbardziej kluczowe w tym projekcie, przypomnę jego nazwę, What the Fake, to jest to, że po pierwsze chcecie mówić do tych młodych ludzi używając ich języka,
2: tak,
1: wchodzić trochę w ich rzeczywistość, a to jest pokolenie, które ze światem cyfrowym jest absolutnie za pan brat. Edukujecie poprzez praktykę, a nie poprzez surowe wykłady, prelekcje, 45-minutową lekcję. Wy ich wpuszczacie do tego świata.
2: Mamy też projekcje w naszych trzech salach kinowych, w kinie Odeon, kinie Urania i Luna. Tam dla naszych uczestników w podziale na grupy wiekowe mamy dopasowane odpowiednie tytuły filmowe. I są to filmy fabularne, animacje, ale też filmy dokumentalne, po co najmniej 3 filmy dla każdej grupy wiekowej, gdzie nauczyciel, rezerwując warsztaty u nas, będzie mógł wybrać odpowiedni tytuł filmowy. I ten tytuł filmowy będzie poprzedzony prelekcją dotyczącą tych definicji związanych z dezinformacją, bo współczesne badania mówią o tym, że młodzi ludzie, ponad 60% młodych osób nie zna pojęcia deepfake, za to ponad 73% młodych ludzi już korzystało z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, więc tak naprawdę chcemy podać te definicje. Oczywiście nie będziemy tym przytłaczać młodych ludzi, bo chcemy to robić w sposób swobodny, ale też chcemy te kluczowe informacje im przedstawić. Później mamy projekcję filmową, w której widoczne są mechanizmy, a po projekcji będziemy o nich mówić. Będziemy o nich rozmawiać, podejmować się tych trudnych tematów, tak żeby uzbroić młodych ludzi w umiejętność krytycznego myślenia i radzenia sobie i weryfikacji sprawdzania faktów.
1: Jaki jest odzew? Bo to jest tak, że to są zajęcia nie tylko dla szkół czy uczniów z województwa łódzkiego. Absolutnie. Projekt ma charakter ogólnopolski. Pierwsze, jeśli się nie mylę, startują 17 września.
2: Dokładnie.
1: Czy nauczyciele, szkoły chętnie się zgłaszają? Już widzicie ruch w interesie? Czy dopiero się nakręcamy?
2: Z niecierpliwością oczekiwałem tego momentu, w którym zostanie uruchomiona sprzedaż naszych warsztatów i będziemy mogli na nie zapraszać. Czekaliśmy do 27 sierpnia na oficjalny komunikat z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od tego momentu rozpoczęliśmy szeroką komunikację i ku mojemu zaskoczeniu po 3 dniach okazało się, że już bardzo dużo tych warsztatów zostało zarejestrowanych. Zainteresowanie jest ogromne. Telefony dzwonią cały czas dostajemy maile. Również dostajemy zapytania od nauczycieli. Mamy to na względzie. Chętnie też pomożemy w ich szkoleniu. Natomiast na tę chwilę musimy się skupić głównie na tym, żeby wspomóc osoby młode, ale też poniekąd system edukacji. Wchodzi teraz nowy program z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kompas Jutra, który wyznacza nowe podstawy programowe związane właśnie między innymi z edukacją medialną, z przeciwdziałaniem dezinformacji czy generatywną sztuczną inteligencją i my poniekąd wychodzimy trochę naprzeciw. Będziemy uzupełnieniem i takim rozwinięciem tego programu, więc będziemy...
1: Ale nie w szkolnej ławce.
2: Ale nie w szkolnej ławce.
1: W studiach telewizyjnych, dźwiękowych, tak. Animacji, tak
2: dokładnie.
1: Jak słyszeliśmy. To kiedy macie zamiar, na tym etapie oczywiście, bo tak. Miejmy nadzieję, że program będzie rozszerzany, ale jak on jest teraz rozpisany, do kiedy?
2: Program jest rozpisany od 17 września, czyli już za chwilkę startujemy, natomiast będzie trwał do końca 2028 roku, czyli mamy 2,5 roku przed sobą intensywnych działań i prowadzenia tego projektu.
1: I można będzie się zgłaszać też na bieżąco, oczywiście w miarę możliwości, jeśli chodzi o wolne miejsca i dostępności terminów. No cóż, coś czuję, że jeszcze się na tych warsztatach spotkamy, także z mikrofonem będziemy oczywiście śledzić te wydarzenia. Można powiedzieć, że poruszacie kwestię niezwykle istotną, o której dużo się mówi, ale jednocześnie do tej pory nie było właśnie takich możliwości, żeby w sposób praktyczny do tych młodych ludzi dotrzeć. Mamy nadzieję, że to się uda i będzie dla nich też nie tylko wartościowe, ale także atrakcyjne.
2: Zgadza się, ale chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo program zakłada 3 komponenty. Wspomniałem o 2, czyli o naszych warsztatach, które są nazwane What the Fake Lab, projekcjach kinowych, które będą się nazywały What the Fake Talks i mamy jeszcze Class, czyli ścieżki dydaktyczne na wystawie historii polskiego filmu, wystawie stałej o nazwie Kino Polonia, która jest wystawą historii polskiego kina. Tak naprawdę ta wystawa to 1500 metrów kwadratowych dotyczących rozwoju i historii polskiego kina. I tam przygotowaliśmy odpowiednie ścieżki dydaktyczne dotyczące propagandy i cenzury w polskim filmie na przestrzeni XX wieku. Natomiast będziemy tam mówić o tym, jak ta propaganda się rozprzestrzeniała, jak te filmy były cenzurowane, ale też o tym, jak kino sobie z tym radziło, jakich wybiegów stosowało, by się temu przeciwstawiać. Ale dokładamy do tej wystawy, do tych ścieżek dydaktycznych komponent analogii do współczesnego świata. Czyli będziemy pokazywać, jak to wyglądało z punktu widzenia faktów historycznych w odniesieniu do tego, co się dzieje dzisiaj w social mediach. Bo jak wiemy, dezinformacja nie spadła z nieba. To są mechanizmy wykorzystywane już od dawien dawna, znane jak świat stary do manipulowania społeczeństwem i opinią publiczną. Natomiast będziemy podkreślać to, że dzisiaj techniki, technologie zmieniły się, natomiast zasady są cały czas takie same.
1: I warto je poznać, warto być świadomym, ale tak jak słyszymy, ten projekt ma kilka odsłon i z różnej perspektywy można będzie na to zjawisko spojrzeć, a przy okazji jeszcze poznać trochę historii kina, bo być może taka wycieczka jednym szlakiem po tej ogromnej, bardzo dużej wystawie, jaką jest Kino Polonia, będzie tylko pretekstem, że potem ci młodzi ludzie wrócą i będą jeszcze zgłębiać właśnie te inne aspekty wystawy, na co bardzo gorąco liczę. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Mateusz Kosman, kierownik projektu What the Fake, Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, był naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję. Zapraszamy do Narodowego Centrum Kultury Filmowej już od 17 września na program What the Fake. Dziękuję za rozmowę.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, audycji Agata i Film, w której teraz muszę Państwu przypomnieć, że czekam na opowieści dotyczące George'a Clooney'a, a to w kontekście oczywiście tej honorowej nagrody za całokształt twórczości, którą właśnie odebrał na trwającym festiwalu filmowym w Wenecji. Tak na początku mówiłam, że chodzi o te kreacje aktorskie, Wasze ulubione, ale może nie musimy się wcale do nich ograniczać, przecież to jest także znakomity reżyser, producent, także społecznik. Te najciekawsze będę dzisiaj nagradzać. Proszę pisać na a.gwizdala@radiolódź.pl, a na Państwa czekają z kolei podwójne zaproszenia do sieci kin Cinema City. Wysyłam takie kody, które potem Państwo w kasie mogą wymienić właśnie na bilety do kina. I obiecałam, że nieco więcej o tym tytule powiemy, więc oddaję głos teraz przedstawicielowi dystrybutora filmu w firmie Best Film, Zdzisławowi Furgalowi, szczególnie, że niedzielne pokazy filmu 500 mil będą miały duże znaczenie z punktu widzenia pewnej łódzkiej fundacji, ale to już Zdzisław wszystko zdradzi.
1: Koniecznie wybierzcie się do kina na film 500 mil w reżyserii laureata nagrody BAFTA Morgana Matthewsa. To ekscytująca, ale też bardzo wzruszająca filmowa podróż, której przewodzi Bill Nye i świetna młoda obsada. Ale to nie wszystko. Przy okazji premiery 500 mil zapraszamy do ogólnopolskiej akcji Twój bilet to 500 mil nadziei. Best Film połączył siły z Fundacją Słonie na Balkonie, aby wspólnie zadbać o zdrowie psychiczne dzieci. Wystarczy 6 września w niedzielę wybrać się do kina na film 500 mil, a Best Film przekaże cały dochód z biletów z tego dnia na działania statutowe Fundacji Słonie na Balkonie. Pamiętajcie, 6 września wspólne oglądanie filmu może mieć dodatkowe znaczenie. Wasz bilet może pomóc komuś, kto właśnie potrzebuje wsparcia.
0: A ja mogę też pomóc, żeby na ten film się wybrać. Przypomnę, czekają na Państwa podwójne zaproszenia do wykorzystania właśnie na ten tytuł, na film 500 mil. Wystarczy opowiedzieć o swojej ulubionej kreacji aktorskiej, bądź niekoniecznie aktorskiej, George'a Clooney'a. a.gwizdala@radiolódź.pl. O 17:00 punktualnie na naszej antenie oczywiście wiadomości, te najważniejsze i najnowsze, a po nich wracamy w drugiej części audycji Agata i Film, a więc ciąg dalszy nastąpi.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie DoubleTree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Robucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź, jest 17. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Dziś w nocy na drogach łódzkich mogą wystąpić poważne utrudnienia. Do Łodzi jedzie prawdziwy gigant. Na scenie Dziady, na widowni Więźniowie, czyli Narodowe Czytanie w Areszcie w Łodzi. A na koniec sport. Zajrzymy na boisko łódzkiego Widzewa. Dziś w regionie spore zachmurzenie i silny wiatr. Do Łodzi jedzie gigant, to ważący niespełna 170 ton napęd tarczy TBM, która wydrąży tunel kolei dużych prędkości. Transport ruszył ze Szczecina i dziś wieczorem powinien dotrzeć do Łodzi, do komory startowej przy ulicy Maratońskiej. O szczegółach Joanna Karp.
3: To jeden z najcięższych elementów maszyny, która wiosną przyszłego roku zacznie drążyć pod Łodzią tunel o długości ponad 4,5 km. Tunel będzie prowadził od Retkini do Łodzi Fabrycznej i poprowadzi pociągi dalekobieżne pod miastem. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace przy tunelu zakończą się w 2029 roku, a w 2032 mają ruszyć pierwsze pociągi kolei dużych prędkości na trasie Warszawa-Łódź. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim szybsze podróże. Do Warszawy pociąg ma jechać około 40 minut, a Łódź zyska bezpośrednie szybkie połączenia także w kierunku Wrocławia i Poznania. Joanna Karp, Radio Łódź.
2: Łódzki tunel będzie elementem kolejowej linii, która połączy Warszawę, Port Polska, Łódź, Wrocław i Poznań.
4: Więcej na radiołódź.pl.
2: Kreml zapowiedział, że w związku z planowaną wizytą amerykańskiej delegacji wstrzyma na 3 dni ataki na Kijów. Apelował o to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zapowiadając jednocześnie przerwę w ukraińskich atakach na Moskwę. Ma to związek z wizytą amerykańskich przedstawicieli w stolicach Rosji i Ukrainy. O szczegółach Paweł Buszko.
5: O tym, że Putin wydał rozkaz wstrzymania ataków na Kijów, poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zawieszenie ognia ma trwać przez 3 doby. Po ogłoszeniu przez Putina przerwy w atakach w Kijowie i obwodzie kijowskim wciąż obowiązywały alarmy lotnicze w związku z obecnością w przestrzeni powietrznej odrzutowych dronów. Wczoraj Wołodymyr Zełenski zapowiedział wstrzymanie ukraińskich ataków powietrznych na Rosję, apelując o lustrzane kroki ze strony Kremla. W międzyczasie Rosja zdążyła jeszcze uderzyć w 2 kijowskie lotniska cywilne. Dziś Amerykanie rozmawiają w Moskwie z Władimirem Putinem. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Na scenie Dziady, wśród publiczności Więźniowie, aktorzy Teatru Jaracza we współpracy z Radiem Łódź wzięli udział w Narodowym Czytaniu. W murach zakładu karnego przy ulicy Smutnej w Łodzi wystawiono fragment 3 części dramatu Adama Mickiewicza opisujący pobyt Konrada w celi. To wyjątkowe przeżycie, mówi dyrektor teatru i reżyser Paweł Łysak.
6: To było dla nas bardzo przejmujące. Również to, jak patrzyliśmy na odbiór, na twarze osadzonych, na to, jak z jakim ogromnym skupieniem słuchali, jak wyciągali głowy, patrząc na aktorów, żeby usłyszeć, żeby zobaczyć.
2: Wśród publiczności było ponad 20 osadzonych. Wystawiany fragment transmitowany był też przez więzienny radiowęzeł, dzięki czemu słyszany był ponad 600 więźniów. Fragmenty Dziadów wystawiane z okazji Narodowego Czytania wysłuchać będzie można także na antenie Radia Łódź. Retransmisja słuchowiska już jutro o 16. No a teraz przenosimy się na boisko przy Piłsudskiego. Tu Widzew Łódź podejmował Radomiaka Radom. Na miejscu jest Robert Zwoliński.
7: Z kolei niewiele celnych strzałów. Tak w skrócie można by podsumować mecz Widzewa Łódź z Radomiakiem Radom, który kończy się bezbramkowym remisem. No ale sytuacji kilka jednak było. Choć bliżej tego gola strzelonego byli zawodnicy z Radomia. W pierwszej połowie świetna interwencja bramkarza Widzewa Bartłomieja Drągowskiego, a w drugiej połowie goście tak naprawdę piłkę wpakowali do siatki Widzewa. zrobił to konkretnie obrońca Widzewa Przemysław Wiśniewski, ale po długiej analizie VAR gol jednak anulowany i Widzew remisuje z Radomiakiem u siebie 0-0.
2: Proszę zerknąć na galerię zdjęć z tego spotkania. Są do zobaczenia na radio.łódź.pl, a na kolejne wiadomości zapraszam o 18.00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Dziś w całym regionie całe mnóstwo chmur, wieje i ten wiatr może być dzisiaj wyjątkowo nieprzyjemny i porywisty. Nadal jednak ciepło, na termometrze do 20 stopni. Dzisiaj wieczorem proszę spodziewać się nie tylko opadów deszczu, ale też burz. A wtedy temperatura zdecydowanie spadnie, no i wiatr zacznie nam solidnie dokuczać.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

tym, że powstaje serial poświęcony twórczości Władysława Strzemińskiego, a precyzyjnie rzecz ujmując, teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. Różni artyści światowi w różnych częściach będą przez siebie i przez różne także współczesne konteksty filtrować to fundamentalne dla historii sztuki dzieło. Może brzmieć trochę skomplikowanie na tym etapie, ale myślę, że forma serialu to jest właśnie taka forma, która ma na celu trafić do szerszego grona odbiorców. Zabiorę Państwa też trochę na wycieczkę, chociaż to już nie ta wakacyjna, bo wakacje za nami, ale spotkamy się telefonicznie z reżyserem, który pracuje nad dokumentem o Nanga Parbat, a jest właśnie na Festiwalu Filmów Górskich w Lądku-Zdroju. A to jest dokument, który opowiada niezwykłą historię Tomka Maskiewicza, który zginął na Nanga Parbat w 2018 roku, ale do tego dokumentu potrzebne są także materiały archiwalne, zdjęcia, wspomnienia i tu pojawia się także apel do Państwa, ale o szczegółach opowie sam reżyser. Będzie jeszcze także zaproszenie na kolejne filmowe wydarzenie w ramach jubileuszu Radia Łódź. Trochę ich ostatnio było, dopiero co polówka w ogrodach Radia Łódź, a teraz specjalna projekcja w kinach Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Jaka? To proszę z nami zostać.

A to było muzyczne wspomnienie absolutnego klasyka. Absolwent wraca na ekrany filmy, drodzy Państwo, a de facto już wrócił, bo od wczoraj dostępny jest znów na wielkim ekranie. Kto nie miał szansy zobaczyć tego wielkiego filmu z Dustinem Hoffmanem w roli głównej właśnie na wielkim ekranie, to myślę, że nie może przeoczyć tej okazji, ale dla wszystkich tych, którzy znają historię tego absolwenta koledżu, zakochującego się najpierw w starszej sąsiadce, potem w córce doskonale,

0: z przyjemnością też wybiorą się do kina, by znów na wielkim ekranie po rekonstrukcji cyfrowej w lepszej jakości ten obraz zobaczyć. Zachęcam Państwa, ja na pewno się wybiorę i zachęcam również, by wybrać się na projekcję, którą organizuje wspólnie Radio Łódź i Narodowe Centrum Kultury Filmowej. To już jest kolejna taka filmowa propozycja, która także wpisuje się w jubileusz naszego radia, naszej rozgłośni. Przypomnę, że świętujemy przecież w tym roku 95 lat. Dużo się dzieje, także z punktu widzenia właśnie kina. Ostatnio zaprosiliśmy Państwa na Polówkę w Radiu Łódź, a dziś zapraszamy na pokaz w NCKF-ie Rok Diabła Petera Zelenki, który to film będzie pretekstem do rozmowy o złotych latach 90., a to był też złoty okres w historii Radia Łódź. Spotkanie między innymi także z redaktorem naczelnym Radia Łódź, Jackiem Grudniem, poprowadzi filmoznawca Michał Dądzik.
1: Rok Diabła to bez wątpienia film kultowy, który cieszył się dużą popularnością zarówno w Czechach, jak i w Polsce, na takiej fali popularności kina czeskiego. I jest to rzecz o Jaromirze Nachawicy oraz jego zespole. I film jest o tyle wyjątkowy, że fabularna rzeczywistość łączy się tutaj z fikcją i tworzą taką dosyć czasami toksyczną mieszankę. Film będzie można zobaczyć na dużym ekranie, co jest niebywałą gratką, ale również ma stać się on przyczynkiem do szerszej dyskusji na temat, jak funkcjonowało kino czeskie, wpisać to również w kontekst funkcjonowania Radia Łódź, ale nie tylko w tym czasie. A będę o nim rozmawiał z dyrektorem Czeskiego Centrum w Warszawie, panem Petrem Wilczkiem oraz Jackiem Grudniem, redaktorem naczelnym Radia Łódź.
0: To mi pozostaje tylko Państwa jeszcze raz gorąco zaprosić na to wydarzenie, na tę projekcję 9 września, czyli najbliższa środa, godzina 18, Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Myślę, że warto, bo to będzie także sentymentalna podróż do lat 90. i tamtego radia. To teraz też muzycznie nawiążemy do Roku Diabła Petera Zelenki.

0: Agata i film.
1: Doktor Daniel Muzyczuk, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A tak naprawdę powinnam precyzyjnie powiedzieć, że to my gościmy w gabinecie pana dyrektora w siedzibie, w jednej z siedzib Muzeum Sztuki, by porozmawiać o nomen omen bardzo brzmiąco awangardowo pomyślę, czyli o tym, by przełożyć teorię widzenia Władysława Strzemińskiego na serial, na opowieść audiowizualną w częściach. No i tak naprawdę mam mnóstwo pytań od tego, jak to się w ogóle wszystko zaczęło, jaki jest cel, do kogo chcecie z tym projektem trafić, ale no musimy zacząć tak naprawdę od takiego elementarza, czyli w ogóle od przypomnienia tego, czym teoria widzenia Strzemińskiego była i jest, bo powiedzieć, że to jest jedno z najważniejszych takich teoretycznych opracowań, jeśli chodzi o sztukę, o malarstwo, to tak jakby kompletnie nic nie powiedzieć, prawda? Opus Magnum Strzemińskiego też mówi nam wiele i niewiele zarazem, wydane już przecież po śmierci artysty.
2: Tak, zebrana przez jego uczniów i uczennice. To jest książka niezwykła o tyle, że Strzemiński używa pojęcia świadomości wzrokowej, żeby opisać nasze widzenie jako rzecz dynamiczną. To znaczy, dla niego oko jest częścią mózgu, a więc pamięta, jest w stanie rozpoznawać i uczy się nowych modeli przedstawiania. W tym układzie sztuka ma szczególną rolę, bo jest jednocześnie takim agentem, który pokazuje nam, jak nasz świat wizualny się zmienia, uczy nas widzieć nowe rzeczy, a z drugiej strony podlega również zmianom wynikającym z szerszych zmian społeczno-politycznych. Więc sztuka i oko nie egzystują w oderwaniu od zmieniającego się świata. Są jednocześnie aktywnym elementem kształtowania tego świata, jak i symptomem tych zmian. Dla mnie też bardzo ważnym aspektem tej książki jest to, że ona jest niedokończona. A więc...
1: To jest takie też znaczące i symboliczne, bo ona też otwiera nowe sposoby widzenia, zobaczenia pewnych rzeczy, też teorii Strzemińskiego w odniesieniu chociażby do współczesności, prawda?
2: Tak, absolutnie. W tym roku kupiliśmy do kolekcji zbiór Hanny Orzechowskiej, jej archiwum, która była wybitną artystką, ale też i uczennicą Strzemińskiego. I są tam na przykład notatki, co jest zaskoczeniem dla nas wszystkich, z być może dalszej części teorii widzenia, bo teoria widzenia urywa się gdzieś wokół impresjonizmu. Strzemiński tak naprawdę nie opowiada w ogóle o twórczości XX wieku, a więc ten rozdział jesteśmy w stanie trochę wypełnić, no ale od początku XX wieku dużo też się już zmieniło. Więc to był pierwszy impuls do tego, żeby w ogóle pomyśleć o adaptacji jako o zaproszeniu artystów wizualnych, żeby tą historię nam dopełnili. Druga rzecz, o której myśleliśmy, to jest taki paradoks związany z tym, że film najczęściej służy do tego, żeby korzystać ze źródeł literackich, o ile to jest na przykład beletrystyka. Natomiast mnie zawsze fascynowało takie zadanie, które polega na próbie przełożenia na język filmowy książki teoretycznej. I były takie próby. Jedną z najsłynniejszych i najpiękniejszych być może jest niedokończony projekt wymarzony przez Sergeja Eisensteina przełożenia Kapitału Marksa na film. Chciał do tego projektu zaprosić Jamesa Joyce'a, żeby napisał scenariusz na podstawie książki teoretycznej Marksa. Ale mamy też do czynienia z tradycjami, które gdzieś być może pomagają nam w tym, żeby wyobrazić sobie, czym taki serial mógłby być. Bo teoria widzenia bardzo często jest porównywana ze sposobami widzenia. Książką i serialem zrealizowanym dla BBC przez Johna Berchera, wspaniałego brytyjskiego historyka sztuki, który starał się właśnie powiązać rozwój sztuki z rozwojem społeczno-politycznym społeczeństw od czasów właściwie XVII wieku. Jest to projekt więc do pewnego stopnia równoległy z projektem Strzemińskiego, ale też projekt zdecydowanie późniejszy. Notabene naszą wystawę, stałą kolekcję zatytułowaliśmy właśnie Sposoby widzenia, więc ten...
1: Ta korespondencja.
2: Jest ta korespondencja podkreślona, chociaż nasza wystawa nie jest hołdem dla Berchera. Druga kwestia, która dla mnie od wielu lat jest bardzo ciekawa, to jest cała historia filmów o sztuce. Bardzo rozwojowej dziedziny sztuki filmowej w Polsce, w szczególności w Łodzi, tutaj nie można zapomnieć o wkładzie wytwórni filmów oświatowych. Właśnie w taką twórczość, która bardzo często wykraczała poza ramy zwykłego filmu dokumentalnego o artystach w kierunku eksperymentu audiowizualnego. Wystarczy przywołać nawet filmy Józefa Robakowskiego czy Ryszarda Waśki. A więc jest pewna tradycja opowiadania o sztuce jako również o wyzwaniu audiowizualnym i próby przekładania teorii na język filmowy. Jednocześnie wyobraziłem sobie serial jako sposób na zaproszenie przeróżnych ujęć tego problemu z punktu widzenia
1: różnych autorów.
2: Różnych autorów.
1: I myślę też, że to takie ujęcie też sprawi, że ten serial będzie mógł też dotrzeć do zupełnie innych widzów, ale myślę, że do tego jeszcze dojdziemy, bo chciałabym zapytać też o to, czy każdy z tych odcinków, który, tak jak wspomnieliśmy, będzie tworzony też przez różnych artystów, on będzie miał taki swoisty scenariusz filmowy, czy to jest już bardziej taka forma, no nie do końca do zdefiniowania?
2: Tak, tak, tak. One są w części nawet filmami fabularnymi. Na ten moment mamy takie jeszcze robocze montaże filmu Wilhelma Sasnala i filmu zrealizowanego przez Antona Widokle i Liama Gillika. W szczególności film Wilhelma jest po prostu aktorskim filmem fabularnym dotyczącym realizmu w malarstwie, ale też i doświadczenia zagłady jako doświadczenia, które kształtuje świadomość wizualną w języku Strzemińskiego.
1: Myślę, że też to nazwisko dużo mówi naszym słuchaczom, szczególnie jeśli chodzi o jego prace filmowe w duecie. One pojawiały się w różnych odsłonach i to były takie prace oczywiście w nurcie bardzo autorskim, bardzo charakterystycznym, powiedziałabym, ale takie, które były w stanie połączyć różnych widzów. I myślę, że tutaj dochodzimy do tego, co mam wrażenie dla mnie szczególnie będzie istotne w tym projekcie, czyli przełożenie czegoś jednak hermetycznego, jednak domeny nie zawsze otwartej dla wszystkich. Z różnych względów, czasami to myślę z takich uprzedzeń, które są absolutnie gdzieś do odrzucenia, do przekonania się, a jednocześnie wyciągnięcie tej teorii i przełożenie ją na taki język, który no, jest bardziej dostępny dla szerokiego odbiorcy. Słyszymy serial, nie boimy się serialu, słyszymy wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi, czasami jakieś obawy, znów to podkreślę, nieuzasadnione, ale jednak mogą się pojawić, prawda?
2: Tak, postrzegamy ten projekt też jako po prostu próbę upowszechnienia tak dziedzictwa Muzeum Sztuki w Łodzi, jak i w szczególności dzieła Władysława Strzemińskiego. Próbę dotarcia do innych publiczności, ale no, też trzeba powiedzieć, że jest to projekt, który wspiera wydanie pierwszego tłumaczenia na angielski tej fundamentalnej książki Strzemińskiego, a więc jest on również w dużym stopniu skierowany do naszych zagranicznych odbiorców. Dlatego też premierę będzie miał w Nowym Jorku, a dopiero później będziemy go pokazywać w Polsce. Wynika to również z warunków
1: koprodukcji,
2: ale też i finansowania, bo udało nam się pozyskać środki z programu Kultura Inspirująca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest sformatowany tak, że przede wszystkim służy do promocji polskiej kultury za granicą.
1: Premiera jesienią, listopad?
2: Premiera jest zaplanowana na drugi tydzień listopada.
1: Ta światowa.
2: Po niej nastąpią premiery krajowe. O szczegółach będziemy informować. Pracujemy również nad pomysłem wystawy opartej na serialu, ale serial na pewno będzie również dostępny na festiwalach filmowych, czy też staramy się zainteresować nim telewizję Arte.
1: A może i platformy streamingowe też kiedyś zainteresują się takim projektem, bo coraz szerzej sięgają po też nieoczywiste tytuły i produkcje. Jeszcze wracając z samego kontekstu właśnie odczytywania przez tych artystów, twórców kolejnych części teorii widzenia, czy też dopisywania tych brakujących elementów. Słyszeliśmy o kontekście Holokaustu, Zagłady. Do jakich jeszcze kontekstów sięgają artyści?
2: Agnieszka Polska pracuje nad przełożeniem tego dzieła na myślenie o ekonomii uwagi, o sztucznej inteligencji i o obrazach wytworzonych w ogóle bezkamerowo. Co oczywiście w kontekście Strzemińskiego jest rzeczą nową. Nie mógł on wyobrażać sobie sztucznej inteligencji w tamtym okresie. Natomiast obrazy generowane przez przeróżne modele są w tej chwili, stają się jednym z kluczowych zagadnień naszej kultury wizualnej. Mykoła Rydni natomiast skupia się, wychodzi od biografii Strzemińskiego, czyli od faktu, że był on najpierw żołnierzem, który w wyniku utraty ręki i nogi musiał zmienić swoją ścieżkę kariery i stać się artystą. To też twórca z Ukrainy, który uważnie obserwuje rozwój nowych technologii wojskowych w czasie wojny w Ukrainie. Bohaterem jego filmu jest snajper. Film też pyta o to, w jaki sposób być może przydaje się, czy wykorzystywana jest świadomość wzrokowa właśnie na polu walki. Natomiast Anton Widokle i Liam Gillick zrealizowali swój film w Łodzi, między innymi w ikonicznych wnętrzach Imki, ze słynnym aktorem Jimem Fletcherem, członkiem Wooster Group. I to jest być może najbardziej zagadkowy odcinek, ponieważ twórcy skupili się na diagramach z książki Strzemińskiego i postanowili przenieść je na język choreografii. A więc w ich ujęciu tak aktor, jak i kamera wykonują ruchy, które zakłada książka Strzemińskiego, a więc stają się sami okiem i świadomością wzrokową jako taką.
1: Myślę, że w pamięci takiej szerokiej grupy odbiorców oczywiście historia Strzemińskiego pozostaje tą historią opowiedzianą przez Andrzeja Wajdę w Powidokach, mając absolutną świadomość fabuły, opowieści raczej o człowieku, o artyście, który mierzy się z systemem, a gdzieś sprzedając, czy to powstawanie sali neoplastycznej, czy właśnie teorii widzenia, wiemy, że tam bardziej opowiadamy o człowieku niż o jego dziele, ale czy pytam o to też w kontekście właśnie intencji, by ten serial trafił do szerszego grona odbiorców i być może zainteresował sztuką także innych do tej pory niezainteresowanych. Czy zauważyliście na przykład po tym, jak Powidoki pojawiły się na ekranach kin, że więcej osób przychodziło do Muzeum Sztuki i chciało zobaczyć na przykład salę plastyczną na żywo?
2: Tak, tak. Tam rzeczywiście wtedy odnotowaliśmy wzrost frekwencji zainteresowania instytucją. To był dosyć i pozostaje dalej dosyć duży faktor wpływający na przepływ osób i zwiedzających.
1: I może stać się tak, że ten serial również przełoży się na frekwencję, ale bardziej mi chodzi chyba o właśnie zainteresowanie, taki bakcyl. Coś mnie zainteresowało, chcę poznać głębiej coś, czego nie znałem do tej pory.
2: Myślę, że obserwujemy zainteresowanie mediów w tej chwili dosyć duże tym projektem, a więc to niechybnie przełoży się na również frekwencję. Jesteśmy bardzo wdzięczni też. No myślę, że to jest też i projekt, który jest po prostu niecodzienny. Prowadza nowy język, nowe sposoby obrazowania problemów dla nas kluczowych, a jednocześnie się wpisuje w długą tradycję w Muzeum Pracy z Filmem, bo wspomniani tutaj twórcy warsztatu formy filmowej to jedni z kluczowych artystów dla Muzeum Sztuki, którzy zresztą powołują się na również teksty Strzemińskiego i Katarzyny Kobro jako kluczowe dla rozwoju ich wyobrażenia o kinie. Kino to zresztą taki element, którego w teorii Strzemińskiego brakuje. A więc jest w tej próbie przełożenia również coś paradoksalnego, ale ja myślę, że paradoksy produkują rzeczy interesujące, ciekawe, które, z którymi należy się zmierzyć.
1: Wiemy, kiedy premiera. Czekamy oczywiście na te premiery także w Łodzi, w kraju, na festiwalach, ale no w Łodzi to musi być też wydarzenie absolutnie osobne. Ale jesteśmy jako widzowie seriali przyzwyczajeni także do tego, że po pierwszym sezonie pojawiają się kolejne. Czy w związku z tym macie też takie plany?
2: Powołam się na to, w jaki sposób funkcjonują seriale w tej chwili. Pierwszy sezon służy do sprawdzenia, czy jest zainteresowanie drugim sezonem, więc jak tylko zapremierujemy, przepraszam za neologizm, ten pierwszy sezon, to będziemy myśleć, co dalej.
1: No to teraz już wszystko w rękach nie tyle twórców, co potem słuchaczy i widzów jednocześnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.

0: Agata i film.
1: A teraz łączymy się telefonicznie z naszym kolejnym gościem. Jarosław Wszędy był z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Reżyser, dokumentalista, scenarzysta, producent. No długo mogłabym wymieniać, także związany z łódzką szkołą filmową. Absolwent tej słynnej łódzkiej filmówki, ale znany chociażby z takich tytułów jak Koniec świata w Dolinie Łez. Myślę, że państwu dużo ten obraz mówi, ale też chociażby producent filmu Listy z Wilczej, który swojego czasu no, był ogromnym sukcesem także reżysera, także absolwenta łódzkiej filmu. Ale dzisiaj rozmawiamy o zupełnie nowym projekcie, który powstaje i który powróci do historii, która kilka lat temu, bo to było już w 2018 roku, w styczniu 2018 roku, tak naprawdę myślę, że wstrząsnęła opinią publiczną, bo dokładnie pamiętamy, jak śledziliśmy w tych przekazach medialnych, telewizyjnych walkę Tomka Mackiewicza i Elisabeth Revol na Nanga Parbat. I to jest taka historia, która doczeka się trochę innej opowieści. Ale co ciekawe, łapiemy pana telefonicznie także w drodze na Festiwal Filmów Górskich do Lądka Zdroju, więc wszystko nam się dzisiaj łączy. Proszę powiedzieć, gdzie jest początek tego projektu? Właśnie o tej relacji, która pewnie gdzieś też była początkiem tej wielkiej przygody, która niestety dla Tomka Mackiewicza zakończyła się tragicznie.
2: Tak, wszystko się zgadza. W drodze do Lądka, gdzie też będziemy mówić o tym projekcie, a początek to jest rok 2013, kiedy pierwszy raz trafiłem na jakiś artykuł opisujący historię Tomka Mackiewicza i Marka Klonowskiego, którzy wtedy byli już po pierwszych próbach wejścia na Nanga Parbat i ten opis tego, jak oni działają, jacy są, kim są, na tyle mnie zafascynował, że od razu poczułem, kurczę, to jest, chciałbym tą historię poznać bliżej i pewnie też finalnie chciałbym zrobić film. Skontaktowałem się z Markiem, Marek wtedy był w Irlandii, więc napisał mi, że oczywiście robimy film, ale napisał, żebym łapał Tomka, który jest w Polsce, w Warszawie, no więc złapałem Tomka. Spotkaliśmy się tam, wcześniej pogadaliśmy telefonicznie, spotkaliśmy się. Tomek też się zgodził, też był chętny. Nagraliśmy jedną scenę, takie spotkanie Tomka z kibicami na Nanga Dream na Uniwersytecie Warszawskim i wyglądało na to, że będziemy to jakby dalej płynnie kontynuować, ale tutaj nastąpił mały zwrot, bo Tomek się krótko potem wycofał z tego, powiedział, że jeszcze nie jest gotowy, że jednak przemyślał to, on jeszcze nie ma do powiedzenia ludziom czegoś tak ważnego, żeby o tym robić film. No i to się zatrzymało i później mniej więcej tam raz na rok próbowałem się, czy kontaktowałem się z nim i podpytywałem, czy może już jest gotowy, czy możemy pogadać i on raz był trochę bardziej gotowy, raz trochę mniej gotowy do tego, żeby porozmawiać. No a później było to, co pani o czym pani wspomniała na początku, czyli rok 2018. No i wydawało mi się, że to jest koniec mojej historii z próbą zrobienia...
1: Też.
2: Tak, z tą opowieścią. Ale krótko potem odezwał się do mnie Marek Klonowski. Napisał do mnie krótkiego maila, przypominając ten mój pomysł z 2013. I pomyślałem, kurczę, no jeśli Marek się odzywa, to znaczy, że temat jest cały czas otwarty. No i wróciliśmy do tego, zacząłem rozmawiać z Markiem, zaczęliśmy się gdzieś tam spotykać, myśleć o tym i to tak, że tak powiem, krok po kroku wszystko powróciło.
1: Czyli tak jak rozumiem, Marek Klonowski dziś będzie opowiadał nam tę historię, będzie narratorem tego filmu?
2: Tak, znaczy to będzie tak jego perspektywa, no bo oczywiście z tych dwóch bohaterów on jest, Tomka nie ma, więc Tomek będzie funkcjonował w archiwach, w opowieściach osób, które go znały, no a przede wszystkim w tej perspektywie Marka, na to jak wyglądała ta ich przygoda, ta ich historia, ponieważ ten film nie będzie biografią Tomka Mackiewicza, tylko będzie opowieścią o przyjaźni Marka i Tomka. Marka, który wymyślił Nanga Dream, Marka, który rzucił hasło Nanga Parbat i o tym, jak ta przyjaźń ewoluowała na przestrzeni lat wspólnie spędzanych i wspólnych wypraw, o tym, jak ta Nanga też stała się dla nich w jakimś takim no, dużym wyzwaniem, nie tylko mam na myśli tutaj wyzwanie w postaci eksploracji góry, ale wyzwaniem, które ich przyjaźń też wystawiło na próbę i będzie też trochę o dwóch perspektywach, o perspektywie Tomka, który no jakby w marzenie, z jakim ruszali na Nangę, temu marzeniu poświęcił wszystko, i Marka, który gdzieś się potrafił zatrzymać w pewnym momencie.
1: Padło też takie hasło właśnie z jego ust, że Tomek zapisał się w historii, ale jego już nie ma, on jest, prawda? To jest też tak, że ta perspektywa dziś, jak rozumiem, tworzenia tego dokumentu jest już kompletnie inna niż ta przy jego początku. Jak więc zmieniło się też pana podejście?
2: Tak, ona jest inna, ale też w pewnym sensie jest jakby punkt wyjścia jest podobny, dlatego że w tym 2013 roku ja myślałem o tym, żeby zrobić film o dwóch kumplach, dwóch przyjaciołach, którzy są bardzo niezależnymi, idącymi swoją ścieżką, takimi wolnymi duchami, którzy się nie przejmują głosami z boku, którzy się nie przejmują tym, że brakuje im doświadczenia, którzy się nie przejmują tym, że nie mają forsy, którzy po prostu mają marzenie i z tym hasłem Nanga dla każdego są też inspiracją dla coraz większej grupy osób śledzących ich poczynania. Taką inspiracją mówiącą, że w życiu każdego z nas jest jakaś Nanga, z którą może nam się wydaje, że nie będziemy w stanie się zmierzyć, a tak naprawdę wszystko jest w nas samych i tylko od nas zależy. I tak naprawdę to jest ciągle o tym film, tylko oczywiście perspektywa czy historia, tak jak ona się potoczyła i to, że tam ta góra rzuciła jednak duży cień na ich przyjaźń i też na losy Tomka, no to oczywiście to musi też w jakiś sposób wybrzmieć, więc w tej sferze to się rzeczywiście zmieniły, tak jak pani wspomniała, faktycznie tutaj jakimś takim, można powiedzieć, kierunkowskazem jest trochę to hasło Marka, że Tomek zapisał się na kartach historii, ale ja wolę żyć.
1: Dramatyczne hasło, jak tak zatrzymamy się przy nim, ale też no, niezwykle, niezwykle prawdziwe. Na jakim jesteście etapie, jeśli chodzi o ten projekt?
2: Jesteśmy na etapie produkcji. Przez kilka lat myśmy rozwijali ten development tego projektu. Pracowaliśmy nad takim doprecyzowaniem różnych rzeczy i teraz już weszliśmy w fazę produkcji, w taką początkową, można powiedzieć, fazę zdjęć, ale jednocześnie też dużo pracy poświęcamy już materiałom archiwalnym, bo mamy archiwum Marka, który nam udostępnił swoje materiały w archiwa też innych osób, które były uczestnikami wypraw i jakby z tej strony też te prace trwają.
1: No i jest też wspaniały apel, bo tak naprawdę częścią tego projektu no, może być, powiedzmy sobie, nawet każdy, kto ma jakieś materiały dotyczące tej historii, dotyczące Tomka Mackiewicza, to mogą być pojedyncze zdjęcia, to mogą być jakieś relacje, na przykład ze spotkań z nimi. Jak rozumiem, ten apel jest szeroki i potrzebujecie tak naprawdę chyba wszystkiego.
2: Tak, postanowiliśmy zwrócić się z takim apelem do słuchaczy, do ludzi, którzy gdzieś przecięli się z Tomkiem i Markiem, czy z Tomkiem lub Markiem i może z tej racji mają jakieś zdjęcia, jakieś nagrania, nawet gdyby wydawało się, że to są nagrania, nie wiem, słabe technicznie, mało profesjonalne i
1: to
2: tak dalej.
1: To sobie poradzicie.
2: To my sobie poradzimy i wszystko nas interesuje i wydaje nam się, że takie materiały być może mogą pomóc rzucić jeszcze jakąś troszkę inną perspektywę i też trochę pokazać to, jak chłopacy funkcjonowali właśnie w takiej codzienności, gdzieś w kontaktach, jakimi byli osobami. Więc do każdego, kto miałby taką w swojej szufladzie gdzieś taki skrawek jakiejś chwili, czy coś dłuższego, ale to również może być tak, jak mówię, no jakieś krótkie fragmenty. Do każdego zgłaszamy się czy apelujemy z prośbą o to, żeby się z nami skontaktował.
1: No właśnie, jak to zrobić? Jeżeli ktoś faktycznie ten apel będzie mógł odpowiedzieć, to jak to zrobić?
2: Tak, najprościej przez stronę Unisolo Studio, to jest producent filmu Unisolo Studio. Na stronie naszej internetowej jest zakładka Nanga Dream, jest też zakładka z tą naszą prośbą i tam przekierowanie na kontakt z nami lub można się też z nami kontaktować przez social media filmu nanga.dream.film i na Instagramie i na Facebooku i na pewno na każdy kontakt odpowiemy i z każdym, kto będzie chciał nam opowiedzieć o jakimś swoim doświadczeniu, czy o swoim materiale, który ma w szufladzie, na pewno z każdym będziemy rozmawiać.
1: No tak sobie pomyślałam, że swojego czasu Festiwal Filmów Górskich w Łodzi miał także ważne odsłony łódzkie, więc to jest też takie środowisko związane z tą tematyką, więc oby ten apel wybrzmiał też mocno tutaj na naszej antenie Radia Łódź. Będziemy Państwu o tym także przypominać. Nanga Dream to hasło stało się także, jak rozumiem, tytułem waszego dokumentu. A o jakiej dacie premiery marzycie? Kiedy chcielibyście to światu po prostu pokazać?
2: Tak, na ten moment, jeżeli szczęście będzie nam sprzyjać i po drodze różne rzeczy się nie wysypią, to planujemy, żeby film był gotowy na połowę 2028 roku.
1: No, czyli tak naprawdę jest to już perspektywa bliższa niż dalsza, tak to nazwijmy.
2: Tak, Trzymamy
1: mocno kciuki. Jeszcze raz przypominamy o apelu, jeżeli ktoś z Państwa, gdzieś Państwa drogi przecięły się, na przykład z Tomkiem Mackiewiczem, to proszę skontaktować się z produkcją filmu dokumentalnego Nanga Dream. To może być wasz też bardzo ważny wkład w ten dokument. Jarosław Wszędy był reżyser tego projektu, był naszym telefonicznym gościem szerokiej drogi do Lądka Zdroju i pewnie tam w Lądku też sporo osób nakreśli swoje historie związane z Mackiewiczem i nie tylko.
2: Taką mam nadzieję i dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia kiedyś przy kolejnych może
1: fazach. Przy premierze to na pewno. Dziękujemy i pozdrawiamy. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
3: Everyone has a dream, don't you think?
4: Yes, but the question is, how do you make it happen?
3: Well, first of all, if you can imagine it, then you can achieve it.
4: Yeah. But it might take a lot of time.
3: Uh-huh.
4: It might take a lot of hard work.
3: I agree. If you want something you've never had, you have to do something you've never done, right?
4: I like that.
3: You have to have patience.
4: One day at a time.
3: Little by little.
4: Step by step.
3: With a little love in your heart.
4: Oh, yes, indeed.
3: Take chances, too.
4: And then

Jeden z utworów z musicalu The Sound of Music o tym, że warto spełniać marzenia w audycji Agata i Film, a ja muszę przyznać się do tego, że nie spełniłam swojej obietnicy z początku naszego dzisiejszego spotkania, bo obiecywałam, że opowiem o filmie, który otworzy tegoroczny festiwal filmowy w Gdyni, ale niestety nie starczyło nam dziś czasu, więc dziś powiem tylko, że chodzi o najnowszy i wyczekiwany obraz Jana Cholubka, Dziki, Dziki Wschód, Robert Więckiewicz między innymi w roli głównej. Ale co to za historia, to ja już Państwu opowiem za tydzień, bo teraz musimy się żegnać. O 18:00 wiadomości w Radiu Łódź, a po nich emocje sportowe. Dziękuję więc za dziś i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Agata Gwizdoła-Malik, kłaniam się.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Dlaczego akurat w złoto?
4: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
4: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie
10: jest 18.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Na początek coraz dłuższa sieć kanalizacji w Łodzi. Udana zbiórka w ogrodach Gejera, a na koniec uwaga dzieci. Jeśli nie posprzątacie pokoju waszym imieniem, mogą zostać nazwane groźne zjawiska atmosferyczne. Dziś wieczorem burze i porywisty wiatr. Kolejni mieszkańcy Łodzi będą mieć dostęp do kanalizacji. Roboty prowadzone są na kilku osiedlach w mieście. Łącznie powstaną 4 km nowej sieci. Gdzie trwają prace, to sprawdza nasz reporter Sebastian Dziuta.
11: Do miejskiej sieci podłączone zostaną domy przy niektórych ulicach w Dolinie Łódki i na Rokiciu. Prace trwają również w rejonie rzeki Olechówki, parku na Młynku, a także w Andrzejowie.
12: Do każdej posesji położonej wzdłuż budowanych kanałów wykonywane jest odgałęzienie umożliwiające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
11: Mówi Miłosz Wika z Zarządu Wodociągów i Kanalizacji. Podkreśla, że te inwestycje mają istotne znaczenie dla ochrony środowiska.
12: Im mniej bowiem będzie szamp funkcjonować na terenie Łodzi, tym mniejsze będzie ryzyko zanieczyszczania gleby, wód gruntowych.
11: Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Pabianka, a inwestycja obejmie 8 tamtejszych dróg. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
10: A listę ulic, przy których prowadzone są prace, można znaleźć m.in. na profilu Zarządu Wodociągów i Kanalizacji na Facebooku.
3: Więcej na radiołódź.pl.
10: Pokój sensoryczny, terapeutyczny czy pokój doświadczenia światła. Takie atrakcje czeka na 300 dzieci w nowym przedszkolu na Janowie w Łodzi. Przy Welta 12 nie zabrakło też placu zabaw, mówi dyrektor przedszkola nr 4 Joanna Klimkiewicz.
13: Najbardziej jestem zadowolona z wczorajszego dnia. A dlaczego? Życie rozpoczęte tutaj i pełna radość, zaskoczenie, wejście dzieci do sal, które po prostu robiło takie wow dla nich. Rodzice również chwalili placówkę.
14: Nowoczesne osiedle, więc nowoczesne miejsce, warunki, które właśnie sprzyjają radości, nie tylko z tego, co się widzi, ale też z tego, co się doświadcza, dotyka.
10: Dodaje Jarosław Pawlicki, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. W najbliższym czasie w mieście otwarte zostanie też przedszkole w Nowosolnej. Zbiórka karmy dla psów zakończyła się sukcesem. W łódzkich ogrodach Gejera zbierano karmę, koce i inne potrzebne artykuły. Teraz zebrane rzeczy trafią do schroniska przy Marmurowej.
15: Mamy całą górę karmy. Aleksandra Buczkowska, ja tutaj jestem z ramienia 101 Bulldogów. Całą górę i kocy, smyczy.
16: Ziemniewicz Aleksander, organizator łódzkiego bazaru smaku.
17: Polacy mają
7: ten jeden wielki atut, że kochają pomagać.
15: Mieliśmy darmowe czipowanie dla psiaków, mieliśmy spotkanie z behawiorystą, był wykład, prelekcja na temat odpowiedzialnej adopcji, jak to realnie wygląda.
10: A zbiórkę zorganizowano przy okazji Łódzkiego Bazaru Smaków. Dano, Jade i Olaf to tylko 3 z 7 holenderskich nazw, jakie otrzymają sztormy w nadchodzącym sezonie. Holenderski Instytut Meteorologiczny ogłosił ich alfabetyczną listę. Temat ważny, bo sztormy budzą lęk, ale też fascynują. Katarzyna Van Rooyen.
8: Trzeba tego doświadczyć. Zawsze wieje tu silny wiatr, ale ten jest wyjątkowy. Postanowiliśmy więc przyjść i zobaczyć plaże i morze. Rocznie w Holandii uderza od 3 do 5 sztormów. Pierwszy w tym sezonie otrzyma irlandzkie imię Austin, drugi holenderskie tradycyjne imię Bulo, trzeci będzie nosił brytyjskie imię Chloe. W sumie na liście znalazło się 7 imion holenderskich. Dano zgłoszono jako wyraz uznania dla profesora Dano Rulwinka, zajmującego się badaniami nad wybrzeżem. Jade to imię 19-letniej influencerki, która zmarła na raka. Gwendolin, jako dziewczynce zapowiedziano, że jeśli nie posprząta pokoju, to jej imieniem zostanie nazwany sztorm. Wende to historyczna nazwa zaginionej wioski na wyspie Texel. Meteorolodzy, nadając sztormom imiona, chcą zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie niosą. Sztorm Benjamin w zeszłym roku pokazał, że jest to metoda skuteczna. 97% mieszkańców znało jego imię i wiedziało, że musi się na niego przygotować. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
10: A na kolejne wiadomości zapraszam już za godzinę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Sztormy nie, ale burza przed nami. Dziś wieczorem i w nocy mogą pojawić się i solidne opady, ale też właśnie burze. To właśnie wtedy w całym regionie może pojawić się silny i porywisty wiatr. Nadal jednak ciepło, w tej chwili na termometrze nawet 18 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
18: Dzień dobry Państwu. No jeszcze mogę tak powiedzieć, bo za oknem co prawda zachmurzenie, ale jednak to jest jeszcze dzień. Rafał Tyluś będzie realizował dla Państwa nasz program, a przy mikrofonie do 20:00 Piotr Andrzejczak.

0: To był zespół Manan Boskie Buenos, oczywiście, o mieszkankach kraju, którego stolicą jest Buenos Aires. Za chwilę, ale to Argentynki nie będą zadowolone z tego pierwszego dnia pobytu na zawodach piłkarskich, ale od tego, co dzieje się teraz, tu i teraz, no może nie tu, tylko w Stambule. Polska gra z Włoszkami, Polki, o awans do finału Mistrzostw Europy Siatkarek. Na razie Włoszki prowadzą w pierwszym secie 11-8, prowadziły już wyżej, ale nasze się obudziły i próbują tutaj straty odrabiać. Teraz piłka nożna. Bezbramkowym remisem zakończył się mecz 7 kolejki Ekstraklasy Piłkarskiej między Widzewem Łódź i Radomiakiem Radą. To jest kolejna strata punktów przez piłkarzy Widzewa na własnym boisku. Trwa mecz Korony Kielce z Wisłą Kraków. Pod koniec pierwszej połowy Wisła przegrywa z Koroną w Kielcach 0-1. Wieczorem Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. Rozegrano dzisiaj 3 spotkania 7 kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Stal Mielec zremisowała z Odrą Opole 1-1. Miedź Legnica też 1-1 zremisowała z Chrobrym Głogów, a Stal Rzeszów wygrała z Polonią Warszawa 2-1 i to jest pewna niespodzianka. Liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, drugie miejsce zajmuje Miedź Legnica, trzeci jest Chrobry Głogów. Nasze drużyny grać będą jutro i w poniedziałek. ŁKS jutro w Gdyni, a w poniedziałek na własnym boisku grać będzie Unia Skierniewice. No i właśnie młode polskie piłkarki wygrały z Argentynkami 3-0 w pierwszym meczu rozgrywanych w naszym kraju piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Polki grać będą jeszcze w grupie A z Meksykiem i Beninem. Do 1/8 finału zakwalifikują się 2 czołowe drużyny każdej z 6 grup oraz 4 najlepsze z trzecich miejsc. Gościem tego dzisiejszego pierwszego spotkania na arenie Katowice był prezydent FIFA Gianni Infantino. Siatkarki Turcji zostały już pierwszymi finalistkami Mistrzostw Europy w rozegranym w Stambule półfinale. Zespół z Turcji pokonał Serbię 3-0. Trwa drugi półfinał. Polki grają z Włoszkami. W tej chwili jest 13-9 dla Italii, a meczą medale w niedzielę. Iga Świątek zmierzy się natomiast z Czeszką Marią Bouskową w trzeciej rundzie tenisowego turnieju US Open. Mecz zaplanowano na około 19 polskiego czasu. Trener tenisa Radosław Nijaki podkreśla, że Czeszka jest Idze doskonale znana.
1: Grała już z Polką w tym roku na Australian Open, tam wyraźnie lepsza była Polka, ale nie znaczy to oczywiście, że mecz będzie łatwy. Na pewno będzie starała się zrobić coś, żeby przerwać tę dobrą pasę, którą teraz ma Polka. Iga jest

0: naprawdę w świetnej formie, pokazuje to z meczu na mecz i oby tak dalej. Trzymamy kciuki za naszą faworytkę.
1: A dzisiaj wieczorem w Nowym Jorku deblowe spotkanie drugiej rundy rozgrają Maja Chwalińska i Magda Linet. Ich rywalkami będą Węgierka Anna Bodnar i Ukrainka Angelina Kalinina. Jeszcze jeden rzut oka na to, co dzieje się na boisku w Stambule w meczu polskich siatkarek z Włoszkami. No, próbują nasze zawodniczki straty odrabiać, ale na razie przegrywają w pierwszym secie 10-14.

Polskie siatkarki walczą, jak dźwice, można tak powiedzieć, próbują odrobić i odrabiają straty w pierwszym secie meczu półfinałowego Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oczywiście, chciałoby się, żeby to były Mistrzostwa Świata, ale kto wie, na razie Włoszki prowadzą, Julita Piasecka dzięki dwóm dobrym zagrywkom zespół z Polski odrobił straty, w tej chwili Włoszki prowadzą 15 do 13, o przerwę poprosił szkoleniowiec siatkarek z Włoch, no ale gra już się toczy, no, ale ponieważ Włoszki mają w składzie Egonu, więc nie będzie tak wcale łatwo. 16 do 13 na razie dla drużyny z Włoch, a my już za kilka minut o piłce nożnej będziemy mówili. Opowiemy Państwu o kolejnym występie piłkarzy Widzewa.

0: Za chwilę o spotkaniu piłkarzy Widzewa Łódź dzisiejszym z Radomiakiem w Stambule. Polskie siatkarki przegrywają w pierwszym secie 15-19, było 15-17, ale jak się ma Egonu albo Antropową, to trudno jest naprawdę w szwedzkiej siatkówce wygrać z taką drużyną, ale trzymamy kciuki oczywiście za nasze siatkarki. W Ekstraklasie przerwa w meczu w Kielcach, Korona wciąż z Wisłą Kraków prowadzi 1-0, a w studiu Robert Zwoliński, który oglądał i nie wiem, czy mogę powiedzieć, emocjonował się meczem piłkarzy Widzewa z Radomiakiem Radom.
1: Dobry wieczór. Mam od razu takie podchwytliwe pytania na dzień dobry. No, panie redaktorze.
0: Dlaczego podchwytliwe?
1: Znaczy tak, emocje na pewno były. To jakieś, ale były. Może brakowało świetnych sytuacji, celnych strzałów. Tu o tym za chwilę powiem pewnie więcej. Natomiast emocje były choćby z tego powodu, że no, Radomiak gola strzelił, a w zasadzie to Przemysław Wiśniewski, przypadkowo interweniując piłkę do własnej bramki, wpakował. To wszystko działo się w 78 minucie. Natomiast no, tak naprawdę prawie wszyscy na stadionie widzieli, że zawodnik Radomiaka faulował chwilę wcześniej Emila Kornwiga i z tego rozpoczęła się kontra Radomiaka. No, nie widzieli tego za dobrze sędziowie.
0: Czyli nie wszyscy jednak
1: widzieli. Sędzia no, Bartosz Frankowski, skądinąd też z różnych sytuacji pewnie dobrze znany. Do tego też odnosił się trochę trener Aleksander Wukowicz, trener Widzewa na konferencji pomeczowej, że też no, tam na dole, że tak powiem, na poziomie murawy też wszyscy widzieli, że Kornwig przy tym odbiorze był faulowany, sędzia nie, i też bardzo długo trwała analiza tej sytuacji, bo gra została wznowiona dopiero w 82 minucie. No to 4 minuty, tak? To jest naprawdę szmat czasu. Te sytuacje można sobie było tam odwijać, rozwijać, przeglądać na różne kamery. No a po prostu zawodnik Radomiaka zagrał przez nogi Kornwiga, który piłkę przejmował. No i tak naprawdę szybko można było to rozstrzygnąć. Paradoksalnie po tej przerwie Widzewiacy rzucili się do ataku. Jeszcze taka ciekawostka przy tej sytuacji, że emocje sędzia Frankowski jeszcze podgrzał, pokazując, jaka jest jego decyzja. Najpierw no, pokazał ten słynny monitorek w powietrzu, no, a później pokazał ręką no, w stronę środka boiska, bo faul był jakiś metr obok. Więc gracze Radomiaka, trenerzy, ławka trenerska wyskoczyła w geście radości. Widzewiacy załamani, zdenerwowani. No po czym okazuje się, że Papa Nikolaou rozpoczyna oczywiście z wolnego, ale przesuniętego o metr od tego punktu na środku boiska. No i też taka chwilowa konsternacja, czy to faktycznie cały czas 0-0, czy jednak 0-1. Ostatecznie faktycznie 0-0. Mówiłem o tych strzałach łącznie celnych uderzeń. 2 po stronie Widzewa, 3 po stronie Radomiaka. Te groźniejsze no na pewno po stronie drużyny z Radomia. Bartłomiej Drągowski po raz kolejny, można powiedzieć, bohaterem. Co prawda w ostatniej kolejce no, ligowej może był takim małym antybohaterem na koniec, ale też trzeba przyznać, że...
0: Ale gdyby wcześniej nie był bohaterem,
1: dokładnie,
0: to...
1: No to też byśmy nie rozstrzygali, że ta sytuacja po wyjściu Drągowskiego przesądziła o tym, że Widzew z Lechem przegrał 2-3. Dzisiaj no, w pierwszej połowie naprawdę wielki kunszt, wielki refleks Drągowskiego po uderzeniu Rafała Wolskiego. No i właśnie, zawodnicy z Radomia strzelali w pierwszej połowie, próbowali. W drugiej połowie trochę widzę w tych uderzeń nabił, mówiąc kolokwialnie, bo do przerwy to na tym, w tej rubryce strzałów Widzewa łącznie, choć celnych nie było wcale, no ale łącznie było raptem 4. No więc można było przecierać oczy ze zdumienia, ale to też trochę wynikało z tego, jak Radomiak w tym meczu zagrał, czyli bardzo solidnie, zagęszczony środek pola. Widzewiacy zmuszeni nieco do gry większej jeszcze skrzydłami niż dotychczas. No i też dużo dośrodkowań łącznie. Prawie 40 dośrodkowań Widzewa no w jednym meczu. To jak na polską ekstraklasę to jest naprawdę wielki wynik, ale z tych dośrodkowań niestety niewiele wynikało. Jak też trener Wukowicz zauważył na konferencji, no dużo tych dośrodkowań to nie przechodziło pierwszego obrońcy, więc z tego niewiele wynikało. Najgroźniejszy tak naprawdę strzał Frana Alvareza, o którym też mówił bramkarz Radomiaka Filip Majchrowicz. To było uderzenie z 69 minuty. Rzut wolny dla Widzewiaków. No tak blisko pola karnego, ale przesunięty mocno, mocno w prawą stronę. Wydawało się, że może Garcia lewą będzie uderzał. od wewnętrznej strony w środek bramki, a Alvarez pokusił się o strzał tutaj od takim rogalem zakręcając przy lewym słupku bramki Majchrowicza, przy tym bliższym słupku. Natomiast no, bramkarz Radomiaka dobrze się przesunął. Sam też powiedział, że do muru chciał 5 zawodników, ale 2 mu stamtąd uciekło i jeszcze mur skacząc obrócił się do pionu i dlatego ta piłka zdaniem Majchrowicza właśnie w ogóle przedostała się w światło bramki i to w sumie było najgroźniejsze uderzenie Widzewiaków, a sytuacji było trochę. Natomiast no, Widzew grał do pola karnego Radomiaka, a później był problem, co z tą piłką zrobić. Decyzyjność dzisiaj no, na poziomie na pewno nie ekstraklasy. No i to jest też taki główny kamyczek do ogródka Widzewiaków, że dzisiaj z Radomiakiem, choć skądinąd sąsiadem w tabeli, tylko bezbramkowy remis. No, tak jak mówiłem, emocji trochę było. Ale tych sytuacji takich, może inaczej, takich groźnych strzałów było jak na lekarstwo.
0: No, ale to według ciebie, to jaka była atmosfera, że to jest jednak rozczarowujący wynik? Bo tak, na razie, wyniku... na razie własne boisko Widzewowi w tym sezonie no właśnie, nie służy ani w lidze, ani w pucharze, trzeba powiedzieć.
1: Tak, no. Trudno powiedzieć też, że te wyjazdy służą, choć tam udało się jeden mecz wygrać, no ale to jest jedyne zwycięstwo, już mamy 7 kolejek za sobą. W domu jeszcze Widzewiacy w tym sezonie nie wygrali, choć w tamtym sezonie no, taką małą twierdzę trener Wukowicz zbudował właśnie w tych meczach domowych i dzięki tym spotkaniom też Widzew w dużej mierze się utrzymał. Zatem no rozczarowanie wynikiem jest na pewno duże, no ale też trudno nie uciec od tego, co dzisiaj akurat trener Wukowicz też podkreślił na konferencji. Ja już na to zwracałem uwagę kilka dni wcześniej, że no Widzew, ten, który był na obozie dwutygodniowym, to też się nieczęsto zdarza przed sezonem, tam było 26 zawodników, to z tej 26 tak mniej więcej została połowa, doliczając do tego, że Julian Szechu chociażby jest kontuzjowany. No już pomijam, czy jego forma jest odpowiednia, czy nie, ale jest jeszcze on kontuzjowany, Iszak kontuzjowany, no to tak naprawdę no widzę, w kolejną rewolucję przeprowadził kadrową, więc no to też, żeby to wszystko zaskoczyło, więc tak kolokwialnie pewnie będzie potrzebny ten czas. No dzisiaj od pierwszej minuty chociażby Portugalczyk Dani Silva zadebiutował. Początek miał naprawdę obiecujący, pokazywał się do piłki, ale później z minuty na minutę, no jak dla mnie gdzieś tam gasł i później już tak dobrze nie było. Dobry natomiast występ moim zdaniem Janisa Papanikolaou, który sporo piłek przejmował, no i też Mariusz Fornalczyk. Być może będą musieli w Widzewie pomyśleć, czy nie przestawić go na bok obrony, no bo dzisiaj 3 interwencje wracając do obrony w pełnym gazie, no ale z drugiej strony to prawdopodobnie też sprawiło, że już później tych sił brakowało i to była jedna z pierwszych zmian trenera Wukowicza, choć pierwszą w przerwie było wprowadzenie Emila Kornwiga właśnie w miejsce wspomnianego Daniego Silwy i też Kornwig z ławki dzisiaj naprawdę dał dobrą zmianę, no ale niestety dla Widzewiaków gola strzelić się Radomiakowi nie udało, no i kolejny remis, kolejny brak zwycięstwa u siebie, no to najbardziej boli, a w perspektywie no też nie lada wyzwanie. No
0: właśnie, powiedzieć, że taki mecz z Legią, prestiżowy mecz.
1: Prestiżowy mecz z Legią, która w jakiś sposób się odbudowała, czy ona gra ładnie dla oka, no to już jest inna kwestia, natomiast no, na pewno gra skutecznie.
0: Ale punkty
1: skutecznie.
0: Zdobywa.
1: Punkty
0: to
1: zdobywa w odróżnieniu, jednak, chociażby od Widzewa i też jak obserwowałem mecze Legii, no to tam trochę większa pewność siebie, jeśli chodzi o zawodników, przemawia. Legioniści w tym momencie uderzać się nie boją.
0: Jakoś tak, żebyśmy tak nie, może nie filozofowali, ale mam takie wrażenie, że no, drużyny trenera Papszuna to one jakichś fajerwerków no, piłkarskich, od kiedy pamiętamy, to nigdy tam nie było. Była taka pragmatyczna gra, skuteczna, może jak mówię nieefektowna, ale no, summa summarum tak naprawdę w tej całej statystyce najważniejsze jest tylko ten jeden punkt, ten
1: tak,
0: pierwszy wynik.
1: To się zgadza, no nawet w Rakowie, kiedy trener Papszun miał do dyspozycji chociażby Iwiego Lopeza, no to oczywiście korzystał z niego w sposób bardzo dobry. Iwi robił te liczby, ale to też nie było tak, że Raków wygrywał po 5-0 przekonująco. Jak Raków obejmował prowadzenie, no to raczej starał się tego bronić, wyprowadzając jakąś jedną może dwie kontry, no i to tyle tak z tego, co pamiętam. No a przecież Ivi Lopez, no to ofensywnie na pewno jeden z najlepszych zawodników, jaki grał w polskiej ekstraklasie, powiedzmy w ostatnich, nie wiem, 5-10 latach. No.
0: Czyli tak, Widzew remisuje z Radomiakiem 0-0. Do przerwy Korona prowadzi z Wisłą Kraków 1-0. No a wieczorem, no myślę, że kibice Widzewa pewnie z zainteresowaniem będą to spotkanie oglądać, bo Motor w Lublinie będzie właśnie podejmować Legię Warszawa.
1: Znaczy, tutaj nikt nie będzie mówił, że miał jeden dzień przerwy mniej albo właśnie jeden dzień przerwy więcej.
0: To sprawiedliwie to będzie.
1: W niedzielę myślę, że to też warto podkreślić za tydzień. To spotkanie z Legią Warszawa. No oczywiście zapraszamy na relację tekstową na naszą stronę radioloc.pl, no, ale też z uwagi na godzinę 17.30 to sporo meczu. Miejmy nadzieję, że bez przeszkód, bo w Warszawie różnie bywa, jeśli chodzi o łącza, ale miejmy nadzieję, że bez przeszkód będziemy też w naszej strefie kibica.
0: Trzeba tubę.
1: Gościć to spotkanie.
0: Trzeba tubę zabrać.
1: Tak.
0: Ale to już są, że tak powiem, no, nasze problemy, żeby państwu o tym meczu opowiadać na antenie. Dziękuję bardzo. Robert Zwoliński przeanalizował dla państwa dokładnie mecz remisowy Widzewa z Radomiakiem.

Słuchaj Państwo, strefy kibica w Radiu Łódź. Przeanalizowaliśmy mecz piłkarzy Widzewa z piłkarzami Radomiaka. Przypominam, tam jest 0-0, tak się zakończyło. W trwającym spotkaniu Korona Kielce z Wisłą Kraków prowadzi 1-0, a nasze siatkarki walczące o finał Mistrzostw Europy przegrały z Włoszkami pierwszego seta 19-25. Naprawdę momentami było nieźle. Ale jak tylko Włoszki zaczęły czuć, że za blisko są nasze zawodniczki, no to przyspieszały, podkręcały tempo i zdobywały 2-3 punkty. Teraz Polki w drugiej partii przegrywają 5-8. Jest okazja na szósty punkt, ale no znowu za nerwowo, znowu niedokładna do grania piłka do siatki. No i ten bardzo, ale to bardzo wysoki blok włoskiej drużyny. No nie da się po prostu pokonać. Tak więc trzymamy wciąż kciuki za nasze siatkarki, no ale naprawdę bardzo, ale to bardzo trudne zadanie przed nimi. Pierwszy set przegrany, a w drugim nasze przegrywają 5-9. Yeah.

Polskie siatkarki przegrywają w drugim secie z Włoszkami 10 do 12, ale przed momentem było tylko 10 do 11. No ale teraz Magdalena Stysiak przestrzeliła z prawego skrzydła. Piłka nie zahaczyła o wysoki blok włoskich siatkarek. No i niestety Polki straciły punkt, ale wszystko widać, że nie załamały się tym pierwszym setem. Tym bardziej, że teraz Stysiak skutecznie z tej prawej strony atakuje i to jest 11 punkt dla naszego zespołu. Ale my wracamy do piłki nożnej. Mówiliśmy o Ekstraklasie w trwającym meczu bez zmian. Korona z Wisłą prowadzi 1-0, a to już jest 53. minuta spotkania. Ale trzy mecze w pierwszej lidze zostały rozegrane. Co prawda nasze drużyny grać będą jutro i w niedzielę z Ruchem Chorzów Unia jutro i w poniedziałek oczywiście. W niedzielę UKS w Gdyni z Arką, Unia zagra z Ruchem w Chorzowie. A dzisiaj prowadząca przed tą siódmą kolejką w tabeli piłkarskiej pierwszej ligi Miedź Legnica zremisowała w derbowym meczu z Chrobrym Głogów 1-1, chociaż przez większość spotkania grała w dziesiątkę. Liderem jest niepokonana do tej pory Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która w piątek zwyciężyła Wartę Poznań 1-0. Obie jedenastki z Dolnego Śląska w środę, przypomnę, zmierzyły się w Pucharze Polski i Legniczanie przegrali przed własną publicznością 0-1. A dziś praktycznie w ostatniej akcji meczu zanosiło się za powtórkę. Goście prowadzili. No a Miedź wygrała trzy poprzednie ligowe potyczki. Punkt ratował tuż przed ostatnim gwizdkiem Marcel Mansfeld. Tak więc Miedź podzieliła się punktami z Chrobrym Głogów w derbach, no, można powiedzieć, miedziowych. Bo w oba miasta, i Głogów, i Legnica, są oczywiście no, miejscami, gdzie ten przemysł miedziowy istnieje. Dzisiaj Legniczanie wyprzedzili zatem Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Piłkarze trenera Kafarskiego w Pruszkowie, gdzie podejmują ligowych rywali, bramkę na wagę trzech punktów zdobyli w 76. minucie. Także 10 punktów w tabeli ma Polonia Warszawa, ale ona nie poprawiła bilansu w tej kolejce, bo przegrała w Rzeszowie ze Stalą 1-2. Na zwycięską ścieżkę po trzech występach, w których powiększył dorobek zaledwie o jeden punkt, powrócił zespół z Niecieczy. Termalika wygrała z nieźle spisującą się ostatnio Lechią Gdańsk 2-1. Tak jak wspominałem, jutro w Gdyni Arka podejmować będzie UKS, a kolejkę zakończy w poniedziałek starcie Ruchu Chorzów z Beniaminkiem Unią Skierniewice.

0: Jones!
1: Mando Diao dla Państwa śpiewał. Polskie siatkarki no, od momentu, kiedy przegrywały zaledwie jednym punktem z drużyną Włoch, no, wielkich postępów nie zrobiły, mimo że się starają, to jednak naprawdę siła razy ramię tutaj decyduje po stronie włoskich siatkarek, które prowadzą w tym drugim secie 19 do 13. Przypomnę, że pierwszego Polki przegrały do 19, więc są bardzo blisko, aby przegrać kolejną partię, tym bardziej, że teraz piłka wybita przez włoską atakującą polski blok daje 20 punkt drużynie z Italii, więc podam Państwu wynik pewnie już po następnej piosence, a my po niej właśnie też wrócimy na piłkarskie boiska. Ale mówić będziemy nie o lidze, a o rozgrywkach Pucharu Polski.

0: Nie zmienia się sytuacja w meczu siatkarek. Polki, przypomnę, grają z Włoszkami o awans do finału Mistrzostw Europy. Pierwszego seta nasze przegrały, w drugim no, bliżej zwycięstwa siatkarki ze słonecznej Italii. Prowadzą w tym secie 22 do 17, a my wracamy na piłkarskie boiska. No ale nie o lidze już będziemy rozmawiać, o rozgrywkach Pucharu Polski, które z udziałem także łódzkich zespołów rozpoczęły się w minionym tygodniu.
1: Za nami pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Polski, choć nie cała, ale o tym na koniec. Jedno jest pewne, nie była to runda najlepsza dla ekstraklasowiczów. Z 13 drużyn, które wyszły na boisko, odpadło aż 7. Oczywiście pamiętać należy, że mieliśmy 3 pary wewnątrz najwyższego szczebla rozgrywkowego, więc już wcześniej było wiadomo, że część z tych ekip odpadnie. Wśród nich znalazł się łódzki Widzew, który mierzył się z Koroną Kielce i przegrał 0-1. Opinie dotyczące poziomu gry Łodzian w tym meczu są różne, jednak pewne jest, że z 3 spotkań, które Widzew rozegrał z ekipą ze Świętokrzyskiego już pod batutą Aleksandra Vukovicia, to było bez wątpienia najlepsze. Podobnego zdania był też sam serbski szkoleniowiec, który oczywiście żałował porażki.
2: To, co się liczy, jest wynik końcowy, który jest po stronie gości, więc trzeba im pogratulować za to, że byli skuteczni, że z 2 sytuacji, z których można było zdobyć bramkę, jedną zdobyli. Z naszej strony wydaje mi się, że było tych sytuacji więcej. Można recytować, ile dokładnie, ale pamiętając o 3 dokładnie słupków, 3 razy trafiliśmy słupek, też mieliśmy 2-3 interwencje bramkarza i też mnóstwo takiego kotlowania się po lekarni, gdzie w ogóle nie doszło do strzału na bramkę, a tak naprawdę w każdej chwili mogło się to stać, nie stało się.
1: Warto, myślę, przytoczyć w nieco szerszym kontekście jeszcze jedną wypowiedź Vukovicia z pomeczowej konferencji. Serb zapytany o to, jak ocenia zachowanie Frana Alvareza, który bardzo łatwo odpuścił rywala i pozwolił mu na dośrodkowanie w sytuacji, która dała Koronie gola, i czy to, co Hiszpan daje drużynie w ofensywie, rekompensuje jego słabszą grę w defensywie, odparł.
2: Wydaje mi się, że pewne braki w zawodniku grających w ekstraklasie powodują, że oni są w ekstraklasie. Chcę powiedzieć, że gdyby Fran miał to, o czym mówimy, to pewnie byłby w ekstraklasie, ale hiszpański.
1: Trzeba przyznać, że to dosyć celna diagnoza za polskiej piłki ligowej. Wróćmy jednak do pucharowej rywalizacji. Z niej odpadł również łódzki klub sportowy, który mierzył się na wyjeździe z drugoligowym GKS-em Tychy. Mecz przyjaźni na pewno nie porwał kibiców, mówi trener Grzegorz Szoka.
3: Nie wiem, czy ktoś miał jakąś przewagę taką widoczną. No, my nie zagraliśmy na swoim poziomie. Nie wiem, jak tutaj gospodarz, no, ale no, żaden z zespołów nie był lepszy.
1: W Tychach długo pachniało dogrywką, jednak w ostatnim kwadransie spotkania Damian Kądzior zdobył bramkę strzałem z rzutu wolnego.
3: Zaskoczył nas uderzeniem obok muru, no, mogę tak powiedzieć, bo bramka też z mojej perspektywy kuriozalna.
1: Trzeba przyznać, że nieco lepsze wrażenie sprawiał na boisku GKS, ale prawdą jest też, że dla Łodzian priorytetem są rozgrywki ligowe.
3: Mieliśmy problem, żeby złapać płynność w grze. No myślę, że tutaj też terminarz spowodował, że zdecydowaliśmy się na taki skład, no bo zgramy bardzo ważny mecz w Gdyni. Myślę, że już nigdy nie zagramy w podobnym składzie i niestety to było na boisku widać. Liczyliśmy, że uda nam się jakimś tam mniejszym kosztem powalczyć o to zwycięstwo, no ale niestety boisko nas zweryfikowało.
1: Jedno jest pewne, w tym składzie w trwających rozgrywkach pucharowych ŁKS już nie zagra. A na koniec można by, nieco z przekąsem, powiedzieć, że są 2 miasta, które Pucharu Polski, przynajmniej w tym sezonie, nie lubią. To Kraków, który miał 3 drużyny i to z ekstraklasy i nie ma już żadnej, oraz Łódź, której 2 reprezentantów ze szczebla centralnego także odpadło. Przy stolicy naszego regionu trzeba jednak postawić małą gwiazdkę, bowiem w grze wciąż są rezerwy Widzewa. Ich spotkanie z Polonią Bytom pierwotnie miało zostać rozegrane w miniony czwartek, ale zostało przełożone na 15 września. Łodzianie faworytami oczywiście nie będą, ale cały czas przecież są uczestnikiem rozgrywek i kto wie, może sprawią niespodziankę.
0: Ale przekonamy się o tym 15 września, bo na ten dzień właśnie wyznaczono mecz pucharowy drugiej drużyny Widzewa. A tę analizę pucharowych występów łódzkich piłkarzy w minionym tygodniu dla Państwa sporządził Michał Malinowski.

0: Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
2: Chyba zacznę inwestować w złoto.
3: Dlaczego akurat w złoto?
2: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
3: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
2: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
4: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: 9:10 szukam.
8: Masz czas?
7: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
9: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
7: Może jest pod meblami?
9: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
7: Podsadzisz mnie?
9: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
7: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 19. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Na początek o trudnej sytuacji szpitala w Łowiczu. Jutro w Zelowie startują dożynki, a na koniec o jednym z największych festiwali muzyki metalowej w Polsce. W Łodzi pada, wieczorem mogą pojawić się też burze. Problemy finansowe zmuszają Łowicki Szpital do szukania oszczędności. Podczas poprzedniej sesji Rady Powiatu Łowickiego przedstawiono ocenę sytuacji ekonomicznej. Z 70 możliwych punktów placówka otrzymała zaledwie 10. Największym obciążeniem dla budżetu są wynagrodzenia, które stanowią aż 80%. Co to oznacza w praktyce, sprawdzał Kacper Józefowicz.
11: Z uwagi na problemy finansowe szpital ogranicza zatrudnienia i przenosi łóżka z oddziałów, na których liczba pacjentów jest niewielka. Łowicki Szpital nie jest jednak jedynym, w którym wynagrodzenia stanowią większość budżetu. Jak informuje dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu Jacek Śmigielski, w ubiegłym roku było to 90%. Jak dodaje, szpitale mogą szukać dodatkowych źródeł dochodu.
12: Jedną z takich form są usługi zewnętrzne, niemedyczne. Nasz szpital ma własną stołówkę. Poza 700 ponad posiłkami 3 razy dziennie dla pacjentów obecnych w szpitalu, nasza kuchnia sprzedaje każdego dnia około 150 obiadów na zewnątrz.
11: Przychód roczny z tej stołówki wynosi już ponad 1 000 000 zł.
10: Na pogorszenie sytuacji finansowej szpitala wpłynęła konieczność utworzenia rezerw na odszkodowania dla pielęgniarek oraz brak pieniędzy z NFZ za nadwykonania. Kilka osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru turystycznego na zachodzie Węgier. Autobusem podróżowało 53 polskich pielgrzymów. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór powiedział, że nikt poważnie nie ucierpiał.
13: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
10: Według węgierskich mediów autobus najpierw potrącił owcę znajdującą się na jezdni i musiał zatrzymać się na poboczu. Autokar miał włączone światło awaryjne, jednak kierowca jadący za nim ciężarówki zbyt późno zauważył stojący pojazd i uderzył w jego tył. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 16 sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Już jutro w Zelowie odbędą się dożynki z województwem łódzkim. Uroczystości rozpoczną się w południe mszą w Łobudzicach, a później zaplanowano korowód, ceremoniał dożynkowy, prezentację wieńców czy stoiska kół gospodyń wiejskich. Nie zabraknie też atrakcji muzycznych, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego.
8: Po ceremoniale dożynkowym sceny przejmą artyści, wystąpią zespoły Rajka i Bełchatowianie, zamiedzą zelowskie dzwonki, fakiry oraz góralska chora. Wieczorem o godzinie 20 na dożynkowej scenie zaśpiewa królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz.
10: A na wydarzenie można wybrać się łódzką koleją aglomeracyjną.
8: Pasażerowie, którzy się na to zdecydują, będą mogli bezpłatnie wrócić do domu. 6 września wystarczy kupić jednorazowy bilet ŁKA w relacji do Łasku, a później okazać go podczas kontroli w drodze powrotnej.
10: 13 września dożynki z województwem łódzkim zawitają do Brzezin.
1: Więcej na radiowódz.pl.
10: Trwa Summer Dying Loud, jeden z największych festiwali muzyki metalowej w Polsce. Swoimi wrażeniami podzielili się z nami uczestnicy festiwalu.
14: Standardowo kameralnie jest fajnie, coraz więcej ludzi, co prawda, ale to nie szkodzi. No.
15: I za każdym razem są bardzo fajne zespoły, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
14: Jest czego posłuchać, jak się nie podoba, siedzimy pod namiotem, chcemy coś posłuchać, idziemy i słuchamy.
16: Od 4 lat przyjeżdżamy tutaj regularnie, siedzimy z najlepszym festiwalem tutaj w naszym kraju. Przyjeżdżamy po prostu zawsze dla atmosfery, dla fajnego składu.
10: Festiwal odbywa się w Aleksandrowie Łódzkim, a na kolejną porcję wiadomości zapraszam już za godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Gdzieniegdzie w Łodzi pojawiły się już pierwsze tego wieczora opady i wszystko wskazuje na to, że parasol będzie dzisiaj naszym podstawowym atrybutem. Spodziewajmy się burz, które mogą pojawić się, a do tych burz dojdzie jeszcze porywisty wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
17: A my rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszej strefy Kibica, bo już jest 5 minut po godzinie 19. Rafał Tyluś, Piotr Andrzejczak, pracujemy dla Państwa do 20. Polskie siatkarki przegrały drugiego seta, przegrywają 0-2 z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy, a w trzeciej partii na razie górą nasze zawodniczki prowadzą 7-5.

To John Mayer śpiewał w naszym programie. Za chwil kilka wrócimy na piłkarskie boiska, jeszcze żudoka na parkiet, właśnie na Raflex w Stambule. Tam trwa trzeci set półfinałowego spotkania w Mistrzostwach Europy Siatkarek. 2-0 dla Włoszek właściwie. W trzecim secie Polki prowadziły, ale już w tej chwili jest remis 10-10, no ale walczą nasze siatkarki, trzymamy kciuki, no może uda się wyrwać tego seta, a w kolejnych to różnie być może, ale chwila muzyki i wracamy na piłkarskie boiska.

0: Polskie siatkarki w trzecim secie prowadzą z Włoszkami 15 do 10, więc znowu mają przewagę, no ale tracą niestety 11 punkt. Dwa razy miały piłkę w powietrzu, ale nie potrafiły skończyć akcji, ale walczą i to jest najważniejsze, choć przypomnę, przegrywają w setach 0 do 2. W trwającym spotkaniu Ekstraklasy Korona prowadzi z Wisłą 1 do 0. Końcówka tego meczu, przypomnę, piłkarze Widzewa dzisiaj zremisowali bezbramkowo na swoim boisku z Radomiakiem, a wieczorem Motor zagra z Legią Warszawa. Legia to jest przeciwnik Widzewa w następnej kolejce. No ale my o teraz pierwszej lidze. Unia Skierniewice swoje spotkanie rozegra dopiero w poniedziałek na zakończenie tej kolejki, natomiast jutro zespół Łódzkiego Klubu Sportowego zmierzy się w Gdyni z Arką. To jest wyjątkowo, no, nie chcę powiedzieć niedobry, ale taki niezbyt szczęśliwy obiekt dla piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego. I ten stary, i ten po przebudowie, bo w historii meczów ŁKS wygrał tylko jedno spotkanie. Jeden, jedyny raz wygrał w Gdyni z Arką. Może jutro ŁKS-iacy wygrają mecz numer 2, ale przekonamy się o tym późnym popołudniem. Za ŁKS-iakami nieudany występ w Pucharze Polski, o czym mogli Państwo usłyszeć, no ale tam grała jakaś absolutnie już dziwnie skompletowana drużyna, która pewnie już nigdy w życiu w takim składzie się na boisku nie pojawi. Zobaczymy, w jakim składzie jutro trener Grzegorz Szoka swój zespół ustawi. No a tak szkoleniowiec ŁKS-u myśli i takie ma zdanie na temat jutrzejszego przeciwnika, czyli Arki Gdynia.
1: Trudno określić. Arka dzisiaj jest zespołem, który w meczach u siebie jest bardzo mocny i pokazywał w kilku spotkaniach dużą dominację, wygrywał wysoką liczbą bramek, ale potrafił też jechać na wyjazd i przegrać z Unią Skierniewice, czy jeszcze zgubić punkty z innymi przeciwnikami. Oni też mają, co prawda grają w środę, czyli mają jeden dzień dłużej, jeśli chodzi o regenerację, ale mają wyjazd do Rzeszowa, więc bardzo długa droga. Myślę, że tu też będzie decydowało to, jakim składem zagrają w tym pucharze i jak będą zregenerowani na ten mecz z nami. Więc no, trudno określić w tym momencie, jak ten mecz będzie wyglądał, ale no, na pewno uważam dwie drużyny z jakością, które będą chciały się pokazać.
0: No a jaki skład może ŁKS wystawić? Jakich zawodników? No, przypominam, że ŁKS-iacy grali także spotkanie pucharowe w minionym tygodniu. Jutro wystawi trener Szoka.
1: Nie chcemy w ogóle dopuszczać takich rozmów. Mamy obserwować zawodników, wystawić tych, którzy są w pełni gotowi. Ci, którzy zagrają w Gdyni, tak samo mają wyjść i grać na 100%, będą następnie wchodzić, więc tutaj nie szukamy jakby żadnych tematów zastępczych. To tutaj jakby rola sztabu, żeby to tak poukładać, żebyśmy na tym nie ucierpieli.
0: Tyle trener Grzegorz Szoka. 14:30 to jest początek spotkania Arki Gdynia z ŁKS-em Łódź w tej kolejce pierwszej ligi. ŁKS-iacy na razie zajmują w tabeli pierwszej ligi w tej chwili, tak jak powiedziałem, zajmują czwarte miejsce. Mają 11 punktów, tyle samo co Chrobry Głogów. 14 punktów ma Miedź Legnica, a lider Pogoń Grodzisk Mazowiecki ma punktów 15. Tyle tylko, że te drużyny, które wyprzedzają ŁKS, mają o jeden mecz rozegrany mniej. Arka Gdynia ma punktów 10. No i oczywiście to może wszystko pozmieniać. Natomiast drużyny, które zajmują trzy ostatnie miejsca w tabeli, to jest Polonia Bytom, Unia Skierniewice i Podbieskidzie Bielsko-Biała. Wszystkie te zespoły mają po 6 punktów na koncie, więc no, ten jutrzejszy mecz ŁKS-u z Arką, no przynajmniej na czele tabeli w tej czołowej grupie może trochę namieszać. No, nie pozostaje nam nic innego, liczyć na to, że ŁKS-iacy po raz drugi w historii wygrają na stadionie Arki w Gdyni. A nasze siatkarki wciąż prowadzą w secie numer 3, ale już przewaga wynosi tylko 2 punkty, 18 do 16.

trwa set numer 3 z polskich siatkarek, które znowu mają już 4 punkty przewagi w tym trzecim secie, 22 do 17. Niewykluczone, że ten mecz będzie trwać jeszcze w kolejnych partiach, na co bardzo liczymy. A w doliczonym czasie gry w meczu w Kielcach Wisła Kraków strzela bramkę i remisuje z Koroną 1 do 1. Na dodatek jeszcze teraz Wiślacy będą mieli rzut wolny z około 20 kilku metrów przed bramką Korony Kielce, więc może być naprawdę, naprawdę ciekawie. A przypomnę, że piłkarze Widzewa Łódź dzisiaj zremisowali z Radomiakiem Radom 0 do 0. Wieczorem Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. A my za kilka minut Państwu opowiemy o kolejnym efektownym zwycięstwie rugbystów łódzkich budowlanych.

0: Polskie siatkarki prowadzą w trzecim secie meczu z Włoszkami 24-21. Włoszki obroniły dwa setbole w tej trzeciej partii, ale przypominam, prowadzą 2-0, więc jeżeli Polki chcą się jeszcze w meczu utrzymać, muszą tego seta na pewno wygrać. A my teraz zaglądamy na stadion rugbystów budowlanych na ulicę Górniczą w Łodzi. Tam łodzianie dzisiaj efektownie wygrali kolejne spotkanie w Ekstralidze. Dzisiaj pokonali Lechię Gdańsk 83-17. No, kibice pamiętają, że te mecze budowlanych z Lechią to trwały od lat. To była rywalizacja niezwykle zacięta. Raz jedna, raz druga drużyna walczyła nawet w finale Mistrzostw Polski. No ale dzisiaj łodzianie byli zdecydowanie drużyną lepszą i pewnie pokonali drużynę z Trójmiasta. Oto jak zawodnik łódzkich budowlanych Makary Madej twierdził i odpowiadał na pochwały jego drużyny za bardzo efektowną i skuteczną grę.
1: To dobrze, że wygląda dobrze. Tak naprawdę te pierwsze trzy mecze były takie, jakby to powiedzieć, na przetarcie bym powiedział, na dogranie, zobaczenie kto jak wychodzi. Najważniejsze są przed nami oczywiście, bo czeka na nas Pogoń, Ogniwo, Sochaczew chyba w tej kolejności i jeszcze Gdynia, więc to są cztery najważniejsze mecze dla nas w tym sezonie tak naprawdę. Te pierwsze cztery, które zagraliśmy trzy z nich, jeszcze jeden na nas czeka, to są raczej takie rozbiegowe.
2: Lekceważyć nie możesz.
1: Nie, to jest sport, nigdy nie wiadomo co się stanie. To, że my trenujemy ciężko, dużo i to może świadczyć o tym 80 minut na boisku, że możemy stracić wszystko, przegrać, zagrać dwie głupie akcje, stracić parę punktów i nie odzyskamy tego wyniku, więc śmieszne w sporcie jest to, że nieważne jak się trenuje, ważny jest efekt końcowy u nas w 80 minut i tyle.
0: Wygląda, że formacja Młyna w tym sezonie w Budowlanych to jest naprawdę potęga.
1: To prawda. Dobrze pracujemy na siłowni, czujemy się silni, na treningach dużo też wkładamy w ten Młyn, przywiązujemy dużo uwagi do tego i co widać chyba.
0: A czy już myślicie o tych spotkaniach, które za kilka tygodni z drużynami, no takimi, które nie pierwszy sezon mają ambicje i na pewno będą rywalizować o medale?
1: Cały czas myślimy o tym, tak jak zdążyłem już powiedzieć, te pierwsze trzy mecze, cztery będą takie, żeby zobaczyć kto jak gra, żeby się dograć przede wszystkim, żeby poczuć kto jakie ma pomysły na boisku, jak działa, jak patrzy, jak widzi, co zauważa. I te cztery mecze najważniejsze, to najbardziej na nich nam zależy, bo jednak wiemy, że tam będą zawodnicy, z którymi drużyny całe, z którymi chcemy rywalizować, do których chcemy być jak najbliżej, które chcemy ugryźć, trochę im napsuć krwi i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: No i trzeba przyznać, że wzmocnienie waszej drużyny, i to takim poważnym, są zawodnicy z Republiki Południowej Afryki.
1: Adri to jest po prostu kosmos, jeżeli chodzi o ósemkę. No nie wiem, czy można zauważyć lepszą ósemkę w lidze w tym momencie. Zagrał dwa mecze i odczucia moje, jeśli chodzi o zawodnika z drugiej linii, to jest bardzo dobrze i w Młynach dyktowanych, i w grze otwartej. Super to wygląda, dobrze się z nim gra. Na treningach też dużo pomaga, więc widać, że jest doświadczony mimo chyba młodego wieku. I że coś tam wie i pograł gdzieś.
0: No ale teraz gra w Budowlanych Łódź to jest naprawdę bardzo duże wzmocnienie. Dzisiaj łódzcy budowlani wygrywają z Lechią Gdańsk 83-17. Rozmawiałem z Makarym Madejem. No cóż, nie pozostaje nam nic innego jak czekać na te mecze z tymi drużynami, które aspirują do podium w Mistrzostwach Polski w rugby. Teraz Budowlanych czeka wyjazd do Białegostoku z drużyną tamtejszego rugby. No ale zespół z Białegostoku na razie bez punktu, na razie bez zwycięstwa. No Budowlani będą zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale to jest tylko sport i trzeba to udowodnić na boisku. Tak jak nasze siatkarki udowodniły na boisku, że chcą walczyć o Mistrzostwo Europy. Co prawda przegrywały 0-2 z Włoszkami. Wydawało się, że ten trzeci set to będzie taka po prostu spokojna gra, ale niestety dla Włoszek, a na szczęście dla Polek, nasze reprezentantki się pozbierały i wygrały partię do 21 i przed nami czwarty set półfinałowego spotkania siatkarek o Mistrzostwo Europy, w Mistrzostwach Europy między Polską a Włochami. Przypomnę, Polki przegrywają, ale już tylko 1-2.

Trwa czwarty set meczu półfinałowego w Mistrzostwach Europy. Polki, przypominam, wygrały trzecią partię do 21, utrzymały się w meczu, ale fatalnie rozpoczęły tę czwartą partię, bo już w tej chwili przegrywają 1-5. No wyraźnie jakoś źle weszły w mecz, mówiąc tak kolokwialnie, nasze siatkarki, ale miejmy nadzieję, że skoro potrafiły odwrócić losy tej partii trzeciej, bo tam też nie było najlepiej, to może i odwrócą losy i tego seta, tym bardziej, że Szczurowska teraz zdobywa drugi punkt, więc jest szansa na to, że może jakaś seria zagrywek, na to liczymy. A my w naszym programie zmienimy za moment absolutnie dyscyplinę sportu, bo będziemy rozmawiać o jutrzejszym, bardzo ważnym dla żużlowców Orła meczu w Bydgoszczy. Przypomnę, ten pierwszy mecz półfinału w fazie play-off łodzianie zremisowali na swoim torze, a mogli wygrać z rewelacyjnie jeżdżącymi w tym sezonie zawodnikami z Polonii Bydgoszcz, no ale to jest sport, wszystko jest możliwe. Więc co w drużynie słychać przed tym jutrzejszym meczem, za moment Państwu opowiemy.

0: naszej siatkarki no, prawie doprowadził do remisu w czwartej partii, ale Włoszki znowu się pozbierały i prowadzą 10-6. A my teraz zapowiemy jutrzejsze wydarzenie w Bydgoszczy. Żużlowcy Orła będą walczyć o awans do finału play-off w drugiej Ekstralidze żużlowej. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu zupełnie niespodziewanie i zaskakująco zremisowali z Hegemonem rozgrywek Polonią Bydgoszczy na swoim torze, ba przed ostatnim biegiem prowadzili i mogli naprawdę zrobić mega niespodziankę. Zespół z Bydgoszczy jest niepokonany w tym sezonie, ale może w tym meczu jutrzejszym to się wszystko uda. Oto co przed tym meczem mówi trener żużlowców Orła, Maciej Jonder.
1: No taki mamy plan, takie mamy założenia i będziemy robili wszystko, żeby sprawić przykusa.
2: Niewiele brakowało, żebyście tego przykusa sprawili na swoim torze, tak trzeba powiedzieć, bo raczej chyba przed meczem to niewielu, może najbardziej zagorzałych kibiców Orła liczyła na to, że zdobędziecie punkt, a w ogóle mogliście to spotkanie wygrać.
1: No tak, pewnie tylko my w to wierzyliśmy, udało się i to jest tylko sport, zawsze wszystkim powtarzam, wszystko się może zdarzyć.
2: To z jakim nastawieniem, jak planujecie sobie to chociażby taktycznie to spotkanie rozegrać?
1: Co do taktyki, to nie mamy za dużo pola przed meczem, bo wiadomo, to wszystko wychodzi w trakcie zawodów, ale jedziemy osłabieni, nie mamy Willasa Nagela, który nadal ma złamaną rękę. W zawodach za niego wystąpi Dane Thompson. Drużyna przepracowała weekend. Młodzieżowcy startowali w środę w Opolu. W czwartek i piątek pierwsza drużyna trenowała w Lesznie. Podobny tor, długi tor, także myślę, że zrobiliśmy wszystko. Mieliśmy też przeciwników na treningach z Ekstraligi, także mogliśmy porównać naszą szybkość. Wyglądało to bardzo fajnie, także jedziemy powalczyć.
2: No właśnie, myślę, że taki no dobry mecz ten, który rozegraliście tutaj na własnym torze, jest także no, takim pozytywnym bodźcem, bo wydawało się, że zespół rywala jest nie do ruszenia. Okazuje się, że tak jak pan mówi, w sporcie wszystko jest możliwe, ale tym razem to oni naprawdę już będą poważnie, mówiąc tak w cudzysłowie, was traktować.
1: Ta drużyna jeszcze z nikim nie przegrała, tak naprawdę jeden remis tylko z nami. Nie mają słabych punktów, ale no, z każdym idzie wygrać, także wiem, że to ciężkie zadanie, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Jako trener zawsze wszystkim powtarzam, że trenujemy po to, żeby wygrywać i oby było tak w Bydgoszczy.
2: Ile ten dobry mecz może wpłynęło na drużynę? To jakiś ma wpływ na, czy będzie miał wpływ na mentalność zawodników?
1: No wiadomo, każda wygrana dodaje pewności siebie, dodaje mentalu, także wszyscy wiedzą, że można z nimi wygrywać, bo pokazywaliśmy to u siebie na torze i tyle. Mobilizacja jest na pewno w drużynie, to przypomnę, że to są ich pieniądze. Im zrobią więcej punktów, tym więcej zarobią, także ich za dużo nie ma co mobilizować. Oni wiedzą, że to jest ich zawód i są na to przygotowani.
0: Tyle trener Maciej Jonder przed jutrzejszym spotkaniem z Polonią Bydgoszczy. Myślę, że można powiedzieć, że sezon dla Orła i tak już jest udany, bo to była drużyna, która przed rozgrywkami raczej była skazana na to, że będzie desperacko walczyć o utrzymanie, a tu proszę, może nawet pojechać w finale. Jak to była także okazja dzisiaj zapytać już o taką pierwszą ocenę tego sezonu trenera żużlowców Orła, które mecze według niego były dla niego najważniejsze?
1: A to wszystkie, w szczególności tak mi zapadło tutaj z Krosnem u siebie przede wszystkim, bo Krosno to na papierze fajna drużyna, wszystko, ale no wiecie, jak to nieraz nie idzie, no to nie idzie. Możesz mieć mistrzów świata w drużynie, ale no głównym powodem takim, że nam tak fajnie idzie, to jest taka fajna atmosfera. Jesteśmy wszyscy zgrani, jeżeli komuś coś nie pasuje, to drugi zawodnik mu pomaga, wsiada na jego motocykle, pomagamy sobie, rozmawiamy, wymieniamy. Nie ma czegoś takiego, że podczas meczu ktoś ma jakieś tajemnice, a no, to są ich punkty. Zawsze im tłumaczę, że jesteśmy drużyną, że ten bonus też jest bardzo ważny, także fajnie to wszystko działa.
0: Trener Jonder, tak o tych meczach, które za nimi, a czy już może zdradzić, jak zmieni się zespół w następnym sezonie?
1: Najpierw chcemy skończyć sezon i o takich rzeczach. Dla mnie to też jest takie trochę niezrozumiałe, że wszyscy już tak naprawdę wiedzą, gdzie będą jeździli, a jeszcze się sezon nie skończy tak naprawdę. To wszystkie takie rozmowy moim zdaniem powinny być po sezonie. Wtedy by było to jakoś fajnie, normalnie, a tak to różnie może być. Każdy trener myśli podobnie pewnie jak ja, że po prostu trzeba zostawić człon, który dobrze jechał, wymienić tych najsłabszych. Oczywiście będziemy na pewno mieli innych młodzieżowców, no bo nasz kolega Halkiewicz pewnie wróci do Częstowy. Częstowa jak pewnie spadnie z ligi, będą na startowaniu w naszej lidze, także na pewno go nie wypuszczą. Drugi nasz młodzieżowiec Lewandowski kończy wiek juniora, także na pewno będziemy się starali, żebyśmy mieli dwóch topowych młodzieżowców. Do tego wiadomo, że Villas Nagel, nasz zawodnik U24, też wraca, także też będziemy to ogniwo starali się zastąpić godnie i myślę, że jeżeli to wszystko fajnie poukładamy, no to będzie fajna drużyna i jakoś to fajnie będzie w przyszłym sezonie.
0: No, ale kibice mają nadzieję, że fajnie to będzie jutro. To, że Polonii Bydgoszcz, bo właśnie w rewanżowym spotkaniu półfinałowym drugiej Ekstraligi zespół z Łodzi będzie mierzyć się z Polonią. Przypomnę, w pierwszym spotkaniu był remis po 45 i to była naprawdę mega sensacja. No, a jak Państwo słyszeli, trener liczy na to, że może być jeszcze lepiej. No, ale o tym wszystkim przekonamy się w niedzielny wieczór. Jak sobie Żużlowce Orła poradzą w Bydgoszczy.

0: Polskie siatkarki blisko porażki w meczu z Włoszkami. W setach przegrywają 1-2. W trzeciej partii rywalki prowadzą 20-14, ale może będzie 15 punkt dla Polek. Niestety nie. Magdalena Stysiak przestrzeliła z prawego skrzydła. Chyba piłka nie zaczepiła ręce blokujących siatkarek włoskich, ale nie wiem, czy nie będzie potrzebna wideoweryfikacja. No ale na razie jeszcze sporo punktów przewagi do odrobienia dla naszych siatkarek. A ponieważ w sporcie, jak się okazuje, wszystko jest możliwe, to mieliśmy tego najlepszy dowód wczoraj wieczorem, kiedy to Mateusz Kołodziejski triumfował w skoku z wysp podczas finałowego mitingu Diamentowej Ligi w Brukseli. Polak jako jedyny w pierwszej próbie zaliczył 2:28, wyprzedził Amerykanina Harrisona, taki sam wynik, i Włocha Tamberiego, który zajął trzecie miejsce ex aequo z Ukraińcem Doruszczukiem. A bydgoszczanin był bardzo zadowolony, jednocześnie nieco zaskoczony swoim triumfem w tak prestiżowych zawodach.
1: Oczywiście jest to dla mnie wielkie wydarzenie. Można powiedzieć, że się nie spodziewałem. Wiadomo, wiedziałem, na co mnie stać i wiedziałem, że tutaj to trofeum się rozstrzygnie właśnie, że tam będzie ciasno przy tej granicy 2:30. Spodziewałem się, że jednak trzeba będzie skoczyć wyżej, ale widocznie to, że pokonałem to w pierwszej próbie, dosyć niespodziewany sposób, to też miało swoją rolę. Starałem się nie kalkulować tak, co może ile dać, po prostu starałem się iść za ciosem. Ta forma jest dobra i że stać mnie na rekord życiowy, czy też skakanie w okolicach tego rekordu. I po prostu w konkursie już na takim skupieniu, na takim flow, to szło tak stopniowo.
0: A ja dodam, że Mateusz Kołodziejski jest drugim reprezentantem Polski, który wygrał w finałowe zawody Diamentowej Ligi. Wcześniej trzykrotnie triumfował jedynie dyskobol Piotr Małachowski. Tak więc sport niesie za sobą naprawdę bardzo przyjemne niespodzianki. A dzisiaj wystartują jeszcze Natalia Bukowiecka na 400 metrów, Klaudia Kazimierska na 1500 metrów, Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki i Dawid Wegner w rzucie oszczepem. A nasze siatkarki coraz bliżej niestety gry o brązowy medal, bo przegrywają już z Włoszkami w czwartym secie 20-14, teraz 15-23, ale co tu dużo mówić, taką stratę z Włoszkami trudno będzie odrobić.

No niestety, stało się. Polskie siatkarki przegrały w półfinale z Włoszkami 1-3, tak więc pozostaje im tylko walka, aż walka o brązowy medal z Serbkami, a w finale Włochy zmierzą się z Turczynkami. Dobra informacja dla kibiców piłkarek ręcznych Piotrkowi, bo piotrkowianki od zwycięstwa rozpoczęły nowy sezon w Ekstralidze. Wygrały z MKS-em Gniezno 25-21. Do przerwy prowadziły 13-9. I kończymy w tej już strefę kibica. Dziękujemy bardzo. Rafał Tyluś zrealizował program. Przy mikrofonie Piotr Andrzejczak, a sport jeszcze w Radiu Łódź dwukrotnie w serwisach po 21 i 22.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
12: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
11: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
12: Więcej na funduszobywatelski.pl.
13: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
14: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
13: Tak wcześnie?
14: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
13: I co powiedzieli?
14: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
13: Bezcenne.
14: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 20. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Mniej tolerancji dla pędzących kierowców. Ministerstwo Infrastruktury ma nowy plan. W Łodzi zawody sportowe z opaską na oczach. Będą też wieści z siatkarskich mistrzostw Europy. W regionie sporo chmur. Dziś szykujmy się na burzę. Kierowcy mogą wkrótce częściej dostawać mandaty z fotoradarów. Ministerstwo Infrastruktury chce zmniejszyć margines stosowany przy automatycznych pomiarach prędkości. Obecnie wynosi on 10 km na godzinę. Według proponowanych przepisów błąd pomiarowy ma zostać zmniejszony do 5 km na godzinę na drogach krajowych, a na autostradach i drogach ekspresowych do 6. Mówi Radio Łódź minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
16: Chcielibyśmy, żeby był zerowy, ale wiemy, że nie wyeliminujemy tego, więc będziemy chcieli zaproponować najmniejszy z możliwych. Czy to będzie 5, czy jakakolwiek inna prędkość, to wszystko wynik jest procesu legislacyjnego i konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie.
15: A zmiany są częścią przygotowywanej tzw. ustawy radarowej i na razie znajdują się na etapie konsultacji. Najpierw były mundury, broń i ostatnie przygotowania, potem padły komendy. I spokojne dziś pola Belenia nad Wartą na kilkadziesiąt minut znowu stały się miejscem walk.
17: Nie wiem, czy dzieci akurat tak jakoś bardzo to przeżywają. Nie wiem, czy się będą bały.
18: Liwia. Ja przyjechałam tutaj zjeść jabłecznik i żeby kupić sobie jakiegoś gniotka, ale nic tu nie widzę.
19: Co pan tu ma?
20: Mamy karabin HBK EKMS.
21: Cały czas nasi ratownicy są w patrolach i pilnują bezpieczeństwa uczestników tej imprezy.
22: Teraz spójrzcie w niebo. Tam pojawiają się niemieckie samoloty.
15: Rekonstruktorzy odtworzyli fragmenty walk, które we wrześniu 1939 roku żołnierze Armii Łódź prowadzili na linii Warty i Widawki. Jutro kolejna inscenizacja walk nad Wartą w Załęczu Wielkim. Początek o 16.30.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: Uczestnicy mogli przekonać się, jak to jest być osobą niewidomą. Na stawach Jana w Łodzi odbyły się nietypowe zawody. Bieg odbywał się w parach. Jedna osoba była przewodnikiem, druga zakładała opaskę na oczy. Do pokonania był kilometr, mówi Kacper, 19-letni uczestnik.
23: Na pewno utrudnieniem wielkim była opaska na oczach. Trzeba było się zdać na, w sumie na zaufanie drugiej osoby. No na pewno było ciężej, ale no daliśmy radę, tak?
15: A zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć na radio.pl. Włoska firma pracuje nad stworzeniem butów wykonanych w całości z materiałów pochodzących z odzysku. Florencki producent chce zamknąć obiekt produkcji obuwia i wykorzystać ponownie materiały, które wcześniej trafiłyby na odpady. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
2: To kolejny etap projektu, który toskańska firma rozwija już od kilku lat. W jego ramach zbierane są zużyte tenisówki, a guma z ich podeszw jest odzyskiwana i wykorzystywana m.in. do produkcji nawierzchni boisk i placów zabaw dla dzieci. Teraz pomysł jest bardziej ambitny. Zamiast wykorzystywać zużyte buty do stworzenia czegoś zupełnie innego, firma chce odzyskane materiały ponownie użyć do produkcji nowych butów. Do ich powstania mają zostać wykorzystane resztki materiałów pozostałe po produkcji luksusowej mody. Pierwszy taki model ma być gotowy w 2027 roku. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
15: I na koniec jeszcze najnowsze informacje z siatkarskich parkietów Mistrzostw Europy. Polki przegrały półfinałowe spotkanie z drużyną Włoch, a to oznacza, że jutro o brązowy medal zmierzą się z zespołem z Serbii. Na kolejne wiadomości zapraszam już za godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Wieczorny spacer jak najbardziej, bo nadal w całym regionie jest całkiem ciepło, ale proszę nie zapominać o parasolach. Gdzieniegdzie pada i przez cały wieczór i noc mogą pojawiać się przelotne opady, no ale też burze. Uwaga na wiatr, bo dzisiaj silniejsze podmuchy mogą nam solidnie dokuczać.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
19: 4 minuty po godzinie 20. Witamy i zapraszamy. Rafał Tyluś za stołem realizatorskim. Przed mikrofonem Damian Grosicki w głośnikach Led Zeppelin.

No i zaczęliśmy z wysokiego A, dokładniej z A-dur, o ile mnie nie mylą podstawy gitary. Dziś nieco inaczej, bo do godziny 22 będziemy w takim sosie słodko-pikantnym, czyli słodka nostalgia przełamana ostrzejszym tąpnięciem, a to wszystko będzie przechodziło bardzo płynnie, tak jak teraz Talking Head.

To grupa Talking Head. To może teraz coś o wspomnianej nostalgii, bo kolejny utwór może kojarzyć się z symulatorem gry w piłkę nożną sprzed 20 lat, no blisko 20 lat. Wtedy między rozgrywkami można było usłyszeć dość przyjemny utwór grupy Keane, Nothing in My Way. Stąd ta nostalgia, a po Brytyjczykach kolejny zespół z Wysp, Golden Brown grupy The Stranglers.

The Stranglers w utworze Golden Brown, 21 minut po godzinie 20. Z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Polski, bo przed nami taki przykład polskiej współpracy. Już tłumaczę dlaczego. 5 lat temu Jan Borysewicz wydał płytę Wszystkie oblicza Jana Borysewicza z okazji 50-lecia swojej działalności. I wtedy to, moim zdaniem, świetnego, choć niedocenionego kawałka pod tytułem Pocztówka, to do niego tekst napisał Michał Wiraszko. Ten sam Wiraszko, wydając płytę pod tytułem Tak młodo się nie spotykamy, zapewne dał szansę zrewanżować się Borysewiczowi, którego gitarę usłyszymy w utworze 15 południk. To pójdźmy tą właściwą kolejnością. Najpierw Pocztówka, a później 15 południk.

tę gitarę można rozpoznać wszędzie. To był Wirażko w utworze 15 południk, a na gitarze usłyszeliśmy Jana Borysewicza. ZZ Top wszyscy znają, nie każdy potrafi zanucić. O zespole zrobiło się głośno ostatnio, a to za sprawą śmierci Franka Byrda, perkusisty grupy. Legendarne trio teraz przed nami byli nierozłączni od ponad, no tak, od ponad 40 lat. Niektóre małżeństwa tyle razem nie wytrzymują. A przy okazji, dziś Światowy Dzień Brody, to tak na marginesie, w nawiązaniu do zespołu.

ZZ Top, panowie z długą brodą, a przed nami zupełnie inny gatunek, można śmiało powiedzieć. No, są takie postaci, które poznamy po jednym słowie, bo ten tembr głosu jest też niezastąpiony. Człowiek w czerni, tak też o nim mówiono. Człowiek, który magnetyzował, może się pomylić, swoim głosem i w sumie tak mu pozostało do końca jego życia. Mowa o Johnnym Cashu. Johnny Cash za chwilę go usłyszymy w utworze Ring of Fire, a następnie znowu zmienimy gatunek. Trochę ostrzej zagra zespół Perfect czy Tankę dla Janka.

To zespół Perfekt w utworze Czytanka. Dla Janka akurat Czytanka idealnie pasuje, bo przecież niedawno rozpoczął się rok szkolny. Kolejne utwory są mniej ostre, o ile w ogóle są, bo Set Eyes, czyli Smutne Oczy Bruce'a Springsteena, to dość wrażliwy utwór, ale kolejny grupy R.E.M., Shiny Happy People, jest nieco ironiczny w swoim znaczeniu, bo jeśli przyjmiemy interpretację opartą na historii tego utworu, no to wtedy mamy inne, możemy mieć inne zdanie. Tak więc teraz posłuchajmy Bruce'a Springsteena i grupy R.E.M.

R.E.M. w utworze Shiny Happy People. 12 minut zostało do godziny 21. Punktualnie o 21 wysłuchamy najnowszych wiadomości Radia Łódź. Na koniec tej godziny no nie mogłem się zdecydować, bo będą to przedstawiciele popu, czyli dość łagodnego brzmienia, przyjemnego i no właśnie, za chwilę posłuchamy dwóch utworów grupy ABBA. W tym roku mija 50 lat, kiedy Szwedzi wystąpili pierwszy i ostatni raz w Polsce. Podobno koncert był z playbacku, co łatwo można wychwycić i trwał niecałą godzinę. Więc zastanawiałem się nad dwoma utworami, te dwa utwory umieściłem, bo najpierw będzie Hit Over Heels, a następnie tytuł, który zazwyczaj sprawia problem, Chiquitita.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś. Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 21. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, dziś w nocy możemy spodziewać się sporych utrudnień na Polesiu. Na łódzkich Stokach odbyła się impreza integracyjna dla mieszkańców i osób w kryzysie bezdomności. Więcej mieszkań w Łodzi zostanie podłączonych do kanalizacji. Przed nami burze i wiatr pędzący z prędkością nawet do 85 km na godzinę. W nocy przez Łódź przejedzie ważny element tarczy drążącej tunel pod miastem. Kierowcy powinni spodziewać się utrudnień na trasie przejazdu konwoju. O szczegółach Adam Łużyński.
7: W nocy między godziną 1 i 3 do Łodzi ma dotrzeć napęd do tarczy drążącej tunel. To ciężki i ponadgabarytowy element, który będzie wymagał asysty pilota podczas transportu. Sprzęt ma przejechać z drogi ekspresowej S14 przez węzeł Retkinia i dalej. Ulicą Maratońską dotrze do komory startowej kolei dużych prędkości, która powstaje niedaleko skrzyżowania z Waltera Jankę. Transport będzie szczególnie trudny w zakrętach. Na czas całej operacji logistycznej kierowcy miejscami będą musieli chwilę poczekać i ustąpić z drogi.
6: A transportowany element ma blisko 40 metrów długości i prawie 170 ton. To powoduje, że przewiezienie go z portu w Szczecinie do Łodzi jest tak trudne i wymagało wielogodzinnych przygotowań.
8: Więcej na radiołódź.pl.
6: Alternatywa dla Niemiec może napisać historię. Według sondaży w jutrzejszych wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa partia może nie tylko wygrać, a nawet objąć samodzielnie władzę. Paweł Turski.
9: Popierający Alternatywę dla Niemiec, którzy jeszcze kilka lat temu wstydzili się przyznać do głosowania na AfD, dziś otwarcie manifestują swoje wyborcze preferencje. Zwolennicy AfD licznie, wręcz tysiącami, gromadzą się na wiecach. Inne partie nie potrafiły zarządzać, dlatego teraz dajemy szansę AfD. Jeśli AfD zrealizuje choć jedną obietnicę, będzie już lepsza od innych, bo teraz wszystko jest złe, chociażby ceny benzyny. Wszystko jest problemem u nas. Trudno wymienić jedną rzecz, tego jest tak dużo. Mówili mi zwolennicy AfD. By Alternatywa mogła samodzielnie rządzić, do Landtagu muszą się nie dostać Zieloni oraz Sojusz Sarwagenknecht, albo AfD musi uzyskać w wyborach ponad 45% głosów. Z Magdeburga Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
6: W Łodzi będzie więcej domów z dostępem do kanalizacji. Dobiegają końca prace na osiedlach Dolina Łódki i Rokicie. Roboty prowadzone są jeszcze na Wiskitnie, w Andrzejowie, ale też w rejonie rzeki Olechówki, mówi Miłosz Wika z Zarządu Wodociągów i Kanalizacji.
10: Do każdej posesji wykonywane jest odgałęzienie umożliwiające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Im mniej będzie szamb funkcjonować na terenie Łodzi, tym mniejsze będzie ryzyko zanieczyszczania gleby.
6: A jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa kanalizacji przy 8 ulicach na osiedlu Pabianka. Łącznie powstanie około 4 km nowej sieci. Popołudnie w średniowiecznym klimacie przygotowali pracownicy schroniska dla osób w kryzysie bezdomności z pomocą mieszkańców placówki. Wizyta u wiedźmy, strzelanie z łuku, pokaz broni białej i średniowieczna fotobudka to tylko niektóre z atrakcji. Średniowieczny festyn był próbą integracji z mieszkańcami Stoków i okazją do wspólnego spędzania czasu.
2: To funkcjonuje w naszej przestrzeni już od wielu, wielu lat. Ja nigdy nie postrzegałam osób, które tutaj się znajdują z różnych powodów w swoim życiu, że są gorsze od nas.
3: Osoby zupełnie nie są uciążliwe dla nas tutaj. Mieszkamy tu od wielu lat. Nie czujemy żadnego zagrożenia z ich strony. Wręcz przeciwnie, uważamy, że tutaj przydałyby się jakieś inwestycje, żeby poprawić warunki.
6: A organizatorzy zapewniają, że będą kontynuować spotkania integracyjne. Przed nami jeszcze emocje sportowe, a o te zadba Piotr Andrzejczak.
11: Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali na własnym boisku z Radomiakiem Radom 0-0 w meczu 7 kolejki Ekstraklasy. W całym spotkaniu obie drużyny oddały łącznie tylko 5 celnych strzałów. Groźniej uderzali goście, ale z remisu bardziej zawiedzeni byli jednak łodzianie. Tak twierdzi trener Widzewa Serb Aleksander Wukowicz.
12: 0-0, z którego nie jesteśmy zadowoleni, bo graliśmy o zwycięstwo z drugiej strony. Mecz był na remis. Trochę więcej mieliśmy inicjatywy w tym meczu niż przeciwnik, więcej jakby prób, ale też nie tak jak w ostatnich meczach, że zasłużyliśmy wyraźnie na więcej. Myślę, że Mimik jest sprawiedliwy.
11: A w ligowej tabeli Widzew jest 13 z dorobkiem 7 punktów, jeden więcej ma 12 Radomiak. A fotorelacja z tego spotkania na naszej stronie radiowódź.pl. Polska przegrała z Włochami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek, a to oznacza, że nasze zawodniczki powalczą o trzecie miejsce w turnieju z Serbkami. Pierwszymi finalistkami Mistrzostw Europy zostały siatkarki Turcji po pokonaniu Serbii 3-0. Mecze o medale zostaną rozegrane w niedzielę. Biało-czerwone po raz ostatni stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku w Łodzi. Wówczas wywalczyły trzecią pozycję. Polki wygrały z Argentynkami 3-0 w pierwszym meczu rozgrywanych w naszym kraju piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Nasz zespół gra jeszcze w grupie z Meksykiem i Beninem. Do 1/8 finału zakwalifikują się dwie czołowe drużyny z każdej z sześciu grup, a także cztery najlepsze z trzecich miejsc. Gościem tego pierwszego spotkania mistrzostw, które zostało rozegrane na arenie Katowice, był prezydent FIFA Gianni Infantino. Jeszcze dobra informacja dla kibiców piłkarek ręcznych Piotrkowi, bowiem ten zespół na inaugurację nowego sezonu w Ekstraklasie pokonał na wyjeździe MKS Gniezno 25-21. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Na burze dzisiejszej nocy szczególnie powinni uważać mieszkańcy powiatów opoczyńskiego, rawskiego czy tomaszowskiego. To właśnie tam burze będą najintensywniejsze. Wiatr będzie tam pędził z prędkością nawet do 85 km na godzinę. Jutro od samego rana sporo chmur, ale w ciągu dnia nadal ciepło. Na termometrze mamy zobaczyć nawet 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
14: 6 minut po 21:00, druga godzina naszego przebojowego spotkania. Niezmiennie Rafał Tyluś i Damian Grosicki. Poprzednią część rozpoczęliśmy mocniejszym uderzeniem. To teraz dla odmiany... Albo nie. Też będzie nieco mocniej. Zadba o to Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne w Radiu Łódź, Crazy Train. W lipcu minął rok, od kiedy nie ma z nami Księcia Ciemności. A kolejnego pana też nie ma, ale nieco dłużej, bo już od lat 4. Właśnie, kolejne powiązanie jest bardziej skomplikowane, bo gdyby nie było artysty, którego za chwilę usłyszymy, to co by było z rock'n'rollem? To jest takie pytanie dość filozoficzne. Myślę, że do zastanowienia się i do rozmyślania, co by było, gdyby. No ale teraz przechodzimy do Great Balls on Fire. To jest utwór Jerry'ego Lee Lewisa.

0: Goodness gracious, great balls of fire!
1: Niezastąpiony Jerry Lee Lewis. Było mocniej, było pioniersko, to może teraz coś bardziej uczuciowo. Nostalgicznie w sumie też. Może dla niektórych słuchaczy przecież to nic innego jak słodko-gorzka tęsknota, ale nie ma teraz co się zagłębiać w różne emocjonalne rozważania. Lepiej wsłuchać się w kolejne dwa utwory, które dla Państwa przygotowałem, a będzie to utwór Sama Fendera i Pijamy Porno w jakże mądrym utworze pod tytułem Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości.

0: ty.
1: Zanim drożdże i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze. To jest dość ładne zdanie. To oczywiście była piżama porno w utworze Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Ja przeglądam teraz media społecznościowe zespołu i taka najświeższa informacja sprzed dosłownie kilku dni, ale nic nowego też grupa nie zamieściła. Jest informacja o tym, że Rafał Piotrowiak, perkusista od samego początku istnienia piżamy porno, podjął decyzję, że opuszcza zespół, więc to jest taka zmiana dość istotna, bo przecież perkusja jest jakby jednym z najważniejszych instrumentów w zespole. No zobaczymy, dokąd, jaką drogą i dokąd pójdzie Rafał Piotrowiak, czy własny zespół, czy skupi się na współpracy z kimś jeszcze. A my przechodzimy dalej. 24 minuty po 21. Zostajemy w spokojnych klimatach, ponieważ Bob Seger i Kate Bush teraz zaprezentują delikatne brzmienia, a szczególnie 18-letnia wtedy Kate Bush i jej pierwszy singiel, ale po kolei. Najpierw Bob Seger.

Już prawie 25 minut zostało do godziny 22. Kate Bush na antenie Radia Łódź. To teraz takie pytanie. Jak długo artystka każe na siebie czekać? Bo 2 lata temu udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że ma mnóstwo pomysłów, bo minęło też sporo czasu, a przyzwyczaiła Kate Bush swoich fanów do tego, że robiła sobie dłuższe przerwy w swojej karierze. Jej ostatni album ukazał się 15 lat temu, więc ciekawe, czy cokolwiek jeszcze powstanie. Teraz będzie trochę więcej gitary, bo przed nami między innymi Kobra Nocka. Można powiedzieć, że... Trzeba powiedzieć to, że kilka dni temu panowie obchodzili 41 urodziny. Bo właśnie 41 lat temu Kobra Nocka zagrała pierwszy koncert, o czym zespół przypomniał również w mediach społecznościowych. No to można życzyć kolejnych lat pozytywnego grania i takiego luzu, którego czasami brakuje nam wszystkim. Później posłuchamy Red Hot Chili Peppers. Niektórzy ten utwór nazywają Hejo. Bo też słyszymy w refrenie takie słowo, jeśli można to nazwać słowem, a to po prostu utwór o tytule Snow. To najpierw zaczynamy od Kobra Nocki.

To oczywiście Red Hot Chili Peppers, tak jak mówiłem w utworze Snow, albo jak kto woli, hejo. Przeglądam teraz kalendarz grupy Red Hot Chili Peppers, czy gdzieś w okolicy będą występować z koncertem. No nie, Wielka Brytania, głównie Wielka Brytania. No dobrze, ostatnie utwory będą pomieszane, bo zaczniemy bardzo łagodnie od Marvina Gaye'a. Powinienem powiedzieć bardzo zmysłowo. Sexual Healing, by później nieco w kontrze zestawić AC/DC i You Shook Me All Night Long, czyli można powiedzieć jeden temat na różne sposoby przedstawiony.

ACDC, 7 minut zostało do godziny 22, punktualnie wysłuchamy wiadomości o 22. Zaczynaliśmy każdą naszą godzinę ostro, a kończyliśmy słodko i teraz będzie podobnie. Bo na koniec naszego muzycznego spotkania spokojna ballada Romeo i Julia w wersji akustycznej. Utwór znany w wersji grupy Dire Straits, Mark Knopfler zagrał tę wersję w studiu radiowym i o ile się nie mylę w 2018 roku. Tak z ciekawości wszedłem na media społecznościowe Marka Knopflera i są tam same zdjęcia i nagrania sprzed kilku lat, więc nie wiem, kto mu te media społecznościowe prowadzi. Dobrze, przed nami utwór o nieszczęśliwej miłości. Jest w nim spora nuta nostalgii, o której dzisiaj też dużo mówiliśmy. Po części tak delikatnie właśnie miało być podczas naszego dwugodzinnego spotkania. Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Rafał Tyluś, Damian Grosicki. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
12: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 22. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto. Narodowe czytanie w całej Polsce, także w areszcie w Łodzi. Jest mokro, a to znaczy, że będą grzyby. W całym regionie deszcz, możliwe są też burze. Ale na początek uwaga kierowcy, spore utrudnienia na trasie WZ w Łodzi. Tunel został czasowo wyłączony z ruchu, to po wypadku dwóch aut osobowych. Na tę chwilę strażacy zakończyli już swoje działania, na miejscu pozostaje jeszcze policja, która zabezpiecza miejsce zdarzenia. Nadal trwają utrudnienia w ruchu, według policji powodem wypadku było najprawdopodobniej niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Nikt nie został ranny. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Policja poinformowała, że na terenie województwa śląskiego zatrzymany został Roman Rzet. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
14: Roman Rzet został przewieziony do prokuratury. Tutaj zostaną ogłoszone mu zarzuty, a także będzie przesłuchany. Równolegle funkcjonariusze CBZC i policji przeszukiwali miejsce zamieszkania Romana Rzet, zabezpieczyli wiele cennych rzeczy, a także dokumentację w zakresie działalności firmy Zonda Krypto.
13: Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i superwizjera TVN Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela Zonda Krypto. Roman Rzet był oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy w związku z giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Zamiast na deskach teatru w zakładzie karnym w Łodzi. Aktorzy Teatru Jaracza przy współpracy z Radiem Łódź przedstawili osadzonym fragment Dziadów Adama Mickiewicza. Dramat czytany był dziś w całej Polsce z okazji Narodowego Czytania. W areszcie śledczym wystawiono fragment trzeciej części Dziadów opisujący pobyt Konrada w celi. Utożsamiliśmy się z bohaterami, mówił pan Grzegorz, jeden z osadzonych.
15: Hej! Hej! Grzegorz!
16: Cała oprawa pozwoliła przenieść się do tego opowiadania. Czasami możemy przeżyć to odosobnienie, samotność, o której opowiadali.
17: To jest takie bardzo specjalne miejsce. Tutaj pani wychowawczyni więźniów powiedziała o tym, że no to wydarzenie będzie głównym tematem rozmów przynajmniej przez miesiąc. Więc to jest dla reżysera jakiś taki ogromny zaszczyt.
13: Dodaje dyrektor Teatru Jaracza i reżyser Paweł Łysak. Interpretacji sztuki będzie można wysłuchać także na naszej antenie. Retransmisja w Radiu Łódź jutro o godzinie 16.
4: Więcej na radiołódź.pl.
13: Wysyp grzybów w lasach w województwie łódzkim. Coraz więcej osób wybiera się na tegoroczne grzybobranie i wraca z pełnymi koszami. Jak mówią grzybiarze, jednym z najczęściej spotykanych grzybów w tym roku jest podgrzybek.
18: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
19: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
20: Jest sucho w lesie, ale no wysyp pierwszy to jest super.
18: Trzeba chodzić, tak? Są miejsca, gdzie dużo jest tych grzybów. A wiadomo, jak to w lesie. Ale ogólnie zadowolone i wczoraj i dzisiaj jesteśmy.
13: Dzisiaj pada, jest mokro, a to oznacza, że jutro z samego rana warunki dla grzybiarzy mogą być idealne. Przed nami jeszcze sport i Piotr Andrzejczak.
2: Polska przegrała z Włochami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek, a to oznacza, że nasze zawodniczki powalczą o trzecie miejsce w tym turnieju z Serbkami. Pierwszymi finalistkami Mistrzostw Europy zostały siatkarki Turcji, które właśnie wygrały z Serbią 3-0. Mecze o medale zaplanowano na niedzielę, a ja dodam, że biało-czerwone po raz ostatni stały na podium Mistrzostw Europy Siatkarek w 2009 roku w Łodzi. Wówczas wywalczyły brązowe medale. Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali na własnym boisku z Radomiakiem Radom 0-0 w meczu 7 kolejki Ekstraklasy. W całym spotkaniu obie drużyny oddały łącznie tylko 5 celnych strzałów. W ligowej tabeli Widzew jest 13 z dorobkiem 7 punktów. Budowlanie Łódź odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu w Ekstralidze Rugby. Tym razem łodzianie pokonali na własnym boisku Lechię Gdańsk 83-17, ponownie wygrywając wysoko i ponownie zgarniając już po raz kolejny ofensywny punkt bonusowy. Podopieczni trenera Kece z kompletem punktów na koncie są liderami tabeli. Makary Madej przyznaje, że zespół przygotowuje się do drugiej części sezonu, gdy rywalizować będzie z kandydatami do medali.
3: Te pierwsze trzy mecze były takie, jak to powiedzieć, no, na przytarcie. Najważniejsze są przed nami oczywiście, no bo czeka na nas Pogoń, Ogniwo, Prochaczew chyba w tej kolejności i jeszcze Gdynia, więc to są cztery najważniejsze mecze dla nas w tym sezonie tak naprawdę. Te pierwsze cztery to są raczej takie rozbiegowe. O.
2: A w następnej kolejce Budowlani zmierzą się z ostatnią w tabeli drużyną Rugby Białystok. Klaudia Kazimierska podczas finałowego meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli z najlepszym w tym roku na świecie czasem 3 minuty 54 sekundy i 5 setnych poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Wcześniej dokonała tego 23 sierpnia podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Kazimierska jest w tym roku w życiowej formie. W sierpniu zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Birmingham na 1500 metrów, a przed startem w Brukseli Kazimierska zajmowała 5. miejsce na tegorocznej liście światowej, ale z rezultatem ze stolicy Belgii awansowała na 1. pozycję. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Będzie mokro, wieczorem i w nocy solidnie popada. Spodziewajmy się też burz. Jutro też trzeba będzie wyciągnąć parasol. W ciągu dnia w całym regionie pochmurno, ale temperatura raczej nas nie zawiedzie. Maksymalnie zobaczymy nawet do 20 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.